0: decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
1: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizylą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
2: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
3: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
2: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
4: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
2: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
1: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy w OXFM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
6: Dzień dobry.
5: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
6: To sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. No, na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wbijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
5: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
6: To jest...
5: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
6: Oczywiście, że nas chroni. No, pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy powództwo o ochronę dóbr osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
5: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces. Żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły. Na pewno się znajdzie.
6: Na pewno się znajdzie.
5: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
6: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
5: Boże, mroczna historia III RP.
6: To też nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
5: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
6: Oczywiście, tak.
5: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
6: Na tyle, na ile pamiętam instytucje ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli ta, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
5: Właśnie.
6: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
5: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć. Czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
6: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziedziniały, infantylny.
5: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
6: Czy chcesz być piękny i bogaty?
1: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przynoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
7: 118 przypadków boreliozy w Kujawsko-Pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
8: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
7: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
9: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
7: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
1: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwkleszczowe zapalenie mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
10: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
11: Jest trema przed egzaminem?
12: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
13: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
14: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
15: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koń. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
16: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
17: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
16: W jaki sposób będzie służył?
17: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
16: A jak długo koń służy?
17: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
1: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
18: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
1: Wylicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
19: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nestli sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
20: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
21: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
22: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
1: Inwestycję zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Zilewska.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu, część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
5: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
4: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
6: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
4: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Saskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
7: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej numer 849 na odcinku Józefów-Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
0: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizylą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
8: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
9: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
8: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
10: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
8: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
11: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
12: Dzień dobry.
11: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
12: To sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. No, na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne, niepotrzebne wbijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
11: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi, tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
12: To jest...
11: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
12: Oczywiście, że nas chroni. No, pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy powództwo o ochronę dóbr osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
11: stronę.
12: Ale
11: chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces. Żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
12: Na pewno się znajdzie.
11: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
12: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
11: Boże, mroczna historia III RP.
12: To też no, nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
11: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda? Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
12: Na tyle, na ile pamiętam instytucji ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli ta, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
11: Właśnie.
12: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które no, doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
11: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć, czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
12: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziedziniały, infantylny.
11: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
12: Czy chcesz być piękny i bogaty?
13: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
14: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
15: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
14: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
16: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
14: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowa. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
13: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwkleszczowe zapalenie mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
17: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
18: Jest trema przed egzaminem?
19: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
20: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
21: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
22: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
13: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach Porządku będzie pilnować koń. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
23: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
24: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
23: W jaki sposób będzie służył?
24: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
23: A jak długo koń służy?
24: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
13: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
25: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
13: Wylicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
26: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesty sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
27: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
28: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
29: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
13: Inwestycja zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilecka.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Szalę goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
5: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żebyśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
4: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
6: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
4: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
7: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Józefów-Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
0: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
8: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
9: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
8: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
10: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
8: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
11: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
12: Dzień dobry.
11: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
12: To sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. No, na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to nie, niepotrzebne. Niepotrzebne wbijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
11: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi, tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, tak, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
12: To jest...
11: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
12: Oczywiście, że nas chroni. No, pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy Powództwo o Ochronę Dóbr Osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
11: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces, żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
12: Na pewno się znajdzie.
11: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
12: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
11: Boże, mroczna historia trzeciej RP.
12: To też no, nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
11: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
12: Oczywiście, tak.
11: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
12: Na tyle, na ile pamiętam instytucji ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli tam, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
11: Właśnie.
12: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które no, doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
11: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć, czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
12: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziedziniały, infantylny.
11: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
12: Czy chcesz być piękny i bogaty?
0: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przynoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
13: 118 przypadków boreliozy w Kujawsko-Pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
14: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
13: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
15: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
13: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowa. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
0: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciw kleszczowe zapaleniu mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
16: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
17: Jest trema przed egzaminem?
18: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
19: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
20: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
21: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
0: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koni. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
22: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
23: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
22: W jaki sposób będzie służył?
23: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
22: A jak długo koń służy?
23: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
0: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
24: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
0: Wylicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
25: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesti sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
26: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
27: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
28: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
0: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy weź.

to where it's done. So keep moving.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Fox FM. Radom.
1: Anna Badowska, zapraszam. 2,5 miesiąca spędził w szpitalu, walcząc o życie. Dziś wróci do domu na kilka dni i rozpocznie rehabilitację. Mowa o 17-latku poszkodowanym w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mówi prezes Fundacji Podaruj Dobro, Daniel Kocur.
2: W końcu mamy ten długo wyczekiwany moment pozytywnej informacji, czyli wyjścia, a jednocześnie zakończenia pierwszego etapu, czyli pomocy przez szpital. No i teraz zaczynamy drugi etap pomocy, w który nasza fundacja szczególnie się zaangażuje. Już z naszym gronem ekspertów, naszą taką radą ekspertów podjęliśmy działania i mogę powiedzieć, że na początku maja, w pierwszym tygodniu maja, Dominik będzie już jechał do nowoczesnej kliniki rehabilitacyjnej i tam też przygotowałem ekspertów od oceny skutków wypadku, oceny dysfunkcji, celem takiego raportu, który nam pomoże później w doborze protez na najbliższe lata, ale też na całą przyszłość Dominika. No cieszy się bardzo Dominik, że jedzie do domu. Zapytałem się go też, że pewnie czeka na rosół. Mówi tak, a szczególnie od babcia jak zrobi, więc to na pewno jest duży optymizm płynący z tego, że będzie w domu, odpocznie z rodzicami. Rodzice się na pewno też cieszą, że chwilę będzie w domu, no ale to będzie taki dość krótki odpoczynek, ponieważ czeka Dominika bardzo specjalistyczna rehabilitacja.
3: Ta rehabilitacja, tak jak pan powiedział, najpierw eksperci, potem dobór protez. Kiedy mniej więcej może już dojść do tego, że Dominik faktycznie dostanie te protezy i będzie mógł zacząć z nich korzystać, bo to jest etap.
2: No jeżeli nic nie pójdzie, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i nie będzie nic nieprzewidzianego, to jest szansa, że w najbliższych miesiącach będzie dobór tych protez, przynajmniej tych tymczasowych, pierwszych. No a tych pozostałych zobaczymy, jak będzie po prostu też Dominik reagował, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Na razie nie możemy przespać momentu bez rehabilitacji, ponieważ tutaj jest potrzeba mocnej pracy z Dominikiem teraz, z tkankami, z mięśniami, aby to wszystko się kształtowało do właśnie dobrego zaprotezowania.
1: Przypomnijmy, do wypadku, w którym ucierpiał, doszło 14 lutego. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Tylko od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu doszło do 32 pożarów lasów. Spaleniu uległo ponad 18 hektarów. Jesteśmy w ciągłej gotowości, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Mamy samoloty, które utrzymujemy i w Radomiu, i w Kielcach, i wtedy, kiedy jest bardzo duże zagrożenie, to te samoloty pozwalają nam na bardzo szybkie ugaszenie pożaru. Także liczymy też na to, że ludzie będą się racjonalnie zachowywać w lesie, jeżeli chodzi na przykład o wjazdy, bo to jest plaga, wjazdy do lasu quadami, crossami czy samochodami, tam gdzie nie wolno wjeżdżać. Przypominam, że w lesie i na terenach 100 metrów od lasu nie wolno używać otwartego ognia. Naprawdę nawet mała iskra, niedopałek, papierosa, czy nawet podczas takiego wjazdu do lasu może nastąpić zapalenie się wysuszonej pokrywy runa i ogromny pożar, który zawsze jest olbrzymią stratą dla przyrody, jest zagrożeniem bardzo często też dla mienia, również dla życia ludzkiego i angażuje służby, które mogą być potrzebne gdzie indziej. Wiadomo, że im mniej tych pożarów, tym naprawdę te tereny leśne będą bardziej odporne, będą wspomagać naszą walkę ze zmianami klimatycznymi i cieszyć Państwa i nasz pobyt w lesie będzie bezpieczny, jeżeli nie będzie gdzieś w pobliżu pożaru. Wszyscy chcemy korzystać z lasów, lasy są otwarte dla społeczeństwa, leśnicy zapraszają do lasu, ale jest taki apel, żeby zachowywać się racjonalnie, auta zostawiać na miejscach postoju, parkingach leśnych, palić ognisko tylko w wyznaczonych miejscach. Jeżeli mamy wątpliwości, zawsze można zadzwonić do nadleśnictwa i zapytać, gdzie takie miejsce jest, żeby bezpiecznie to ognisko w lesie rozpalić. Także zapraszamy do lasu i apelujemy o bezpieczne korzystanie z terenów leśnych.
5: No ale też i pewnie w jakiś sposób dbacie o tą szatę leśną, o tą połać tego lasu, żeby właśnie takie zdarzenia nie występowały. Jakie to są akcje?
4: Dokładnie, na przykład są to pasy przeciwpożarowe, na przykład przy torach kolejowych, czy widzimy czasami, że parking leśny jest oborany, czyli jest ta mineralna pokrywa gleby odkryta właśnie po to, żeby jak się już coś zdarzy, żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał. Oprócz tego mamy sprawnie działający w lasach państwowych system ochrony przeciwpożarowej. Tak naprawdę stale w okresie zagrożenia pożarowego, czyli już od marca aż do późnej jesieni, bo dzisiaj w dzisiejszych warunkach klimatycznych pożary nawet w październiku, a nawet listopadzie się potrafią wydarzyć. Ten system to w każdym nadleśnictwie jest punkt alarmowo-dyspozycyjny tak zwany, gdzie osoby wykonują pomiary tam, gdzie są stacje meteorologiczne, a też ich mamy kilkanaście na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Badamy codziennie wilgotność ścioły, wilgotność powietrza, temperaturę powietrza. W każdym z tych punktów są takie prace prowadzone i dzięki temu wiemy, jakie są warunki i mamy prognozę o 9 i 13 i możemy monitorować te warunki pod kątem zagrożenia PPOŚ. Oprócz tego mamy dostrzegalnie przeciwpożarowe, kilkadziesiąt takich dostrzegalni, gdzie albo są kamery, albo siedzi obserwator. I daje, jeżeli zauważy jakiś dym, pożar, to jest w kontakcie z tym punktem alarmowo-dyspozycyjnym w nadleśnictwie i wtedy jest on lokalizowany we współdziałaniu ze strażą pożarną drogami przeciwpożarowymi. Dojeżdża czy to leśnik, czy to straż pożarna, zależy od stopnia zagrożenia właśnie, czy to jest jakiś wątpliwy, mały dym, czy oczywisty pożar. Mamy też samochody przeciwpożarowe, żeby szybko dojechać do takiego pożaru, który jest jeszcze w zarzewiu. Więc to wszystko działa bardzo sprawnie. No i mówiłam już o tych samolotach. To w przypadkach naprawdę dużego zagrożenia. One są w stałej gotowości. Tutaj pod Radomski Piastów i pod Kielecki Masłów. I te samoloty są dysponowane do pożarów. Czasami też do pożarów terenów prywatnych, lasów prywatnych, które zagrażają terenom lasów państwowych. Także jest to sprawny system, ale no, ochrona przeciwpożarowa jest jednym z priorytetów w warunkach zmieniającego się klimatu.
6: Jedną z przyczyn pożarów jest wypalanie traw. Dla jednych to tradycyjny sposób na porządki, dla innych bezmyślne niszczenie przyrody i niepotrzebne ryzyko. Zapytaliśmy mieszkańców Radomia, co sądzą o wypalaniu traw.
7: Niebezpieczne, nie powinni ludzie.
8: To nie jest nic dobrego, tym bardziej dla ludzi, a najbardziej dla zwierząt. Wiadomo, że to jest zagrożenie dla nich.
9: No to nie wolno wypalać traw, to grozi pożarem budynków i nie powinno być to robione.
10: No uważam, że to jest karygodne, bo to nie dosyć, że się niszczy zieleń, to i te wszystkie te owady, które tam są.
11: O, to jest
12: bardzo
11: złe. O, to
12: ja bym karał.
11: To jest bardzo złe. Bardzo, nie wolno wypalać traw.
6: Warto dodać, że wypalanie traw jest karalne. Sprawcy podpalenia grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych, a w przypadku spowodowania zagrożenia zdrowia lub życia nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trzy baseny, tężnia, molo i alejka spacerowa. To plan na budowę basenu Władz Jedni Letnisko. Inwestycja ma kosztować 3 miliony złotych i rozpocząć się już w maju, mówi Rafał Kornat, burmistrz Jedni Letnisko.
13: Chcemy zacząć od rozbudowy kompleksu basenów, żeby zainwestować w turystykę, która obecnie no nie jest realizowana w taki sposób, jak chcielibyśmy, żeby ona wyglądała. Jeśli chodzi o baseny, będzie to pewien kompleks basenowy składający się z jednego dużego basenu, z drugiego basenu mniejszego, gdzie będzie plac zabaw dla dzieci i najmniejszy basen będzie to jacuzzi i dodatkowo jeszcze sauna. Będzie to inwestycja, która będzie składała się również z stężni solankowej, będzie wybudowane molo, będzie aleja spacerowa, drewniana. Także to jest początek inwestycji w turystykę. Chcemy ożywić ten region, zbudować kompleks, który będzie przyciągał turystów z całego regionu radomskiego. Koszty finansowania to około 3 milionów złotych, koszt własnego zaangażowania około 1 milion złotych. Jeśli chodzi o termin realizacji, rozpoczynamy inwestycję już w niedługim okresie czasowym, myślę, że to będzie maj. Po tym okresie rozpoczynamy analizę tego, co zostanie wykonane w pierwszym etapie inwestycji. Drugi etap inwestycji będzie realizowany w następnym roku.
1: To ma być kolejny sposób na uczczenie 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozpoczął wydawanie okolicznościowych kart miejskich ze zdjęciami z robotniczego protestu. Będzie można na nich zakodować bilet. Jak mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, nowe karty będą gratką dla kolekcjonerów.
12: Wszyscy radomianie wiedzą, że w tym roku mamy 50. okrągłą rocznicę Radomskiego Protestu Robotniczego. I my jako władze miasta w zasadzie od początku roku staramy się, żeby ten rys historyczny i to wszystko, co działo się 50 lat temu w naszym mieście, a ma szczególne znaczenie dla nowożytnej historii naszego miasta i Polski, było upamiętniane. Projektujemy wiele wydarzeń, wiele eventów, żeby to, co działo się 50 lat temu, wpisało się w pamięć również młodego pokolenia. Między innymi różnego rodzaju gry, quizy, konkursy dla młodzieży, dla uczniów naszych szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Wszystko po to, żeby pamięć o wydarzeniach czerwca trwała i była w świadomości młodego pokolenia. I idealnie w te nasze działania wpisuje się inicjatywa na bazie współpracy MZDiK, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Radomskiej Delegatury IPN-u. Inicjatywa i współpraca, której efektem jest 5 tematycznych, dedykowanych 50. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego kart miejskich. To bardzo ważne, bo tę okrągłą rocznicę świętujemy dzisiaj, świętujemy w 2026 roku, natomiast te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności. Ale szanowni Państwo, z jednej strony mamy bardzo ważną rocznicę, właśnie tę 50. rocznicę Radomskiego Protestu Robotniczego, ale również w tym roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma swoje urodziny, świętuje swoje urodziny, 25 lat i również z tej okazji MZDiK postanowił wypuścić taką okolicznościową kartę miejską. Te karty oczywiście to nie tylko symbol, nie tylko pamiątka historii. Te karty mogą być nabyte przez mieszkańców naszego miasta, mogą być wykorzystywane i używane w życiu codziennym i we wszystkich naszych punktach na ulicy Trauguta, na ulicy Malczewskiego taką kartę można wymienić właśnie na tę okolicznościową, która będzie doskonałą pamiątką wielkich wydarzeń, wielkiego protestu, który miał miejsce 50 lat temu w Radomiu.
1: Inicjatywa to wspólny projekt Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Jak mówi Joanna Pawlik, kierownik delegatury IPN-u w Radomiu, udało się przygotować zdjęcia do projektu.
14: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle gorliwie przygotowywała się do obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76. Pracownicy radomskiej delegatury, jako niezwykle kreatywni ludzie, zgłosili mi bardzo dużo nowych projektów, w które weszliśmy. Myślę, że jeszcze Państwo będziecie mieli okazję się przekonać o tym, jakie to są projekty, nie chcemy ich wyprzedzać. Natomiast jednym z projektów było stworzenie karty miejskiej, która będzie przedstawiała historyczne zdjęcia z protestu z 25 czerwca 1976 roku. Te cztery zdjęcia, które Państwo widzicie, pochodzą z zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. One wszystkie były w oryginale realizowane przez byłych funkcjonariuszy, ówczesnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Były to zdjęcia wykonywane operacyjnie. One były, myślę, że w dużo gorszej jakości niż są tutaj zaprezentowane. Dzięki temu, że realizujemy wiele takich projektów edukacyjnych, naukowych i archiwalnych, te zdjęcia są wielokrotnie wykorzystywane w naszych pracach i dzięki temu, że współpracowaliśmy z grafikiem panem Marcinem Kucewiczem, on nam te zdjęcia niejako podrasował, graficznie poprawił i jak widać są one w bardzo dobrej jakości. Wszystkie zdjęcia były czarno-białe, teraz są kolorowe. Nie ukrywam, że jest to zabieg celowy. Kierowaliśmy je do młodego pokolenia. Jak wiemy, wszyscy młodzi ludzie są teraz wzrokowcami i niekoniecznie biało-czarne zdjęcie przyciągnęłoby ich uwagę. Więc jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te trzy pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi. Wpadliśmy na ten pomysł my, natomiast nie udałoby się go zrealizować bez Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Zwróciliśmy się z prośbą do pana dyrektora, czy chciałby wejść z nami w ten projekt. Zostaliśmy niezwykle ciepło przyjęci. Oczywiście dzięki przychylności pana dyrektora, a także zaangażowaniu pracowników MZDiK powstały te karty. Mam nadzieję, że będą się one podobać nie tylko osobom, które korzystają z kart miejskich, ale także będą niejako taką kartą okolicznościową, takim upominkiem i może kartą kolekcjonerską, która będzie za kilkadziesiąt lat białym krukiem.
6: Zakup specjalistycznego sprzętu czy remont strażnic. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje ochotnicze straże pożarne z regionu radomskiego. Wsparcie ma otrzymać w sumie 8 strażnic, mówi Leszek Przybytnik, radny Mazowsza.
15: Najważniejsze jest to, co się dzieje w terenie, bo tutaj w Sejmiku Województwa Mazowieckiego my tutaj urzędujemy, jesteśmy. Natomiast to, żeby ratować ludzi, żeby ratować mienie, potrzebne są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretny sprzęt, który będzie właśnie w takich sytuacjach bardzo trudnych pomagał i w tej chwili Sejmik Województwa Mazowieckiego deklaruje swoją pomoc ochotniczym strażom pożarnym bardzo w konkretny sposób, bardzo konkretne wielkości. Chcemy, by nasze ochotnicze straże pożarne były zawsze doposażone i zawsze aktywne i zawsze prężne do działania, więc podpisujemy, uchwalamy budżet stosownie do pomocy ochotniczym strażom pożarnym. Będą to sumy w wielkości, myślę, wystarczającej na zakup samochodów, na zakup sprzętu bardzo specjalistycznego. Mam nadzieję, że te środki, które my przeznaczamy od wielu, wielu, wielu lat, są na tyle pomocne, że społeczeństwo Mazowsza czuje się bezpieczne.
6: Dziś stawiamy na bezpieczeństwo, mówi Anna Brzezińska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
16: Mazowsze jako priorytet postawił sobie za zadanie w tym roku bezpieczeństwo na różne szeroko rozumiane, czy to bezpieczeństwo medyczne, ale także to bezpieczeństwo, którym kierujemy do ochotniczych straży pożarnych, czyli tutaj nasze programy OSP oraz strażnice, to ważne programy, które wspierają w zakupach wozów bojowych, średnich i dużych, ciężkich, lekkich, ale także możliwość zakupu sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej, ale także remonty strażnic. To też poprawia bezpieczeństwo naszych strażaków, ale daje też możliwość wytchnienia w dobrych warunkach.
6: Dodatkowe pieniądze mają być też przeznaczone na inne programy, m.in. na wsparcie seniorów, dodaje Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
17: Instrumenty wsparcia decyzją również sejmiku zostały zostały przyjęte do realizacji. To jest 7 czy 8 instrumentów, w tym wsparcie oczywiście dla seniorów, dla również strażaków, zakup kilkudziesięciu wozów bojowych potrzebnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale i doposażenie strażaków, wsparcie, co bardzo ważne dla zdrowia psychicznego, w ogóle dla zdrowia też jako osobny instrument. I co mnie bardzo cieszy, to również decyzją zarządu Sejmik również przyjął całą listę wsparcia dla młodzieżowych rad. Mazowsze dla Młodzieży to jest projekt, który rzeczywiście wspiera młodzieżowe rady w tym kierunku, aby rzeczywiście młodzież kształciła się też, miała wiedzę odnośnie funkcjonowania samorządu, bo mam nadzieję, że właśnie dzięki takim programom będzie mogła ta młodzież później piastować funkcje w samorządzie.
1: W sumie dofinansowanie popłynie m.in. do strażaków z Kowali, Jastrzębi, Chwałowic, Wierzbicy, Bierwiec, Przytyka, Słupice i Makowca. Ponad 50 różnych prac i 30 artystów. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można oglądać wystawę Kwiatostany. Ekspozycja pokazuje kwiaty jako symbol emocji, pamięci i ukrytych znaczeń, mówi Paweł Witkowski, kurator wystawy.
18: Kwiatostany jest to taki przekorny tytuł, gdyż tam w środku mamy myślnik, więc to są kwiatostany. Jest to historia o kwiatach, które powodują w człowieku jakieś stany. Projektując tą wystawę, starałem się podnieść kwiat od przedmiotu do podmiotu. Głównym bohaterem jest tutaj kwiat i to wszystko, co dzieje się z człowiekiem, pod wpływem relacji z kwiatami. Niesamowita historia, 30 artystów i artystek, wyjątkowe nazwiska, wybitne nazwiska, które dotykają tematu kwiatowego w sposób bardzo zaskakujący dla każdego. Zaskakujący możemy zobaczyć na przykład pracę o kwiatach, gdzie nie ma kwiatów. Nie chciałbym zdradzać tajemnic, zapraszam Państwa do elektrowni, żebyście przeżyli tą florystyczną przygodę. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie tylko odwiedzających, ale też kolekcjonerów, kuratorów z innych muzeów, ale też mediów, które przyjeżdżają do nas bardzo często. Prace są bardzo kolorowe, ogromne, ale też skupiające uwagę. Są też wzruszające prace. Tutaj nawiążę do wyjątkowej serii Edwarda Dwórnika, która nawiązuje do stanu wojennego i symbolicznie kwiat jest nośnikiem tej informacji, kiedy robotnicy ginęli w 1981 roku, w czasie trwania stanu wojennego, a Edward Dwórnik w tak przejmujący, wspaniały sposób pokazuje tragedię tych robotników i symbolem głównym tych prac są właśnie kwiaty.
19: Ile łącznie prac zobaczymy i co to są za prace? Czy to są obrazy tylko i wyłącznie? Jak to wygląda?
18: Nie tylko, są to instalacje rzeźbiarskie również, głównie malarstwo. Malarstwo monumentalne, wspaniałe, wielkie prace, ale też małe, symboliczne, często rysunkowe. Prac jest ponad 50, jak wspomniałem wcześniej, 30 artystów i artystek, z czego trójka nieżyjących. Mamy wyjątkową szansę spotkać taką pracę Erny Rosenstein, wyjątkowej artystki, Henryka Błachnio i już wspomniałem Edwarda Dwórnika, ale pozostałe wszystkie prace to są żyjący, aktualnie wspaniale tworzący młodzi artyści, którzy dotykają tematu kwiatowego, tak jak wspomniałem, w bardzo zaskakujący sposób.
19: Mówił tutaj Pan o pracach artysty Dwórnika, a czy jest może jeszcze jakaś praca, którą warto zaznaczyć?
18: Oczywiście tych prac jest ogrom, ale powiem takie symboliczne, to są prace Ewy Goral, artystki z Warszawy i ta florystyczna historia, o której ona mi kiedyś opowiadała, była początkiem i zaczynem w ogóle do tworzenia tej historii. Rozmawialiśmy dużo o symbolice kwiatowej. Ona ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o kwiaty i zaproponowała mi współpracę w przyszłości, jeżeli stworzy dzieła tego kalibru, którego byśmy chcieli razem, żeby zaprezentować w Radomiu i stworzyła te trzy dzieła. Są monumentalne, ponad 3-metrowe dzieła Ewy Goral i to był taki początek w ogóle powstawania tej kwiatowej historii, ale też genialna praca Natalii Rybki, która została stworzona specjalnie na wystawę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w Radomiu w zeszłym roku była ogromna wystawa Natalii Rybki, też kwiatowa, więc nie planowałem jej zapraszać znowu do tej wystawy, ale powiedziała: Paweł, daj mi szansę, ja ci namaluję coś specjalnie. Jesteśmy zachwyceni tą pracą. i widzę zainteresowanie odbiorców. Kiedy obserwujemy rolki na Instagramie, na Facebooku, no to najwięcej właśnie jest zdjęć z pracą Natalii Rybki. Zapraszam, żeby doświadczyć tej pracy. Ale też monumentalne, wspaniałe zdjęcia Maurycego Gomulskiego, naszego, można powiedzieć, to gwiazda eksportowa polska. Wspaniałe cztery fotografie, przejmujące o relacji człowieka, kobiety z naturą, z kwiatami. Wspaniała praca Krzysztofa Grzybacza, ogromna, ponad 3-metrowa, która znajduje się w kolekcji Radosława Kotarskiego, tego znanego dziennikarza, gwiazdora, i pokazywana była kilka miesięcy temu w Mocaku w Krakowie, gdzie wywołała sensację. Dzisiaj możemy tę pracę zobaczyć w Radomiu.
6: Wystawę można oglądać w elektrowni do 17 maja. W każdą sobotę wystawy można obejrzeć za darmo.
0: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.
6: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pracowity weekend majowy strażaków w powiecie grójeckim. W ciągu ostatnich dni odnotowano 35 zdarzeń, z czego 19 stanowiły pożary. Co ważne, w żadnym ze zdarzeń nikt nie ucierpiał. W działania ratownicze zaangażowanych było 460 strażaków. Najpoważniejszym zagrożeniem był rozległy pożar lasu w miejscowości Budy Michałowskie, mówi Michał Maroszek z Grójeckiej Straży Pożarnej.
20: Miniony weekend majowy, czyli od 1 do 3 maja na terenie powiatu grójeckiego odnotowano łącznie 35 zdarzeń. Było to 19 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Przy wszystkich zdarzeniach łącznie udział wzięło 463 strażaków. Najgroźniejszym zdarzeniem, jakie mieliśmy na terenie powiatu grójeckiego, był to pożar lasu w dniu 3 maja o godzinie 15.43. Dyżurne stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu otrzymał zgłoszenie o pożarze zarośli nad rzeką Pilica w miejscowości Budy Michałowskie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży zostaną rozwinięty pożar wierzchołkowy lasu sosnowego. Z uwagi na bardzo szybki rozwój pożaru oraz silne oddziaływanie cieplne, na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Łącznie podano 6 prądów wody w natarciu. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia. Zaopatrzenie wodne realizowane do działań było przy użyciu motopomp pływających, budując linię zasilającą z rzeki Tyga oraz poprzez dowożenie wody przez samochody pożarnicze. Po dokładnym sprawdzeniu terenu akcji i wykluczeniu zarzewi ognia działania ostatecznie zakończono o godzinie 18.43. W działaniach w kulminacyjnym punkcie brało udział 19 zastępów straży i 89 strażaków.
6: Spłonęło prawie 3 hektary lasu. Strażacy przypominają, że utrzymująca się susza zwiększa ryzyko pożarów i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawet 160 osób może znaleźć pracę w nowej serwisowni Kolei Mazowieckich w Radomiu. W hali mają odbywać się przeglądy składów pociągów, wyjaśnia Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.
21: No to jest najnowsze dziecko Kolei Mazowieckich. To duża inwestycja. Cały kontrakt opiewa na 78 milionów złotych. Jak widać, są tutaj w hali 2 tory odstawcze dla elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich, a w tej hali jednocześnie mogą pracować zespoły przy 4 takich dwuczłonowych pojazdach. Hala ma 99 metrów. Ma być tutaj docelowo zatrudnionych 160 osób, więc to jest, myślę, duże wzmocnienie też od strony gospodarczej i Radomia, i południowego Mazowsza. Poza tą częścią techniczną jest oczywiście budynek administracyjny, niezależnie od tego myjnia, a także taki zestaw, który pozwala odladzać podwozia pojazdów w okresie zimy. Pociągi podlegają regularnym przeglądom. Jest 5 poziomów takich przeglądów, od P1 do P5. Ta hala jest w tej chwili przygotowana do robienia przeglądów na najniższych poziomach P1, P2, w perspektywie także przeglądy P3. Myślę, że nie ma sensu wchodzić w szczegóły. W każdym razie każdy wyższy poziom oznacza większą ingerencję. Przeglądy P1 są przeprowadzane niemalże codziennie, bo chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podróżującym naszymi pociągami. Także ten pojazd zostaje odstawiony, zostaje przejrzany, zostaną wymienione, ewentualnie naprawione te rzeczy, które powstały w trakcie normalnej eksploatacji. I następnego dnia rano, no to jest ta część, której podróżny nie widzi, a która dzieje się najczęściej w nocy po odstawieniu pojazdu do takiej sekcji. To jest piąta sekcja eksploatacji technicznej kolei mazowieckich. Wcześniej były sekcje w Sochaczewie, w Tłuszczu i dwie w Warszawie, na Ochocie i na Grochowie. Więc Radom dołączył do tego grona i jest piątą, najnowszą, najnowocześniejszą i doskonale wyposażoną sekcją. W zasadzie cała elektronika, całe te urządzenia, które Państwo... To są produkty najnowsze, najbardziej aktualnie odpowiadające standardom bezpiecznego podróżowania nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie też. Także na dobrą sprawę na wyposażeniu koleje mazowieckie nie oszczędzały. Warto powiedzieć, że inwestycja kosztowała nas 78 milionów i to są środki własne, to znaczy tutaj było to zaangażowanie wyłącznie kolei mazowieckich. No i oczywiście pośrednio poprzez rekompensatę, którą uzyskujemy z województwa mazowieckiego, całego zarządu i całego samorządu województwa mazowieckiego.
2: Kierowcy autobusów miejskich staną do rywalizacji. Przed nami mistrzostwa o puchar prezydenta Radomia. W zawodach weźmie udział 30 kierowców, w tym kobiety, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes ITS Michalczewski, współorganizator wydarzenia.
3: To już po raz pierwszy organizujemy w Radomiu mistrzostwa. Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też tutaj wspólnie doszliśmy do porozumienia, że warto taką inicjatywę zorganizować. Także serdecznie zapraszamy 9 maja, żeby obserwować ich zmagania. Będą konkurencje sportowe, ale tak naprawdę nie nastawione na prędkość, tylko na precyzję. Szarpak, płyta poślizgowa, slalom i te zmagania będziemy mogli właśnie oglądać 9 maja. 30 kierowców, 15 z firmy MPK i 15 z firmy Michalczewskiej. Stawiamy na, może będzie porówno, nie wiem tego, ale też będą kobiety. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
2: Jak dodaje Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, odbędzie się też piknik rodzinny.
22: Zapraszamy również mieszkańców miasta Radomian na udział nie tylko w oglądaniu rywalizacji kierowców, ale również zapraszamy na piknik rodzinny, który będzie towarzyszącą imprezą. W trakcie pikniku rodzinnego do dyspozycji będzie strefa dla dzieci, miasteczko, ruchu drogowego, będą pokazy służb i będą też wystawiały się food trucki, więc serdecznie po prostu zapraszamy do oglądania rywalizacji, jak również do spędzenia tego dnia w taki sposób rodzinny.
2: Jak mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, mistrzostwa to okazja do świętowania Dnia Kierowcy Zawodowego.
23: 8 maja wypada Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Uznaliśmy, że to dobra okazja, by zorganizować pierwsze w historii naszego miasta mistrzostwa kierowców autobusowej komunikacji miejskiej. W MPK mamy już ponad 330 kierowców zawodowych. Coraz więcej z nich to kobiety. Ponad 30 kobiet to nasi kierowcy przewożący pasażerów komunikacji miejskiej. Wyszliśmy z założenia, że chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców. Sprawność w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michał Czeski. A więc walor rywalizacji sportowej, do tego wielki piknik rodzinny, a więc takie święto miejskiej komunikacji autobusowej. Zapraszamy Państwa 9 maja na Autodrom w Jastrzębiu. Początek mistrzostw o godzinie 9, początek pikniku o godzinie 13.
2: Mistrzostwa odbędą się 9 maja na torze w Jastrzębiu. Start o godzinie 9. Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki, zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili 100%. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie i możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć, wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach, może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy

0: I szanujmy to życie, szanujmy przyrodę, dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy.
1: Ta choroba może dotknąć nawet co 10. kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
2: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione: proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak, że zmniejsza się ilość bólów, zmniejsza się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które, no, ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. To oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w trzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki. W związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześnie rozpoznana i wcześnie leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówimy, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądźliwa w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, w których nie mogą wypłynąć z skorupy miesiączkowej na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiego się rozprzestrzeniają się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować

0: dawać wybudowy i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencje.
1: Można poznać i zrozumieć kulturę ludów indiańskich. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Opowieści z krainy Pueblo, sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Ekspozycja prezentuje unikatowe zabytki, dokumentacje z wykopalisk, rekonstrukcje oraz fotografie polskiej misji archeologicznej w Colorado. Na czele misji archeologów stoi profesor Radosław Palonko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Tutaj chcemy zaprezentować Państwu trochę innych Indian, trochę inne ludy tubylcze. My nazywamy ich Indianami, ale to są poszczególne plemiona, kultury, ludy tubylcze, które trochę miały kontaktów pewnie z Majami, z Ameryką Środkową, z Meksykiem, natomiast rozwijały się na południowym zachodzie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych w okresie prekolumbijskim, istnieją do dzisiaj. Te społeczności żyją, są wciąż prężne, kultywują wiele dawnych tradycji, obyczajów. Rzeczywiście są takimi kontynuatorami dawnych prekolumbijskich społeczności, zachowując wiele z dawnych opowieści, mitów, legend, ale też tradycji, obyczajów, zwyczajów. My oprócz dokumentacji archeologicznej, wykopalisk archeologicznych na stanowiskach, z architekturą kamienną, ze sztuką naskalną, które Państwo zobaczycie tutaj w podziemiach, w muzeum, przepięknie wkomponowane w krajobrazy, w kolorowe, pomarańczowe kaniony. Współpracujemy też ze współczesnymi tubylcami, tymi społecznościami tubylczymi, Indianami Pueblo, na przykład Indianami Hopi, Indianami Zuni, ale też z innymi Indianami, bo ci Pueblo to byli rolnicy uprawiający kukurydzę, dynię, fasolę, to stamtąd i z Meksyku przyszły do nas te rośliny uprawne, dynie tak samo, ale też z Indianami Ute, z Indianami Navajo, czyli dawnymi takimi łowcami, zbieraczami, zupełnie innymi społecznościami. Oni przyjeżdżają na tereny naszych badań, pomagając nam rekonstruować znaczenie na przykład symboli sztuki naskalnej, spirali, innych motywów, które my skrzętnie dokumentujemy za pomocą różnych technik, w tym takich bardzo nowoczesnych, cyfrowych, za pomocą skaningu laserowego, fotogrametrii, zaawansowanych technik fotografii, a oni przyjeżdżają i na ten nasz cały naukowy bagaż i tą naszą naukową dokumentację, metodologię, próbują pomagać nam zrozumieć znaczenie tej ikonografii, co mogły znaczyć te poszczególne symbole, spirale, koncentryczne koła, polowania na bizony, łatwo zrozumieć. To były polowania na zwierzęta, walki pieszych, konnych wojowników, bo to też dokumentujemy na skałach, ale za tym kryje się głębsze znaczenie, głębszy sens, często taki religijny wymiar. Więc rzeczywiście współpraca z dzisiejszymi Indianami jest taka kluczowa, jest bardzo ważna i pomaga nam wniknąć trochę w ten tubylczy świat, w jego specyfikę, rozumienie zupełnie czasami odmienną naszego takiego zachodniego, można powiedzieć, rozumienia czy postrzegania wielu rzeczy. Działania, tak jak wspomniałem, od kilkunastu lat są prowadzone w Stanach Zjednoczonych z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też we współpracy z różnymi instytucjami amerykańskimi, kilkoma uniwersytetami, Uniwersytet Arizony w Tucson w Arizonie, Uniwersytet w Colorado w Boulder i też ośrodkami miejscowymi. Badania prowadzimy w pomniku narodowym Canyons of the Ancients National Monument. Ten pomnik narodowy został utworzony w 2000 roku. Dosyć młody, a jeden z największych pomników narodowych w Stanach Zjednoczonych. To coś prawie jak park narodowy, ale nie do końca. Został założony, czy ustanowiony dekretem odchodzącego wówczas na polityczną emeryturę prezydenta Billa Clintona, bardzo znanego w Europie też i na świecie. Więc jest takim, można powiedzieć, teraz jednym z największych pomników parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Ogromną destynacją też taką turystyczną. Wielu turystów z całego świata przyjeżdża podziwiać różne stanowiska, pomniki kultury i środowiska naturalnego. Jest tam 30 tysięcy stanowisk archeologicznych. My badamy mały wycinek z tych stanowisk z okresu prekolumbijskiego, ale też są ślady pierwszych europejskich osadników i amerykańskich osadników. Przede wszystkim hiszpańskich, meksykańskich, na początku hodowców owiec, którzy tam się zapędzili dopiero w latach 70. i 80. XIX wieku. Więc biali na tym terenie, który my badamy, są dopiero 150 lat. Wcześniej nie było nikogo. Zaraz po meksykańskich hodowcach owiec przyszli amerykańscy kowboje. I rzeczywiście oni też zostawiali obok petroglifów, malowideł indiańskich, co zobaczycie Państwo na wystawie, swoje podpisy, inicjały, daty, a nawet znaki ręczerskie, którymi stemplowano, znakowano bydło i konie. I to do dzisiaj trwa. Prowadzimy wywiady i konsultacje, nagrywamy przy tych panelach nie tylko Indian, tubylców, ale też tubylców w innym wymiarze, właśnie tych amerykańskich farmerów i kowbojów. To rzeczywiście prawdziwych kowbojów też nagrywamy i oni pokazują, wyjaśniają nam znaczenie poszczególnych tych symboli, którymi znakowano i do tej pory czasami znakuje się właśnie tymi samymi symbolami bydło i konie.

0: FM Radom. Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
1: Vox FM
0: Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Tyle Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska śmieci to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
3: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także Straż Leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopułapki, kamery, w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż Leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, Straż Miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
2: Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Białobrzegach. Wnioski mieszkańców będą przyjmowane do 15 maja drogą elektroniczną, mówi Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi.
4: Można to robić za pośrednictwem strony internetowej bob.białobrzegi.pl. Można je zgłaszać tylko i wyłącznie elektronicznie oraz głosowanie będzie odbywało się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Do tego jest dedykowana strona internetowa, za pośrednictwem której będzie można te wszystkie rzeczy robić, czyli zgłosić projekt, jakiś pomysł do realizacji w następnym roku oraz przeprowadzić głosowanie na pomysł, który nam się najbardziej podoba. Te wszystkie rzeczy będą realizowane oczywiście w 2026 roku. Cała procedura wyboru projektów zakończy się pod koniec sierpnia. We wrześniu, w październiku będą te projekty wkładane do budżetu miasta i gminy Białobrzeg. Właśnie doszliśmy do wniosku, że drogą elektroniczną będziemy się tylko posługiwali. Ułatwia to procedurę zarówno oceny, wyboru, jak i zgłaszania tych wniosków oraz głosowanie będzie też elektroniczne. Zakupiliśmy odpowiedni system i chcemy go wykorzystać. W poprzednich latach zrealizowane zostały różne pomysły. Od wiatr gdzieś na placach do przystanków autobusowych, do koszy na śmieci z segregacją. Różne pomysły mieszkańcy mają. Te pomysły zazwyczaj dzisiaj realizowane są w obszarach wiejskich. Tam społeczność zapewne dzięki aktywności sołtysów jest większa. Społeczność tam się bardziej angażuje w realizację budżetu obywatelskiego. Ale to dobrze. Myślę, że to o to chodziło, żeby pobudzić tutaj zarówno myślenie mieszkańców, jak i takie zaangażowanie prospołeczne w działania dotyczące realizacji takich małych projektów z budżetu obywatelskiego. W tym roku zobaczymy, jak to będzie, jakie pomysły zostaną przegłosowane. Tak jak powiedziałem, ponad 200 tysięcy będzie przeznaczone na tego typu realizacje. Też tu jasno trzeba powiedzieć, że to są pieniądze gminne. No, to nie jest oddzielna pula. Po prostu są to środki jakby wyjęte z budżetu, spod decyzji, można by powiedzieć, tutaj burmistrza czy radnych, a dane pod decyzję grupom mieszkańców, którzy widzą jakieś potrzeby i drobne realizacje w swojej okolicy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby aktywnie zgłaszali te projekty, żeby później aktywnie włączyć się w proces decydowania o tym, co będzie realizowane. To jest decyzja samych mieszkańców. No już bliżej, że tak powiem, tej decyzji, tych pomysłów mieszkańcy chyba nie będą, po prostu bezpośrednio mogą zgłaszać i głosować na różnego rodzaju pomysły. Zachęcam, do 15 maja można będzie zgłaszać pomysły, a później czekać na procedurę głosowania.
2: Wnioski poznamy w wakacje. Na realizację projektów miasto przeznaczyło w tym roku ponad 225 tysięcy złotych. Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także z Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, ekspertem Instytutu Sobieskiego i szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
5: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
6: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
5: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej, bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
6: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą i no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
5: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały dwa albo trzy samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka, dlatego że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby po mieście się coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
6: Czy większe przepustowości to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
5: No właśnie, to jest niestety druga strona, jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład ronda Kotlarza, tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy i obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
6: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga, ma powstać kolejna sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć, budowa kolejnych sygnalizacji właśnie może pomóc pieszym?
5: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 21 Czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 Czerwca i Jeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
2: Swój niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z Miedzianych Drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
3: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki i zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłorząb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła tworzenia takiej większej kolekcji drzew, krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona, i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie, oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze takie sercowate bardziej liście, i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut, i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną, i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać. I to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakaś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
2: Będzie można zgłębić tajniki sztuki fotografii. Już w najbliższą niedzielę w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbędą się warsztaty i oprowadzanie po wystawie Współczesna Warszawa na starej fotografii. Zajęcia poprowadzi autor wystawy Jacek Turczyk.
7: To będzie możliwość, po pierwsze, spotkania się ze mną. To będzie oprowadzanie po tej wystawie. Ja opowiem o tych zdjęciach, opowiem o jak powstawały, jak na przykład, tak jak na niektórych, jak się dostawałem na dach niektórych budynków albo do tuneli. A oprócz tego będziemy mieli takie krótkie warsztaty. I to będzie tak, że wyjdziemy, jeżeli pogoda na to pozwoli, wyjdziemy sobie na miasto, porobić fotografię taką właśnie dokumentalną, uliczną, żeby poczuć smak tego, jak powstawała ta wystawa. I oczywiście każdorazowo na każde możliwe praktyczne i techniczne pytania służę pomocą i odpowiedzią.
2: Wystawa Współczesna Warszawa na starej fotografii w wyjątkowy i nieoczywisty sposób łączy współczesność z historią. Prezentowane fotografie to aktualne kadry Warszawy, które dzięki zastosowaniu dawnych technik fotografii zyskują charakter analogowych obrazów.
7: Pierwsza odpowiedź, dlaczego Warszawa w Radomiu? Jest bardzo prosta. Jestem radomiakiem. W związku z tym było to naturalne, żeby się pochwalić swoimi zdjęciami w swoim rodzinnym mieście. Po drugie, skąd tytuł? Dlaczego stara, leży współczesna Warszawa na starej fotografii? To jest aparat, który ma około 40-50 lat. Pierwsze aparaty, które wyprodukowali z tej serii, wyprodukowali w 1968 roku, więc to są bardzo stare aparaty. Na kanwie tego, co się w tej chwili dzieje w internecie, na kanwie tych wszystkich aplikacji, które robią perfekcyjne, rewelacyjne zdjęcia, nagle się okazało, że to, co widzimy, nie jesteśmy pewni, czy to jest prawda, czy nie. Postanowiłem pokazać Warszawę tak, jak to robili moi dużo starsi koledzy, fotografowie w latach 70., 60., jak Warszawa powstawała po wojnie, odbudowywała się po wojnie. Oni robili to właśnie takimi aparatami. Robili takie zdjęcia na negatywie i ja chciałem kontynuować te zdjęcia, tylko że z współczesnej Warszawy. W tych zdjęciach, jak tutaj zobaczycie, tak naprawdę nie ma prawie w ogóle elektroniki. Jedyne co, to to, że zdjęcia musiały być zeskanowane w wersji elektronicznej, żeby można je było chociażby wydrukować w katalogu, na plakatach i na zaproszeniach. No i nie ma ingerencji w treść, więc to, co widzimy, mamy 100% pewność, że to miało miejsce i się wydarzyło. Dlatego to jest tak cenne i fajne. Dlaczego też jeszcze raz ta wystawa ma być tutaj i jest tutaj? Bo jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok dokładnie, ponieważ pomysł jest, żeby następnym miastem, które będzie dokładnie w ten sam sposób pokazany starymi aparatami na negatywach, będzie Radom. Więc ja już od jakiegoś czasu spaceruję sobie po moim rodzinnym Radomiu i uwieczniam Radom współczesny metodami, którymi robiono zdjęcia 50-60 lat temu. Tak, pierwszy raz się wyprowadziłem z Radomia, to było 35 lat temu i teraz spacerując po tym mieście, to jest naprawdę całkiem inne miasto. To jest w ogóle niepodobne miasto do tego, które zostawiałem, które opuszczałem. Więc naprawdę jest co pokazać, jest mnóstwo miejsc, które na pewno się pojawią. A szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś ma pomysł, co by chciał, co jego zdaniem jest warte uwiecznienia, to nie ma problemu, żeby na przykład mógł mi podpowiedzieć. Skorzystam z każdej podpowiedzi, także dziękuję bardzo. To jest aparat, który tak naprawdę, jak większość tych modeli aparatów, został sprowadzony z Japonii, bo w Polsce, kiedy zaczęli produkować te aparaty, to on kosztował w okolicach kilku tysięcy dolarów. W latach 80. to można było prawie dom za to wybudować, więc to abstrakcyjna cena była, żeby wtedy go mieć.

0: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Prokuratura rejonowa w Radomiu zapoznaje się z wewnętrznym raportem Kolei Mazowieckich w sprawie wypadku kolejowego w Woli Pierwieckiej, w której ucierpiał 17-letni Dominik Hołuj. Śledczy planują jednak we własnym zakresie powołać biegłych z zakresu badania wypadków kolejowych, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
2: Znane jest treści wnioski protokołu ustaleń końcowych Komisji Kolejowej Kolei Mazowieckich. Na chwilę obecną prokurator analizuje treść tego protokołu i będzie podejmował decyzję co dalszego toku śledztwa. No, ustalenia te nie są jednak wiążące dla śledztwa i mogą nie mieć decydującego charakteru. Wykonane zostały praktycznie wszystkie czynności dowodowe. W tym tygodniu przesłuchany zostanie również pokrzywdzony. Oczekujemy natomiast w dalszym ciągu na dokumentację do szpitala w Warszawie. Na podstawie tej dokumentacji prokurator powoła biegłego lekarza, który wypowie się w kwestii kwalifikacji i uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał pokrzywdzony, jak również w kwestii okoliczności i mechanizmu obrażeń, powstania obrażeń w wyniku całego tego zdarzenia. Prokurator będzie podejmował decyzję co do tego, czy i kto poniesie odpowiedzialność za to zdarzenie, co w konsekwencji rozumieć należy, czy i kto mógł nie dopełnić swoich obowiązków w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych w tym składzie pociągu. Rozważamy także powołanie biegłych z zakresu wypadków kolejowych przez prokuratora we własnym zakresie. Prokurator analizuje te ustalenia i nie mają one charakteru wiążącego i mogą nie mieć decydującego też charakteru w śledztwie. Tak? Jeśli prokurator dojdzie do wniosku, że te ustalenia nie korespondują z ustaleniami śledztwa, a prokurator inaczej będzie oceniał przebieg tego zdarzenia, to w oparciu o dotychczasowe dowody podejmie decyzję co do zmiany ewentualnie tak tego postępowania z fazy w sprawie na fazę przeciwko, bądź wcześniej może zasięgnąć opinii biegłych z zakresu wypadków kolejowych. Tak mówię, rozważa prokurator także na referendum. Taką informację uzyskałam, rozważa także uzyskanie opinii takich biegłych.
1: Przypomnijmy, do wypadku, w którym ucierpiał 17-latek, doszło 14 lutego. Chłopak pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Do 59 pożarów lasów doszło w regionie radomskim. Tak wynika ze statystyk Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Najwięcej w nadleśnictwie Dobieszyn oraz Kozienice. Wszystkiemu winna jest susza. O tym, jak wygląda sytuacja na południowym Mazowszu, mówi Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Sytuacja pożarowa w całym kraju, w tym w naszych lasach, tutaj jest trudna. Dlatego, że mamy skutki zmian klimatu, mamy ogromną suszę, nietypową wiosnę, jest początek maja, mieliśmy 59 pożarów. Z każdym dniem tych pożarów przybywa, pomimo tego, że wszystkie nasze siły i środki są w gotowości. Spłonęło do tej pory 26 hektarów zbiorczo. Najwięcej pożarów było w nadleśnictwie Kozienice 9 i w nadleśnictwie Dobieszyn 7. Największy pożar wydarzył się właśnie w nadleśnictwie Dobieszyn. W lany poniedziałek był to przerzut z terenów nieleśnych. Płynęły lasy państwowe, lasy prywatne. Przestrzegamy i prosimy o ostrożność. Przypominamy, że w lesie i 100 metrów od lasu nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Apelujemy też, aby zwracać uwagę, czy nie ma potencjalnych podpalaczy. Jeżeli widzimy osoby dziwnie się zachowujące, alarmujmy leśników, alarmujmy straż pożarną, 112, również telefon jak najbardziej. Naprawdę każdy pożar jest w dzisiejszych czasach suszy, potwornej suszy, jest ogromnym zagrożeniem. Jak widzimy, jest zagrożeniem nie tylko dla przyrody, i jest zagrożeniem również dla mienia i przede wszystkim dla życia ludzkiego, również dla tych, którzy biorą udział w akcji gaśniczej. To jest bardzo niebezpieczne. Gaszenie pożarów to wielkie wyzwanie.

0: ulicy Wstruga. Zakończyły się prace związane z budową mostu. Została ułożona nowa jezdnia, chodniki oraz ścieżka rowerowa. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, pierwotnie most miał być remontowany.
1: Zakończyły się prace na ulicy Chrobrego. Oprócz nowego mostu powstała też jezdnia, chodnik i droga do rowerzystów. Początkowo most na ulicy Chrobrego miał przejść modernizację. W zakresie zadania znalazły się m.in. rozbiórka poszczególnych elementów konstrukcji, zbrojenie prętami stalowymi, wymiana izolacji, nawierzchni, belek gzymsowych oraz poręczy, a także remont podpór, płyty pomostu i dylatacji całego obiektu. W trakcie zadania okazało się jednak, że most był w gorszym stanie technicznym niż wynikało to z oceny sprzed rozbiórki. Podjęliśmy więc decyzję o zastąpieniu go nową przeprawą, która będzie mogła przez wiele lat służyć radomianom. Prace związane z mostem to jednak nie wszystko. Ulica Chrobrego na odcinku od ulicy Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków przeszła znaczącą metamorfozę. Powstała dwukierunkowa jezdnia z dwoma pasami ruchu, zatoki autobusowe oraz chodniki po obu stronach. Dodatkowo zbudowane zostały nowe drogi rowerowe. Przy Rondzie Sybiraków łączące rondo z ciągiem przy Potoku Północnym oraz łączące rondo z ciągiem wzdłuż ulicy Chrobrego od ulicy Zegara Słonecznego. Wymieniono również kanalizację deszczową, poprawiono geometrię ronda oraz zmodernizowano oświetlenie. Pojawiło się nowe oznakowanie poziome i pionowe, a lokalizacja przystanku autobusowego została zmieniona. Dodajmy, że brakująca gata przystankowa przy pawilonach handlowych, przystanek Chrobrego Kusocińskiego 03 w kierunku ulicy Struga, zostanie zainstalowana w ramach odrębnego zadania. Przebudowa infrastruktury przystankowej, część pierwsza w ramach zadania, rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia, etap pierwszy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w tym przetargu do 14 maja. Dodatkowo w tej samej lokalizacji, w ramach zadania rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, zostanie zainstalowana tablica systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Koszt prac to około 5 300 000 zł. Inwestycja była realizowana w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Ponad 25 tysięcy zabiegów koronarografii wykonano w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zabieg polega na wdrożeniu tętnic wieńcowych i jest wykonywany u pacjentów z zawałem. Do Radomia przyjeżdżają pacjenci nie tylko z regionu, ale też Warszawy, Rzeszowa, a nawet Gdańska. Jak mówi profesor Wojciech Dworzański, kardiolog wykonujący koronarografię, w ciągu doby wykonuje się kilkanaście zabiegów.
2: Wykonuje się u nas w ośrodku bardzo dużo zabiegów. Ja się cieszę, że dzięki temu już z panem prezydentem, panią dyrektor

młodzież z innych województw, jak województwo podkarpackie, pomorskie. Powiecie, dzisiejsza młodzież chce się kształcić, jest ambitna, ale też wybiera ośrodki tam, gdzie jest sprzęt, gdzie się robi dużo zabiegów, gdzie można się uczyć. I dzięki temu, że inwestujemy, tak naprawdę jestem tutaj od 2019 roku i wtedy pierwszy raz miałem przyjemność z panem prezydentem i udało się przekonać, otworzyć nową pracownię, która po 6 latach już jej nie ma, bo to sprzęt medyczny bardzo szybko się starzeje.

podziękować całemu oddziałowi kardiologii, a przede wszystkim młodzieży, że udało mi się zaszczepić u nich taką tezę, że wychodzi się z pracy wtedy, nie o 15, kiedy jest szczyt, tylko już się nauczyli, proszę młodzież zapytać, wychodzi się wtedy, kiedy praca jest skończona. Skąd? Warszawa, Kraków, Gdańsk ostatnio. Dlaczego Gdańsk? Bo pacjent akurat był na weselu w Przysusze i tutaj dostał zawału serca. I bo ja zapytałem, dlaczego akurat z Gdańska, tak? A on mówi, bo kolega tu był, tu jest tak fajnie, miło i on chce tutaj. Ja mówię, znam kolegę z Gdańska, który robi te zabiegi, panu też to dobrze zrobi. Nie, tu będzie lepiej. Ja myślę, że to raczej już reklama, to pacjent pacjentowi i my na tym stawiamy także po prostu, że nie ogłaszamy się tak, tylko chory choremu jakby przekazuje, jak tu jest. To jak pan Wojciech też słusznie powiedział, że nie pamięta, który był zabieg, bo to jest trochę stereotyp taki amerykański, że u nas podczas zabiegu my robimy swoje, ale cały czas rozmawiamy z pacjentem. Jak widzimy, że pacjent jest zestresowany, to próbujemy troszeczkę wprowadzić takiej normalności, bo pamiętajcie, jest to zabieg, kiedy pacjent rozbiera się nago. Jest to zabieg inwazyjny, ale u nas wysoko próbujemy przekonać zabieg zabiegiem, ale żeby było tak, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, ale też komfortowo, że cały czas jest rozmowa, kiedy ma się dolegliwości, zgłosić się do tego lekarza, zrobić sobie podstawowe badania, to nie mówię co rok, ale co 3-4 lata, po prostu badać się systematycznie, czyli co 2-3 lata są te różne teraz programy kardiologiczne, koordynowana opieka, że to już pacjent dostaje się tak naprawdę, nie czeka miesiąc czy

nie podoba mu się pewna rzecz, to przyjmujemy na oddział kardiologiczny. U nas czas oczekiwania to zależy. Jeżeli jest skierowanie na CIT, to po prostu wychodzimy troszeczkę tak, z takiej zasady, żeby lepiej tego pacjenta nawet

a w międzyczasie dostanie za voucher. Bo taki pacjent też dla społeczeństwa, dla państwa jest dużo tańszy, czyli jak wyprzecimy badaniami, diagnostyką tą chorobę, to jest po prostu zdrowie. Później niestety w międzyczasie, jeżeli będzie czekał na te badania, czekał na przyjęcie na oddział kardiologii, to dostanie zawał serca i nie tylko. I wtedy leczenie takiego chorego to jest dużo

nowe miasto, Grójec. U nas jest taka prosta zasada, jeżeli koledzy dzwonią z innych szpitali, mamy chorego z zawałem serca, nie czekamy na badania, tylko wierzymy temu naszemu koledze, który jest po drugiej stronie, na przykład w Grójcu, mówię to przewoz. Nieraz jest tak, że przywieziemy, zrobimy, okazuje się, że na szczęście nie jest to zawał, ale tak dobrze działa współpraca z tymi

zapytał o koronarografii, to nie jest tak, że rzucamy za przeproszenie o 15, tylko pytamy się chorego, że jest wszystko w porządku, że nie jest opaska po nakrycie tętnicy promieniowej, czy pan chce iść do domu. Tak, jeżeli ktoś mówi, że jest z daleka, to jutro rano między

0: coraz więcej rowerzystów na mazowieckich drogach. To oznacza większe wyzwania dla wszystkich uczestników ruchu. Wiele wypadków da się uniknąć, jeżeli każdy na drodze zachowa zdrowy rozsądek, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
1: Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów, jeśli jest ona dostępna, a w przypadku jej braku może korzystać z jezdni, zachowując szczególną ostrożność. Wyjątkowa sytuacja, kiedy mamy niekorzystne warunki atmosferyczne, mamy opady deszczu, silny wiatr bądź mgłę, rowerzysta może korzystać z chodnika. Również może korzystać z chodnika w momencie, kiedy szerokość tego chodnika wynosi minimum 2 metry, a biegnie on wzdłuż drogi, na której prędkość jest wyższa niż 50 km na godzinę. Oczywiście musimy pamiętać, że zabranie się rowerzyście jazdy rowerem po przejściu dla pieszych. Powinien zsiąść z roweru i go przeprowadzić na drugą stronę drogi. Rower powinien być wyposażony również w oświetlenie, dzwonek oraz co najmniej jeden skutecznie działający hamulec. Dopuszczalna jest jazda rowerzystów obok siebie, jeśli nie utrudnią oni ruchu innym uczestnikom na drodze. Zabrania się również korzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki w ręku podczas jazdy na rowerze. Apelujemy również do wszystkich kierowców, aby zachowywali elementarne zasady bezpieczeństwa podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowując minimalny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty, minimum 1 metra. Aby zachowywali szczególną ostrożność przy skręcaniu w prawo w drogi boczne, tak aby mogli upewnić się, czy nie nadjeżdża drogą dla rowerów rowerzysta. Pamiętajmy również o tym, że podczas wysiadania z pojazdu, aby bacznie obserwować to, co się dzieje w wstecznym lusterku, aby nie otworzyć drzwi bezpośrednio przed nadjeżdżającego rowerzystę. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa.
0: Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem użycie gorącego powietrza, by odkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpolnych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
2: W naszym centrum mechatroniki i prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą optomechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integracja systemów informatycznych, systemów sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już u klienta. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu Protoha będziemy mogli opracować innowacyjny system do opracowywania już takich zaawansowanych prototypów. Będziemy mogli w ramach projektu wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji do opracowywania optymalnych elementów konstrukcji mechanicznej. Będziemy mogli również znacznie wzbogacić nasz park maszynowy poprzez zakup nowoczesnych centrów CNC, które będą w pełni zautomatyzowane. Jak również będziemy mogli wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdalne nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów międzynarodowych czy krajowych, albo partner biznesowy sam wykłada na to środki finansowe, żeby zrealizować ten projekt. Projekt był bardzo wymagający. To już nie chodziło o liczbę, czyli ilość utylizacji tych kamizelek, tylko chodziło o opanowanie samego procesu rozdrabniania. firma kontaktowała się z kilkoma partnerami takimi naukowymi, gdzie szukali różnego typu rozwiązań poprzez zastosowanie kryomłynów czy różnego rodzaju maszyn do cięcia, ale niestety te metody się nie sprawdziły. Naprawdę te testy zajęły nam bardzo długo, już myśleliśmy, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu, ale wpadliśmy na rozwiązanie, które wydaje się w miarę proste i skuteczne. Należało ten proces podzielić na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagają. Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. To jest skala wielkolaboratoryjna. W tej chwili to nie jest urządzenie produkcyjne, które stoi na linii produkcyjnej i to jest proces wielkogabarytowy w wielkiej skali. Na razie to jest urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach projektu badawczego, który klient realizuje. Przyjeżdża do nas, na tym urządzeniu są wykonywane testy cięcia. Następnie te wytworzone włókna, już obkurczone o naprawdę małe granulacje poniżej 1 mm, są wykorzystywane jako dodatek do filamentów. I wtedy są badane właściwości tych filamentów, jak wpływają te dodatki na właściwości fizyczne filamentu poprzez druku 3D. Oni chcą opracować skuteczną metodę, co nam się udało. Teraz kolejny etap projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu. I jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentu, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kuloodporne nie trafiały na wysypiska.
0: Indiańska wioska, wyspa czy nosorożec. W Radomiu znajdziemy wiele bajecznych miejsc. A gdzie? Na jakich osiedlach? Odpowiedzi na te pytania odnaleźć można w bajkowej historii miasta pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Autorką książki jest Marta Trujanowska, bibliotekarka z filii nr 9 Miejskiej Biblioteki.
3: To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
4: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
3: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład? Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki. Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne, są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica. miejsca.
4: Powiedziała Pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz, czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
3: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam za jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
4: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
3: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć i jest na przykład mowa o posadzce w Zakładzie Grodzickiego i to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.

0: faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Vox FM Radom.

0: Vox FM Radom.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: To może zabrzmieć trochę szokująco, trochę może prowokacyjnie, ale fakty są takie, że Polacy przestają pić wódkę.
3: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
4: Nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
5: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
3: No właśnie.
5: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu. Wiesz? Ja radzi o... trzeba.
3: Proszę?
5: Ja radzi o... trzeba.
6: Świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
7: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
6: Tego...
7: strata zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów.
6: Co, kawa normalnie, tam jakaś herbata.
8: Herbata, macza.
3: Polacy już nie chcą wódki pić.
9: Jak
10: to? Kurde!
9: Jak my cały czas pijemy wódkę? Wczoraj piliśmy.
11: Wódeczka, zdróweczka.
9: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, o, takie różne, o, piją, aha, takie różne piją. Albo w piłkę grają, o.
12: Przez wódkę nikt nie wygrał. Życie się traci.
13: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Konserwacja trzewodu pokarmowego.
3: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
14: A ma pan?
2: W ciągu ostatniego roku ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych całkowicie zrezygnowało z kupowania mocnych alkoholi. Jak wynika z raportu firmy YouGo, coraz więcej osób świadomie ogranicza nie tylko wysokoprocentowe trunki, ale też cukier w codziennej diecie. Nas jednak najbardziej dzisiaj interesują te mocne alkohole. Co się stało z Polakami? Dlaczego już nie chcą pić wódki? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Teraz będzie kilka refleksji z okolicy Placu Szembeka w Warszawie. Gdzie, jak gdzie, ale tam wódka wciąż jeszcze jest rarytasem.
3: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
4: Jak to?
3: No rezygnują z mocnych alkoholi Polacy.
4: No nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
3: Myśli pan?
4: No pewnie.
3: No ale 300 tysięcy gospodarstw domowych w ubiegłym roku zrezygnowało.
4: Statystyki. Pan pójdzie do sklepu, to pan zobaczy.
3: No.
4: Na przystankach leżą małpki.
3: No to
4: no
3: tak.
4: Jak to? No duch w narodzie cały czas żywy. Wreszcie się ten lud wytrzeźwieje może. Może chcemy brać udział we własnym życiu.
3: Są badania, że rezygnują Polacy.
15: Aha, pan stanie tu na Placu Szembeka, zobaczy pan jak nie chce.
3: A, że nie rezygnują tutaj nie. Akurat?
15: Tu nie rezygnują. Patrząc na to, co się dzieje, to nie
4: wystarczy biedem. Wyjść na ulicę, popatrzeć tak jak u nas pod parkanem.
15: Tak.
4: Sterta małpek leży.
3: Tak. No tak, no bo to są niektórzy wciąż tam kultywują tradycję, wiadomo, ale...
4: Nie wchodzą pół litrówki, a wchodzą małpki.
3: No ale to zawsze trochę mniej.
15: A czy ja
4: ale
15: wiem.
4: Częściej.
15: Ale częściej raczej.
2: Na ulicy, no, nie widać tej rewolucji. Wszędzie walają się puste butelki, te małpki w szczególności. No ale... Teraz będą wypowiedzi młodych ludzi, bo te statystyki to jest głównie konsekwencja ich wyborów. Dlaczego młodzi ludzie już nie piją wódki? No i innych mocnych alkoholi.
5: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
3: No właśnie.
5: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu.
3: Ale dlaczego właśnie nie lubisz? Bo kiedyś to, wiesz, wszyscy ludzie po prostu...
5: No bo kiedyś PRL to było szklane i po szklanie na rusztowanie, tak?
3: No to
5: jest. A teraz... Po szklanie i z rusztowania.
3: 16% ludzi, teraz jest takie badanie, mówi, że w ogóle zamierza zrezygnować, czy ograniczyć bardzo mocno alkohol. Skąd to się wzięło?
5: Nie, ja nie lubię, no ja po prostu nie lubię alkoholu. Nie to, że to wynika z tego, że mam jakieś tam dziwne akcje w głowie, czy coś, tylko po prostu nie lubię alkoholu. Nie lubię smaku alkoholu.
3: No to wiesz, to mało kto lubi, ale kiedyś to, wiesz, nos się zatykało i się piło, a...
5: Nie. Ja nie lubię później tego kaca, później tego wszystkiego. Niektórzy czytają książki na hobby, niektórzy piją alkohol. Wiesz? Ja radzi o... trzeba.
3: Proszę?
5: Ja radzi o... trzeba.
3: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki? Takie jest
6: dlatego, że świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
3: Wy też nie pijecie w ogóle alkohol?
6: Ja bardzo okazjonalnie, natomiast o wiele mniej niż kiedyś, więc ta świadomość rośnie i wydaje mi się, że...
7: Tak. Ja chyba tylko białe wino na wakacjach z żoną. Tylko.
3: Ale dlaczego?
7: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
3: Strata
7: zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów w twoim organizmie,
6: ja
7: wszystkiego.
6: Ja inaczej. Dlaczego pan na przykład nie bierze kokainy albo nie śpacha?
3: No, bo to niezdrowe rzeczywiście.
7: O, właśnie. Alkohol jest zdrowy?
6: Zabija.
7: Alkohol zabija.
6: Jedno i drugie zabija. To jest choroba chroniczna i ona w dłuższej perspektywie zabija.
7: Ja myślę, że coraz więcej aktywności na świeżym powietrzu, że generalnie jeżeli jest sobota, to nie śpimy do 13 z bólem głowy, tylko wstajemy o 7, idziemy na rower, idziemy na siłownię, jedziemy w góry z dzieckiem na spacer, na basen.
3: Spotykasz się ze znajomymi na mieście i co robicie?
6: Rozmawiamy na trzeźwo, bo nie musimy się znieczulać alkoholem.
3: Ale co, kawa normalnie, tam jakaś herbata?
6: Herbata, matcha, cokolwiek takiego, woda.
3: Matcha
6: albo wrzątek z cytryną. Różne są alternatywy. Nie trzeba się trudzić etanolem, żeby się dobrze bawić.
7: Po co?
8: Powiem szczerze, że ja na przykład wolę się przespacerować gdzieś, niż na przykład iść na piwo. Może też kwestia tego, że młodzież coraz więcej takich rzeczy do roboty ma. Teraz to są eventy, teraz są kawiarnie przeróżne, tyle tych różnych kocich jest, japońskich i innych takich. Więc po prostu z czego wybierać.
3: Aha, że kiedyś nie było co robić, no to co? No to się napijemy, tak?
8: A
3: teraz...
8: Jak już się spotykam ze znajomymi, no to czasami jest ten mocny alkohol, ale no ja nie lubię tak odpaść na imprezie po 2 godzinach, tylko wolę posiedzieć dłużej, pooglądać coś razem, posłuchać muzyki.
3: Ale to co, nie lubisz się upić po prostu?
8: Powiem szczerze, że ja już teraz obecnie nie lubię.
3: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki, rezygnują z picia wódki?
10: Przepraszam, ja słabo mówię po polsku, jestem Białorusinem.
3: A pan pije wódkę?
10: Nie.
3: A dlaczego?
10: No nie podoba.
3: No widzę, że właśnie pan tak na sportowo dzisiaj. No. Czyli co, bieganie, jogging?
10: Bieganie, góry, na rower.
3: Ale to co, Białorusini też już nie piją wódki?
10: No ja nie.
3: A, pan akurat nie.
10: No tak.
3: A ja jak
10: tak
3: to się... u ciebie na przykład, jak się spotykasz ze znajomymi?
16: Ja właśnie jestem po miesiącu przerwy od alkoholu i z przyjemnością wróciłam, ale do degustacji, a nie dużego picia. Także...
3: Ale to po co ludzie sobie robią te przerwy, wiesz, to kiedyś sobie...
16: Na wątroby.
3: Proszę?
16: Na wątroby. Chyba umiemy się bawić bez.
3: A to...
16: Dziwne, prawda?
3: W jaki sposób, że co, że...
16: Po prostu, na trzeźwo. Mamy tyle bezalkoholowych rzeczy, że są alternatywy.
17: A nie piję.
3: Nie pijesz?
17: Wódki nie.
3: A dlaczego nie?
17: Bo wódka mi nie smakuje.
3: A, że chodzi o smak, tak? No ale to kiedyś no też nie smakowało, ale to nie przeszkadzało ludziom, wiesz, to nie smakowało, a i tak pili, no.
17: No każdy lubi, co lubi, nie?
3: No ale to dlaczego, wiesz, ludzie już się nie chcą upić?
17: Może czas w ogóle zalegalizować, nie, i zacząć palić.
3: A, że... Rozumiem.
2: Młodzież ma teraz zupełnie inne priorytety. Pokolenie, no to takie 40+, powiedzmy, to jeszcze raczej podtrzymuje tradycje. Robią, co mogą i dziwią się. Dla nich te statystyki to jest jednak szok.
1: Co ludzie powiedzą?
3: Polacy już nie chcą wódki pić.
18: Jak to? Kurde! Jak my cały czas pijemy wódkę? Wczoraj piliśmy.
19: Wczoraj były moje
11: okolice. Wódeczka, zdróweczka.
18: Moje kolego rodziny, Artura, a drugie urodziny, to wódka się lała bocian, a tam za bocianem. I nie ma siana. Mekambe się kłania i pozdrawiam wszystkich moich fanów.
3: No tak, ale ty już też miałeś przestać pić, obiecywałeś ostatnio.
18: Byłem w Wariatkowie 1,5 miesiąca.
3: I co? I nie piłeś nic?
18: Wyszedłem na przepustkę i wypiłem piwo i mnie nie wpuścili.
3: A.
18: Wyjazd zostałem.
3: Czyli nie udało się.
18: Przez wódkę nikt nie wygrał.
3: No to... No.
18: Życie się traci.
3: To co ci młodzi robią, jak nie piją? Wiesz, spotykają się i co?
18: No spotykają się tam...
17: Młodzież jest teraz inna, rozumiesz?
18: Inna jest po prostu młodzież.
17: Młodzi to... O, konopia...
18: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, piją, aha. Takie różne piją,
3: aha.
18: Takie różne piją, widziałem, albo w piłkę grają, przepuśćmy, napije się piwa tam jakiegoś desperadosa i grają w piłkę.
3: Ale to chyba dobrze, że w piłkę grają zamiast wódkę pić.
20: Proszę bardzo, to jest wychowanie, rodzice wychowują dzieci, szkoła pomaga w wychowaniu. Od rodziców zależy, jak dziecko się wychowa.
3: No ale rodzice przecież pili wódkę, a młodzi teraz nie chcą pić. Może na przekór rodzicom?
20: Ja mam syna, który w ogóle ani nie pani, ani nie pije.
3: Rezygnują z tej wódki. O co chodzi?
21: Bo to gówno nie jakość tej wódki. Wszystkie są jednakowe, tylko naklejki się zmieniają.
3: A to co, to kiedyś były lepsze te wódki, czy o co chodzi?
21: Ja miałam takiego znajomego, który był w wytwórni spirytusu. Kiedyś się z nim spotkałem i on mówi, a daj ty mi święty spokój. Życia nie życia, wszystko z jednego i samego kotła iść.
3: Aha, czyli pan...
21: Tylko naklejki się zmieniają.
3: Kiedyś to wiadomo, imieniny, spotkanie, się spotykali ludzie, wódka na stół i łoili tam te gorzałe.
21: Kiedyś po godzinie 17 przykładowo ta Warszawa dudniła. Zawsze było tak, że padło się ku nagaś po robocie, jak się kończyło praca koło 14, padło się ku nagaś do pierwszego lepszego baru, przykładowo gdzie go wzięło się kurczę w radę, przykładowo pół litra na trzech. Zjadło się, wypiło, wyszło się.
3: Co, i potem do domu taki pijany człowiek wraca?
21: Nie, to tam jak się wypiło, we trzech kunagach pół litra, to tyle co nic. No się przyjechało, się kunagę przykorało tramwajem, czy autobusem, to im się doszło do domu, to wywietrzało.
3: No tak. No.
21: A dzisiaj to jest kunagę tragedia. We trzech pójść kupić pół litra, no to kurę na drugi dzień głowy nie rozwa. Jakoś jeszcze jest powcuta i to jest dużo.
3: Jakość wódki, że zła wódka jest, niedobra.
21: Nie ma co.
3: Czy pan podejrzewa, że ludzie nie piją dzisiaj, bo jest po prostu niedobra wódka złej jakości? A kiedyś była dobrej jakości, to się ją piło. Nie.
21: Była jakość dobra. I jak
3: może też pan był młodszy i wtedy, wie pan, mniej głowa bolała po tej wódce.
21: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Jestem za tym, żeby wypić dla samego siebie. Konserwacja przewodopokarmowego. Była możliwość zrobienia.
3: Młodzi to w ogóle nie chcą wódki pić.
0: Ale za to piwo w zamian. No, piją czy tam coś?
3: No coś tam.
0: Czy tam jakieś inne używki?
3: No ale że mocnych alkoholi nie chcą pić.
0: No nie wiem czemu.
3: U panów jakby cały czas ten mocny alkohol
0: tak
3: występuje.
0: Zgadza się.
3: Dlaczego ta młodzież rezygnuje, że co, że niezdrowe, że...
0: No być może niezdrowe dla nich. Raz popił, strusz się czy tam coś i później już nie rusza drugi raz.
3: Aha, że tu pokolenie już starsze to zaprawione.
0: Zahartowane.
3: Aha, czyli co, u was cały czas jednak nie ma tak, że rezygnujecie panowie, tylko...
0: Nie, podtrzymujemy tradycję.
3: Rozumiem, pan tradycjonalista. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Polacy już wódki nie chcą pić właśnie. Że...
19: Jak nie chcą pić? Ja piję cały czas.
3: Ale że rezygnują Polacy z wódki właśnie, z mocnych alkoholi.
19: Nie, to nieprawda.
3: Prawda? A to co ci młodzi robią, jak nie piją właśnie?
19: A tego to nie wiem.
2: No to już ustaliliśmy, że młodzież to teraz pije raczej kawę, herbatę, matcze oraz wodę z cytryną. No i w piłkę grają.
22: 3 lata nie piję alkoholu i się czuję z tym dobrze.
3: Ale w ogóle?
22: W ogóle. 10 lat piłem, DJ-owałem.
3: A, no
22: i to był moment. Mhm. I brakuje mi klatek, że tak powiem, wspomnień. No okazuje się, że po prostu organizm, człowiek musi odpocząć, przyjąć do siebie tak, że jesteśmy w jakimś stopniu słabi, tak? No i poszukać pomocy, bo próbowałem sam, było z marnym skutkiem. Trzeba się do wielu rzeczy też przyznać, dużo pracy zrobić. Trzeba szukać tych pozytywów, tego chociaż jednego, na przykład, że chleb ładnie pachnie, że woda jest smaczna i ja szukałem w takich rzeczach.
3: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
14: A ma pan?
3: A nie, no to nie mam akurat. Nie wziąłem ze sobą.
14: Dlatego nie piję.
3: Dzisiaj właśnie o niepiciu robimy. Jakbym robił o piciu, to bym przyniósł może, ale że dzisiaj o tym, że nie piją, to nie ma. No dobra, wszystkiego dobrego.
14: Najlepszego.
2: Najlepszego i na zdrowie. Tym tradycyjnym, choć no, coraz rzadziej słyszanym na rozmaitych spotkaniach towarzyskich toastem. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
23: Reklama. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest.
24: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
23: Danio tutaj jest stokrotka.
25: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.

0: grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.
4: Amerykańscy żołnierze z Niemiec do Polski. Trump nie wyklucza takiej możliwości. Od tego zaczynamy. Dogaszanie pogorzeliska wciąż trwa. Za chwilę też najnowsze informacje w związku z pożarem w Puszczy Solskiej. Biała Gwiazda wraca do Ekstraklasy. O sportowych emocjach w Krakowie będzie na koniec. Minęła 9:00. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi w sumie o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał jednak, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Teraz Trump, pytany przez dziennikarzy, czy amerykańscy żołnierze trafią do Polski, odpowiedział: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielki wojownikiem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Decyzja o wycofaniu wojsk z Niemiec miała zapaść po tym, jak kanclerz Friedrich Merz skrytykował trwającą w Iranie wojnę, a wcześniej odmówił zaangażowania niemieckich sił w ten konflikt. Przenosimy się do Puszczy Solskiej. Około 300 strażaków dogasza pogorzelisko po pożarze, który wybuchł we wtorek w powiecie biłgorajskim. To przede wszystkim tereny torfowe, w których występują ukryte zarzewia ognia. Strażacy sprawdzają je metr po metrze. W akcji wykorzystują też drony z systemem termowizji. Jeśli pogoda pozwoli, dziś prawdopodobnie użyte zostaną 2 śmigłowce. Już wiadomo, że zniszczonych zostało setki hektarów bardzo cennych przyrodniczo terenów. Odbudowa ekosystemu potrwa, przyznaje inżynier, leśnik i lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
5: My tutaj już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
4: Puszcza Solska zajmuje obszar około 80 tysięcy hektarów na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Pożar objął około 300 hektarów lasu. Został opanowany, ale dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie utrudnianie współpracy. A więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
6: Szalę goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
7: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje. Dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
6: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
8: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
6: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. I jeszcze sport. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Powrót do niej nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
9: Dzień, na który czekaliśmy od prawie 4 lat, dzisiaj nastąpił i dzisiaj Wisła jest w Ekstraklasie, na co czekaliśmy bardzo długo. Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy, fantastycznej atmosfery.
4: Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Dzisiaj na północnym zachodzie i na Pomorzu będzie słonecznie. Poza tym pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, z którego miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju może słabo, ale przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-11 stopni na Podlasiu, przez 15, maksymalnie 16 w centrum kraju, do 17 kresek na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.

dawniej. Gasimy lampy, ale zostawiamy włączony telewizor, więc wszystko tonie w błękitnej poświacie. Świeża poszwa szeleści, gdy się nią nakrywamy. Tylko do 22:00, szepcze mama, kiedy zjawia się, żeby po staremu wygnać karaluchy pod poduchy i pocałować nasze czoła. Kuca przy łóżku, a jej spojrzenie z czułością wędruje od ciebie do mnie. Jak zawołam marsz do łóżek, Staszek pójdzie spać do drugiego pokoju. Już wszystko jest tam przygotowane, kochanie. Nawet zapaliłam ci lampkę. Dlaczego nie możemy jeszcze dzisiaj spać razem? Pytasz. Bo 12 lat to za dużo, żeby spać razem. Godzina. Mama unosi palec, na co oboje się uśmiechamy. Godzina, powtarzamy. Dobranoc. Oplatasz jej szyję ramionami i przytulasz policzek do jej twarzy. Dobranoc, pchłyna noc. Karaluchy pod poduchy, odkrzykuje. W taki wieczór jak dzisiaj może się zdarzyć wszystko. Możemy położyć się spać później niż normalnie. W łóżku wolno nam chrupać chipsy, chociaż mamy już umyte zęby i nie musimy gasić telewizora przed 22:00. Mam wrażenie, jakby w moim brzuchu ze szczęścia trzepotał rój motyli. W telewizji znajduję straszny horror. Psychopata z kosiarką morduje grupę studentów. Chrupiemy chipsy wpatrzeni szeroko otwartymi oczami w ekran. Śliczna studentka właśnie zapuszcza się do starego angielskiego domostwa, na którego terenie zaginął jej chłopak. Moja noga! Woła, gdy wywraca się w błocie zalegającym na trawniku. Rozlega się głośny trzask, jakby pękła jej kość. Próbuje się podnieść, ale jej łokcie ślizgają się i znowu upada, tym razem brudząc też twarz. Zza domu dobiega warkot kosiarki do trawy i na tle ciemnego nieba wyłania się wysoka, niezgrabna postać psychopaty. Moja noga! Woła dziewczyna, oglądając się na niego. Ratunku! Może mi pan pomóc? Chyba złamałam nogę! Całowałeś się już? Co? W niebieskawym poblasku ekranu twoje oczy błyszczą inaczej niż zwykle. Uśmiechasz się jednak w znajomy sposób. Nie, no co ty? Ja też nie, odpowiadam szeptem i zaraz dodaję. Wszystkie dziewczyny z naszej klasy mówią, że już to robiły. A Olga Dormowicz mówi, że całowała się z Języczkiem. Co jak mówi? Że niby z kim? Powiedziała, że ze starszym chłopakiem. Pocałował ją podczas tańca. Twoje spojrzenie przykleja się do moich ust. Na pewno kłamie. Wzruszam ramionami. Pomyślałam, że może lepiej mieć to już za sobą. Może sprawdźmy, jak to jest, co? Żeby potem nie wyszło głupio w klasie. Pocałujesz mnie? Przytakujesz, jednocześnie marszcząc brwi i spoglądając na drzwi, jakbyś spodziewał się zaraz zobaczyć w nich mamę. Wiem, ja też pomyślałam, że chyba by się jej to nie podobało. Dobra. Mówisz w końcu i centymetry prześcieradła, które nas dzieliły, znikają. A ty pochylasz się nade mną. To pierwszy pocałunek w moim życiu. Twoje wargi są wilgotne i miękkie. A kiedy rozchylam usta, czuję twój język. To doznanie jest dziwne. Wybuchamy śmiechem i cofamy się na swoje miejsca. Horror już nas nie obchodzi. Dźwięki dobiegające z ekranu wydają się jakoś mało ważne. Żadne z nas nawet nie spogląda w tamtym kierunku. Myślisz, że jestem ładna? Pytam szeptem, podciągając kołdrę pod brodę. Jesteś bardzo ładna.
odpowiadasz niemal odświętnie.

Obudziło mnie wrażenie, że ktoś zbliżył usta do mojego ucha i wyszeptał jakieś słowo. Otworzyłam oczy, a pod powiekami mignęły mi strzępy niespokojnego snu. Było w nim coś o stopach, nad którymi nie miałam kontroli, które przyklejały się do ściany, prowadząc mnie w głąb długiego, ciemnego korytarza. Minęło kilka minut i nagle przyszła ta świadomość. Ktoś nie żyje, przemknęło mi przez myśl. Ty nie żyjesz. Czułam cię w powietrzu, w ciszy uśpionego jeszcze domu, w moim oddechu, który z drżeniem opuszczał usta. Coś się zmieniło. Było jakby ciszej, chłodniej. Miałam wrażenie, że jesteś obok, że towarzyszysz mi na schodach, na ganku, a potem siedzisz na tylnym siedzeniu samochodu, kiedy jechałam do dzielnicy, w której poprzedniego dnia miałeś roznieść gazety. To tylko strach, przemknęło mi przez myśl, ale coś szeptało w mojej głowie, że to nie strach, że stało się coś najgorszego. Słońce, chociaż jeszcze nisko zawieszone nad ziemią, gorącymi promieniami rozświetlało okolice czteropiętrowych powojennych bloków graniczących z szerokim pasmem lasu. Zaparkowałam Volvo przy przystanku autobusowym i wyszłam na zewnątrz. Przed sobą miałam jedną z tych dzielnic, które nie były dobre, więc nie wiem, na co firma kolportażowa liczyła, instalując na klatkach stojaki. Już po widoku zdemolowanych huśtawek i po popisanych sprejem elewacjach można było się domyślić, że błyskawicznie ulegnął zniszczeniu. Moje spojrzenie przykleiło się do napisów, którymi ozdobiono budynki. Wszystko dzisiaj wydawało się złe, ostateczne, jak ostrzeżenie, które ktoś dla mnie zostawił. Widziałam zbitą szybę w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Spalony śmietnik, na lewo od zaniedbanych ogródków. Wiatr przywiał mi pod stopy ulotkę reklamową, po którą schyliłam się z nadzieją, że może to być jedna z tych roznoszonych przez ciebie. Ale ulotka dotyczyła nowo otwartego solarium. Zmięłam ją w palcach i rzuciłam na trawę. Moje spojrzenie pobiegło poza bloki. Do długiego pasma lasu. Kiedy byliśmy młodsi, kilka razy zapuściliśmy się tutaj, szukając bunkrów i tuneli, które zostały po II wojnie światowej. Znaleźliśmy je w głębi lasu. Pamiętałam, że jacyś chłopcy rozbili przy nich wówczas namiot i kiedy nadeszliśmy, podgrzewali na łyżkach narkotyk. Więc zamiast zagłębić się pomiędzy białe historyczne ściany, zawróciliśmy do domu. Tędy szliśmy na plażę, niosąc torby z ręcznikami, kłócąc się na temat obejrzanego wcześniej filmu. Widziałam nas tak, jakbyśmy byli duchami. Dwie mgliste postacie, które machały torbami i zdyszane, zaciekle się kłócąc, zniknęły w pierwszych zaroślach. Drzwi na klatki schodowe na szczęście nie były zamknięte. W półmroku holów oglądałam więc puste stojaki, do których ktoś powrzucał ulotki reklamowe. Przepraszam, czy był tutaj ten chłopak? Widziała go pani? Czułam się jak aktor grający czyjąś rolę, kiedy podsuwałam obcej kobiecie twoją fotografię. Zdjęcie zostało zrobione na drodze wiodącej do mojego domu. Byliśmy na nim razem, ale zanim je wydrukowałam w Photoshopie, wycięłam siebie. Zostałeś więc sam. Wysoki, szczupły mężczyzna z jasnymi włosami i niebieskimi oczami. Ubrany w trochę już wytarte dżinsy i koszulkę z nazwą zespołu Muse. Patrzyłeś w obiektyw nieświadomy. Albo świadomy, że za kilka miesięcy to zdjęcie zostanie przedstawione policji. Nigdy go nie widziałam. Dlaczego pani pyta? Zaginął?

zaginął mężczyzna, lat 21. Włosy? Jasny blond. Oczy? Niebieskie. Wzrost? 1,82 m. Zaginął 16 września 2012 roku. W chwili zaginięcia miał na sobie szarą bluzę z kapturem, dżinsy i niebieskie tenisówki z kolorowymi sznurowadłami. Jeśli posiadasz informacje o jego losie, zadzwoń. Daj mi kilka. Tania przyjechała na rowerze i od razu wzięła ode mnie część plakatów. Nie myślałam, że to zajdzie tak daleko, Jasmin. Od kiedy go nie ma? Nie było cię trzeci dzień. To nie jest dużo. Niekiedy się chce wyjechać gdzieś w Polskę albo zwiedzać świat. Ale dla kogoś, kto bez śniadania wyszedł z domu z torbą pełną gazet, podczas gdy jego laptop ściągał z netu jakiś film, dla takiej osoby 72 godziny to niemal wieczność. Cholera. Ludzie, może niepotrzebnie panikujemy. Marcin próbował się uśmiechnąć, ale wyczułam jego napięcie. Starzek wróci i będzie miał z nas niezły ubaw, prawda? Powie, że powariowaliśmy, robiąc mu taką reklamę. Rozklejanie plakatów zajęło nam całe popołudnie. Ludzie zatrzymywali nas pytaniami. Czy brał narkotyki? Jakiej muzyki słuchał? Ładny chłopak, a może pojechał gdzieś z dziewczyną? Wszystkie czasowniki w czasie przeszłym. Jakby ludzie, widząc twoje zdjęcie okraszone informacją zaginął, wiedzieli to, co w głębi duszy podejrzewałam też ja, a czego nie chciałam dopuścić do głosu. Że rocznie w Polsce znika około 1000 osób. Niektórzy się znajdują na ulicy albo w klubach, gdzie bawią się tak dobrze, jakby w ogóle nie myśleli o swoich spanikowanych rodzinach. Ale inni nigdy nie wracają. Klejąc plakaty, miałam w głowie właśnie te przypadki. Myślałam o rodzinach i o przyjaciołach, którzy w wywiadach telewizyjnych opowiadali o zaginionej osobie tak, jakby wciąż wierzyli w jej powrót, podczas gdy zegary niezłomnie odmierzały sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Młody mężczyzna, lat 21. Oczy niebieskie, włosy blond, wysoki. Mówiłam do słuchawki, nerwowo krążąc po kuchni. Nie przyjęli państwo nikogo takiego na dyżur? Nie? A kogoś, kto nie miał przy sobie dokumentów? Kogoś, no nie wiem, z wypadku? W szafie znalazłam twój sweter. Nie pamiętałam, że tam jest, ale kiedy z wieszaka spadła spódnica, schyliłam się i moje palce musnęły szarą wełnę. Kucnęłam. Minęły lata świetlne, nim palce ponownie wsunęły się w głąb szafy. Tym razem, by sięgnąć po niego. Nie pamiętałam, kiedy go u mnie zostawiłeś. Zresztą to nie miało znaczenia. Pamiętałam ciebie w nim. Strach, który tłumiłam nagle, doprosił się o głos. Usłyszałam swój krzyk. Histerycznie wciągane powietrze. Czy teraz już tak będzie? Pomyślałam, zakrywając usta rękami, żeby wrzask nie wydostał się na zewnątrz. Czy to jest właśnie tak, kiedy straci się ukochaną osobę? Tej nocy przyśniło mi się, że jakaś mała dziewczynka ukuła mnie w rękę grubą, błyszczącą igłą. Ból, który mi sprawiła, był tak silny, że wykręciłam się boleśnie na łóżku. Co mi zrobiłaś? Jęknęłam. Zraniona skóra przybrała odcień czerwieni, a potem zaczęła puchnąć i puchnąć, aż ze środka wysunęła się końcówka błyszczącej niteczki. Co to jest? Co mi zrobiłaś? Złapałam za koniec nitki i pociągnęłam. Poczułam jakiś ruch w moim ciele, jakbym w środku cała była wyłożona włóczką. Nitka wysnuwała się coraz bardziej i bardziej, mieniąc się odcieniami złota i srebra. Rankiem na ganek naszego domu ktoś podrzucił kopertę ze zdjęciem.

na łóżku zwinęłam się w kłębek. Nie miałam pojęcia, w jakiej pozycji ktoś związał ciebie. Moja wyobraźnia była na to za mała. Zresztą wcale nie chciałam tego wiedzieć. Byłam chora od słów, które usłyszałam w salonie. Miałam wrażenie, jakbym zobaczyła coś najgorszego. Jakbym spojrzała w jakąś wielką ciemność. Skuliłam się w najciaśniejszą bryłę, ale to wciąż było za mało. W brzuchu miałam wielką dziurę. Twój brak czułam wszędzie. Byłeś jak zimno, od którego nie mogłam się uwolnić. Byłeś w dreszczach, które mną wstrząsały. Chociaż bardzo tego chciałam, nie mogłam się rozpłakać, gdyż płacz to było za mało. Jasmin? Nie wiem, kiedy przyszła mama. Nie słyszałam jej kroków ani pukania do drzwi. W jakimś momencie po prostu odezwała się nade mną, a chwilę później uniosła brzeg kołdry, którą się otuliła mi. Delikatnie pogładziła mnie po policzku. Jasmin, musimy porozmawiać, kochanie. Wiesz, jest jedna dobra wiadomość. Poderwałam na nią wzrok. Skoro ktoś dał nam tę fotografię, to znaczy, że Staszek żyje. Pomyślałam, że oszalała. Co ona mówiła? To, że na zdjęciu byłeś żywy, wcale nie musiało oznaczać, że wciąż żyłeś. Przemknęło mi przez głowę, że ktoś zrobił ci zdjęcie, ponieważ chciał udokumentować moment zbrodni. Ułożył cię w niewygodnej pozycji i związał. Miałeś siniaki na ramionach. Byłeś pobity. Może patrzyłeś w obiektyw. Ten, kto trzymał aparat, wymówił twoje imię. Powieki pewnie miałeś opuchnięte. Byłeś naćpany albo półprzytomny z bólu i strachu. Ale usłyszawszy własne imię, spojrzałeś prosto w ciemne, nieruchome oko kamery. Teraz przynajmniej wiemy, że to nie był żaden wypadek, tylko celowe działanie. Mama próbowała się uśmiechnąć, zupełnie jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, jak groteskowo brzmią jej słowa. Pani Monika twierdzi, że to dobry znak. Skoro ktoś przysłał zdjęcie, znaczy, że chce nawiązać kontakt. W tamtej chwili myślałam o zwierzętach trzymanych w klatkach, o motylach zakonserwowanych w gablotach, o pięknych roślinach, które się suszy, by zachować je na zawsze. Mój głos był cichy jak szept. Ktoś był na zdjęciu przy Stasiu? Jej dłoń znieruchomiała. Zacisnęła usta i widziałam, że nie chce mi odpowiedzieć. Po prostu widać, że ktoś przy nim stoi. Oblizałam wargi, jeszcze bardziej ściszyłam głos. Czy on był rozebrany? Pokręciła głową i oczy jej się zaszkliły. Był bez koszulki. I miał siniaki na ramieniu. Przytaknęłam. Pomyślałam o tym, jak byliśmy mali. Spadłeś z roweru i miałeś na dłoniach odbity żwir. Pokaleczył ci też kolana. A moja mama włożyła tak wiele wysiłków, to by każdą rankę oczyścić i zakleić plastrem. Jak go związano? Odpowiedziała niewyraźnie, pocierając nos. Ręce pod kolanami, okręcone taśmą. Stopy też poklejone. Czemu to pytasz, Jasmin? Po co ci to? Pojawiła się ta cicha myśl, jakby należąca do mnie. Myśl. Wyszeptał jakiś głos w mojej głowie. Zsunęłam się z łóżka, złapałam twój sweter i pobiegłam do łazienki, gdzie zamknęłam się od środka.

dawniej. Rano, kiedy wracam z łazienki, zauważam ją siedzącą przy stole w zmiętym szlafroku, z rozkudłanymi włosami i zmęczoną twarzą, podczas gdy ty przygotowujesz dla nas herbatę. W kuchni panuje tak wielka cisza, że głos twojej matki, nawet tak cichy jak słowa wypowiadane niewyraźnie, gdy ręka podpiera brodę, a usta ledwie się otwierają, brzmi jak krzyk. Wiesz, że wieczorem miałam się uczyć do egzaminu? Zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, żebym skończyła kurs i mogła dostać lepszą pensję? Nie powinnam tu stać i tego słuchać, ale coś w jej słowach, w twarzy, która wydaje się tego ranka dziwnie zmyta, w tej dłoni zaciśniętej w pięść pod brodą jest w tym coś takiego, że nie mogę się cofnąć. Nie pomagasz mi. W twoim wieku zajmowałam się gospodarstwem, a ty zachowujesz się jak rozpuszczony dzieciak i nie mam w tobie żadnego oparcia. Nalewasz do kubków wody, sięgasz po cytrynę. Twoje ręce nie drżą. Nie rozchlapujesz herbaty. Nie dzieje się nic, co mogłoby wskazywać, że dociera do ciebie, co mówi twoja matka. A przecież nawet mi robi się strasznie. Przez ciebie nie przygotowałam się do jutrzejszych zajęć. Przez ciebie i przez nią. Bo uparliście się, że akurat tej nocy wywołacie duchy. Jeśli obleję ten kurs, będziemy musieli przeprowadzić się znowu do mniejszego mieszkania. O to ci chodzi? Tego właśnie chcesz? Być może działasz jej na nerwy swoim milczeniem, bo raptownie szturcha cię w plecy. Rozumiesz w ogóle, co mówię? Odwracasz do niej twarz i wtedy widzę twój blady policzek i spojrzenie, które przykleja się do Alicji z niezrozumiałą dla mnie obojętnością. Dzisiaj muszę zrobić zakupy na cały tydzień. Informuję cię, po chwili zmienia pozycję. Prostuje nogi, opiera głowę o ścianę. Będę miała dużo ciężkich siatek. Ale ty pewnie umówiłeś się już ze znajomymi, tak? Nie odpowiadasz. Nigdy nie mogę na ciebie liczyć. Alicja sięga po zapalniczkę i papierosy. Pojadę z tobą. Mówisz tak cicho, że ledwie cię słyszę. Sięgasz po nasze kubki i kierujesz się do wyjścia, a Alicja odprowadza cię niewyspanym spojrzeniem. Wysiadamy z autobusu niemal 3 kilometry przed moim domem i resztę drogi pokonujemy piechotą. Macham plecakiem, w który byłam spakowana, a ty kopiesz puszkę po piwie. Tak bardzo chcę cię rozweselić, że w końcu rzucam plecak na ziemię i próbuję ci zabrać puszkę spod buta. Napastnik Jasmin, przystępuje do akcji! Wołam. Z puszką mi się nie udaje, bo obracasz się do mnie plecami, więc staram się cię ominąć i wydostać ją bokiem. 40 minuta meczu przebiega bez większych ekscesów. Śmieję się. Ale oto nagle zawodnik, na którego nikt nie stawiał, wykazuje się doskonałym wyczuciem sytuacji. Podchwytujesz zabawę i już po chwili rozgrywamy całkiem dobry mecz, wzbijając w upalne powietrze pył i piach. 50 minuta meczu! Wykopujesz mi puszkę w chwili, w której udaje mi się ją przejąć. Oto obrońca drużyny przeciwnej, która w tym sezonie zdobyła tylko 3 punkty, wychodzi na prowadzenie! Znów zabieram ci piłkę. Przychodzi mi to właściwie bez trudu i naturalnie. A ty musisz porządnie się natrudzić, żeby ją odzyskać. Niezła jesteś. Śmiejesz się, kiedy znowu masz ją przy nodze.

dawniej. W przymierzalni naciągam na stanik bluzę, ale piersi wyraźnie się pod nią odznaczają, więc obracam się bokiem i garbię ramiona. Wybrałaś już skarbie? Woła mama z głębi sklepu, na co odkrzykuje, że jeszcze chwila. Próbuję rozciągnąć koszulkę z przodu, ale piersi nadal widać. Jeszcze rok temu przed lustrem wpychałam sobie za dekolt watę i udawałam, że jestem dorosła. Teraz jednak, kiedy mam kupić pierwszy w swoim życiu stanik, ogarniają mnie same wątpliwości. Przyniosłam Staszkowi lekcję, informuję twoją mamę w progu naszego mieszkania i przekładam do przodu torbę z zeszytami. Świetnie, dzięki Jasmin. Wzdycha, jakbym działała jej na nerwy. Denerwuje ją, że otulamy się jednym kocem, że zamykamy przed nią drzwi i czasem słuchamy muzyki z odtwarzacza. Ty z jedną słuchawką w uchu, a ja z drugą, połączeni krótkimi kabelkami. W twoim pokoju wykładam zeszyty na łóżko między tobą a mną. Nie zamykajcie drzwi, woła Alicja. Przymknij je trochę. Mruczysz, naciągając głębiej koc na ramiona, bo w mieszkaniu jest dzisiaj wyjątkowo zimno. Waham się chwilę i nie wytrzymuję. Staszku, mam na sobie stanik. Twoje spojrzenie wystrzeliwuje znad kartek i trafia prosto w napis na mojej bluzce. W pokoju zapada cisza, jak makiem zasiał. Pochylam głowę, czując, jak płonie mi twarz. Chcesz zobaczyć? Opieszale podciągam koszulkę i nakrywam piersi dłońmi. Nie mogę się zmusić, żeby spojrzeć ci w oczy. Opuszczam ręce i dopiero wtedy podnoszę wzrok. Nie patrzysz jak tamten chłopak na ulicy. Patrzysz tak, jakbym była najpiękniejsza na świecie. Podoba ci się? Dotykam kwiatka między piersiami. Kiwasz głową. Da, bardzo. Podobał mi się kolor. Wyjaśniam, wskazując niebieską koronkę. W korytarzu rozlegają się kroki, więc pośpiesznie opuszczam koszulkę i cofam się pod ścianę. O coś chyba prosiłam, prawda? Twoja mama popycha drzwi i patrzy na nas tak, jakbyśmy zrobili coś złego. Jeśli proszę, żebyście nie zamykali drzwi, to chciałabym, abyście faktycznie tego nie robili. Mają zostać otwarte. Nasze milczenie i dwie pary błyszczących dziecięcych oczu, które się w nią wpatrują z głębi łóżka, chyba wprawiają ją w nagłe zmieszanie. Podnosi z podłogi twój sweter. Mamrocze, że powinieneś wszystko chować do szafek i wychodzi, zostawiając drzwi otwarte. Wiosną woda jeszcze nie miała okazji się nagrzać, więc kiedy się na niej kładziemy, czuję, jak od dna ciągnie ząb. W zimnej wodzie organizm wychładza się w kilka chwil. Ta nie jest aż tak zimna, ale dość, by zabrać mi oddech i wprawić moje ciało w drżenie. Mimo to decyduję się płynąć za tobą. Refleksy światła na morzu sprawiają, że stara torpedownia, do której pragniemy się dostać, wygląda jak ruchoma wyspa, uparcie się od nas oddalająca. Kiedy do niej docieram, jestem zmęczona tak bardzo, że nie daję rady wejść na górę, tylko chwytam się nagrzanego betonu. Podciągam się trochę i gdy zaczynam czuć się bezpiecznie, dotykasz ustami moich warg. W pierwszym odruchu chcę się cofnąć, ale nie mam dokąd, więc zostaję tam, gdzie jestem. Spoglądam ci w oczy. Drżą mi palce, a strach łaskocze opuszki, kiedy delikatnie dotykam twojej skóry. Rozgarniam ci mokre pasma włosów. Przesuwam palcami wokół twoich brwi, ust. Woda kołysze nami tak, że co chwilę nas od siebie oddziela, a moje piersi raz po raz ocierają się o twój tors.
Co chcesz zrobić? Pytam szeptem. Nie wiem. Ja też nie bardzo wiem, czego chce moje ciało. Jest teraz jakieś inne, łaskoczące, rozedrgane. Jasmin, sięgasz pod moje włosy i znajdujesz twarz, a potem otulasz ją dłońmi. Jasmin, kocham cię. Uśmiechasz się, a w moim brzuchu szaleją motyle.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
7: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
8: Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
9: Maturzysto, powodzenia na maturze! Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
10: Reklama.
11: Kiedy przychodzi, nie jest jak w powieściach Stephena Kinga albo w filmach. Cząstki powietrza nie kształtują niewyraźnego zarysu jego postaci. Nie pokazuje mi się w przymglonej tafli lustra, ani nie zostawia odcisków palców w głębokim kurzu, w miejscach, których nigdy nie sprzątam. Po prostu budzę się i czuję, że w pokoju nie jestem już sama. Jest wczesny poranek. Szary świt przedziera się przez popielate zasłony i układa jasnym prostokątem na drewnianej podłodze i w nogach mojego łóżka. Poprzedniego dnia w prognozie pogody przepowiadano, że będzie ciepło, ale kiedy sennie pocieram oczy, moje palce są zimne jak lód. Strzępy snu krążą pod powiekami. Jest tam coś o moich stopach, o tym, że tracę nad nimi kontrolę, że przyklejają się do ściany i prowadzą mnie w stronę ciemnego korytarza. Nie wiem, jak długo leżę w bezruchu, ogarnięta wrażeniem, że stało się coś złego. Mija jeszcze kilka chwil i wtedy przychodzi ta świadomość. Ktoś nie żyje, myślę, przytomniejąc. Ty nie żyjesz. Urodziłam się pół roku po twoim przyjściu na świat. Kiedy miałam zaledwie dobę, Alicja przyjechała do szpitala, gdzie leżałam przy mamie i zabrała z sobą ciebie. Synku, poznaj małą Jasmin. Wyciągnęła twoją rączkę tak, żeby dotknęła mojej zaciśniętej piąstki. To jest Staś, a to Jasmin. Miałam 7 lat, kiedy strawy zrobiłeś dla mnie.

zdziwieniem. A masz na myśli jego? I zanim zdążyłam odpowiedzieć, wrzasnęła do mamy. Reni! Reni, mamy problem! Od tamtej pory nasze matki już nie nalegały tak mocno, byśmy spędzali całe dnie razem. I przestały wpadać na krępujące nas pomysły, jak kąpiel w morzu bez strojów kąpielowych. Oczywiście mojej szybko znudziło się kontrolowanie nas i w końcu usłyszałam, jak wzdycha. Na Boga! Alicjo, przecież to jeszcze dzieci! Chcesz się teraz bawić w świętą inkwizycję?

Nasze ostatnie wakacje spędziłam w Pradze, a ty zostałeś w Gdyni, gdzie podjąłeś pracę w firmie zajmującej się wykończeniówką domów. Z Pragi wróciłam z końcem lata. Byłam wówczas opaloną, szczupłą i długowłosą blondynką o zaróżowionych policzkach i oczach jak dwa oceany. Kropla w krople, podobną do mamy. Prosto z lotniska pojechałam taksówką pod Monar, ponieważ w piątki Alicja prowadziła tam terapię poprzez sztukę i było więcej niż pewne, że jej w tym pomagasz. Już przy siatce ogradzającej budynek zauważyłam twój niebieski rower. Zostawiłeś na nim chustkę oraz rękawiczki bez palców. Zwolniłam kroku, a więc byłeś tu. Po ponad 2 miesiącach, nareszcie, miałam cię spotkać. Było za ciepło na zajęcia w sali, więc znalazłam was na tyłach budynku. Na zalanym słońcem trawniku stały puszki z farbami, pędzle i flamastry. Twoja matka ubrana w białą, indyjską sukienkę, która wyglądała, jakby uszyto ją z pieluchy tetrowej, wyróżniała się na tle podopiecznych. Właśnie prosiła, żeby wszyscy zdjęli buty. Zsunęłam sandały i pod stopami poczułam miękką trawę, która przyprawiła mnie o uśmiech. Podwinąłeś nogawki dżinsów i włosy spadały ci na oczy. Odgarnąłeś je, ale nie odruchowo, jak zrobiłabym to ja, tylko powoli, z namysłem. Założyłeś najdłuższe kosmyki za uszy, przesłałeś miły uśmiech dziewczynie, która w tym momencie też na ciebie popatrzyła, a potem wyprostowałeś się i twoje spojrzenie padło na mnie. Znieruchomiałeś, jakbyś zobaczył zjawę. Hej, wyszeptałam, stawiając na trawie walizkę. Cześć. Nie odrywałeś ode mnie oczu. Twoje spojrzenie prześlizgnęło się w dół. Zauważyłeś moją pogniecioną bluzkę na ramionczkach, pobrudzone kawą dżinsy i zacząłeś się uśmiechać. Przyjechałaś prosto z lotniska? Kiwnęłam głową. Wariatka, czemu nie zadzwoniłaś? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, zamknąłeś mnie w ciasnym uścisku. Daj mi 20 minut, Jasmin, wyszeptałeś w moje włosy. Za 20 minut zabiorę cię stąd. Alicji głos przebił się przez śmiechy i rozmowy. Chciałabym, żeby każdy z was spróbował zostawić ślad siebie, zawołała, rozwijając szeroką na 1,5 metra ryzę papieru. Macie całkowitą dowolność. Możecie korzystać z farb, flamastrów oraz własnych pomysłów. Ludzie moczyli stopy w farbach, a ich odbicia zostawiali na papierze. Odciskali swoje twarze, palcami stawiali małe kroczki na kartkach, bawiąc się tak dobrze, że niemal zapomniałam, dlaczego tu w ogóle przebywają. Mój ślad. Obrysowałam pomadką usta i pocałowałam papier. Ty zanurzyłeś dłonie w turkusowej farbie, a potem ułożyłeś je na kartce.

Hollywood, zażartowałam. Walk of Fame. Stanęliśmy blisko siebie, a poproszona przez nas dziewczyna obrysowała czarnym flamastrem nasze cienie. Połączone nie przypominały postaci, tylko podłużną, dziwną formę. Jasmin, co ty tu robisz? Renata nie wspominała, że już wróciłaś. Twoja mama przystanęła koło nas i popatrzyła na zarysowany na papierze kształt. To twoje odbicie? Nie, to Stasio Jasmin. Odpowiedziałam śmiejąc się. Stasio Jasmin. Zdziwiła się Alicja i chyba naprawdę nie zrozumiała, o czym mówię. A co to takiego? To taka podwójna forma, ciociu. Choćby ktoś bardzo się starał, nie da się jej rozdzielić. 8 dni później zaginąłeś.

Dochodziła 8 rano, kiedy zatrzymałam stare granatowe Volvo mamy na parkingu przed twoim blokiem. Za szybą znajdowała się sypialniana dzielnica, przywodząca na myśl PRL-owskie filmy. Przy parkingu roztaczał się plac zabaw z huśtawkami, którym brakowało oparć, i drabinkami obdrapanymi z farby. Moje spojrzenie podążyło dalej, do 4-piętrowego bloku, gdzie mieszkałeś. Balkony łączyły się z sobą, tworząc coś w rodzaju galerii prowadzącej pod drzwiami i oknami sąsiadów do klatki schodowej. Tam czekała na nas twoja matka. Obejmowała się rękami za brzuch, jakby ją bolał. Nawet z daleka widziałam jej białą skórę i podkrążone oczy. Przestań go kryć! Napadła na mnie, kiedy tylko się do niej zbliżyłyśmy. Gdzie on jest? Zatrzymałam się w pół kroku. Niech ona go nie osłania! Ma mi zaraz powiedzieć, gdzie on jest! Powtórzyła histerycznie. Mama zbliżyła się do niej. Nie wariuj, Ali! Powiedziała ostrożnie, napiętym głosem. Nikt nie skrzywdzi dorosłego chłopaka. Wyśpi się i wróci. Pewnie gdzieś zabalował. Alicja jednak wycelowała we mnie chudym, piegowatym palcem. Wie, wie! Jeśli ona nie wie, gdzie jest Staszek, to kto ma wiedzieć? Ledwie wróciła i zaczęły się problemy. Mama ujęła jej twarz w swoje dłonie i zmusiła do popatrzenia sobie w oczy. Jasmin była w nocy w domu i wierzę jej, że nie ma pojęcia, gdzie jest Staszek. Zwróciła się do mnie. Idź do jego pokoju i zorientuj się, co z sobą zabrał. Kiedy się nie poruszyłam, wyszeptała bezgłośnie coś, co miało oznaczać: zejdź jej z oczu i to już. Przy wejściu rozsunęłam kotarę z różnobarwnych koralików i kryształków, a one rozdzwoniły się melodyjnie. Wasze mieszkanie było małe i dodatkowo zagracone meblami. Otwarte ikeowskie regały z bałaganem na nich i komody miały przynieść wam szczęście. Paradoksalnie Alicja zrobiła przemeblowanie zaledwie tydzień wcześniej, korzystając z mojej i twojej pomocy i powtarzając, że teraz przywróci mieszkaniu dobrą energię. W twoim pokoju panował półmrok, ponieważ nikt nie odsłonił rolet. W cieniu tonęło nieposłane łóżko, jakbyś opuścił je chwilę temu, w pośpiechu odrzucając kołdrę. Na poduszce leżała niebieska koszulka, w której spałeś. Moje spojrzenie prześlizgnęło się do książki, którą odłożyłeś na podłogę tak, jakbyś zaraz miał po nią sięgnąć. Na parapecie dostrzegłam kubek z resztkami kawy. Poczułam zapach, którego nie umiałam nazwać ani z niczym połączyć. Jakby ktoś rozpylił perfumy. Przywiódł mi na myśl kwiaty. Kwiaty na łące. Kwiaty w wazonie, kwiaty na pogrzebie. Kiedy podciągnęłam rolety i do wnętrza wpadło poranne słońce, zapach się rozproszył. Pewnie myślisz, że przebywanie w twoim pokoju sprawiło mi ulgę. Mylisz się. Już w chwili, gdy do niego weszłam, stał się dla mnie miejscem nie do wytrzymania. Naiwnie pragnęłam znaleźć w nim uspokajającą odpowiedź na to, czemu jeszcze nie wróciłeś do domu. Ale wszystko, co napotykały moje oczy, budziło raczej wątpliwości. Nie zabrałeś z sobą ładowarki do telefonu. A przecież gdybyś planował zniknąć na dłużej niż jeden dzień, włożyłby się do torby. Nie wyłączyłeś laptopa, jakbyś zakładał, że po powrocie z pracy będziesz z niego korzystał. Kiedy poruszyłam palcem po touchpadzie, ekran powoli się rozjaśnił, odsłaniając ściągany przez ciebie film. Wtedy ścisnął mnie lodowaty strach. Stało się coś złego. Przemknęło mi przez myśl. On nie wróci. Nagle
Ta jedna doba, podczas której nie miałam z tobą kontaktu, zaczęła rozciągać się i dłużyć. Twój głos w mojej pamięci słabł, a obraz ciebie, który jeszcze rano miałam pod powiekami, bladł. Znikałeś. Przestawałeś być. Przeraziło mnie, że jeśli zaraz nie staniesz w drzwiach, nie będzie sposobu, aby ten proces zatrzymać.

0: dawniej. Kiedy skończyłeś 4 lata, ciocia zaczęła przywozić cię do nas. Zostawałeś najpierw na cały dzień, potem również na noc i pół kolejnego dnia, aż stało się jasne, że będziesz mieszkał z nami od poniedziałku do piątku. A Alicja poświęci ci weekendy. Mama już wtedy wróciła do fryzjerstwa i dlatego nasze wspomnienia z tamtego okresu dotyczą suszarek do włosów, które nastawiała na duże obroty i które podrywały w górę włosy klientek. Uwielbialiśmy zapach farb, odżywek, szamponów i szelest sreberka oraz folii, w którą zawijała farbowane pasma. Najbardziej lubiliśmy przebywać w pobliżu fryzjerskiego fotela. Z przejęciem cięliśmy sreberka na cienkie paski, podawaliśmy miseczki, w których mama mieszała rozjaśniacze, przygotowywaliśmy spinki i grzebienie, a kiedy strząsała z ramion klientki ucięte włosy, jednym ruchem ręki zdejmowała z niej pelerynę i z uśmiechem mówiła: voilà! Nasze usta rozchylały się w bezwiednym zachwycie, a z mojej piersi wyrywało się ciche wow. Mama niemal nieustannie zmuszała nas do zabawy na świeżym powietrzu. Na dworze wcale nie jest ładnie, wolimy bawić się w domu. Narzekaliśmy, ale ona była nieubłagana. Liczę do trzech, oznajmiała, groźnie biorąc się pod boki. Jak za 3 minuty ciągle tutaj będziecie, będę naprawdę zła. Pierwszy wciągałeś tenisówki i w pośpiechu sięgałeś po kurtkę. Jeśli mama wymówiła słowo dwa, twoje policzki czerwieniały ze zdenerwowania. W panice zapinałeś zamek i zanim ponownie rozchyliła usta, już byłeś w ogrodzie. Kochanie, Staszek potrzebuje dużo świeżego powietrza, wyjaśniała mi wieczorem, całując mnie do snu. To twój przyjaciel, musisz o niego dbać, zamiast myśleć tylko o sobie.
1: Dlaczego nie mogę myśleć o sobie? Westchnęłam.
0: Bo masz przyjaciela i to jest cenniejsze niż wszystkie zabawki świata. Co miesiąc stawiała nas przy framudze i mierzyła. Pisakiem zaznaczała miejsce, gdzie kończyły się nasze głowy i starannie kaligrafowała datę. Kiedy ją wówczas obserwowałam, miałam wrażenie, że wcale nie cieszy się tak mocno z moich postępów. Największą przyjemność sprawiało jej, gdy ty rosłeś. Klasnęła w ręce ze szczęścia, gdy przegoniłeś mnie o 2 centymetry. Ujęła wtedy twoją twarz w dłonie, spojrzała ci w oczy uszczęśliwiona i wykrzyknęła: będziesz pięknym, wysokim chłopcem. Obiecuję ci to. Chociaż akurat na tę obietnicę nie miała żadnego wpływu, właśnie ona się spełniła.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł.
11: Firmy zbrojeniowe czekają na pieniądze. Polska jako pierwsza podpisała umowę w ramach SAFE. Łukasz Litewka prawidłowo poruszał się po drodze. Prokuratura przekazała najnowsze informacje w sprawie tragicznego wypadku. Warszawa dołącza do Nocy Muzeów. Posłuchajcie, co będzie się działo. Minęła 10, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Tym tematem wiadomości o 10 otwiera Michał Skolimowski.
12: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
13: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
12: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
14: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
12: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
11: Michał Skolimowski, dziękujemy. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Polityk w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
15: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, opartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
11: Trzy minuty później świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcy, który znajdował się w głębokim szoku i nie był w stanie osobiście wezwać pomocy. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Wciąż czeka też na wyniki pracowników przedszkola. Nowe przypadki pojawiły się w tym samym czasie co dwa pierwsze, czyli na początku tygodnia. Jednak dopiero teraz wypłynęły, przyznaje Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
16: Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelle. zapalenie, tylko stwierdził biegunkę.
11: Dzieci są w dobrym stanie, przebywają w domach. Pod lupę wzięto też ich rodzinę. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich jest zamknięte do odwołania. A na koniec jeszcze Warszawa i Noc Muzeów, lustra, eksperymenty i nocne obserwacje nieba. Tak zapowiada się noc w Centrum Nauki Kopernik. W przyszłą sobotę będzie można zobaczyć specjalne pokazy naukowe i odwiedzić planetarium.
17: Będzie można oglądać gwiazdozbiory, które widać teraz na niebie, a potem także wyruszyć w imersyjny lot przez pierścienie Saturna, aż po krawędź Wszechświata.
11: Mówiła Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Łącznie zaplanowano ponad 380 wydarzeń. Dzisiaj słonecznie jedynie na północnym zachodzie i na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju dużo więcej chmur. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, przez 16 w centrum kraju, do 17 kresek na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Rozpogodzeń możemy spodziewać się dopiero po południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
18: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
19: Daria Żurowska, zapraszam. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Razem z Radomia, które od ponad 20 lat działa na rzecz lokalnej społeczności i osób w trudnej sytuacji życiowej, zostało laureatem mazowieckiej marki ekonomii społecznej. Działania stowarzyszenia zostały docenione w dwóch kategoriach: osobowość i reintegracja. W audycji Anna Badowska rozmawia z prezesem stowarzyszenia o misji organizacji, celach oraz o sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie miasta i regionu.
20: To może zaczniemy sobie od takiego brzegu. Dzisiaj ze mną pani prezes stowarzyszenia, Dagmara Janas. Dzień dobry.
21: Witam serdecznie.
20: Przybliżmy tą historię. Zacznijmy od początku.

młodością. Już Paulina ma 32 lata. Paulinka trafiła do szkoły specjalnej, no i z panią dyrektor stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić. Byłam w radzie szkoły, więc chcieliśmy coś stworzyć dla naszych dzieci. Tak naprawdę 20 lat temu to w Radomiu było tylko jedno stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i chcieliśmy, żeby szkoła pozyskiwała jakieś fundusze, żeby coś też działo się dla dzieci, tak? No i był taki pomysł z panią dyrektor, że my rodzice, mamy głównie, bo to zawsze inicjatorkami byliśmy my, mamy. No i postanowiliśmy, że coś zrobimy. No i stworzyliśmy stowarzyszenie, utworzyliśmy. Wtedy jeszcze to stowarzyszenie było zarejestrowane u mnie w domu, bo nie było można zarejestrować w szkole, takie jest prawo, więc zarejestrowałam u siebie w domu. No i zaczęło się tak naprawdę bardzo intensywnie. Stowarzyszenie w ciągu tak naprawdę 3 lat bardzo się rozwinęło. Zaczęliśmy organizować różnego rodzaju wydarzenia, różne bale charytatywne. Pozyskiwaliśmy fundusze i to

młoda, więc też do 3 lat to nie było możliwości takich funduszy pozyskiwać, ale pozyskiwaliśmy sponsorów, którzy byli naprawdę dla mnie to kochani ludzie, bo byli otwarci i bardzo nam dużo pomagali. No i zaczęliśmy fajnie.

0: zrobić jeszcze innego? No bo wiadomo, wycieczki, fajne wydarzenia, okej, ale wiedzieliśmy, że nasze dzieci rosną, więc no, coś trzeba stworzyć, żeby im zapewnić jakiś inny byt, bo no, skończą szkołę i co dalej, tak? Mhm. Więc myśleliśmy już bardzo
1: długofalowo
0: i tak no na wiele lat.
1: Strategicznie mocno.
0: Tak.
1: 20 lat temu mówimy.
0: 20 lat temu, dokładnie. Mhm. No i był pomysł, żeby utworzyć coś dla dorosłych osób, bo wtedy jeszcze dla tych dorosłych osób to w ogóle nic nie było. Dla dzieci nie było, bardzo mało gdzieś tam się działo, a dla dorosłych to już w ogóle nic nie było. Więc taki był pomysł. Chociaż trafiliśmy, pamiętam wtedy w urzędzie miejskim na panią dyrektor Elwirę Skoczek i pani dyrektor wtedy nam powiedziała, że dziewczyny, zróbcie coś na razie małego. Pokażcie coś, co potraficie. No i otworzyliśmy wtedy świetlicę socjoterapeutyczną w przedszkolu. Udało nam się, tam pani dyrektor nam udostępniła salę po południu. No i tak zaczęliśmy od świetlicy socjoterapeutycznej. Za rok już otworzyliśmy wtedy przedszkole na ulicy Gajowej. Otworzyliśmy tam, ja wynajęłam budynek od osoby prywatnej, bo chcieliśmy pokazać jednak, że jesteśmy tą organizacją profesjonalną, a wtedy też tych przedszkoli nie było, bo tak naprawdę jedno integracyjne przedszkole w Radomiu, które przyjmowało dzieci z mniejszą tą niepełnosprawnością, a nam chodziło o to, żeby wszystkie dzieci mogły być przyjmowane. No i wtedy otworzyliśmy to przedszkole. No mieliśmy też duże wyzwanie, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy.
1: Zaczęliśmy. I otwieramy przedszkole. Tak. Przedszkole. Wynajmujemy budynek od osoby prywatnej i robimy.
0: Zaczęliśmy bez żadnych pieniędzy. To jest też bardzo wielki sukces, bo dużo sponsorów nam się odezwało, przyjaciół, którzy nam pomogli. No i nie mieliśmy pieniędzy w funduszu na prowadzenie przedszkola, bo otworzyliśmy przedszkole w październiku, a dopiero mogliśmy mieć finansowanie w następnym roku od lutego bodajże, tak, od lutego. Więc parę miesięcy pracowaliśmy za darmo, wszyscy w przedszkolu, nawet osoby, które były zatrudnione jako nauczyciele. Mhm. Więc to też jest, no, było bardzo duże wyzwanie, ale nam się udało. No i otworzyliśmy pierwsze przedszkole specjalne, niepubliczne w Radomiu. Wtedy było to pierwsze przedszkole Kraina Radości. No i tak dalej to wszystko funkcjonowało, że przedszkole tak naprawdę w ciągu pół roku tak się rozwinęło, że mieliśmy listę oczekujących, 60 coś osób. Listę oczekujących.
1: Czyli taka była potrzeba.
0: Tak, a mieliśmy wtedy już w ciągu pół roku, zapełniliśmy całe przedszkole 38 osób. Mhm. 38 dzieci było już i już...
1: Z różnymi potrzebami.
0: Z różnymi potrzebami. Nie mieliśmy już możliwości przyjęcia nikogo, a lista oczekujących tak się utworzyła, że było ponad 60 osób. Więc jakby naprawdę była potrzeba wielka. No i wtedy już zaczęły się poważne rozmowy z miastem, że musimy coś zrobić, no bo jest oczekujących dużo dzieci, a nie mamy ich gdzie przyjąć, tak? Mhm. No i wtedy rozmawialiśmy już właśnie o budynku, żeby miasto nam udostępniło jakiś budynek. I tak te rozmowy trwały długo, bo 2 lata w przedszkole tak trwało, no ale w końcu nam się udało. Pan prezydent nam przekazał wtedy, pan wiceprezydent Igor Marszałkiewicz przekazał nam ten lokal na Sabutki. No i zaczęliśmy remontować budynek. Tam przenieśliśmy częściowo przedszkole, bo na Gajowej jeszcze nam zostało to przedszkole. Mhm. Tam później stworzyliśmy też żłobek, przedszkole. Na Sobótki też było przedszkole. No i z projektu unijnego udało nam się stworzyć klub integracji społecznej dla osób dorosłych, gdzie projekt trwał 2 lata. Były rozmowy z panią prezydent Kwiecień, później z panem wojewodą, żeby jak się skończy projekt KIS, żeby to nie poszło na marne. Tym bardziej, że budynek już był też przystosowany, wyposażony, więc no, szkoda jakby to...
1: Zaangażowania, tak, które miało miejsce.
0: Tak, byli pracownicy, uczestnicy, tak, no żeby albo utworzyć WDZ, albo środowiskowy dom samopomocy. No i udało nam się otworzyć środowiskowy dom samopomocy.
1: No, ich jest kilka.
0: Tak, już teraz już mamy dwa środowiskowe domy samopomocy, typu B i typu D. D jest na Reja, B jest na Sobótki. No, Kraina Radości, tak, w przedszkole. No mamy, prowadzimy też projekt opiekę wytchnieniową, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. No i różne wydarzenia, różne działania, które stowarzyszenie podejmuje się tak naprawdę wszystkiego, bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie siedzimy, tylko naprawdę bierzemy się, po prostu spinamy się i działamy. Wybuch wojny na Ukrainie, gdzie też byliśmy, działaliśmy na różnych sferach. Z Centrum Organizacji Pozarządowych współpracowaliśmy i tam w tym centrum pomocy Ukrainie nawet nasi podopieczni pracowali, więc jako wolontariusze, więc też wysyłaliśmy, pozyskiwaliśmy od sponsorów różnego rodzaju rzeczy, które były potrzebne na Ukrainę i tam wywoziliśmy. Pomagaliśmy gdzieś tworzyć im też mieszkania. Więc jakby zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, dożywialiśmy, ponieważ otworzyliśmy też restaurację Różany Gościniec 7 lat temu, gdzie była najpierw w Zagłobie, teraz jest na rynku, mieści się w Kamienicy do Skórów.
1: I to zatrudniacie tam osoby.
0: I tam zatrudniamy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To rzadkość jest, bo inaczej jak się zatrudnia osoby z niepełnosprawnością ruchową, a inaczej z niepełnosprawnością intelektualną. I tam pracuje w tej chwili 6 osób, więc to naprawdę jest duże też wyzwanie. I też dożywialiśmy właśnie też osoby z Ukrainy. Więc mamy naprawdę bardzo dużo szereg różnych wydarzeń. Jak tylko coś jest potrzeba, to też działamy i teraz była powódź, tak, więc też zbieraliśmy różnego rodzaju i żywność i jakieś tam rzeczy, które były potrzebne i też pomagaliśmy, więc my nie tylko dostajemy pomoc, ale też i pomagamy innym, jak tylko trzeba, więc tutaj nasze stowarzyszenie naprawdę działa bardzo, bardzo prężnie.
1: No, dzielicie się naprawdę bardzo mocno. Tak, Mara, powiedziałaś na samym początku, że skrzyknęły się mamuśki.
0: Tak.
1: Tak naprawdę.

0: rodziców, ale było wtedy 4 mamy i 3, bodajże 3 lub 4 też nauczycielki ze szkoły i taki właśnie moim mentorem, nauczycielem, który pracował w szkole specjalnej, była Dagmara Kicza, która była też, została wiceprezesem stowarzyszenia. I do tej pory współpracujemy razem ze sobą. Pracuje u nas i wspiera nas i mnie wspiera, bo muszę powiedzieć, że tak naprawdę dzięki Dagmarze Witczak ja normalnie funkcjonuję i się rozwijam, bo to ona mnie tak też prowadziła i mówiła, żebym się nie poddawała, żebym walczyła z tym, co miałam też w sobie, bo jednak no, rodzic, który ma dziecko z niepełnosprawnością, przychodzi te różne etapy, które musi się pogodzić, a to może być bardzo długi proces. Ja mam rodziców, którzy tak naprawdę mają dzieci już dorosłe i jeszcze są niepogodzone z tym, że mają dziecko z niepełnosprawnością. Ja przeszłam to bardzo szybko, ale dzięki temu, że miałam wkoło siebie bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wspierali, tak? I ciągnęli mnie do przodu. I dzięki właśnie Dagmarze Witczak ja poszłam do przodu naprawdę. Ona mnie tak kopnęła, mogę powiedzieć, kopnęła mnie w tyłek, powiedziała, kurczę, obudź się dziewczyno, dawaj.
1: Lecisz do przodu.
0: Tak, dokładnie, więc to jest...
1: Ale taki... dużą rolę w tym wszystkim odegrała też twoja córka.
0: Tak, oczywiście, no to dzięki niej. Tak
1: paliwo
0: naprawdę,
1: napędowa. Tak, po prostu dzięki... szłaś jak taran, żeby stworzyć jej życie.
0: Tak, no znaczy dzięki Paulinie tak naprawdę ja zaczęłam walczyć, tak, no bo zaczęłam walczyć o nią, tak, o jej byt, o jej przyszłość, bo wiedziałam, że no muszę to zrobić. Tak? Więc to jest szereg tak naprawdę takich sprawczych ludzi, którzy to, co robię, to u mnie jakby się wyzwoliło, tak? To, że Paulinę miałam jako dziecko niepełnosprawne, ale też, no mówię, dużo osób, którzy wkoło mnie wspierali. To jest bardzo ważne. Bez tych osób mnie nie by nie było. Więc jakby i do tej pory tak jest. To nie jest tak, że jestem prezesem stowarzyszenia i ładnie, pięknie, ja tutaj

0: którzy współpracują z nami, no to tak naprawdę mnie też by nie było. Dzięki tym ludziom jestem uśmiechnięta, jestem pogodna, jestem, mam tą werwę, no bo jak uskrzydlają mnie, no to ja też wtedy...
1: No i się tym dzielisz.
0: Tak, więc to jest bardzo ważne, że oczywiście jestem liderem w stowarzyszeniu. Gdybym nie ja, no to też jakby nie ciągnęłabym tego stowarzyszenia, no to też by nie było tak. Tak jak mi tutaj jedna osoba, moja koleżanka powiedziała, że jestem taką lokomotywą, która ciągnie ze sobą wagoniki i to zawsze powtarzam dziś, jak jestem, że gdyby nie ta lokomotywa, no to by
1: nie szło.
0: Te wagoniki by nie ciągnęły, znaczy by nie szły tak do przodu.

0: kuchniowa, tak. To jest też coś u was działa. Jest restauracja, w której zatrudniacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Czy z racji tego jubileuszu, który jest, robiłaś takie podsumowanie, ilu osobom tak naprawdę, ilu dzieciakom pomogliście przez ten okres czasu?
1: Bardzo dużo. Nie liczyliśmy tego, bo to jest naprawdę przez te wiele lat przewinęło się nam bardzo dużo osób w przedszkolu, na przykład, tak, dzieci przedszkolnych. Ja teraz spotykam te dzieci, które już są w szkole. Za chwilę one będą kończyć tą szkołę, podstawówkę, więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że tych dzieci jest bardzo dużo. Ja teraz muszę właśnie powiedzieć, że na naszym 20-leciu będzie niespodzianka, gdzie będą osoby, które są absolwentami przedszkola i będą tańczyć, więc to no jest to takie naprawdę bardzo wyniosłe, bo jednak mam tą świadomość, że ja spotykam te osoby, które już są naprawdę na takim już wieku, gdzie już mają swoje życie,
0: są dorosłe
1: i wiem, że wyszły spod naszej ręki, tak? Spod naszego...
0: Jest duma?
1: Jest bardzo duma. Duża, ogromna duma i cieszę się bardzo, że spotykam się z rodzicami, którzy są wdzięczni, że bardzo dużo zrobiliśmy dla nich. Więc to też daje takie naprawdę, daje dużo nam wzrusza, ale i też daje nam takiego kopa do dalszego działania, więc nie umiem określić, ile

0: dużo tych osób, nie tylko z naszego stowarzyszenia, bo my mamy osoby też i spoza stowarzyszenia pomagamy. Więc jakby to jest bardzo dużo osób przewija się przez nasze stowarzyszenie, więc to są setki naprawdę ludzi, którzy i dzieci, którym pomogliśmy.
1: Wiesz co, ja mam takie wrażenie przez pryzmat oczywiście tych lat i wszystkich działalności, które tutaj robicie, a do nich jeszcze będziemy wracać, bo to jest jakaś tam część obszaru, o którym opowiadamy, ale robicie też dużo wielkich, gabarytowych rzeczy, pokazując, że takie osoby niepełnosprawne są wśród nas. Te 20 lat temu mówiłaś, że nie było nawet przedszkola, tak? Nie było... Te dzieci, te osoby, one były poutykane gdzieś i niewidoczne. Tak. One były niewidoczne. Te 20 lat minęło, wtedy była potrzeba, żeby zaistnieć, żeby pokazać. Tak. Teraz myślisz, że już to się wszystko pozmieniało? Jest ta większa otwartość społeczna na to, że takie osoby są wśród nas?
0: Tak. Chociaż mogę powiedzieć, że jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
1: Jeszcze?
0: Jeszcze bardzo dużo. Ja jestem osobą, gdzie jestem już, mogę powiedzieć, że teraz już po tych 20 latach jestem gdzieś tam, udzielam się w różnych...

0: organizacji pozarządowych tu w Radomiu, więc jestem, mogę powiedzieć, że już się teraz jestem w różnych jakby też dziedzinach i widzimy, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, dlatego że no, jakby świadomość może już jest większa, na pewno jest większa świadomość, ale żeby zrobić coś dla osób z niepełnosprawnością, to nie jest taka łatwa, prosta sprawa, bo jeżeli nie ma pieniędzy, to tego nie zrobimy. To jest jakby pierwszy warunek, bo chęci do pracy, chęci ludzi, którzy chcą coś zrobić, to jest bardzo dużo w tej chwili, mogę to powiedzieć, bo jeszcze, mówię, 20 lat temu to tego nie było, ale żeby zlikwidować bariery architektoniczne, są potrzebne pieniądze.
1: A jeszcze są.
0: Żeby otworzyć jakiś ośrodek, tak, czy dzienny, czy całodobowy, potrzebne są pieniądze. Żeby wybudować świetną szkołę dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych, trzeba mieć pieniądze. I bez tego się nie da zrobić. Jeżeli się nie pozyska funduszy, jeżeli nie będzie pieniędzy na to, no to niestety nie ma realizacji. Więc jakby to jest jakby chyba podstawowa w tej chwili rzecz, bo wtedy, kiedy my 20 lat temu zaczynaliśmy, to mieliśmy sponsorów. Teraz już nie ma sponsorów. Jest dużo organizacji, duża potrzeba jest pieniędzy i wszyscy wyciągają rękę i już ci sponsorzy po prostu też już nie mają możliwości pomagać. Tak. Albo pomagają w bardzo małej ilości. Więc jakby teraz bez organizacji pozarządowa, bez zewnętrznych funduszy, nie ma bytu, po prostu. Musi pozyskiwać pieniądze. I dlatego teraz organizacje pozarządowe muszą zakładać działalności, żeby też zarabiać, gdzie powstaje teraz bardzo fajna rzecz, kiedy jakby ta polityka społeczna, ekonomia społeczna, tak, gdzie uderzamy w tą ekonomię społeczną, żeby organizacja pozarządowa mogła po prostu robić biznes, zarabiać, żeby mogła zarabiać i
1: tworzyć kolejne
0: etapy ekonomii społecznej i pomagać społecznie, tak? No bo wiadomo, że wtedy to...
1: Te fundusze ekonomia... wykorzystujecie, tak, na to, dokładnie, żeby stwarzać takie środowiska, w których osoby dokładnie niepełnosprawne, tak, mogą dokładnie funkcjonować.
0: Więc ja już jesteśmy na takim etapie, że my tą ekonomię społeczną tworzymy. My już jesteśmy na etapie, że ta właśnie, tak jak restauracja, jest, daje możliwości zarabiania tym osobom niepełnosprawnym. I możemy powiedzieć, że my to też tworzymy, tak? No, jest tutaj w Radomiu jeszcze druga organizacja, która też, właściwie to już dwie, bo i Stowarzyszenie Do Celu i Fundacja Happiness, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, Tatiana Kaplińska, która też bardzo się angażuje w ekonomię społeczną i mam nadzieję, że w Radomiu będzie więcej powstawał. No już jest dużo organizacji pozarządowych, która też jakby działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też wykluczonych, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wykluczonych społecznie, tak? I działają w tej ekonomii społecznej, już są różne spółdzielnie, różne, bo to też nie tylko Radom, bo to i cały region radomski już działa. Jest tu nas Radomiu Mowes, który też jakby też pomaga organizacjom pozarządowym zakładać tą ekonomię społeczną i zakładać różnego rodzaju spółdzielnie. I to jest fajne, tak, że już się to rozwija, ale nadal jeszcze jest duża potrzeba w różnych dziedzinach, w różnych sferach. No ale jestem już naprawdę szczęśliwą osobą, że i tak już dużo się dało zrobić, tak? Przede wszystkim co? Jestem bardzo szczęśliwa, że

0: To jest bardzo ważne, tak, żeby...
1: Czyli zmiany są.
0: Są zmiany bardzo
1: są
0: duże.
1: Są zmiany,
0: oczywiście,
1: tak naprawdę.
0: Ja teraz muszę też się pochwalić, że już niedługo Urząd Miasta, pan prezydent miasta Radomia podjął decyzję i jestem bardzo naprawdę ukłony z jego strony, znaczy z mojej strony dla niego, bo centrum ma powstać, Centrum Opieki Mieszkalnej. To jest takie centrum, które będzie dzienne i całodobowa opieka dla osób z niepełnosprawnością. To jest super sprawa, bo na to czekają rodzice. I to jest też już, no to jest też bardzo ważne, że właśnie urząd idzie do przodu, tak, że wychodzi naprzeciw i nie boi się podjąć decyzji, żeby pozyskać pieniądze i otworzyć takie centrum opiekuńczo-mieszkalne, tak?
2: A co to znaczy takie centrum opiekuńczo-mieszkalne?
0: To będzie takie centrum, które będzie opieka dzienna i opieka całodobowa, gdzie będą osoby z niepełnosprawnością mogły mieć opiekę. Rodzina taka będzie mogła do nas się
1: zgłosić,
0: że potrzebuje na przykład taką osobę umieścić, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc, na 3 miesiące, na pół roku, tak? Bo potrzebuje wsparcia, tak? Nie wiem, daję przykład, bo to jest bardzo często w tej chwili problemy już takie mamy, że umierają rodzice. Najpierw jeden rodzic, później drugi rodzic. I zanim ta cała procedura będzie utworzenia osoby, która będzie nad nim
1: opieki,
0: to trwa bardzo długo, nawet i pół roku. Nawet rok trwa, bo mamy takich podopiecznych. I wtedy taka osoba może być umieszczona w takim centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Tam jest rehabilitacja, tam będzie psycholog, tam będą terapeuci, terapia pełna, tak? Więc jakby to też daje możliwości. Nie wiem, nawet daję przykład. Mama idzie do szpitala, tak?
2: A dziecko zostaje.
0: A osoba taka dorosła zostaje w domu. Bo rodzina nie zajmie się, no nie oszukujmy się. Rodzina pracuje, ma swoje dzieci, zadania, tak? Swoje życie. Więc jakby takie centrum daje możliwości ogromne, tak? Tym rodzinom.

0: aplikował o fundusze. No i jestem szczęśliwa, że już pewne prace trwają, będą już, niedługo będzie budowa, więc to też jest bardzo fajny projekt, który no myślę, że w ciągu roku, półtora ziści się i już będziemy...
1: Tu mówiłyśmy o wielu różnych tych rzeczach, które są organizowane dla osób i wykluczonych, i niepełnosprawnych intelektualnie, bo tym stowarzyszenie się także zajmuje, ale robicie też dużo takich wielkogabarytowych imprez w naszym mieście, typu Radomskiej Dni Godności, festiwal Tacy Sami, bo to jest w tym wydarzeniu zorganizowane. Pokazujecie te talenty. Jak się tworzy takie wydarzenia? Jak to wszystko zbieracie do kupy z osobami jednak, które wymagają właśnie tych specjalnych potrzeb?
0: No to ten proces trwa tak naprawdę cały rok, bo to nie jest tak, że Dni Godności są w czerwcu, na początku czerwca i miesiąc przed tym organizujemy. To już tak naprawdę to trwa cały rok. My już w tej chwili już mamy, będziemy mieć termin, kiedy robimy. Za chwilę już będziemy podpisywać różne umowy, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy będą z nami współpracować. Już będziemy od stycznia, tak na przełomie stycznia a lutego, już przygotowujemy naszych uczestników do występów. Powiadamy nami, już dajemy informacje różnym organizacjom pozarządowym, placówkom, że takie wydarzenie będzie. Więc tak naprawdę ten proces trwa dłuższy, no bo nasi podopieczni muszą się nauczyć. To nie jest tak, że ten proces jest miesiąc i oni się nauczą, wyjdą na scenę i będą występować. No to musi trwać, musimy ich przygotować. Oni muszą też przełamywać te swoje bariery lękowe. Chociaż muszę powiedzieć, że nasi podopieczni z naszego stowarzyszenia, no to już są starzy, wyjadacze.
1: Weterani, to już są weterani.
0: Potrafią naprawdę bardzo dużo i oni się już nie mogą doczekać kolejnych

0: dumni, że mogą, cieszą się z tego, więc my też dla nas już ta impreza w tej chwili to już dla nas jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, takim poziomie, gdzie już dużo rzeczy też mogliśmy się nauczyć, no bo jakby pierwsze takie imprezy to też my uczyliśmy się, tak, no nigdy nie organizowaliśmy tak. W tej chwili już te imprezy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, przyjeżdżają do nas wspaniali goście, zespoły, które występują i umilają naszym podopiecznym, ale nie tylko naszym podopiecznym, bo na to wydarzenie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia po to, żeby właśnie jakby likwidować nie tylko bariery architektoniczne, bariery psychiczne, tą właśnie...
1: ten dystans.
0: Tak, dystans. No to jakby też chcemy pokazać naszym mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Radomia, ale i poza Radomiem zapraszamy. Dużo osób przyjeżdża z różnych miast i mamy już takich stałych mieszkańców z różnych, na przykład przyjeżdża z Piotrkowa Trybunalskiego pani, która ma syna niepełnosprawnego, która chce po prostu uczestniczyć w tych Dniach Godności, bo

0: wydarzenie. No, nie tylko też organizujemy dużą imprezę jako Dni Godności, ale też na przykład co roku organizujemy spartakiadę sportową dla osób z niepełnosprawnością, gdzie też dużo osób uczestniczy. W tym roku uczestniczyło 350 osób. To jest bardzo duża impreza. Mhm. W tym roku organizowaliśmy ją w szkole specjalnej na Armii Ludowej. Pan dyrektor Krzysztof Sońta nam udostępnił swój plac, szkołę, nauczycieli, żeby to wszystko zorganizować. To jest naprawdę bardzo dużo, dużo tych przedsięwzięć i wydarzeń, co jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uszczęśliwiać innych.
1: Jakie stowarzyszenie stawia sobie cele na przyszłość?
0: Stowarzyszenie jeszcze chce dużo zrobić, więc chcemy na pewno rozbudować ośrodek, który jest na Sobótki, bo też tutaj muszę pochwalić się, że Sobótki jest już wykupione, budynek jest wykupiony z placem i już jest własnością stowarzyszenia, więc chcemy rozbudować Sobótki, ponieważ już pękamy w szwach, więc chcemy powiększyć ogród sensoryczny, gdzie będziemy mieć plac wodny, gdzie będziemy mieć mini zoo, gdzie chcemy, więc no chcemy też mieć basen w ośrodku, więc to jest taka, no, duże przedsięwzięcie, które mam nadzieję, że nam się ziści.

czas, tylko na stałe. No mam nadzieję, że się to uda. No i jeszcze takim jednym projektem, którym, no to jest też moje marzenie, no niestety to jeszcze nam kuleje w Radomiu, no w Polsce też, ale w Radomiu przede wszystkim nam kuleje. Opieka medyczna, która specjalistyczna, która jest potrzebna naszym dzieciom.

laryngologiczne, no takie specjalistyczne gabinety, gdzie będą osoby szczególnie zaopiekowane, tak? Bo tego nam brakuje. Niestety jeździmy, rodzice emerytowani jeździmy do Warszawy, tak, żeby, czy to do innych miast, żeby na przykład właśnie zrobić jakikolwiek, nie wiem, nawet iść do specjalisty, zrobić po prostu badanie, tak, USG piersi, USG ginekologiczne, nie wiem, zęby, po prostu zęby zrobić, tak,

0: marszałkiem i chcielibyśmy to zrobić, te gabinety stworzyć tutaj w Radomiu. Więc mam nadzieję, że nam się to ziści w najbliższym czasie.
1: Z tego, co tu Dagmara opowiadasz, to te marzenia generalnie, które masz, to po prostu je spełniasz, więc my tutaj, ja i oczywiście zapewne i słuchacze, i cała reszta, no trzymamy mocno kciuki, żeby te wszystkie cele, te wszystkie marzenia się spełniły. No i co, no i postawimy tutaj już kropkę. A dzisiaj moim Państwa gościem była Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Fox FM Radom.
2: Hitów. Trójcu na 106,4. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da!
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra!
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Reklama.
16: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
17: Czy warto zmienić herb Radomia? Nad tym problemem pochylamy się w tej części magazynu publicystycznego. W sprawę zaangażowało się Radomskie Towarzystwo Naukowe. Jaki jest ich punkt widzenia? O tym Łukasz Zaborowski.
18: No, problem z wzorem herbu, który jest używany do celów urzędowych w Radomiu, jest taki, że został on tak skonstruowany, iż no, nie spełnia zasad heraldycznych. Tak? Jeżeli mówimy o herbach, mówimy o jakiejś dziedzinie wiedzy czy nauki, to powinniśmy trzymać zasad, które obowiązują w tej dziedzinie. Tymczasem radomski wzór herbu, który jest teraz używany jako urzędowy, jest przejawem takiej, można powiedzieć, radosnej twórczości osób, które najwyraźniej się nie znały na heraldyce. Niestety ten herb jest przedstawiany w nauczaniu heraldyki na uczelniach polskich jako taki przykład zestawienia różnego rodzaju błędów, które można popełnić tworząc właśnie wzór herbu do celów urzędowych. Nawet jeśli ktoś się nie zna na heraldyce, to widzi, że ten herb jest niedopracowany graficznie wręcz. Od strony takiej, powiedzmy, sposobu właśnie narysowania tego herbu też można mieć do niego pewne zastrzeżenia. I to jest dla ludzi, którzy mają jakieś takie lekkie przynajmniej wyrobienie plastyczne, też jest rażące. No ale oczywiście najgorsze są te błędy heraldyczne, które zostały popełnione przy budowie tego wzoru herbu. Najbardziej razi, czy też może raziło, bo to zostało w praktyce zostało zarzucone, chociaż w oficjalnej wersji chyba nadal jest. Najbardziej rażą tak zwane labry, czyli coś, co odzwierciedla tkaninę, czy też szatę rycerza, która otacza tę tarczę. Labry są elementem herbu szlacheckiego, a nie miejskiego, więc w herbie miejskim nie powinny się znaleźć. Dalej jest wątpliwość budzi korona, która została umieszczona nad tym herbem. To jest korona królewska, która też nie przysługuje Radomiowi, mimo że Radom był miastem królewskim, ale to nie znaczy, że może posługiwać królewską koroną. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie mówiąc o tym wzorze graficznym, o tym wykonaniu graficznym, już na poziomie graficznym wzoru tego herbu, proszę sobie zobaczyć, że ta korona umieszczona nad tarczą, ona wygląda jakby była jakąś pieczątką. Jest zupełnie płasko narysowana, a tymczasem korona jest elementem wypukłym i w dobrym rysunku ona powinna wyglądać jak element wypukły. No i oczywiście problematyczne też jest użycie herbu papieskiego, herbu papieża Jana Pawła II, który został niejako położony na bramie miejskiej, na tej bramie wyobrażonej w herbie, na pamiątkę tego, że Radom oczekuje wizyty Jana Pawła II, co oczywiście było faktem w pewnym okresie historycznym i być może nawet taka grafika z umieszczeniem na jakiś tam, powiedzmy, czas, jako coś w rodzaju takiego performance'u, może to było do przyjęcia. To no ja też jako katolik i Polak czczę pamięć Jana Pawła II, uważam go za wielką postać i można by powiedzieć, że czułbym się zaszczycony, gdyby Radomiowi rzeczywiście z jakichś powodów przysługiwało posługiwanie się herbem papieskim. Tymczasem jest to z naszej strony, z naszej, mówię tutaj o Radomianach, no taki gest po prostu troszeczkę przywłaszczenia sobie czegoś, do czego nie mamy prawa.

głośnie, tylko chyba tam jednym głosem. W każdym razie to nie było takie oczywiste. Od początku nie było takie oczywiste, że Radomianie sobie tego życzą. Niemniej, no, niektórzy ludzie jednak mają świadomość tychże zasad heraldycznych. No, zazwyczaj, jak ktoś się interesuje daną sprawą, to przynajmniej może zasięgnąć jakiejś wiedzy na ten temat. I ktoś, kto ma minimalną wiedzę heraldyczną, wie, że to jest nadużycie. Że nie tylko dlatego, że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, tylko po prostu nie ma takiej praktyki heraldycznej, żeby na tle murów miejskich umieszczać herb, no tutaj w tym przypadku na przykład papieża. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że zajął się tym ktoś, kto się na sprawie nie zna. Bo dobrze jest, jeżeli nawet tworzymy nowy wzór herbu. Wiadomo, herbów nie powinno się wymyślać, bo herb to jest coś, co jest nadawane w dawnych czasach przez władcę. I moje osobiste zdanie jest takie, że herbów nie powinno się tworzyć nowych herbów. Herby są po prostu dziedzictwem okresu staropolskiego, dawnych zwyczajów i jak jakieś miasto czy miejscowość, czy ktoś, kto je na przykład ma z pochodzenia szlacheckiego, posiada herb, no to dobrze, to niech się nim posługuje. Natomiast nie widzę potrzeby tworzenia nowych herbów, czy też wymyślania, czy jakoś zmieniania herbów historycznych. No u nas tego dokonano. Oczywiście nawiązano do jakiegoś tam herbu Radomia z wybranego okresu. To akurat też nie był najszczęśliwszy wybór, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Natomiast ten herb po prostu tak sobie, nie wiem, jakby to powiedzieć, podrasowano, ale w sposób zupełnie nieudaczny i niepotrzebny. Ja jako przedstawiciel Radomskiego Towarzystwa Naukowego byłem członkiem zespołu do spraw właśnie zmiany wzoru herbu, który został powołany swego czasu przez prezydenta miasta Radomia. W tym zespole było też szereg innych osób. Byli radni, byli historycy. No i właśnie jako taki ekspert zewnętrzny został zaproszony do współpracy profesor Giergiel i to ten zespół właśnie pod jakimś patronatem profesora Giergiela, korzystając głównie z jego sugestii, rzeczywiście ten zespół przyjął takie zestawienie znaków graficznych, nie tylko herbu, ale w ogóle znaków graficznych dla miasta jako taką sugestię, że warto byłoby skorzystać z tego właśnie tego wzoru, gdzie oczywiście najważniejszym elementem jest wzór miejskie, czy też pieczęci po prostu z wizerunkiem herbu Radomia. Tenże zespół doszedł do przekonania, oczywiście to też nie było, muszę to podkreślić, że to też nie było jednogłośne wcale, dlatego że w zespole też były podzielone zdania na ten temat. Ja się przychylam do tego, co zostało przyjęte ostatecznie przez głosowanie, gdzie większość osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu wypowiedziała się za tym, żeby powrócić do najstarszej zachowanej wersji herbu Radomia. Czyli herbu, w której jest ozdobna litera R pod koroną. Jest to prawdopodobnie, tak przyjmujemy, bo na pieczęciach nie widzimy barw, prawda? Ale przyjmujemy, że jest to złota litera pod złotą koroną na tle czerwonym. Bardzo prosty wizerunek, ale jednocześnie wysokiej klasy artystycznej, właśnie pochodzący z najstarszej zachowanej pieczęci Radomia, jeszcze z XV wieku, pieczęci średniowiecznej. Korona jest, ale to nie jest korona królewska i to jest korona, która jest umieszczona na tarczy, jest elementem tarczy, to tak, na tarczy mamy literę i koronę na tle w polu czerwonym. Nie jest to korona nad herbem. My jako ta komisja, jako ten zespół staraliśmy się po pierwsze wsłuchać w sugestie profesora Giergiela, no po drugie też opierać się na właśnie jakichś innych względach, w szczególności na takiej argumentacji, że warto powrócić do herbu staropolskiego, który no, przez właściwie cały okres staropolski był używany. Mamy zachowanych szereg pieczęści właśnie z tym herbem. Niektóre są bardzo też wysokiej klasy graficznie wykonanej. I co ważne, ta wersja herbu, w której wyszedł obecny wzór, to znaczy, gdzie mamy te mury miejskie z trzema wieżami i dopiero jakby w bramie tych murów mamy literę R, nie ma dużego jakby takiego ugruntowania historycznego, dlatego że ta wersja herbu pojawiła się dopiero w XVIII wieku i była używana w szczególności w wieku XIX, w okresie już zaborów, także nie w okresie staropolskim. I nie jest to do końca polska tradycja heraldyczna, ponieważ okazuje się, że właśnie tak

0: udostojnianie herbu przez dodawanie tych murów miejskich było dość popularnym zabiegiem właśnie w tym okresie XIX wieku. To już takie są takie nowe zwyczaje heraldyczne. Tak? Wiadomo, każde miasto chciało swój herb jakoś udostojnić i dlatego właśnie pojawiały się tam na przykład te mury miejskie dodatkowo. Ale to nie jest tradycja staropolska, więc ponieważ mamy to szczęście jako miasto, że zachowały się, no może nie tak liczne, ale zachowały się jednak pieczęcie z okresu średniowiecza i później renesansu i na nich mamy właśnie ten wzór herbu, gdzie po prostu jest to inicjał R i pod koroną, to mamy do czego sięgnąć, możemy być z tego dumni właśnie z tego wzoru herbu. To jest bardzo, bardzo szlachetny rysunek i na podstawie właśnie tego został stworzony też, no oczywiście przez grafików, którzy współpracują z profesorem Giergielem, taka propozycja właśnie wizerunku herbu. Myślę, że taki herb jest nie tylko piękny, jest nie tylko uzasadniony historycznie, bo nawiązuje do właśnie tego najchlubniejszego okresu i dziejów Radomia, i dziejów Polski, właśnie okresu staropolskiego. Jest też piękny graficznie. Za przyjęcie wzoru herbu urzędowego jest odpowiedzialna Rada Miejska. Więc żeby coś teraz dalej się zadziało, to Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o przyjęciu właśnie tych wzorów i herbu, i innych insygniów miejskich. A następnie, bo to jeszcze nie jest koniec, następnie to ta uchwała zostałaby poddana ocenie Państwowej Komisji Heraldycznej. Istnieje taki podmiot, który właśnie ocenia, czy to, co sobie przyjmie Rada Miejska, czy Rada Gminy w przypadku innych jednostek za swój herb, czy to się właśnie broni pod względem heraldycznym. Z ciekawostek, no jestem przekonany, że gdyby obecny wzór herbu Radomia został poddany Komisji Heraldycznej, na pewno nie zostałby zaakceptowany. On akurat został uchwalony w czasie, kiedy nie było jeszcze tego obowiązku zatwierdzania przez Komisję Heraldyczną, czy też jakoś może to było opcjonalne, nie wiem dokładnie, jak to się wyglądało. W każdym razie taki herb na pewno nie zostałby pozytywnie oceniony, taki jak mamy teraz. Natomiast myślę, że gdyby Rada Miejska postanowiła przyjąć ten wzór herbu, który zaproponował zespół, no to sądzę, że tutaj Komisja Heraldyczna by się przychyliła do tej propozycji i wtedy po prostu wszedłby w użytek ten nowy herb.
1: A jaka jest opinia naukowa na temat radomskiego herbu? Jaką rolę spełniały dawniej i obecnie te znaki? O tym profesor Tomisław Giergiel, znany historyk i heraldyk.
2: Herby były znakiem rozpoznawczym, ale także miały inne funkcje. Herby wyrażały wartości, reprezentowały ludzi, korporacje, jednostki, rody, także społeczności, także samorządy. A więc rola herbu jest bardzo szeroka. Pojawia się on w średniowieczu, ale okazuje się, że się sprawdził. Sprawdził się w komunikacji, sprawdził się w samorządności i dzisiaj też pełni bardzo ważną funkcję, gdyż reprezentuje społeczności lokalne. W przypadku herbu samorządowego reprezentuje wartości wspólne dla członków tej społeczności. Poza tym też identyfikuje konkretne miasto, konkretną gminę, więc te funkcje są dzisiaj stosowane. Herb to nie jest relikt, ale herb jest stosowany w praktyce, jest używany w życiu codziennym i odgrywa bardzo dużą rolę w życiu samorządnej wspólnoty. Ja dostałem za zadanie zbadanie zasobu źródłowego, który utrwala źródła heraldyczne. Dostałem za zadanie jego interpretację i pokazanie tradycji, bo taki jest warunek ustawowy w dzisiejszym stanie prawnym, że żeby ustanowić herb, musi on być zgodny z tradycją. Z tradycją historyczną, heraldyczną. Na straży jej stoi Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nic dziwnego, że trzyma się tej normy, bo ona jest wpisana do ustawy. I pod tym kątem właśnie rozpocząłem badania, na nowo porządkując wszystkie źródła, które mówią, to są źródła pisane i ikonograficzne, mówią i pokazują, czy noszą do dzisiejszych czasów te najstarsze wizerunki herbu Radomia. No tak się składa, że najstarsza zachowana pieczęć znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Pochodzi z 1421 roku i w części literatury znajduje się interpretacja, która mówi o tym, że jest to litera K pod koroną. ale to jest tylko część literatury. Jest, funkcjonuje też kilka fotografii tej pieczęci w literaturze. Postanowiłem na nowo, przy pomocy nowych technik i makrofotografii, odwzorować tę pieczęć. I no, kilka razy byłem w tym archiwum w Lublinie, żebym osiągnął to, co chciałem, czyli fotografie tej pieczęci pod różnym kątem, pod różnym oświetleniem. Z nich wynika, że nie mamy wątpliwości. Jest to litera R. Jest to taka sama litera R, która występuje na pieczęciach Radomia w XVI wieku, w XVII, w XVIII. A więc mamy bardzo długą tradycję. Ta tradycja jest bardzo stabilna. Od średniowiecza do epoki nowożytnej. Od XV wieku do wieku XVIII. Zacznę może od tych najstarszych herbów, czyli herbów rycerskich, które rzeczywiście posiadały jeszcze dodatkowy element, bo hełm rycerski nad tarczą, zwieńczony często koroną i nad koroną klejnot rycerski. Po obu stronach labry, ale nie tylko, bo herb rycerski miał jeszcze, mógł mieć i trzymacze, mógł mieć i dewizy. Wszystkie te elementy pełniły funkcję praktyczną, bo rycerz używał hełmu, używał klejnotu, który go z daleka odróżniał na polu bitwy. Używał labrów, które na zbroi chroniły go od promieni słonecznych. Herb miejski reprezentował mieszczan. Mieszczanie nie mieli nic wspólnego z labrami, z koroną, więc to nie tylko chodzi o samą symbolikę, ale też o praktyczne wykorzystywanie poszczególnych elementów. Herb miasta rzeczywiście składa się z godła i starczy. Oczywiście możemy też mówić o barwach jako takim wyznaczniku herbu. Herb zaakceptowany przez zespół do spraw opracowania symboli Radomia wywodzi się od najstarszej pieczęci radomskiej z 1421 roku, o której mówiliśmy, ale z ważnym aspektem jej trwałości, gdyż takie samo godło występowało w Radomiu, w herbie Radomia również w XVI wieku, w XVII i w XVIII. Zmieniało się tylko od strony stylistycznej. Ten herb średniowieczny był przedstawiony przy pomocy sztuki gotyckiej. XVI-wieczny jest to herb renesansowy, kształty renesansowe. XVIII-wieczny, no właściwie XVII-wieczny, widzimy tam sztukę barokową. A więc herb Radomia, który w godle ma literę R pod koroną królewską, wywodzi się z bardzo długo używanego symbolu w Radomiu. Od średniowiecza do późnej epoki nowej.
3: Fox FM Radom. Fox FM Radom. W Grójcu na 106,4.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
16: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
17: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Castorama.
7: Teoria
10: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
8: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Wielkie otwarcie ekspozycji Global Home City już 15 maja od 10. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
1: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
20: A co tam w Carrefourze?
21: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama.
22: Trump nie wyklucza przeniesienia żołnierzy z Niemiec do Polski. Jest już reakcja Warszawy na te słowa. Prokuratura potwierdza, mężczyzna, który w Raszynie zastrzelił byłą żonę, w przeszłości znęcał się nad rodziną. Za chwilę też przełom w wykrywaniu raka szyjki macicy. To może oznaczać koniec cytologii. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Jest odpowiedź polskiego rządu na zapowiedź Donalda Trumpa. Prezydent USA w ubiegłym tygodniu zapowiedział wycofanie z Niemiec ponad 5000 żołnierzy. Teraz nie wyklucza, że trafią oni do Polski. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, co na to nasze władze?
3: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa, napisał w sieci. Donald Trump już w zeszłym tygodniu zapowiedział wycofanie ponad 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec, a pytany o to, czy trafią do Polski, stwierdził: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętajcie, poparłem go, a on wygrał mimo, że był daleko z tyłu. Jest wielkim wojownikiem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe. Ale jak przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. W Polsce już w ramach obecności stałej i rotacyjnej stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
22: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Już wiadomo, że był wcześniej karany.
4: Zaszczono mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
22: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodał, trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
4: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
22: Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Koniec z cytologią. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Chodzi o pracę naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana dotychczas cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
23: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko 2-krotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
5: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
22: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny. Osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
24: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
22: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych. Zimno znów do nas dotarło. Jeszcze dziś IMGW planuje wydać ostrzeżenie przed przymrozkami. Mogą one obowiązywać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Z kolei jutro według synoptyków mogą pojawić się burze. Tu również spodziewane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. A dzisiaj w sporej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu.
25: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
26: Daria Żurowska, witam w magazynie edukacyjnym. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna pochodzi z Finlandii. Powstała w latach 20. XX wieku jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Teraz znana jest na całym świecie, również w Radomiu. Nordic Walking pomaga wzmacniać całe ciało, w tym mięśnie brzucha, rąk, pleców oraz nóg. Poprawia kondycję serca i krążenie. A jak poprawnie chodzić? Jak dobrać kijki? Czy można schudnąć uprawiając Nordic Walking? O tym wszystkim rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
27: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
6: To jak prawidłowo chodzić?
27: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
6: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami szły. Sport jest bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
27: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają. Są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
6: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie? Czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
27: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe trzy rodzaje kijów. Kije trekkingowe. To są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą, powolutku, rozmawiają sobie albo gdzieś na jakieś wycieczki, w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie do raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak w górach kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo taka pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstków.
6: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
27: Tak jest. Jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki kijek jest najlepiej do nas dopasowany. Jeżeli nie pamiętamy tego, to po prostu bierzemy kijek w dłoń, stawiamy przed sobą i łokieć przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej, jeśli chodzi na troszkę krótszych kijkach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kijki 120 kupić. Ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba, że są regulowane, to można sobie idealnie dobrać.
6: Mhm. Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kijkami?
27: Oj, dużo jest zalet. No, podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę, tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie, i później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
6: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
27: Tak, można schudnąć. No ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem kiedy na studiach uczyli nas i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
6: Powiedzmy, jak zaczęła się pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś pani zobaczyła, ktoś pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
27: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017 roku Szkolny Związek Sportowy organizował dla nauczycieli szkolenie Nordic Walking. To było jeszcze takie trochę raczkujące, pomimo że w Polsce tak to pojawiło się na początku XXI wieku, czyli tam końcówka 98-99 rok i początek 2000. I ja poszłam na to szkolenie z koleżanką, właśnie tu po tym mnie, tak mi wszystko bolało. To było intensywne, 3 dni. Chodziliśmy w parku tutaj, przy jeszcze nie było chyba szkoły muzycznej w budowie. I no, spodobało mi się to. Stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam. Każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej. Takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina, a nie obciąża tak stawów jak bieganie, gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu, więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty to umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross. I tam wziąłam udział w tych zawodach, tak po prostu w ogóle bezstresowo, tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam 2. miejsce. No i już na następnych zajęłam 1. No i tak na razie jest tak, że jest to 1, ale no, teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki o minutkę, o półtorej, o 2, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem radą organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
6: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
27: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić, pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie Kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie. Także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
6: A jaka jest różnica między właśnie miękkim a twardym podłożem? Co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak i czy tak? Czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
27: No ja uważam jako WF-ista, też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. A no na porównym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy, stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
6: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć? Czy, nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy? Jak to wygląda?
27: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam sprzed ponad 10 lat. Właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja, to są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą. Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać po bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
6: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach? Bo to tak super. Naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
27: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny też z kijami, co tak naprawdę no, kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują mi z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa impreza i można wziąć udział, zmierzyć sobie czas, poczuć się tak, dostać medal, no i pobyć z ludźmi i sprawdzić się.
6: No właśnie tutaj już pani wspomniała o tym, że tak naprawdę ten, kto nigdy nie spróbował tego sportu, to wydaje mu się, że Nordic Walking to sport dla seniorów, ale właśnie tutaj pani wspomniała, że podczas tych biegów ja chodzę, rozmawiam z ludźmi, to jest tak właśnie, że i młodzi, a jest też tak, że rozmawiam na przykład z jednym z panów, który mówi, że raz jak bierze udział właśnie w takim, to raz bierze udział w biegu, tak. Następnym razem bierze kilki, przychodzi z kilkami, zależy od dnia i jak mu pasuje.
27: Zależy od dnia i zawodnicy, którzy biegają, bo też spotykamy się no, z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kijki jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie w plener też. On mówi, że nie chodzi po twardym. Na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja. Wiadomo, że no to jest najpierw najważniejsze, bo często od tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak? No i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak? Także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład no nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kijki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kijki, tak? Żeby sobie po prostu rozchodzić jak gdyby ten bieg.
6: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walking, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można w jakiś sposób porównać?
27: Mówimy spacer taki bez kijków?
6: Tak, tak, tak.
27: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, no to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybkiego marszu, bez kijków, bez niczego i po prostu z bardzo mocną pracą naprzemienną ramion. I to bardzo dużo daje. Wtedy się dostaje kijki, jak już te ręce się bujają tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go wbić w ziemię i a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kijki i chodzimy z kijkami.
6: A jak się nie zniechęcać, bo no można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale no nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma Pani jakieś rady tutaj?
27: Zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jest, czy na fitness chodzimy, na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, no to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć. No i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami, nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty, i też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać. Tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne. Czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki. Wtedy znaczy, że jest ok. A na przyspieszenie kroku właśnie i intensywność przyjdzie czas. Mhm.
6: A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u Was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
27: Nie, z biegaczami nie było sytuacji, takiej nie ma, tym bardziej no to zależy od kultury osobistej i wyobraźni, to tak jak na drodze, prawda, kierowca samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo, praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki. Więc no nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że no, puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegacz, nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złość robi, ani kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu chodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują techniki, można dostać kartki, żółto, ostrzegawcze, czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować. Więc tutaj wiadomo, że no można kijki, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kijkarze, nie wchodzimy sobie w drogę, znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy, to dwa razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój dystacjon, swój dwa razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się tam. Mhm.
6: To powiedzmy, jeszcze tutaj wspomniała Pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicach, jak organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkowym, dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
27: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet mistrzostw Europy, czy świata, jeżeli nawet się nie mylę, w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nieprzystrzyżona, tylko taka położona i ona się do kików przyczepiała i do butów po prostu. I ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii skąd pochodzi. Także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda? Więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać tak z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybiera, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów. Na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
6: Doczekamy się kiedyś takich zawodów w Radomiu?
27: Ja myślę, że tak, tak, że jak najbardziej, tym bardziej, że Jedliński przetarł te szlaki i ja sama byłam zaskoczona, jak czytałam, że taka wielka impreza i udała się i naprawdę tam z wielu krajów zawodnicy, nie chcę teraz skłamać, po prostu z kilkunastu krajów europejskich i mistrzowie Europy byli, można było podpatrzeć sobie, prawda, jak oni chodzą, jak to wygląda, porównać do siebie, tak, sobie czy kawałek nagrać. Zresztą w ogóle bardzo otwarci ludzie poradzą, podpowiedzą, także nie ma, że ja o to tak chodzę i zachowam dla siebie, bo to jest tam, nie, moja tajemnica jakaś. Także wszyscy otwarci zawsze i po prostu tacy pomocni. Mhm.
6: To na koniec powiedzmy, Nordic Walking, dlaczego warto trenować? Zachęćmy słuchaczy do tego, żeby się wzięli, kupili kijki i zaczęli maszerować.
27: Warto trenować Nordic Walking, ponieważ to jest najprostsza forma ruchu, która wspaniale oddziaływuje na organizm, na całe ciało, wzmacnia mięśnie, wzmacnia głowę i bardzo dobrze na układ krążenia i oddechowy wpływa, a teraz po tych covidach, po tych różnych takich historiach, no jesteśmy troszkę osłabieni, więc to jest sport dla wszystkich, niezależnie od wieku, od wagi ciała i od płci. Dla każdego polecam.
25: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
19: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
18: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
28: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
29: Lidl, to się opłaca.
30: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
31: Jak tak, to Allegro.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Edukacja we Vox FM Radom.
6: A teraz edukacyjne zwiedzanie i lekcja historii w plenerze. Tym razem Zwoleń i Czarnolas. Czy Jan Kochanowski był jedynym poetą w tym rodzie? O tym profesor Dariusz Kupisz, historyk, badacz między innymi dziejów regionu radomskiego.
7: Prowadzono dość skrupulatne badania architektoniczne, archeologiczno-architektoniczne. Między innymi pani profesor Brykowska, znany jest rysunek rekonstrukcji tegoż dworu Piotra Kochanowskiego w Sycynie. No, on przypominał budynek na planie kwadratu piętrowy. Rzeczywiście w całości mógł wyglądać jak wieża. No, murowany też było to niezwykłe, świadczyło, było to wizytówką zamożności Piotra Kochanowskiego. Wystarczy tu wspomnieć, że wzniesienie murowanego dworu kosztowało 10-krotnie więcej niż wybudowanie drewnianej siedziby powszechnej w tamtych czasach przecież. No oczywiście wszyscy, którzy badali dotąd dzieje rodziny Kochanowskich, skupiali się przede wszystkim na biografii Jana Kochanowskiego, jego ojca, dziada, czasami poruszając też kwestie związane z rodzeństwem, z braćmi. Mniej badano inne gałęzie tej rodziny, nie wywodzące się właśnie od tych osób, które, o których tutaj mówię. No cóż, no, bracia Jana Kochanowskiego, każdy z nich dał początek jakiejś linii gałęzi Kochanowskich. No. Stąd mamy linię Kochanowskich z Policzny, linię młodszą z Czarnolasu, linię z Sycyny, z Konar, z Baryczy. Wszystkie one zostały zapoczątkowane przez braci Jana Kochanowskiego. Z Anny Białaczowskiej Piotr Kochanowski doczekał się 5 synów, z których właśnie 4 było założycielami tych linii, które tutaj wspomniałem. Wiadomo z literatury, na podstawie literatury historycy przypuszczają, że Urszulka tragicznie zmarła w młodym wieku, ten talent odziedziczyła, no ale chociażby zamiłowanie do sztuki na pewno. No, Zofia Owadowska przecież wzniosła piękną kaplicę przy kościele zwoleńskim naprzeciwko kaplicy Kochanowskich. Jego zrodzeni synowie Wołódzkiej, jednej z córek, także no, próbowali wprawiać się w twórczości literackiej. Także tutaj no, można powiedzieć, że bardzo, bardzo wielu Kochanowskich parało się tąż także twórczością, nie tylko Jan. Dbali także o spuściznę Jana, bo trzeba tu przypomnieć, że bratankowie poety w 1611 roku zyskali od króla Zygmunta III specjalny przywilej, w którym zagwarantowali sobie, dziś moglibyśmy powiedzieć, prawa autorskie. Prawa do zgody na drukowanie dzieł wszystkich poetów. Możemy odnaleźć ponad 20 Kochanowskich, którzy w jakiś sposób próbowali swoich sił na polu literatury, nie zawsze poezji oczywiście. No chyba największe, można powiedzieć, największe zdolności na tym polu wykazał jeden z bratanków Jana Kochanowskiego, a mianowicie Piotr Kochanowski z Sycyny, syn Mikołaja, który tłumaczył dzieła literatury zachodniej.

0: tejże obronie i swojemu udziałowi w niej. On do dziś pozostaje w rękopisie, no ale jest znany badaczom, historykom literatury. Mamy wreszcie żołnierza, poetę Mikołaja Kochanowskiego z Baryczy, który też i walczył z Turkami, chociażby uczestniczył w obronie Chocimia w 1621 roku i podobno parał się poezji. No, co najmniej kilku, można wręcz powiedzieć, że 7 Kochanowskich osiągnęło urzędy senatorskie. Urzędy senatorskie mówię, ponieważ w tamtych czasach prawo do zasiadania w Senacie dawał konkretny piastowany wyższy urząd albo hierarchii ziemskiej, albo centralny. W tym przypadku Kochanowscy osiągali urzędy kasztelanów. No, to były, można powiedzieć, te godności trochę niższe niż wojewodów czy urzędników państwowych, dziś byśmy powiedzieli szczebla ministerialnego, no, ale dla Kochanowskich chyba były szczytem możliwości, bo nie oszukujmy się, w tamtych czasach te najwyższe urzędy zarezerwowane były dla magnaterii, tej elity, prawda, majątkowo-politycznej. Ale tutaj mamy 7 senatorów i kilkunastu posłów, 13-14 posłów z rodziny Kochanowskich, przy czym niektórzy z nich po kilkakrotnie posłowali z ramienia swoich sejmików, przede wszystkim z sejmiku województwa sandomierskiego, bo tu były ich główne dobra, z województwa krakowskiego, ale mamy też Olbrychta z Baryczy, który zmarł w 1642 roku, jednego z bratanków Jana Kochanowskiego. Ten przeniósł się daleko na Ukrainę, do województwa bracławskiego i tam kilkakrotnie wybierano go na posła. No, możemy tutaj mówić o Piotrze Kochanowskim z Policzny, który osiągnął także i urząd starosty radomskiego, zajmował się tutaj miejscowym zamkiem. Ten był rzeczywiście bardzo aktywnym posłem, posłował na kilka sejmów, ale przede wszystkim był aktywnym uczestnikiem walki politycznej w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego pomiędzy obozami politycznymi, no może nie wnikajmy tu jakimi, w każdym razie zasłynął jednym. Powiedział coś nieopatrznie przy prymasie ówczesnym Prażmowskim, za co został publicznie skrytykowany. Wdał się w publiczną polemikę z prymasem. Po kraju krążyły pisma, w których prymas zarzucał Kochanowskiemu wręcz nie szlacheckie pochodzenie, a starosta radomski odwdzięczał się prymasowi posądzaniem go o skandale obyczajowe i niemoralne prowadzenie się, no nawet trudno pewne słowa powtórzyć. Dzisiaj wydają nam się wręcz niemożliwe. Dzisiaj czasami narzekamy na dyskusje polityczne, że one są dość brutalne. Dzisiaj chyba żaden poseł, żaden polityk w stosunku do prymasa nie odważyłby się na takie słowa, jakie pisał i kolportowano po kraju Piotr Kochanowski. Za Kochanowskim ujął się sejmik województwa sandomierskiego, czyli szlachta całego województwa, uznając, że no prymas go szkaluje. Ostatecznie w sumie to Kochanowski przeprosił głowę polskiego kościoła i spór został załagodzony.
1: Czy Kochanowscy pozostali w regionie radomskim?
0: Tak, praktycznie rzecz biorąc gdzieś do połowy XIX wieku, tu wybiegam już w teren, że tak powiem, czasowy, chronologiczny, którego książka nie dotyczy, ale można mówić, że ten region radomski to była kolebka ich posiadłości. One się koncentrowały wokół Kochanowa, Konar z jednej strony, drugiej Policzny i Sycyny, a więc po, można powiedzieć, i na wschód, i na zachód od Radomia. Później przejęli także Przytyk, Zakrzew, Wolę Zakrzewską. Można powiedzieć, że w ziemi radomskiej no, jest bardzo dużo miejscowości, które w jakiś sposób przeszły przez ręce Kochanowskich albo jako ich własność dziedziczna, kupowana, odsprzedawana, albo dzierżawiona. Mieli też dobra szerzej w całym województwie sandomierskim, między innymi w rejonie Gierczyc, Nowej Rudy, także pod Krakowem, gdzie założyli nawet Kochanów, miasteczko Kochanów, próbowali od nazwiska założyć. Istnieje do dzisiaj, ale jest wioską. No i na Mazowszu, tu najtrudniej te ich dobra

0: wyśledzić ze względu na brak konkretnych źródeł. I tak jak mówiłem, na Wołyniu, nawet pod Lwowem, no i najdalej niemal nad Dnieprem, Bracławszczyźnie, tam wspomniany już przeze mnie Olbrycht posiadał spore majątki objęte z racji małżeństwa. Tam też założył Kochan-Gród, zniszczony w czasie powstania chmielnickiego przez kozaków. W przypadkach, gdy kochanowscy byli, można powiedzieć, dzisiaj szeregowymi żołnierzami, to oczywiście niewiele wiemy, ale bardzo często osiągali stanowiska dowódcze, rotmistrzów, najczęściej kapitanów czy chorążych. I mamy kilka przykładów. Mówiłem tu już o Mikołaju z Baryczy, niemal zawodowym żołnierzu, rotmistrzu. Zaczynał jako rotmistrz piechoty wybranieckiej, walcząc w dalekich inflantach ze Szwedami. W czasach Dymitriad walczył z Rosją. Jego stryjeczny brat Olbrycht nawet zajmował z Żółkiewskim Moskwę, pozostawał na załodze w Moskwie przez jakiś czas. Wiemy, że udało mu się wrócić, wiemy o jego przygodach, że został obrabowany po drodze wracając z tejże Moskwy. Mikołaj z Baryczy potem broni Chocimia przeciwko Turkom, 1621 rok, potem trafił nawet z tej racji na karty poematu Wojna Chocimska Wacława Potockiego. I no tak moglibyśmy wymieniać jeszcze wielu, aż do, można powiedzieć, czasów powstania kościuszkowskiego, gdzie niektórzy dziedzice właśnie Krzyszkowic, Kieszkowa czy Zakrzewa i Przytyka walczyli. Poszukiwanie korzeni w przypadku kochanowskich no naprawdę jest mrówczą pracą. No, trzeba przyznać zresztą, że potomkowie tej rodziny podjęli takie badania w latach 60., 70., tworzyli genealogię. Nawet takież, prawda, kilkunastostronicowe wykazy genealogiczne przekazali no, z Wolenia, parafii zwoleńskiej i funkcjonującej tam Izbie Pamięci, która jest dzisiaj takim centrum przy nekropolii Jana Kochanowskiego, ale opierali się głównie na herbarzach, stąd no, nie dotarli do wszystkich informacji, nie ujęli w swych opracowaniach wszystkich kochanowskich żyjących w tych czasach. A jak mówiłem, było to kilka linii i dość duża grupa kochanowskich, których się nie da powiązać z żadną z linii. To była naprawdę rozrodzona rodzina na olbrzymią skalę. No nie wiem na przykład, czy mieszkańcy Radomia zdają sobie sprawę, że jedna z linii kochanowskich pisała się z Kieszkowa. Mówimy o kochanowskich z Kieszkowa. Mówimy też o kochanowskich linii z Krzyszkowic, linii z Woli Brudnowskiej, linii z Dąbrowy, z Opatek i Grudka, z Szydłowca, dwóch liniach z Czarnolasu. Także w sumie to naprawdę było grubo ponad 500 nazwisk przedstawicieli tej rodziny. A więc łamigłówka wymagająca lat pracy i chyba nie dla amatora genealoga, pozwolę sobie no, na taką może troszeczkę niegrzeczną uwagę, ale sam też bym sobie nie poradził, gdyby nie pomoc współautora książki, który mnie tutaj wspierał.
1: A co wiecie o patronie Radomia, czyli Kazimierzu Jagiellończyku, wnuku Władysława Jagieły? Czy wiecie, kiedy był w Radomiu i co tutaj robił? O tym profesor Dariusz Kupisz.
0: Z pewnością bywał tutaj także wcześniej, chociaż trudno nam ustalić ilość takich wizyt. Możemy sobie wyobrazić, że przebywał z rodziną królewską, chociaż z drugiej strony wiemy, że przebywał w szkole Jana Długosza, uczył się przede wszystkim w Tyńcu lub Krakowie. Są dwa udokumentowane fakty jego pobytu w Radomiu, a mianowicie w grudniu roku 1474, kiedy tu był z całą rodziną królewską i można powiedzieć był świadkiem zaręczyn starszej siostry Jadwigi Jagiellonki z następcą tronu Bawarii, księciem Jerzym Wittelsbachem, a następnie wraz z ojcem opuścił Radom, jak zaświadcza Długosz, i udał się na Litwę. Był już wówczas przygotowywany do rządów w państwie. Następna dość ciekawa wizyta królewicza Kazimierza to rok 1477, kiedy wiemy, że ojciec pozostawił całą rodzinę w Radomiu, a także młodszych braci Kazimierza, natomiast jego zabrał ze sobą na Sejm do Piotrkowa właśnie z Radomia. No i oczywiście ten najdłuższy pobyt królewicza Kazimierza w Radomiu od wiosny 1481 roku do wczesnej wiosny 1483 roku, kiedy to pełnił funkcję namiestnika Królestwa Polskiego. Muszę chyba stonować pewne głosy, jakie pojawiają się czasami w Radomiu, w historiografii lokalnej. Z całą pewnością o najważniejszych sprawach państwa decydował ojciec i uzgadniano je drogą korespondencji. Królewicz Kazimierz miał już co prawda 23 lata w momencie przyjazdu do Radomia, ale wiemy, że towarzyszyli mu doradcy, najwybitniejsi politycy królestwa i no niestety dysponujemy bardzo niewieloma źródłami działalności politycznej i decyzji, jakie podejmował królewicz rezydując w Radomiu. Jest to dosłownie kilka dokumentów, między innymi udogodnienia dotyczące handlu gdańskiego, dyspozycje dotyczące zwalczania rozbójnictwa na pograniczu śląskim, dyspozycje dotyczące opłacania wojska ochraniającego południowo-wschodnie granice Królestwa Polskiego. Nie znamy dokładnych danych statystycznych, ale z nieco późniejszych XVI-wiecznych źródeł możemy wyobrazić sobie zrekonstruować Radom w latach 70. XV wieku. Podejrzewam, że liczył nie więcej niż 150 domostw, zarówno w obrębie murów, jak i na przedmieściach, najwyżej 1000 mieszkańców, więc można powiedzieć, że było to miasto średniej wielkości, natomiast jego znaczenie wynikało po prostu z położenia na szlaku wiodącym z Krakowa do Wilna, a więc dwóch stolic monarchii Jagiellonów. Królowie tu przebywali bardzo często, szczególnie Kazimierz Jagiellończyk zatrzymywał się tutaj bardzo często z rodziną na święta, stąd udawał się na sejmy do Piotrkowa lub do Krakowa. Tutaj przecież także organizowano zjazdy określane mianem sejmów jeszcze przed sławnym sejmem 1505 roku. Natomiast sprzeciwiałbym się pojawiającym się często w publicystyce określeniom, iż Radom pełnił wówczas rolę stolicy Królestwa Polskiego. Nawet w czasach rezydowania tu Kazimierza Jagiellończyka takiej roli nie pełnił, ponieważ stolica była tylko jedna. Stolicą był Kraków.
1: I to wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję, Daria Żurowska.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays. Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
25: Uwaga kierowcy, spore utrudnienie na S17 na Mazowszu, to po poważnym wypadku. Włamywacz w domu Jana Bednarka groził piłkarzowi nożem. To ostatnie dni na powtórki i w poniedziałek rusza egzamin ósmoklasisty. Minęła 12, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Uwaga kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala, zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Z kolei w nocy w miejscowości Lubatówka na Podkarpaciu samochód wpadł do rzeki. W pojeździe było 5 młodych osób. 4 z nich trafiły do szpitala. Stan 2 poszkodowanych jest poważny, mówi Sara Banianowak z policji w Krośnie.
0: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Audi, 26-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. W pojeździe podróżowało 5 osób, 4 z nich została przewiezionych do szpitala.
25: Kierowca był trzeźwy. Chwilę grozy w Portugalii przeżył Jan Bednarek, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną. Zastał tam włamywacza. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, powiedz, co wiadomo na ten moment.
1: Jan Bednarek wraz z rodziną wrócili do domu wczoraj około 21.30 i natknęli się na włamywacza. Donosi portugalski dziennik Rekord. Przestępca wyjął nóż i zaczął grozić piłkarzowi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Złodziej uciekł jednak z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Na miejsce od razu została wezwana policja, która prowadzi już śledztwo w tej sprawie. Jak dodaje portugalski dziennik, mimo szoku, Bednarek z rodziną noc spędzili w domu.
25: Jakub Krzyżak, dziękujemy. AI na rynku pracy. Dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja. Część młodych ludzi, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawia się, że sztuczna inteligencja może odebrać im zatrudnienie. Inni traktują ją jako narzędzie, które będzie wspierać pracę, a nie ją zastępować. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Oliwia i Michał niedługo kończą szkołę. Oboje przyznają, że trudno im nadążyć za rozwojem technologii, choć widzą w niej nie zagrożenie, a nadzieję na rynku pracy.
3: Żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu.
4: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka. Na pewno robociki mnie nie wygryzą. Mogą pomóc wymyślać nowe trendy.
2: Zawody prędko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów.
5: AI nas może zastąpić? Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej. Na pewno, jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
2: Coraz więcej uczelni otwiera kierunki i specjalności związane ze sztuczną inteligencją. Tak jest choćby w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Politechnice Bydgoskiej.
25: A z badania Pracuj.pl wynika, że 38% młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Jednocześnie to właśnie pokolenie Z deklaruje największą znajomość narzędzi AI. Maturzyści już zaczęli, ósmoklasiści swój egzaminacyjny maraton rozpoczną w poniedziałek. Tego dnia ponad blisko 400 tysięcy uczniów napisze test z języka polskiego. Egzaminy potrwają w sumie 3 dni, to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Trochę się stresujemy, przyznają młodzi ludzie.
26: Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
27: Jest trema przed egzaminem?
26: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
28: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
29: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
25: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Niestety znów zimno do nas przybyło. Jeszcze dzisiaj MGW planuje wydać ostrzeżenie przed przymrozkami. Obejmą one województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. Z kolei jutro według synoptyków mogą pojawić się burze i tu również spodziewane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dzisiaj w sporej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu.
30: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
31: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Przychodzi na sportową emeryturę. Leandro po 14 latach gry w Radomiaku kończy karierę piłkarską. Przypomnijmy, Leo rozpoczął przygodę z Radomiakiem zimą 2012 roku. Przez ten czas występował na poziomie trzeciej, drugiej, pierwszej ligi, a także ekstraklasy. W trwającym obecnie sezonie wchodził na ostatnie minuty w meczu z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin. W barwach Radomiaka rozegrał do tej pory 375 spotkań, zdobywając 121 bramek. W rozgrywkach ekstraklasy wystąpił 84 razy, strzelając 6 goli. Podczas domowego meczu Radomiaka z Lechem Poznań odbędzie się jego oficjalne pożegnanie. Spotkanie w sobotę 16 maja o godzinie 20.15. Klub przygotowuje na ten dzień specjalne atrakcje, a już w najbliższy poniedziałek mecz 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zieloni zmierzą się na wyjeździe z Krakowią. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Zieloni mają 7 punktów przewagi nad strefą spadkową.
30: Słuchajcie magazynu sportowego w Vox FM Radom.
31: Dziecięca sportowa frajda rowerowa, smartfony, komputery, zamieniamy na rowery. okazji Dnia Dziecka i uczczenia jubileuszu stulecia broni Radom na bieżni lekkoatletycznej przy ulicy Narutowicza odbędzie się impreza kolarska Cyklofrajda. W zawodach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat. O szczegółach współorganizatorzy imprezy Jan Panek i Andrzej Mędrzycki.
6: Z okazji Dnia Dziecka i stulecia klubu, klub przyjął inicjatywę pana Andrzeja Mędrzyckiego o zorganizowanie prezentów dla dzieci w formie imprezy sportowej Cyklofrajda, czyli zamieniamy telefony, smartfony, komputery na rower. Takie to hasło, tam ono przewija się. Oczywiście pan Andrzej wystąpił z inicjatywą, Dziubiński z okazji stulecia klubu przyjął, desygnował moją osobę do współpracy, także myślę, że nam wszystkim się to uda. Ponadto chcemy w ten sposób również oddać hołd. 30 lat temu już minęła świetność sekcji kolarskiej broni Radom, niemniej jednak w historii stuletniej były to znaczące sukcesy i krajowe, i międzynarodowe, nawet olimpijskie. Ostatnio pan Michalak pracował na Olimpiadzie w Moskwie. Wszystkie szczegółowe i precyzyjne informacje przekaże państwu pan Andrzej. Panie Andrzeju, ja myślę, że to są

Spotkaliśmy ze mną w wyścigu pokoju, hejnału właśnie w wyścigu pokoju, imprezy niepowtarzalną w swoim rodzaju, która gromadziła tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi 50 lat temu, trochę jeszcze wcześniej, na trasach wyścigu pokoju. Wspaniała impreza, cudowna impreza, której razem też się zaznaczył dwukrotnie jako miasto etapowe. Ostatnie właśnie 50 lat temu dokładnie, na koniec etapu,

Táto druhá tak pekno vyleskomuje k tým rozpočeniam celé spotkanie s Paňskou. Bo dobre, že tá impreza również, tak jak pán povedal, prezes s odciągnięciem dzieci od tych niedobrych w sumie nawyków, zbyt częstego korzystania z telefonów komórkowych, z komputerów, ale również jest to impreza, która ma upamiętnić tamte cudowne dni radomskiego kuralstwa. Tego czasowego jako miasta wyścigu pokoju, jako miasta etapowego wyścigu, ale również niezapomnianych zawodów sportowych, meczów międzypaństwowych. Polska Włochy, Polska Francja, Polska Węgry. To się wszystko odbywało tu, na tym torze. Nie ma już toru, pozostały tylko wspomnienia. Pozostały te wspomnienia, które w pewnym sensie nakazały mi wrócić na ten tor jeszcze po latach, z okazji jubileuszu Radomskiej Broni. Przypomnieć tamte czasy, już nie na tym obiekcie, bo nie ma toru kowalskiego, jest bieżnia rekreatywna. Z tym się wiązały ogromne problemy, bo jak wiecie Państwo, na bieżni rekreatywnej organizować wyścigi rowerowe, jest to absolutnie niemożliwe. Jestem dzięki sympatycznej postawie odniesieniu tej inicjatywy prezesa Mocnego zgody na tą imprezę, ale to jest jedyna impreza w Polsce organizowana na jednym kartę. Każde uszkodzenie, każdy centymetr.

Kolarski Dragomir udało nam się tę zgodę tutaj uzyskać. Robimy to dla maluchów, z pełną premedytacją, zważywszy na to, że od kogo zacząć. No, po prostu trzeba od tych najmłodszych ich zarazić tym bakcylem jeżdżenia w pewnym sensie już wyczynowego na rowerkach. Kategorie wiekowe, teraz już rozmawiamy o tym książce, wobec tego, że miał bliżej do czytania. Kategorie wiekowe są cztery. Już Państwu podaję dokładnie co, jak wszystko jest w materiałach, ale żeby nie pomylić się, bo mówię, w tym ogromie pracy naszej, przy praktycznie rzecz biorąc angażowaniu się garstki ludzi, prawda, bo nie ma sędziów kolarskich w tej chwili, nie ma działaczy kolarskich, są ludzie, którzy no, obiecali pomoc, no, ale przy tym jest, wiecie Państwo, ogromne wielkie obciążenie dla tych, którzy są, którzy nie są specjalnymi znawcami tego tematu i musimy się opierać na osobach, które po prostu wyraziły tylko chęć uczestniczenia na zasadzie działaczy społecznych. Grupy wiekowe są następujące. 5-6 lat to jest grupa najmłodsza, kończy 11-12 lat grupa. Poza tym są jeszcze dwie grupy inne, 7-8, prawda, i 11-12, ale to Państwo wszystko znajdą w naszym rozkładzie jazdy, mówiąc nieładnie. Są dla wszystkich wspaniałe nagrody, prawda? Są medale, są dyplomy. Wszystko odbywa się w asyście fotogramów najwybitniejszych radomskich kolarzy albo związanych z Radomiem, tak jak Ryszard Szulkowski, który, jak wiecie Państwo, miał swojego pierwszego trenera w osobie Ryszarda Spata, świętej pamięci. Więc i Rysio Szulkowski też tam zaistnieje w tym tle obok podium będą trzy wielkie fotogramy Kazimierza Jasińskiego, Jerzego Skoczka, Ryszarda Szurkowskiego i Kazimierza Jasińskiego. Ta trójka wybitnych radomskich kolarzy będzie tłem dla zwycięzców poszczególnych konkurencji. Jak powiedziałem, będą medale, będą dyplomy. Uhonorujemy tych dzieciaków również poczęstunkiem. Zaangażowali się radomscy piekarze, którzy będą mieli swoje stoisko ze specjalnymi kanapkami okazjonalnymi dla dzieciaków. Więc mamy trochę, że tak powiem, oddanych ludzi, którzy uatrakcyjnią w ten sposób tę imprezę. Będzie konkurs dla czytelników na temat historii kolarstwa radomskiego. Będzie punkt najistotniejszy, prawda, artystyczny tej imprezy, bo całą imprezę otworzy Grandiozo, który przemaszeruje od zachodniej bramy na bieżnię na czele uczestników tej naszej imprezy, zajmie miejsce za zachodnią bramką, natomiast przejdzie dalej pół okrążenia do linii środkowej, wchodzi na boisko i jest koncert Grandiozo, prawda, na początku. Postaraliśmy się, żeby ta impreza uzyskała nie tylko jakąś sympatyczną oprawę sportową, ale żeby również była oprawa artystyczna. Udało się przekonać, że nie potrzeba było specjalnego przekonywania. Zgodziła się bez żadnego ale pani dyrygentka małego Grandiozo, to też was zaznaczam. Małe dzieci biorą udział w wyścigu i małe Grandiozo również koncertuje. Więc to jest ta jedna z atrakcji, atrakcja artystyczna, atrakcja kulinarna, o której już wspomniałem. Będzie mały warsztat podręczny taki naprawy roweru, rajeszego, jakich uszkodzenie w czasie wyścigu będzie można odręcznie to sobie naprawić. Będzie można skorzystać z porad, jak konserwować rower na co dzień, prawda, żeby go nie stał na zasadzie, jak nie używam, to nic przy nim nie robię. Także i tego rodzaju historia. I są takie najważniejsze, najistotniejsze punkty naszego programu. No tak, wszystko to zostało określone w karcie zgłoszenia, która zgodnie z afiszem, zgodnie z naszymi informacjami jest dostępna bezpośrednio w biurze broni. Wszystkie informacje można uzyskać również dzwoniąc do sekretariatu klubu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby skontaktować się, uzyskać właściwe informacje i otrzymać po pierwsze kartę zgłoszenia, którą trzeba wypełnić, prawda, i w momencie rozpoczęcia imprezy wręczyć ją. A propos tego rozpoczęcia bycia w imprezy. Początkowo sądziliśmy, że dobrze to będzie zrobić na boisku piłkarskim albo na bieżni. Natomiast uznaliśmy potem w trakcie przygotowań, że po co tą zbiórką obarczać obiekt sportowy, prawda? Zrobimy ją
przed siedzibą broni, czyli przed na odsłonę Narutowicza na tym Zakolu. Tam będzie cały sekretariat przyjmowania zgłoszeń i tam się cała impreza na dobrą sprawę od strony urzędniczej, że tak powiem, rozpocznie od zgłoszeń, od sprawdzania rowerów, kasków i tak dalej, i tak dalej. Bo zaznaczam, rowerki, pytanie, panie, jaki rower? Oczywiście nie stwarzamy tutaj jakichkolwiek barier, jeśli chodzi o wybór sprzętu. Nie, startują na tym, co mają, prawda? Warunek jest jeden, że musi mieć ten bieg i zweryfikować i musi mieć kask obowiązkowo. Te pierwsze kaski wchodzą jako obowiązkowy sprzęt dla dzieciaków poruszających się po drogach i w związku z tym to wszystko będzie sprawdzane, zapisywane, weryfikowane na tym placu. Kończy się cała historia. Przepraszam, 50 metrów w dół Narutowicza, wejście bramą zachodnią na stadion i właśnie wszystko, które zachodnie się rozpoczyna zgodnie z programem, zgodnie z losowaniami, prawda, poszczególnych biegów i tak dalej, i tak dalej. Aha, no, zapomniałem jeszcze o atrakcjach. Atrakcji trochę jest, prawda, ponieważ sprężyści głównie są naszą tą stroną techniczną do obsługi technicznej zawodu. Sprężyści również zaproponowali nam pokaz starych rowerów, prawda? I dwójka wywołana przez nich będzie mogła ewentualnie pokazać się od tej strony wyścigowej, czyli właśnie jedyna dwójka starych, prawda, na starych rowerach będzie jedno okrążenie wykonać takie wyścigowe, prawda? I to oczywiście nie sensu stricte wyścig jako taki, no ale przynajmniej pokażą, że takie rowery były, tak się ścigało kiedyś, prawda? I pokażą stary sprzęt i młodych siebie. Tak to było. Startują dwaj zawodnicy z jednego toru, ze startu wspólnego, od tego trzeba właśnie było zacząć, a wszystkie, cała procedura zapisu, kontroli, sprawdzenia, dopuszczenia do zawodów odbywa się, tak powiem, przed stadionem od strony ulicy Narutowicza. Powiem szczerze, nie mamy doświadczenia zupełnego, minimalnego bodaj w organizacji tego rodzaju imprezy. To jest po prostu pierwsza impreza dziecięca w tym wymiarze. To jest pierwsza impreza dziecięca na torze lekkoatletycznym, prawda? Jest mająca swoje prawa, ale jednocześnie swoje zasady rozgrywania. Jest to trudny temat. Ja przyznam szczerze, miałem okazję, przyjemność prowadzić różne zawody. I tu w tym przypadku jest szczególna trudność właśnie, bo to jest coś nietypowego. Nie było czegoś takiego w tej chwili w Polsce, że na torze kolarskim, na torze lekkoatletycznym rozgrywa się imprezę tego formatu. Z pewnym lękiem, powiem sobie szczerze, mówimy o tym, dlatego że no po prostu nie jesteśmy tutaj w tym momencie z doświadczenia ani trochę. Mam nadzieję, że się po prostu ta impreza uda. Tak, startują dzieci po dwie osoby na torze, czyli w sumie w jednej serii wyścigu.

0: bez ryzyka kolizji jakiejś w momencie samego startu. A potem się rozwiną na dwie, że to jest zupełnie inna pista. Dużo życzliwości, którą otrzymujemy od partnerów naszych, od tych, którzy zgłosili chęć pomocy, nie tylko materialnej. Jeszcze jedna bardzo istotna uwaga. Chcemy w ramach tej imprezy zorganizować zbiórkę pieniężną. Wiecie Państwo dla kogo? Dla dzieciaków, poszkodowanych w wypadkach drogowych. To też jakaś fajna, mam wrażenie, inicjatywa, która powinna odbić się pozytywnym echem wśród tych ludzi, którzy będą na tej imprezie. Coś dodatkowego, prawda? Coś, co jest atrakcją dla dzieciaków w sensie wyścigu, ale jednocześnie tych, którzy w takim wyścigu wziąć udziału nie mogą, bo niestety są poszkodowani w wypadkach drogowych.
1: Sport w Vox FM Radom.
2: Miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli pomóc bezdomnym psiakom. Już 17 maja rusza w Radomiu Bieg na 6 łap. Ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Radom włączył się w bieg już po raz 6, mówi Adelina Szczerbińska, koordynatorka akcji.
3: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Bieg na 6 łap odbędzie się w naszym radomskim schronisku. Prosta sprawa, jeśli biegasz, chcesz spędzić jakoś inaczej niedzielę niż zwykle, wystarczy przyjechać do schroniska radomskiego, wziąć psa jako towarzysza, pobiec, pospacerować albo po prostu pobyć z nami.
2: Jakie trasy w tym roku przygotowaliście?
3: Ze względu na to, że bieg jest troszkę później i trzeba się troszkę też asekurować, więc trasa będzie troszkę krótsza, tak do 3,5 km. Trasa biegowa i trasa spacerowa. Bieg już jest po raz chyba 6, ale nie wiem, czy się nie pomyliłam o jedną edycję, organizowany. Tak, on ma swoją tradycję, wziął się w ogóle ze schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Monika Dąbrowska, która była tam wolontariuszką, wymyśliła x lat temu te akcje. Kilkanaście schronisk w Polsce dołączyło i tak z tego co widzę, to faktycznie ten bieg powraca w różnych terminach, w różnych momentach, ale faktycznie ludzie też biegają z psami ze schroniska. Mhm. A Monikę z tego miejsca, jeśli mogę, to bardzo mu chciała serdecznie jak zwykle pozdrowić.
2: Ile piesków czeka na wyprowadzenie w radomskim schronisku?
3: No jest zwarta grupa 300 psów czeka na bieg. Do biegu będą wybrane oczywiście troszkę większe psy, silniejsze, młodsze. No a tak ogólnie jest tak, 300 psów.
2: Idea fantastyczna chyba.
3: Ja się cieszę, bo patrzę zawsze na też reakcje ludzi. Wiadomo, że edycja jest co roku troszkę inna, troszkę się od siebie różni. Czasami mamy więcej spacerowiczów, czasami mamy więcej biegaczy. Chyba zeszłoroczna była taką edycją, która najwięcej biegaczy nam jakoś przywiodło wtedy. Ale każdy biegacz dostaje też taki pamiątkowy medal i myślę, że mogę też teraz taką moją tajemnicę jeszcze o niej powiedzieć, że dzieci, które też serdecznie pozdrawiam i panie, które tymi grupami z przedszkola numer 6 się opiekują, przygotowały przepiękne laurki z podziękowaniem dla wszystkich biegaczy. Niektóre wyglądają jak pieski, niektóre są, wszystkie są w temacie oczywiście naszych zwierzaków, także myślę, że nawet jak nie dla medalu, to dla tej laurki warto wziąć udział w biegu.
2: Mhm, jak już wspomniałaś na początku, to chyba szósta edycja tej akcji. Powiedzmy, jak to wyglądało w ubiegłych latach? Czy frekwencja dopisuje, czy są chętni, którzy się zgłaszają? Czy wszystkie pieski w ogóle są wyprowadzane?
3: Wszystkie to mało powiedziane. Niektóre psy wychodzą po 3-4 razy. Już czasami to nam głupio, bo już one naprawdę nie chcą wychodzić. Dlatego tak jak wspominałam, no każda edycja jest troszkę inna, ale tak, frekwencja jest bardzo dobra. Już na tę chwilę mamy jeszcze 2 tygodnie do biegu, gdzie ostatni tydzień jest takim momentem, że najwięcej osób się zapisuje, a w ogóle 2 dni wcześniej to w ogóle wszyscy chcą się zapisać. No to już mam 65 osób. Do samego biegu oczywiście. No, na spacer nie prowadzimy zapisów, więc no to jest w zasadzie taka niewiadoma z roku na rok, ale jeszcze dodatkowo w tym roku powstał taki, jeszcze taka praca przy naszym schronisku, bo myślę, że część osób w ogóle nie wie, gdzie to schronisko jest, bo niestety dalej to też jest to problemem, więc też zachęcam, odsłonimy sobie jeszcze taki mural który przy schronisku powstał, jest przepiękny. Duża jest ściana, więc mamy plan, żeby jednak ją sobie powiększyć. No i tu z tego miejsca muszę bardzo serdecznie podziękować naszym spółkom miejskim, bo bardzo się do tego dołożyły. Przede wszystkim spółce Radkom z prezesem Banaszkiewiczem na czele. W sumie nasi sąsiedzi, prawda? Ale bardzo chętnie do tej inicjatywy też się włączyli, wsparli schronisko i powstała piękna praca.
4: No i co tam na tym muralu jest? Powiedzmy, zdradźmy może.
3: Pieski i kotki. W troszkę w innym wydaniu, bardzo kolorowo, ale będzie, myślę, że też taka fajna ściana, przy której będą mogli sobie też wszyscy zdjęcia robić. No mi bardzo się podoba, może ktoś powie, że nie jestem obiektywna, więc zachęcam mieszkańców i oczywiście nie tylko Radomia, ale i z okolic. Przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, zróbcie sobie zdjęcia.
4: Kto jest autorem tego muralu? Kto to przygotowywał wszystko? Jak to wygląda?
3: No nasz artysta radomski Mask. Także myślę, że wszyscy już wiedzą, jak te prace powstają i jakie są jakości, także tak zapraszam, przyjedźcie i zobaczcie.
4: Czy teraz już można ten mural oglądać, czy dopiero będzie dostępny tego 17 maja?
3: No najfajniej, myślę, i najmilej będzie, jeśli faktycznie go sobie tego 17 maja wspólnie odsłonimy. Także no, od 17 maja powiedzmy, zapraszamy.
4: Dobrze, powiedzmy, już tutaj wspomniałaś, że na spacer nie trzeba się zapisywać, no ale na ten bieg warto dać znać, że chce się wziąć udział. To jak należy to zrobić?
3: No myślę, że najprostszym sposobem na stronie biegu Nasze Siła Pradom, czy nawet na Facebooku Radomskiego Schroniska są plakaty i wszystkie informacje, numer telefonu. Jeśli nie odbiorę, bo czasami też tak niestety bywa, to poproszę SMS-kiem po prostu imię i nazwisko biegacza, bo tyle nam w zasadzie potrzebne. Tu mam ja tylko taka moja prośba mała do biegaczy. Wiadomo, że różnie się dzieje, czasami coś wypadnie. Gdyby ktoś musiał zrezygnować, a zapisał się, to bardzo tylko proszę o taką informację, bo wtedy na przykład następna osoba wchodzi na miejsce, no bo ilość psów akurat do biegu jest ograniczona. To nigdy nie jest 300 psów. To jest w granicach 80, może 90 maksymalnie. Mhm.
4: Co roku w tą akcję włączają się radomscy sportowcy. Czy w tym roku też biorą udział i ewentualnie możemy zdradzić kto?
3: Tak, już mieliśmy dziewczyny nasze wspaniałe z mojej Radomki. Radom już nas odwiedziły, poznały Szakirę. No tu jest akurat już taki czas, że one są po sezonie, ale może jeszcze się akurat uda, że nas odwiedzą, chociaż już mamy wspólne plany na wrzesień, żeby wtedy cała drużyna już przyjechała do schroniska. Jeszcze, no Michał Żeromiński, nasi bokserzy radomscy, teraz nie będzie, tak mogę zapomnieć, ale kogo ja jeszcze, mamy super nowych psiarzy do naszej psiej takiej rodziny, dołącza do nas w tym roku taki klub motocyklowy Ride Riders Radom. Bardzo fajni, będą też z nami wtedy na biegu, przyjedzie taka mocna grupa na motorach. Już sobie tam znaleźliśmy dla nich również miejsce. No i jeszcze, a to może już nie będę zdradzać, bo jeszcze nie ma tego, więc to już niech reszta będzie tajemnicą.
4: Dobrze, to co najważniejsze, powiedzmy, kiedy, gdzie ta impreza? Już wspomniałam, że 17 maja, ale o której to wszystko się zacznie?
3: 17 maja standardowo w niedzielę od godziny 10 zaczynają się biegi, ale wszystkich zapraszam, żeby sobie też nawet zobaczyli. Oni na pewno, ten bieg nie będzie bardzo, bardzo długo trwał i zaraz po biegach zaczynamy spacerki.
4: Powiedzmy, czy po takich akcjach wzrasta liczba adopcji wśród zwierząt? Czy to jest taki czynnik, że ktoś przyjeżdża, przebiegnie się z tym pieskiem albo pospaceruje z nim, zakocha się i adoptuje? Czy zdarzają się takie sytuacje?
3: Tak, zdarzają się. To pamiętam, był chyba nawet pierwszy bieg albo drugi, gdzie pies tego samego dnia wyjechał, ale taki bieg, myślę, czy w ogóle takie akcje, myślę, że powodują największą ilość nowych wolontariuszy. To na pewno. Myślę, że nie da się przeliczyć tego na nowe adopcje, ponieważ adopcje w Radomskim Schronisku akurat trwają cały rok i są w zasadzie równomiernie tak pod względem tego okresu czasu, więc myślę, że na to nie ma przełożenia. My zawsze podkreślamy przecież, że w zasadzie adopcja psa jest to dosyć takie wydarzenie, z które trzeba zgrać jakby ze stylem swojego życia, z całą rodziną, więc to nie może być takie pochopne. Więc takie momenty, gdzie jest ta euforia, prawda, poznaje się tego psa, to okej, ale zawsze trzeba wrócić do domu, zawsze to trzeba sobie jeszcze przemyśleć, więc tu nie chodzi o taką adopcję szybką, żeby te psy po prostu wyjechały, bo będą wracać, no nie oszukujmy się. Ale tak jak z tego, co zauważyłam, najwięcej myślę, że przez to, że ludzie poznają to schronisko, wiedzą, gdzie jest, wiedzą, jak poznają się z psami, z podopiecznymi radomskiego schroniska, potem przyjeżdżają. Mhm. Bardzo często tak jest.
4: Podkreślmy bieg na 6 łap 17 maja. Startuje wszystko o godzinie 10, ale oprócz samego biegu, oprócz spacerów, otwarcia, odsłonięcia muralu, odbędzie się też aukcja charytatywna. Powiedzmy też i o tym, co się będzie działo, jak to wszystko będzie wyglądało.
3: Tak, to też się bardzo cieszę, że udało tu się zgrać i tutaj wielkie ukłony dla dziekana Wydziału Sztuki, profesora Andrzeja Markiewicza i dwóch wspaniałych studentek, Natalii i Agnieszki, które też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Pierwsza edycja Sztuki dla Zwierząt, tej aukcji charytatywnej dla naszych podopiecznych, odbyła się w zeszłym roku. Naprawdę, przy naszym ogromnym zaskoczeniu, ja byłam w szoku, zebrałyśmy przecież ponad 5000 zł, gdzie to była pierwsza edycja i w zasadzie ludzie nie wiedzieli, co to jest, czym to się je. Ale myślę, że sam ich pomysł, bo to był dziewczyn pomysł i ta idea, myślę, że po prostu mieszkańcom się spodobała i ktoś, kto lubi psy, docenia pracę pracowników schroniska, wolontariuszy, to jest zawsze, myślę, że taki miły gest, że można wpłacić, zostawić jakiś datek, ale jeszcze coś, jakąś pamiątkę taką uzyskać, bo właśnie ta sztuka dla zwierząt na tym polega. Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace, powstały obrazy, grafiki, no to nie będę udawać, nie jestem znawcą sztuki, więc w tym też technicznie się tak nie znam, ale bardzo fajne prace, które przedstawiają oczywiście podopiecznych radomskiego schroniska i tutaj na świeżo w zasadzie będziemy wrzucać już posty, więc te prace pojawią się na social mediach radomskiego schroniska i biegu na 6 łap, a finał tej aukcji, czyli takie zamknięcie i powiedzmy już te ostateczne kwoty naszych darczyńców tego 17 maja przy okazji biegu się pojawią. Oczywiście będą również wystawione w dzień biegu tego 17 maja będzie również można te prace dodatkowo sobie zobaczyć. A są różne, przeróżne. No mamy jeszcze takie wsparcie z naszego na przykład podróżnika, dziennikarza. Adam Wajrak przekazał swoją książkę z Lolkiem, znaczy o Lolku. Też na tę aukcję z taką bardzo ładną dedykacją dla osoby, która wylicytuje akurat przy okazji tej aukcji tę książkę. No i kilka takich właśnie jeszcze dodatkowych prac i ciekawych rzeczy, które się na tej aukcji pojawią. I jeszcze dodatkowo mamy piękne prace takie z ceramiki, wszystko oczywiście w tematyce zwierzęcej. Tutaj bardzo dziękuję Agnieszce Ber, która też przekazała 3 prace. Jest taki piękny kotek na takich poduszkach. Również będzie do wylicytowania. I jeszcze pani Anna Witkowska, która też nam podarowała taką pracę. To już jest taki obraz, co taki myślę, że fajnie tą całą historię nam spina. Obie panie są absolwentkami naszego uniwersytetu. Oczywiście cały dochód dochód będzie przeznaczony na cele schroniska, no i schronisko wybierze sobie, czy będą akurat, jeśli będą potrzebowali karmy specjalistycznej, czy karmy na przykład dla tych naszych seniorków, to wtedy sobie to łatwo, ładnie spożytkują.
4: Dobrze, to tak na zakończenie powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia i okolic do tego, żeby wzięli udział w samym wydarzeniu, ale i w aukcji. Dlaczego warto przyjść, dlaczego warto wziąć udział?
3: Warto, bo warto pomagać. Bardzo warto być w takich akcjach, warto poznawać ludzi, którzy też oddają serce i czy przy okazji tego wyprowadzania naszych zwierzaków też są od lat, wspierają, angażują się, są fajną, taką sympatyczną bardzo grupą i po prostu warto pomagać na każdy możliwy sposób.
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
2: Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. W planach ma Himalaje, Kolumbię czy Amerykę Południową. Mowa o Radomianinie Michale Dudzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni.
5: Paralotniarstwo to moja pasja. Cóż mogę powiedzieć? Zaczynaliśmy dość dawno temu. W 95 roku kilka osób w Radomiu. Można powiedzieć w Radomiu, bo to tak naprawdę były góry, ale w Radomiu się rodziła ta nasza pasja w głowach na różnych imprezach. No i tyle. Pierwszy raz spróbowałem, ja osobiście spróbowałem na Słowacji, będąc na nartach. Nawet nie był zlot, tylko można powiedzieć szybki bieg w dół na wysokości kostek od nóg.
6: No ale właśnie, jak to się zaczęło? Czy ktoś panu zaproponował, czy pan gdzieś zobaczył i chciał próbować, jak to wyglądało?
5: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie, nic specjalnego.
6: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
5: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło, które jest utrzymywane jakby w swoim kształcie przez warunki, wpływ jakby wiatru. Jest to skrzydło, które generalnie utrzymuje się w swoim kształcie dzięki specyficznej jego konstrukcji. Do tego potrzebna jest uprząż.
6: Powiedzmy też, że uprzęży jest kilka rodzajów.
5: Tak, uprzęży jest kilka rodzajów. Generalnie można podzielić je na uprzęże trochę szkolne i trochę bardziej już wyczynowe. Ewentualnie uprzęże akrobacyjne, jeżeli ktoś się bawi w latanie akrobacyjne. To takie są rodzaje. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
6: Czy to jest drogi sport?
5: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła, co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, spadochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
6: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
3: W jakich krajach?
5: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
6: No właśnie, a co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
5: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
6: Często pan lata, wyjeżdża?
5: Staram się jak najczęściej, jak praca pozwala. Generalnie są to weekendy bądź zawody. No ten sport jest bardzo wrażliwy na warunki, ponieważ praktycznie musi to być pogoda prawie bezwieczna albo dość słabym wietrze, czyli w górach tam do 5 metrów na sekundę to już jest taka raczej granica wiatru. Z reguły jest to pogoda wyżowa. No, dość trudno trafić w taką pogodę, choć się zdarza.
6: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czyhają pana na startach podczas startu?
5: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw, choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawieczne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
6: A powiedz mi, jak pana rodzina, co myśli o tym? Czy się o pana boją?
5: Na pewno się o mnie boją, choć po tylu latach myślę, że są przyzwyczajeni do tej mojej pasji, w której po prostu jestem zakochany. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez latania, więc rodzina się z tym pogodziła w jakiś sposób. A też dużo o tym rozmawiamy, więc jakby oni są na bieżąco z moją pasją i godzą się w jakiś sposób na to.
6: Jak tutaj pan wspomniał, nie jest pan jedyny, ma pan znajomych, którzy też ten sport uprawiają.
5: Tak, jest w Radomiu nas kilku, choć z tego, co mi wiadomo i z tego, co widzę do zawodów, jakby tylko ja się garnę w Radomiu. Tak, no jest nas około 7 osób w Radomiu, latających swobodnie, bez silnika, bo to jest ważne, tak?
6: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy na Mazowszu można gdzieś spróbować?
5: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka. Tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe. Też oczywiście w odpowiednich warunkach.
6: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać, jak to? Czy idzie do sklepu, kupuje, wsiada i leci? No chyba nie.
5: Oczywiście może pójść do sklepu kupić, ale nie polecam tego. Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście. Ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ jakby dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania.
6: Trzeba być czujnym.
5: Trzeba być bardzo czujnym i trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
6: Dobrze, a powiedzmy jeszcze, wspomniał Pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
5: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem

0: tak odporna na nas, no to potem już podlega jako osoba dorosła i albo się nauczy tego życia w społeczeństwie, albo będzie po prostu ponosiła jeszcze większe konsekwencje, bo zależy, co będzie robiła dalej, tak? Mhm. Co my możemy robić, tak? No bo wiadomo, że jest, że nie zmienimy całego świata, tak? My podejmujemy jakieś próby, staramy się, tak? Jako profilaktycy mamy jako Komenda Wojewódzka pod sobą 28 powiatów. W każdym powiecie jest profilaktyk, przynajmniej jeden, tak? Może być więcej. Ci profilaktycy zapraszani są do szkół, tak? Podejmują współpracę z placówkami oświaty. Zawsze wchodząc do tej placówki rozmawiamy, jaki jest problem z nauczycielami, tak? Często nauczyciele sami nie mogą dać rady, bo rozmawiają z uczniami i tam gdzieś też jest blokada, tak? Bo wiadomo, nauczyciel cały czas mówi, że powinno być tak i tak, ale gdzieś spotyka się z blokadą, więc potrzebny jest ktoś z zewnątrz. No to wtedy my profilaktycy wchodzimy. Mówimy o tej, edukujemy pod kątem prawnym i wiktymologicznym, tak? Żeby nie, jak nie stać się ofiarą takiego przestępstwa, tak? Uświadamiamy tą młodzież, przedstawiamy im akty prawne, czasem jak prowadzone są te zajęcia. To wszystko zależy od grupy, bo czasem do niektórych dociera zwykła rozmowa. Ja mówię, oni słuchają. Nieraz jest tak, że trzeba ich włączyć w dyskusję, żeby oni swój punkt widzenia powiedzieli. Czasem jest tak, że daje im się jakiś kazus, tak, żeby rozwiązywali, zabawiali się w policjanta. Często obserwuje się też, tak mi naszło na myśl, że w grupie, że często jest jeden, jakby jedna osoba, która szerzy jakąś tam nieprzyjemną sytuację w klasie, tak? Zrzesza sobie jakąś grupkę osób i ta grupka osób jakby uderza w jedną osobę, tak? Jakiś słaby punkt. I często podczas tych zajęć właśnie zauważamy to ogniwo zapalne, że jakby w trakcie zajęć, jak mamy warsztaty, małą grupkę, wyłapiemy to ogniwo. Wtedy staramy się uświadomić tym uczniom, że jakby oni się poczuli, jakby postawić ich na miejscu ofiary. Czy oni by chcieli być tak obrażani, nękani i tym podobne? No to najczęściej wiadomo, każdy mówi, że nie. Często jest też tak, że ofiara jak powie o swoim problemie, to mówi się na niego konfident, tak, bo to jakby funkcjonuje w szkołach. No i potem znowu się pytamy w klasie, czy ty byś nie powiedział swojej mamie? No powiedziałbym, powiedziałabym. No to dlaczego teraz mówicie na tą osobę konfident? To wszystko jest taki łańcuszek i trzeba to rozkładać na czynniki pierwsze, na atomy malutkie i pracować z tą klasą. Wiadomo jest, że my wchodzimy raz. Jak się pojawia problem, ponownie, tak, mamy kontakt ze szkołami, aczkolwiek to musi działać od początku, od domu po górę, ale wszystko wynosimy, dużą część z domu.
1: Czyli tak naprawdę edukacja to jest jedyna jakby forma i rozmowa i z młodzieżą i ze środowiskami szkolnymi i z rodzicami do tego, żeby minimalizować skutki takich działań, czyli też i powiedzmy tych shown patroli, czyli sprawców różnych zdarzeń, ale także i wspierać ofiary w tym.
0: No rozmowa, zawsze wszystko się toczy o rozmowę, bo często mam wrażenie, że te osoby, ci sprawcy, jak podejmują się takich różnych wyzwań, które niekoniecznie są miłe dla innej osoby, to oni sami ze sobą mają często problem. Czasem, nie wiem, szukają uwagi w dziwny sposób, tak? Może oni są niezaopiekowani jakoś emocjonalnie, może mają jakieś emocje złe, które chcą na kimś wyżyć, wyładować, może w ten sposób powiem. Zamiast szukać alternatywnych sposób, nie wiem, wyjść, pospacerować, pobiegać w sporcie na przykład, jakby zgubić te złe emocje, oni są ofiarą i szukają kolejnej ofiary, tak?
1: Czyli przemoc rodzi przemoc.
0: Trochę tak jest, tak mi się wydaje, że taki łańcuszek, tak? Jeżeli ktoś jest ofiarą przemocy albo złego traktowania, tak? No bo to nie zawsze przemoc ma tą największą skalę, czasem po prostu gdzieś słowna, czasem jakieś zaniedbanie emocjonalne, on przynosi to dalej, tak? Może go ktoś wcześniej nie wysłuchał, on w tym funkcjonował i on będzie tak komuś narzucał swoje funkcjonowanie, tak? Więc może tutaj trzeba też rozmawiać pod ich kątem, dlaczego on tak robi, rozpytać go. Zawsze podstawą jest rozmowa. Jeżeli rozmawiamy z jednym i z drugim, to się dowiadujemy. Wiadomo, że ukarać jest bardzo łatwo. Tylko on musi wiedzieć, z czego to wynika.
1: I co go też tam zaprowadziło, tak
0: i
1: naprawdę.
0: I co go tam zaprowadziło. Może on sam nie rozumie tego procesu, którego się podjął, tak?
1: No bo to są też młodzi ludzie, trzeba o tym też pamiętać.
0: Dokładnie.
1: Co z ofiarami, jeśli chodzi o właśnie sposób też reagowania, obrony? Co mogą robić dziewczynki w przypadku no, tej, że tak powiem, nowej mody wśród młodzieży?
0: No ciężka to jest sytuacja, bo postawmy się na ich miejscu, tak? No w takim momencie to najlepiej jest odejść chyba. Nie wchodzić w żadne dyskusje, potyczki słowne, ani już nie mówię tutaj o jakiejś fizycznej relacji, tak, żeby odpychać czy coś, no bo nie o to chodzi. Najlepiej by było w tym momencie odejść.

0: wyjść i wtedy poinformować odpowiednie osoby, tak? Na przykład rodziców, a rodzice dalej zawiadomić policję. Wtedy taki patrol by się zjawił w danym miejscu, tak? Przecież jest monitoring często w galerii, zobaczyć, co się dzieje z tym patrolem, tak? Co on robi? Wtedy zawsze można sporządzić z tego dokumentację, tak? Już sama interwencja policji, rozmowa z tym patrolem, no, może ich nakierować, że chyba to nie jest właściwa droga, tak? To nie jest zabawa to, co oni robią, że kogoś fotografują, bo jakby tak odbić piłeczkę, ich też by można sfotografować i niewłaściwie oznakować i opisać, prawda? Każdego z nas może to spotkać. Oni teraz robią to wobec jakiejś dziewczynki, ale ta dziewczynka też może odbić piłeczkę, ale czy o to chodzi? No nie. Muszą łapać refleksję nad swoim zachowaniem.
1: I o tą refleksję chodzi. A co jeśli chodzi o postępowanie? No już się wydarzyło. Młodzież też jest sprytna, do czego też zmierzam, tak? Że dzisiaj w internecie są różnego rodzaju zapory, które jakby chronią i bronią przed różnymi zlepkami słów, czy różnymi treściami, które mogą być nieodpowiednie, tak? Blokują się strony, blokują się profile różnych osób. Wiadomo, że ta młodzież właśnie jest sprytna, obchodzi różnego rodzaju rzeczy. Dochodzi do nagrania danej dziewczynki, wstawienia zdjęcia do sieci, być może jej oznaczenia, być może nawet i nie. Gdzieś ona to odnajduje. No zgłasza taką sytuację. I jakie są szanse teraz na to, że wy odnajdziecie kogoś takiego, że da się jakby ułożyć tutaj taki proces, i w którym no ta osoba, czyli osoba, która to zrobiła, no gdzieś za to odpowie?
0: No właśnie ten hejt, bo tutaj jeżeli mówimy o tych oznakowaniach i to, co dzieje się w internecie, tak naprawdę to cały czas mamy do czynienia z hejtem, tak? Było to kiedyś w innej formie, może mniej agresywnej, teraz z życia realnego nam się przenosi to w sieć, tak? Jest to bardziej karalne, dlatego że to ma większe zasięgi, tak? W parę minut jest ileś oglądalności. Natomiast wydaje się tym sprawcom, że oni są anonimowi, a to nie do końca tak jest. Mamy sposób, no ja nie będę tutaj opowiadała,
1: nie chcemy.
0: W jaki sposób, nie chcemy
1: to
0: i nie dążymy,
1: tak.
0: To są nasze, tak? Bo może niektórzy by tego oczekiwali, żebym krok po kroku opisała, nie. Ale to nie o to chodzi. Do sedna. Są środki, mamy na to środki, jesteśmy w stanie ustalić jakby sprawcę tego zdarzenia. To nie jest tak, że są anonimowi, ale jeżeli nie zaprzestaną na początku rozmowy z nami i będą brnęli to dalej, tak? No to w takim razie potem jak już ustalimy, to już nie ma momentu, że przepraszam się, wycofuję z tego, tak? Wtedy już trzeba ponieść konsekwencje.
1: Z dokładnie. Własnego podwórka, zapewne też i na prelekcjach i na różnych warsztatach, które prowadzicie dla młodzieży, jeśli chodzi właśnie też o hejt i konsekwencje bycia użytkownikiem w sieci, na pewno dajecie też przykłady różnego rodzaju historii i sytuacji, które w jakichkolwiek sposób mają te młode głowy pobudzić do myślenia.
0: Tak, no bo nic tak nie dociera do młodzieży, a nawet i do dorosłych, bo to nie tylko młodzież, jak przykłady z życia, tak? Bardzo często jak jedziemy na prelekcje, czy gdzieś prowadzimy jakąś kampanię, to się takimi sytuacjami podpieramy, co się dzieje w garnizonie mazowieckim, ile było zgłoszeń i czego dotyczyły, tak? Wiadomo, że anonimowość pełna, tak? Mówimy tylko o danej sytuacji, ale tak, to dociera do młodzieży. Tak jak rozmawiałyśmy, młode osoby są bardzo kreatywne. Mamy teraz ten przykład, co się dzieje. Mieliśmy w dwa przypadki w naszym garnizonie, ale za chwilę się pojawi coś innego. I będziemy mówić tutaj o tych patrolach, o hejcie, czego nie powinniśmy, jakie są skutki, jak ofiary to znoszą, bo to wiadomo, że jedna osoba jest bardzo odporna, nic z tym nie zrobi, druga sobie będzie chciała zrobić krzywdę z tego powodu, bo nie będzie sobie z tym radziła. Nie chciałabym tutaj podsuwać żadnych pomysłów, ani podrzucać.
1: Nie chodzi o pomysły, wie pani co, ale o konsekwencje. Że tak naprawdę te ofiary, które gdzieś siedzą i słuchają nas w domu i sobie myślą, że na pewno się nic nie wydarzy, że pójdą, zgłoszą i znowu to się obije od ściany, wrócą z niczym, żeby one zostały z tym poczuciem, że tak naprawdę warto jest sięgać po pomoc, że warto jest przyjść na policję i powiedzieć, że pewne zdarzenia mają miejsce, że ci przestępcy w internecie, ta młodzież, która robi różne rzeczy, ona nie będzie bezkarna.
0: Ale musimy sobie zdać sprawę, że ofiary często się zamykają w sobie, tak? I to nie wynika z tego, że one nie wiedzą, tylko po prostu to jest silniejsze od nich. One zawsze myślą, że to z nimi jest coś nie tak, więc tutaj musimy rozmawiać z naszymi dziećmi, czy nauczyciele, czy my, czy rodzice, że one muszą o tym rozmawiać, musimy otwierać dziecko na rozmowę, dlatego my też, jako dorośli, musimy zadawać różne pytania, nie tylko jak było w szkole, dobrze i koniec rozmowy. Nie, rozwijamy ten temat, bo może w trakcie rozmowy coś wyjdzie i wychwycimy, czego jeszcze dziecko może nie zauważyło, że jakieś zachowanie nie było fajne wobec jakby dziecka, tak? Więc, a co do zgłaszania, oczywiście, jeżeli na przykład dochodzi do jakiejś sytuacji. Tutaj będziemy się odnosić w szkole, tak? Bo najczęściej ma to miejsce w szkole. Taki rodzic albo nauczyciel coś go niepokoi, tak? Dziecko nie do końca mówi i nie wie, czy chce, powiedzmy, to zgłaszać, no bo wiadomo, że ono jeszcze może nie posiadać takiej wiedzy. Zawsze są dane rejony. W dany rejon jest przydzielone dzielnicowe. Taki dzielnicowy to jest osoba pierwszego kontaktu dla społeczności, tak? Przecież można zawsze zadzwonić po dzielnicowego, jeżeli na przykład profilaktyka dawno nie było, porozmawiać z dzielnicowym. On jest taką osobą do rozmowy, jakby ukierunkowania, gdzie można iść, co powiedzieć i pod co to podlega, tak? Wytłumaczy wszystkie procedury, a może załagodzi dany konflikt, bo może sprawca mieszka gdzieś blisko ofiary, tak? Porozmawia z jedną stroną i z drugą, może wtedy też dotrze w inny sposób. Trzeba w każdych środków sięgać. Począwszy od zgłaszania na portalach społecznościowych, jesteśmy świadkami, czy widzimy jakieś zachowanie, możemy zgłaszać na dyżurnet, tam jest zespół, który jakby kwalifikuje różne treści. Następnie możemy zawołać sobie też dzielnicowego, no i przyjść na policję, ewentualnie zgłosić, tak, z osobą dorosłą.
1: O szonpatrolach, o konsekwencjach tego typu działań rozmawiałam dzisiaj z Jolantą Matejek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Tu w Radomiu na 96,9.

0: FM. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
0: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Reklama.
8: Na miejscu służby na Warmii i Mazurach spadł dron, niewykluczone, że przyleciał z Rosji. Szukała go policja. W całej Europie odnalazł się w Polsce. 14-letni Maksim z Holandii, cały i zdrowy. Szczegóły za chwilę. Hollywoodzka superprodukcja dotarła do Łodzi. Kręcone są tam zdjęcia do nowej wersji Nieśmiertelnego. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. To prawdopodobnie dron wojskowy przeznaczony do obserwacji. Chodzi o bezzałogowca odnalezionego koło Bartoszyc we wsi Osieka w Warmińsko-Mazurskiem, około 20 km od granicy z Rosją.
9: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, że jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Mówił nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z żandarmerii wojskowej. Maszynę odnalazł przypadkowy przechodzień, dodaje z kolei Marta Kabelis z policji w Bartoszycach.
10: Policjanci pojechali na miejsce i potwierdziliśmy to zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową. Obecnie służby pracują na miejscu zdarzenia.
8: Służby na razie nie zdradzają, skąd dron się tam wziął, ani w jaki sprzęt był wyposażony. Nie ma też potwierdzenia, czy przyleciał z Rosji. Sprawę bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem wojskowej prokuratury. I na Warmii i Mazurach zostajemy. Tragiczny pożar domu wielorodzinnego w Szczytnie. Ogień wybuchł przed południem. Zginęły 2 osoby. Część mieszkańców budynku ewakuowało się samodzielnie. 3 pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała 2 dorosłych osób. Trwa ich identyfikacja. Przyczyna pożaru nie jest znana. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. W wiadomościach teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. I to właśnie w naszym kraju został odnaleziony przez policję. Zauważono go na przystanku pod Białymstokiem. Chłopiec był poszukiwany w kilku państwach. Nie wiadomo na razie, dlaczego Maksim zdecydował się na opuszczenie domu. Nieagresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to one są najbardziej agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów. Zdradza nam Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
4: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
8: Z badań przeprowadzonych przez ZKM Gdynia wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy. Na dworcu Łódź Fabryczna zwieziono tony sprzętu. Na zewnątrz agregaty prądotwórcze, dźwigi i podnośniki. Na kolejowych peronach wygrodzono wiele miejsc, ale dworzec funkcjonuje normalnie. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale wiemy, że kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego Nieśmiertelnego. Na dworcu planie filmowym była Elżbieta Piotrowska.
5: Domyślasz się, co tu się dzieje?
7: To jest rozkładany plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo pudeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tutaj kabli.
11: To jest ekipa filmowa.
12: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
13: Jest rozłożone dużo rzeczy wokół, jakieś poogrodzane miejsca.
14: Pierwszy raz jestem na planie, nigdy nie widziałem.
5: Co tu się dzieje?
15: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
14: Tak, czekamy na pociąg.
8: Premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok. W głównych rolach Henry Cavill i Russell Crowe. A w ciągu dnia czeka nas spore zachmurzenie, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Miejscami możliwe są też przelotne, słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. W nocy zdecydowanie zobaczymy mniej chmur, a na południowym zachodzie i południu możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 1 stopnia na północy do 7 na południowym wschodzie. Niestety możliwe są przymrozki.
0: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
16: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymaniem rodzinnych tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
17: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
18: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
19: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
18: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
19: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
18: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
19: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
18: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni. Kto może się tam ubiegać? Oczywiście, że wszyscy. Na czym polega ta służba? Ta służba to nieco inna forma. Czyli od poniedziałku do piątku generalnie każdy zajmuje się tym, czym się zajmuje zawodowo do tej pory. A to takie szkolenie na okresie weekendów, dni wolnych, które służy dodatkowe uzupełnienie i dodatkowy swój rozwój.
19: Żołnierze terytorialnej służby wojskowej podejmują działania głównie w tym regionie, w którym mieszkają.
18: Tak, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swoje strefy odpowiedzialności, tak to się mądrze nazywa. I oczywiście, że 6. Mazowiecka Brygada, taką strefą jest południe Mazowsza. Zgodnie ze swoimi zadaniami, które im stawia oczywiście ich przełożony.
16: Nie trzeba jechać daleko, by choć na chwilę złapać oddech. Na wycieczkę do radomskiego skansenu, a także Kozienic i Jorońska wyruszamy z Krzysztofem Linardem z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
11: Ja osobiście, to jest może moja taka subiektywna już uwaga, uważam, że nasz skansen Muzeum Wsi Radomskiej jest jednym z piękniejszych skansenów w Polsce, przede wszystkim na pewno jednym z większych, bo mamy tutaj obszar ponad 30 hektarów. Obiektów architektury ludowej jest, myślę, że w tej chwili już około 80. Poza etnografią, tak jak pani mówiła, przyroda. Piękny teren, stawy, dolina rzeki Kosówki, dwa lasy, pola, czego chcieć więcej. Skansen posiada, przynajmniej według tego, co ja obserwuję, a objeździłem wiele polskich skansenów, chyba największą kolekcję wiatraków. Na ogół symbolicznie mamy jeden wiatrak, natomiast my mamy w naszym skansenie aż 5 wiatraków drewnianych. Jedźmy dalej w kierunku południowo-zachodnim. Zaledwie 15 km od centrum Radomia znajduje się Orońsko, wieś, w której część swojego życia spędził słynny malarz, batalista Józef Brandt. Brandt nie pochodził z Radomia, urodził się w Szczebrzeszynie, wychowywał w Warszawie, natomiast trafił do Orońska za sprawą swojej żony Heleny Pruszakowej. Tutaj osiadł i tak naprawdę w parku w Orońsku spędzał lata. Zimy spędzał w Monachium, gdzie prowadził taką wolną akademię malarską. Jednym z jego uczniów i największych przyjaciół był Kossak, więc nie byle jakie nazwiska, a Monachium było wówczas na przełomie XIX i XX wieku jednym z takich najważniejszych obok Paryża centrów sztuki, centrów przede wszystkim malarstwa w Europie. Park piękny, no nie jest tak duży jak skansen radomski, natomiast jest tam kilkanaście hektarów. Na terenie parku znajduje się przede wszystkim, niektórzy mówią pałac, inni mówią dworek. Tak naprawdę jest to coś pomiędzy, ponieważ wielkością, no pałac jest raczej czymś większym. Na przykład w Puławach mamy pałac Czartoryskich. Tu mamy coś wielkości dworu, ale architektura jest zdecydowanie pałacowa. Historycy sztuki fachowo nazywają ten rodzaj budynku willą włoską, czyli coś pomiędzy pałacem a polskim dworem. I taką willę włoską możemy właśnie zobaczyć, stylizowaną na posiadłości renesansowe Italii, Toskanii, właśnie w Orońsku. Tuż obok niej znajduje się oranżeria. W tej chwili dawniej używana nie tyle jako taka parkowa szklarnia, palmiarnia, pełniła funkcję malarni, pracowni Józefa Brandta, natomiast obecnie jest to jedna z galerii sztuki. Na terenie parku znajduje się również kaplica, stylizowana na antyczne greckie świątynie z czterema kolumnami. Jest to najstarszy obiekt na terenie tego parku, pochodzi z 1841 roku. No i przede wszystkim park, taki ogród rzeźb, centrum rzeźby polskiej, więc najważniejszy ośrodek rzeźbiarski w naszym kraju. Nazwa może mylić, ponieważ centrum rzeźby polskiej, ale przyjeżdżają tam artyści ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, praktycznie z całego świata, więc polecam również Orońsko. Natomiast polecę miejsce, które jest troszeczkę bardziej oddalone od Radomia, ale również położone zaledwie 30 kilka kilometrów. Kozienice. Kozienice to niewielkie miasto położone pomiędzy Puszczą Kozienicką a Doliną Wisły. W Kozienicach znajduje się również przepiękny park. Park jest również duży, to dawniej był Park Stanisławowski, należał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zresztą mamy do dzisiaj pozostałości pałacu, który się tam znajduje. Właściwie sam główny korpus pałacu to już jest budynek, który stoi w miejscu tego pierwotnego pałacu, ponieważ pałac został zburzony w czasie II wojny światowej. Natomiast jedna z oficyn, w której mieści się Muzeum Regionalne, no też tymczasowo niedostępne wewnątrz, to jest oryginalna oficyna, która była kilkakrotnie przebudowywana, ale tego pierwotnego pałacu. Tuż za pałacem piękny wielohektarowy park, przez który przepływa rzeka Zagorzdżonka. To jest taka najważniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej. Ona, nad Zagorzdżonką położone są m.in. Pionki, no i Kozienice. Skarpa nad tą Zagorzdżonką. Troszeczkę dalej staw z wyspami. I nad brzegiem stawu znajduje się coś, co kojarzy nam się już z zupełnie inną epoką niż ta epoka stanisławowska. Pomnik, replika mostu pontonowo-łyżwowego, który został wybudowany w przededniu bitwy pod Grunwaldem z drzew ściętych w Puszczy Kozienickiej. One zostały następnie przetransportowane nad Wisłę. Wisła przepływa raptem 6 km od Kozienic. Stamtąd zostały spławione pod Czerwińsk i w Czerwińsku nad Wisłą Wojsko Polskie przeszło przez ten most pontonowo-łyżwowy pod Grunwald, gdzie połączyło się z wojskami litewskimi i wspólnie walczyło przeciwko państwu krzyżackiemu. Także kolejna atrakcja. Nieco powyżej, również w parku, na niewielkiej skarpie znajduje się cmentarz rodziny Denów. Iwan Den, no nazwisko brzmi niemiecko, tak? Natomiast był Rosjaninem, budowniczym wielkiej twierdzy w Dęblinie. Dęblin znajduje się bardzo blisko Kozienic. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że Iwan Den mieszkał w Kozienicach przez ten czas. No i cmentarz jego i jego rodziny, to była wówczas ważna persona w ówczesnym zaborze rosyjskim, znajduje się właśnie tam. No ale pamiątki po Denach też mamy, mimo że był związany mocno z zaborcą, to Taką pamiątką jest właśnie ten cmentarz i pobliska twierdza w Dęblinie. Także myślę, że park w Kozienicach jest również fajnym miejscem na spacery. A blisko stamtąd również nad Jezioro Kozienickie jest to starorzecze Wisły, która się troszeczkę przesunęła. Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani albo jesteśmy na rowerach pełni werwy, można pojechać troszeczkę dalej do Piotrkowic i tam zatrzymać się nad brzegiem Wisły. To już będziemy od Radomia około 40 km. W Piotrkowicach Wisła jest ogromną rzeką. Brzegi są płaskie, więc nie ma tam takich skarp jak na przykład w Kazimierzu. Natomiast Wisła jest tam bardzo szeroko rozlaną rzeką. Właściwie możemy tam zobaczyć największą dziką rzekę Europy, bo jest kilka większych rzek, jak na przykład Dunaj czy Wołga w Europie, ale one są już uregulowane. Wisła jest niemal dziewiczą rzeką. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy również kormorany, bo miałem taką okazję, więc może się uda i Państwu.
16: Był jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
20: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
21: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
20: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
21: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
20: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata?
21: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polegało. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej. A ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
20: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
21: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
20: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
21: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
20: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
21: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
20: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
21: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców, pochodzących z Radomia. Ale w następnym, bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat. A w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
20: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
21: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
20: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
21: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote. Na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro. To znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem. I człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
20: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
21: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe Śródmieście Radomia.
20: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii. Ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
21: No, ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
20: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
21: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były 2 mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
20: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
21: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. i myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
20: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
21: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
20: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
21: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
20: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
21: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
20: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
21: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
20: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
21: No tak, ja i siostra zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
20: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
21: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
1: Nowy Dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
2: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Maturzysto, powodzenia na maturze! Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
16: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
17: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez, nie wiem, przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także Straż Leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery, miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż Leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, Straż Miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
14: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem Sobornym, a nawet Zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
18: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska, cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac Sobornym, no bo Sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej. I pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby plac świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
14: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstuhle, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
18: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotny

0: rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek no, nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. No, takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i takie dość kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu no, nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielkiej kwiaciarni. No i tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer, ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano na białym, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych no, w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
1: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
2: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
3: Na przestrzeni lat, no pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego. No to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło. To znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane, no może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali

0: W hotelu Aria w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas między innymi i ja do każdego pokoju mogłam wejść. Oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
1: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
0: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało szkło, było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, łup, więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
1: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
0: Do Radomia wróciłam w 71. No i zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja, a w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barwną fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
1: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
0: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
1: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
0: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, ta, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
1: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
0: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
1: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak, kim była z zawodu?
0: Moja mama mama zrobiła maturę, bo to było czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze. A potem, jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić. I zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
1: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
0: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
1: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
0: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni chcieli, zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
1: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
0: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, zresztą mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
1: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
0: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach, to stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
1: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
2: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz
7: na aplikacji. Na Węgrzech oficjalnie. Na zmiana władzy. Peter Madziar zaprzysiężony na premiera. Przyczyny wyjaśniają służby. Na Warmii i Mazurach w pożarze zginęły dwie osoby. Polskie firmy zbrojeniowe z nadzieją patrzą na sejf. Polska podpisała wczoraj wielomiliardową umowę. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Peter Madziar oficjalnie nowym premierem Węgier. Przed chwilą nowy szef rządu złożył przysięgę przed Węgierskim Zgromadzeniem Narodowym. Ja, Peter Madziar, ślubuję, że będę wierny Węgrom oraz konstytucji. Będę przestrzegał prawa i dopilnuję, by inni również go przestrzegali. Urząd premiera będę sprawował dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. A wcześniej swoje przysięgi złożyli deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier, gdzie partia nowego premiera Tisza ma konstytucyjną większość. 141 ze 199 posłów. Teraz trwa pierwsze przemówienie Petera Madziara w parlamencie, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem. Zginęły w nim dwie osoby. Ogień wybuchł w domu wielorodzinnym. Część mieszkańców ewakuowała się sama. Trzem pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań znaleźli dwa ciała.
8: Po dojeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniami potwierdził pożar niewielkiego pomieszczenia, które niezwłocznie ugaszono. Niestety w wyniku zdarzenia w tym pomieszczeniu znajdowały się dwie osoby, które poniosły śmierć na miejscu.
7: Powiedział nam Łukasz Wróblewski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Trwa identyfikacja ofiar. Przyczyna wybuchu ognia, jak mówiliśmy, jest dopiero ustalana. Podpisanie umowy na pożyczkę Safe to nadzieja dla łucznika. Nie ma wątpliwości szefostwo radomskiej fabryki. Te pieniądze mogą sprawić, że produkcja ruszy pełną parą, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
9: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
7: A jednym z beneficjentów będzie też świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
10: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
7: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu, i zapowiada zwiększenie zatrudnienia w zakładzie. Przypomnijmy, Polska podpisała umowę SAFE, dzięki której dostaniemy z Unii prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
11: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
7: Wylicza Justyna Matyja z Zielonogórskiego Magistratu. A co o placu sądzą właściciele psów?
12: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesti sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
13: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
14: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
15: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
7: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Weekend upływa nam pod kątem chmur i przelotnych opadów deszczu, ale jutro będzie na niebie znacznie więcej słońca. Deszcz pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Będzie też znacznie cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie i 12 stopni nad morzem do około 18 w centrum i nawet 22 miejscami na zachodzie i południu kraju.
1: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
16: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Budować czy nie budować? Dyskusja nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego trwa. Czy budowa tak dużego lotniska może wpłynąć na funkcjonowanie cywilnego portu w Radomiu? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał ze swoim gościem.
17: Witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, ekspert Instytutu Sobieskiego. Witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
18: Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Witam Pana.
17: W przestrzeni publicznej, w internecie toczy się dyskusja na temat, co zrobić z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zmiana władzy, pytanie, czy kontynuować ten projekt. Ja chciałem ująć to w takim regionalnym kontekście. Co Centralny Port Komunikacyjny oznacza dla Radomia i regionu radomskiego, biorąc pod uwagę, że u nas jest lotnisko pasażerskie? Czy to może oddziaływać jakoś na tą naszą inwestycję?
18: No, na pewno będzie to miał jakiś związek, ale zacząłbym od tego, że CPK jest projektem krajowym, a nawet zakrojonym szerzej niż projekt na jeden kraj, ponieważ ma to być taki duży hub przesiadkowy, czyli po prostu taki węzeł, lotniczy węzeł przesiadkowy, którego dotychczas w Polsce nie ma. Tymczasem jesteśmy dużym krajem w skali Europy. Jesteśmy krajem liczącym się w skali świata, ponieważ choćby dlatego, że przez ostatnie lata doświadczamy wzrostu gospodarczego, no jesteśmy tutaj dosłownie w czołówce światowej, więc mamy wzrost gospodarczy. Spodziewamy się też wzrostu ruchu lotniczego, dlatego że ogólnie w przeliczeniu na pasażera w Polsce cały czas lata się jeszcze mało, więc nie ma żadnego powodu, dla którego bogacące się społeczeństwo nie miałoby chcieć latać jeszcze więcej. No i teraz sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o takie loty jakieś dalekie, które się wiążą z przesiadkami właśnie w tak zwanych hubach, to my po prostu dajemy zarabiać Niemcom albo innym państwom, gdzie takie huby są, a w Polsce nie ma. I to jest po prostu oczywisty brak infrastrukturalny i jakby w tym kontekście ten projekt CPK jest taki, powiedziałbym, jeśli chodzi o część lotniskową, przynajmniej dość oczywisty, że słuszne jest dążenie do tego, żeby taki element infrastruktury w Polsce był. I to jest po prostu korzystne dla kraju. Jeśli jest korzystne dla kraju, no to pytanie, dlaczego miałoby być niekorzystne dla regionu radomskiego? Zwłaszcza, że region radomski jest położony, powiedzmy, że stosunkowo blisko, no w skali kraju stosunkowo blisko do tego planowanego miejsca, tego przedsięwzięcia. No i teraz, jaki to może mieć wpływ na radomskie lotnisko? No przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w tym zamyśle w ogóle projektu CPK zawsze takie duże lotnisko musi posiadać lotnisko zapasowe. Czyli takie, gdzie ląduje się, czy startuje w przypadku, kiedy warunki pogodowe, co się zdarza zawsze, warunki pogodowe, czy jakieś inne zdarzenia nie pozwalają korzystać z tego portu zasadniczego. I w zamyśle właśnie twórców projektu CPK, takim lotniskiem zapasowym w stosunku do CPK ma być lotnisko w Radomiu. Więc to jest bezwzględnie korzystne dla nas, bo w takim kontekście lotnisko w Radomiu będzie utrzymywane nawet w przypadku, kiedy na przykład nie byłoby z niego zbyt wiele lotów regularnych, tak? Bo to lotnisko zapasowe tak czy inaczej jest potrzebne. Drugi jakby taki sposób patrzenia na to jest taki, że no w tej chwili najbliższym dużym portem lotniczym w stosunku do lotniska radomskiego jest Warszawa Okęcie, który to port jest położony jeszcze bliżej Radomia niż CPK. Więc w przypadku, kiedy rzeczywiście dojdzie do uruchomienia CPK i zapowiadanego w tym przypadku zamknięcia lotniska w Warszawie na Okęciu, no to ten najbliższy duży port będzie nawet nieco dalej od Radomia, co jeśli chodzi o ewentualną atrakcyjność, czyli jakiś tam, powiedzmy, zasięg, z którego potencjalnie nasz port może ściągać pasażerów, jest no raczej korzystny niż niekorzystny. W każdym razie no tutaj ta sytuacja się bardzo nie zmieni, tak? Bo tak czy inaczej nasz port jest położony, no tak przynajmniej w skali kraju, w pobliżu tego albo obecnego, albo przyszłego portu centralnego.
17: Budowa hubu to jest jakby część tego zamysłu, bo drugą częścią ma być kolej szybkich prędkości, która ma takie szprychy, które mają dochodzić do tego portu komunikacyjnego. I jedna z tych szprych jest w planach, jeżeli chodzi o to południowe Mazowsze, tutaj z Grójca do Radomia i dalej do Ostrowca. Pytanie, czy to może powstać i czy to też może być dla nas korzystne?
18: No, każda nowa linia kolejowa, która będzie przebiegać przez Radom, zwłaszcza ważna linia wysokiej klasy technicznej i jeszcze łącząca ważne ośrodki, ponieważ ta linia ma się kierować w stronę Rzeszowa, to jest oczywiście korzystne dla naszego regionu i powinniśmy zabiegać o to, żeby ta linia przynajmniej na odcinku Radom-Ostrowiec, co było zresztą projektowane już przed wojną, żeby przynajmniej na tym odcinku powstała, ponieważ no, jest to dla nas połączenie z częścią regionu. Proszę zwrócić uwagę na to, że obecny układ linii kolejowych wychodzących z węzła radomskiego, one niby wychodzą w czterech kierunkach, ale tak naprawdę kierunek południowo-wschodni jest najmniej jakby doceniony tutaj, tak? I ta odległość między linią dęblińską a linią skarżyską jest bardzo duża i nie mamy kolei właśnie w tamtym kierunku, co no, szkoda, tak? Bo dobrze jest, kiedy ośrodek regionalny ma linie kolejowe wychodzące we wszystkich kierunkach i nawet z punktu widzenia takiej obsługi po prostu regionalnej powstanie tej linii Radom i Jeża Ostrowiec byłoby bardzo korzystne. A inna sprawa, że ta linia to właśnie ma być relacja CPK Rzeszów, ewentualnie Warszawa Rzeszów, więc no bardzo ważna, ponieważ łącząca Polskę południowo-wschodnią najkrótszą drogą z centrum kraju. Dlatego no, zwłaszcza ten odcinek Radom-Ostrowiec jest dla nas ważny. Odcinek Warka-Grójec-CPK mniej ważny. Także powinniśmy zabiegać przede wszystkim właśnie o powstanie tego odcinka na południe od Radomia. Nawet niezależnie od tego, czy cały projekt CPK kolejowy będzie realizowany w tej obecnej zakładanej postaci, czy może zostanie jakoś zweryfikowany, to tak czy inaczej ta linia Radom i Jeża Ostrowiec jest sensowna i bardzo dobrze, że już trwają konsultacje co do szczegółowych jej przebiegów.
17: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Instytutu Sobieskiego, był dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
18: Dziękuję bardzo.
16: Kupują stare domy i mieszkania, remontują i sprzedają z zyskiem. Mowa o fliperach, których coraz częściej widać na radomskim rynku nieruchomości, zwłaszcza na blokowiskach. Więcej o tej formie działalności gospodarczej w rozmowie z dr Małgorzatą Pracką, współpracującą z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
19: Tak, to prawda, pani redaktor, że również na rynku radomskim to zjawisko od pewnego czasu funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, rozwija się. House flipping to z angielskiego obrót domami, zatem to zjawisko flippingu, tak jak powiedziałam, ma swoje 5 minut nie tylko w całym kraju, ale także i w Radomiu. Na czym polega to zjawisko? Ano przede wszystkim na tym, że nabywa się lokale mieszkalne do remontu, czyli po jakiejś takiej atrakcyjnej, obniżonej cenie. Następnie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, prac remontowych, takie mieszkanie sprzedaje się z zyskiem i ta różnica to jest to, co, na czym fliper zarabia. I nawiązując tutaj znowu do uruchomienia naszego radomskiego lotniska, no niewątpliwie to też będzie pozytywnie oddziaływało na rozwój tego flippingu w naszym mieście, bo flipping to nie tylko sprzedaż, ale także tutaj można to powiązać z rynkiem najmu lokali mieszkalnych. danych, a skoro wzrośnie tutaj też ruch w naszym mieście, no to ta baza lokali najmu też będzie tutaj wykorzystywana niewątpliwie w kontekście przylotów i odlotów z naszego lotniska. Fliperzy wyszukują lokali takich zdegradowanych, czyli takich do generalnego remontu, a skoro lokal jest, nie nadaje się do zamieszkania, no to ta cena niewątpliwie jest powiązana z jego stanem technicznym, więc fliper generalnie wyszukuje takich okazji na rynku mieszkaniowym, kupując taki lokal, no kupuje go z myślą taką, że po zainwestowaniu w odnowienie takiego lokalu nie będzie w nim mieszkał, tylko po prostu przeznaczy go do dalszej sprzedaży, ewentualnie do najmu. Natomiast jeżeli chodzi o agencje pośredniczące w zakresie zbycia lokalu, no to ich rola jest taka, że one jedynie, no tak jak powiedziałam, pośredniczą pomiędzy kupującym a sprzedającym w kontekście wyszukania odpowiednich osób i wykonania transakcji na rynku lokali mieszkalnych. Oczywiście kwestia informowania o tym, jak ja mam zamiary przy nabywaniu lokalu, nie jest tutaj w żaden sposób prawnie zdefiniowana, więc jeżeli pani redaktor pyta, czy ja mam obowiązek informowania, obowiązku nie ma, natomiast no, jest jakaś taka przyzwoitość w zakresie podchodzenia do transakcji tego rodzaju i w mojej ocenie no, takie działania fliperów, które nastawione są tylko i wyłącznie na to, aby wszelkimi możliwymi sposobami kupić lokal mieszkalny, na którym zarobią, są oczywiście nieuprawnione. Także pod tym względem no, polecam taką daleko idącą powściągliwość i wstrzemięźliwość, zanim zdecydujemy się na tego rodzaju transakcje. Więc oczywiście rynek nieruchomościowy często ma swoje gdzieś tam poważne problemy prawne i w mojej ocenie pośpiech nie jest tutaj wskazany. Więc jeśli nawet rzeczywiście ktoś taki zgłosi się do nas, to wydaje mi się, że tutaj najpierw jakiś taki spokojny, logiczny sposób trzeba do tego podejść, zanim takiej transakcji dokonamy.
16: Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołtun, dietetyk z Radomia.
20: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi grzyba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych, patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak po prostu suplementować tran z wątroby dorsza o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikromakroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Także oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega i blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także to wszystko zależy, to trzeba zrównoważyć. Enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom. I trzeba zadbać o dokwaszenie żołądka. To jest bardzo kluczowe. Często często to całkowicie pomijamy, a trzeba zwrócić uwagę na wszelkie takie patologiczne stany, gdzie na przykład mamy zgagę, jakieś refluksy, gdzie nam się odbija, gdzie czujemy pieczenie w tym żołądku. To już jest naprawdę znak, żeby nawet pójść na tą gastroskopię i się przekonać, co w tym żołądku się dzieje, bo jeżeli mamy stan zapalny w żołądku, nie daj Boże jakieś wrzody, to my nie będziemy dobrze trawić pokarmu, nie będziemy dobrze trawić białek i to wszystko, zamiast nam się rozpaść do aminokwasów, to po prostu to wszystko, tym się zajmą bakterie gnilne. Później przerost tych bakterii gnilnych doprowadza nas do jakichś dysbakterioz w jelitach. To są patologiczne już stany. Wtedy się robią stany zapalne w jelitach, jakieś jelito drażliwe, czy wrzodziejące zapalenie jelita. To jest naprawdę bardzo istotne, w jakiej kondycji mamy żołądek.
16: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zmieniać na wodę. Choć na razie nie ma ich w mieście zbyt wiele, to z upływem czasu będą się pojawiać. Dzikie zwierzęta coraz śmielej podejmują migrację do miasta. Jak się należy zachować, widząc łosia, dzika lub jelenia? O tym nasz reporter Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Grzegorzem Samborem z Radomskiej Straży Miejskiej.
0: My zajmujemy tereny, które należały kiedyś do zwierząt dzikich. Teraz znajdują się tam domostwa. Te zwierzęta również przychodzą i kusi ich bardzo łatwe możliwość zdobycia pokarmu. Choć wiemy doskonale, że wszystkie zwierzęta dzikie będą do nas przychodzić. Musimy naprawdę zachować się bardzo ostrożnie. To nie jest takie zwierzę domowe typu pies, kot. Musimy z respektem do tego zwierzęcia podchodzić. Czy to będzie dzik, chociażby tak jakby na ośrodku, miejskiego ośrodku sportu i rekreacji na Borkach. Tam bardzo często pojawiają się dziki. Na bulwarach nad Mleczną pojawiają nam się dziki. Rozmawiamy ze służbami miejskimi, między innymi z Zakładem Usług Komunalnych, o tym, żeby w takich miejscach rozkładać pułapki odstraszacze zapachowe. Myślę, że to jest jedyna na obecną chwilę dość skuteczna metoda. Odstrzału nie można prowadzić na terenie miejskim. Wiemy, z jakich przyczyn. Ogólnie samo użycie broni palnej w terenie zabudowanym jest zabronione. Ale my ze swojej strony musimy też na te wszystkie aspekty, o których mówię, zwracać uwagę. Nie zostawiać jedzenia, tak żeby te zwierzęta mogły mieć łatwość zdobywania tego pokarmu. No i przede wszystkim nie robimy tak, jak przy ostatnim przypadku na ośrodku Mosir, że widząc stado dzików, ludzie robili sobie z nimi selfie i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie dzik jest bardzo groźnym zwierzęciem. W przypadku szarży, gdy jest zdenerwowany, potrafi zrobić ogromne szkody, łącznie z uszczerbkiem na zdrowiu, a nierzadko kończy się to także śmiercią osoby, która zostaje zaatakowana przez dzika. Owszem, wygląda to fajnie, wyglądają zwierzęta dzikie w mieście. Oczywiście można to zaakceptować i można do tego podchodzić w miarę naturalnie, ale musimy my ze swojej strony zachować bardzo dużą ostrożność. Wracając do łosia, oczywiście łoś jest również mało płochliwy, tak? Natomiast jak już zdenerwuje go coś, to wtedy po prostu to tak jak ślepa furia. Nie patrzy, w którą stronę biegnie, podnosi bardzo mocno wtedy swoje przednie łapy i jest gotowy nawet zabić, tak? Po to, żeby odstraszyć to swoje potencjalne zagrożenie. Kolejne zwierzęta, lisy. Kolejne zwierzęta, sarny. Kolejne zwierzęta, dzikie ptaki. I myślę, że to środowisko naturalne dzikich zwierząt będzie stopniowo wkraczało do miasta.
17: Panie komendancie, co więc należy robić, kiedy zobaczymy dzika, jelenia, łosia? Jak powinniśmy się zachować? Na pewno nie powinniśmy gonić tego zwierzęcia na własną rękę.
0: No zdecydowanie zalecam ogromną ostrożność, choć zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić, nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju, ono przejdzie, zajmie się swoimi, powiem kolokwialnie, sprawami, bo zazwyczaj jest to poszukiwanie pokarmu. Możemy poinformować również służby, w przypadku służb tak jak naszą służbę, tak, czy lekarza weterynarii. My nie odławiamy zwierząt dzikich, to żeby była jasność. Nie odławiamy zwierząt dzikich chociażby z tego powodu, że nie mamy aż tak dobrego przeszkolenia jak w przypadku innych zwierząt. Staramy się takie zwierzęta płoszyć, takie zwierzęta przepłaszać w takie miejsca, żeby nie zagrażały one mieszkańców. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka i ostrożność, i to zalecam w kontaktach ze zwierzętami dzikimi, każdym zwierzęciem dzikim, jaki tylko napotkamy.
16: Pierwsze partie już zasiliły małe rzeki i strumienie w Puszczy Kozienickiej. Teraz czas na kolejne pokolenia. Raki wracają na swoje dawne siedliska w regionie radomskim. O kontynuacji ekologicznego programu opowiada Jacek Koba, biolog i leśnik.
2: Tak, będą kontynuacją i również pewnym rozszerzeniem tamtych prac, ponieważ jak się okazało, prawdopodobnie mamy więcej miejsc, gdzie rak szlachetny jeszcze w naszych lasach występuje i chcielibyśmy to również zbadać w ramach tego projektu. My jako tutaj służba regionalnej dyrekcji otrzymujemy często zgłoszenia od naszych nadleśnictw, że gdzieś raki były widziane, że gdzieś one występują, ale oczywiście no, nie ma pewności, czy to jest nasz rodzimy rak szlachetny, czy może są to gatunki obce. Chcielibyśmy właśnie to wyjaśnić i przynajmniej kilka takich miejsc, co do których na terenie Puszczy Kozienickiej, ale też innych lasów regionu radomskiego, kilka takich miejsc zbadać, żebyśmy tą wiedzę poszerzyli i jeżeli się uda, również w tych miejscach, gdzie rak szlachetny przetrwał, również zasilić jego populację. No właśnie ten projekt jako kontynuacja poprzedniego ma dać nam odpowiedź na to pytanie, czy te raki przetrwały, bo mamy jedynie pewne nieoficjalne doniesienia. Natomiast dzięki pomocy fachowców, czyli naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chcielibyśmy spróbować to teraz potwierdzić w oparciu o metody naukowe. Wydaje się, że przynajmniej część tej populacji przetrwała, ale tak jak powiedziałem, należy tutaj przeprowadzić jeszcze troszkę badań, analiz, obserwacji. Dopiero wtedy możemy być pewni, jak to wygląda naprawdę. I to właśnie zostanie zrobione w ramach tego projektu. Tak, bo rak z jednej strony jest takim gatunkiem zwierzęcia, który jest powszechnie znany ze swojego wyglądu, z pewnych zachowań. On występuje nie tylko, można powiedzieć, w obszarze nauk przyrodniczych, ale wszedł trochę do kultury, do jakichś do tradycji na przykład kulinarnej i tak dalej. Natomiast rzeczywiście sama obserwacja tego gatunku w naturze wymaga pewnej wiedzy, wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ jest to, po pierwsze jest to zwierzę wodne, potrafi się bardzo sprawnie ukrywać, występuje najczęściej w obszarze porośniętym jakąś roślinnością, w miejscach, gdzie mamy jakieś nagromadzenie korzeni, tam gdzie on po prostu czuje się bezpiecznie i to są miejsca trudne do penetracji, trudne do obserwacji i generalnie no, można powiedzieć, że nie każdy jest w stanie tego raka w przyrodzie zobaczyć. Tak naprawdę niewielu ludzi widziało żywe raki w naturze. To jest z reguły jakieś wydarzenie, kiedy uda się nam raka zaobserwować. Raków rzeczywiście było w Polsce bardzo dużo. Polska słynęła z raków, na przykład polska kuchnia miała różne potrawy oparte na mięsie raka. Niegdyś w Polsce było bardzo intensywne pozyskanie raków. Trudno aż w to uwierzyć, ale to pozyskanie liczyło się na setki, a może nawet tysiące ton w ciągu roku tych niewielkich zwierząt. Więc to jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście podstawowa rzecz to jest stan środowiska, czyli stan naszych wód. Niestety raki są zwierzętami bardzo czułymi na czystość wody, na zanieczyszczenia. One wycofują się, rak szlachetny wycofuje się z wód zanieczyszczonych. I trzecia rzecz, niestety do naszego kraju również przedostały się, z różnych przyczyn się przedostały, obce gatunki raków, na przykład pochodzące z Ameryki Południowej, gatunki, które wypierają naszego raka, są bardziej konkurencyjne, czasami są jakby sprawniejsze w zasiedlaniu danego terenu, w pozyskiwaniu pokarmu, ale też przenoszą różne rodzaje chorób, na które nasz rak nie jest odporny. No i stąd ta populacja raka szlachetnego niestety bardzo nam się skurczyła. Większość naszych wód, głównie tych takich wód, jakby większych rzek, czy takich bardziej dostępnych akwenów jest już zasiedlona przez te gatunki obce i tam na pewno byłoby nam trudno prowadzić taki projekt. Natomiast w przypadku chociażby Puszczy Kozienickiej, gdzie jest to jednak pewien obszar jakoś wyodrębniony z tego tytułu, że tam jest tylko las, w zasadzie nie ma jakiejś większej ingerencji z zewnątrz. Również te cieki wodne, czy te strumienie one są w jakimś sensie przez ten las, przez cały ten ekosystem leśny chronione. No, mamy nadzieję, że tutaj ta naturalność została w jakimś mierze jeszcze zachowana i będziemy próbowali, żeby w takich warunkach właśnie temu rakowi pomóc, żeby tą jego populację przynajmniej zasilić, jeżeli nie odbudować.
16: Ludzi przybywa w szybkim tempie. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że liczba ludności Radomia może spaść nawet do 160 tysięcy. Według statystyk coraz więcej osób wybiera życie na wsi lub innych miastach. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co mogłoby ich powstrzymać przed wyjazdem.
3: To przede wszystkim więcej miejsc, aby młodzież mogła się rozwijać i więcej miejsc bardziej płatnych.
21: Przede wszystkim więcej informacji dostępnych dla wszystkich. Dużo imprez jest organizowanych i nigdzie nie jest to nagłaśniane. I więcej ofert takich skierowanych typowo dla młodzieży, żeby ich zachęcać. Jakichś, nie wiem, spędów fajnych, jakichś takich organizowanych imprez dla młodzieży, uczących ich, wskazującym im drogę. Coś takiego, żeby ich zachęcić. Ja ze swoich czasów nie pamiętam takich rzeczy. Szczerze mówiąc, chętnie bym stąd wyjechała, a młodzież też nie jest informowana, jak mogliby pokierować swoim życiem.
16: Przez ostatnie ćwierćwiecze Radom zmniejszył się o 35 tysięcy osób.
1: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
22: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
23: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
24: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
28: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
27: A, no i merci bardzo.
29: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
30: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
31: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
32: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
33: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
34: A właśnie, że pasuje.
35: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
36: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: 99 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live & Gun Magazine.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Anna Badowska, zapraszam. Reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejsce na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
8: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandaty karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. Bardzo, bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów. Generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone. Działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł, ale również są działki, coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy i jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zabrudzili. No niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czystości cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
9: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach, na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
8: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenie, na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby sypywać wszystkie nieczystości albo zawozić do przoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
7: Za nieporządek na posesjach możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Wystarczy jedno kliknięcie i można stracić kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy złotych. Chodzi o SMS-y z nieznanych źródeł. Powinniśmy uważać na takie wiadomości oraz zakupy w sieci. Warto uświadomić i rozmawiać, zwłaszcza z osobami starszymi, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
0: Oczywiście SMS-y takie pojawiają się i to tak okresowo, takimi falami oszuści wysyłają te SMS-y i to nie tylko na przykład zmuszają nas do płacenia za energię elektryczną, ale są to również na przykład SMS-y, że rzekomo mamy do odebrania jakąś przesyłkę, paczkę i musimy dopłacić kilka złotych, kilka groszy. I oczywiście czytajmy te SMS-y dokładnie, natomiast nigdy nie otwierajmy załączników, które są dołączone do takich SMS-ów. Są też w tych SMS-ach linki bardzo podejrzane, nie klikajmy w takie linki, bo zapewne żaden bank, gdzie mamy konto, żadna firma kurierska nie wysyła takich podejrzanych linków złożonych z dziwnych znaków, wysyłanych z dziwnych domen, które nie mają nic wspólnego z tym określonym bankiem. Niestety po kliknięciu w taki podejrzany link przekierowuje on nas na rzekomą stronę naszego banku, która jest postawiona na jakimś serwerze zagranicznym, ta strona łudząco przypomina stronę naszego banku. Tam podajemy login, podajemy hasło, wchodzimy i okazuje się, że przez tą chwilę nieuwagi możemy stracić wszystkie oszczędności, ponieważ tak naprawdę ten link i to hasło przekazujemy bezpośrednio do tych oszustów i oni dzięki temu mogą nam to konto wyczyścić z naszych oszczędności, z gotówki, przelać na własne konto, a ustalenie takiego procederu jest bardzo trudne.
9: Powinniśmy się też wystrzegać, robiąc zakupy w internecie, na różnych aukcjach, bo to też jest takie pole, gdzie może dochodzić do różnego rodzaju przestępstw.
0: Tak, wystrzegajmy się. Oczywiście korzystajmy, bo jest to udogodnienie, tak, robiąc zakupy przez internet. Mamy takie przykłady, że osoby są oszukiwane właśnie kupując na portalach aukcyjnych. Ale to oszustwo polega na tym, że osoba, która chce rzekomo od nas zakupić jakiś przedmiot, kontaktuje się z nami poza tym portalem aukcyjnym i proponuje nam dokończenie tej transakcji właśnie poza tym portalem. Nigdy tego nie róbmy, bo przeważnie jest to oszustwo. Jeżeli portal aukcyjny pozwala nam dokończyć taki zakup, taką transakcję właśnie poprzez ten portal, to róbmy to. Nie umawiajmy się poza tym portalem i nie przelewajmy pieniędzy, nie oczekujmy, że te pieniądze do nas trafią, ponieważ jest to oszustwo, a robiąc zakupy, czy kończąc taki zakup bezpośrednio przez ten portal, mamy pewność, że jeżeli zostaniemy oszukani, to wtedy te portale stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Na przykład jeden z tych portali dopiero przesyła pieniądze osobie sprzedającej po trafieniu przesyłki do nas i my wtedy potwierdzamy, że przesyłka dotarła, mamy ją, jest tak jak opisywana i wtedy ten portal dopiero przekazuje pieniądze na konto osoby sprzedającej. Jest to zabezpieczenie, które te portale stosują i w ten sposób nie jesteśmy my oszukani, a tamta osoba otrzymuje przedmiot.
7: Jesień to także dobry czas na zwiedzanie. A co można ciekawego zobaczyć w okolicach Radomia? Zapytaliśmy o to Krzysztofa Ninarda z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
5: Złośliwi mówią, że jesteśmy miastem na skraju puszczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest duży plus, bo na przykład miastem na skraju puszczy jest też Warszawa, tylko na skraju Puszczy Kampinoskiej. My jesteśmy na skraju Puszczy Kozienickiej. Wydaje mi się, że to jest duży walor, bo nie jedna metropolia, zwłaszcza zachodnioeuropejska, bo trochę inaczej jest w Stanach, mogłaby pozazdrościć takiej bliskości tak wielkiego kompleksu leśnego, jakim jest na przykład Puszcza Kozienicka, tak? Więc jeżeli mamy dosyć już miasta, chcemy odpocząć od pracy, od siedzenia w budynkach, proponuję szlaki puszczańskie. Tych szlaków jest od groma, zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe. Rowerowe ciągle powstają. Piesze wytyczane są przede wszystkim przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, więc większość z nich jest już dosyć stara. Natomiast powstało w ostatnim czasie też kilka nowych szlaków w okolicach Radomia. Natomiast wracając do Puszczy Kozienickiej, nawet dla osób niezmotoryzowanych, zaledwie 12-13 km, 15, zależy w której części Radomia mieszkamy, od naszego miasta, znajduje się jednia letnisko, popularne miejsce spacerów i wypoczynku nawet niedzielnego mieszkańców naszego miasta, pobliskich Pionek i Kozienic. Zalew, który powstał w latach 70. Są to piękne tereny spacerowe. Po stronie południowej zalewu mamy pasaż, taki bulwar spacerowo-rowerowy, gdzie mamy alejkę spacerową, tuż obok niej biegnie droga rowerowa. Jest tam ograniczony ruch kołowy, w związku z czym możemy swobodnie, no oczywiście przy zachowaniu odrobiny rozsądku, spacerować. Dla tych, którzy są piechurami, proponuję, aby te osoby przeszły również na drugą stronę zalewu, gdzie są zupełnie inne już ścieżki. Tam są ścieżki leśne, to są właśnie te szlaki, o których mówiłem, częściowo też nieznakowane. Teren jest bardziej urozmaicony, chodzi mi o rzeźbę terenu, ponieważ mamy już takie pagórki leśne, my to nazywamy wydmami leśnymi. No nie mamy tutaj morza, ale wydmy też są, bo to są piaszczyste pagórki, bo my jesteśmy na równinie, więc nie mamy tutaj jakichś wzgórz skalistych. Miejsce jest naprawdę ciekawe. Samo obejście zalewu dookoła to ponad godzina, ale możemy sobie trochę trasę wydłużyć, ponieważ niedaleko po północnej stronie zalewu, gdzie znajduje się właśnie Puszcza Kozienicka, znajdują się również groby pomordowanych w czasie II wojny światowej, więc możemy się troszeczkę oddalić od zalewu. Jednie letnisko, bo my często nazywamy to miejsce Siczkami, tak naprawdę Siczki to jest sąsiednia wieś, natomiast sam zalew nosi nazwę Siczki Dolne i Siczki Górne. To miejsce popularnego wypoczynku to Siczki Górne. Siczki Dolne znajdują się poniżej tego zalewu, czyli ten zbiornik, który jest przy szosie Radom-Kozienica. Na południe od zalewu Siczki, w jedni letnisko, pomiędzy ulicami Wojciechowskiego a Płużańskiego znajduje się taki drewniany kościółek świętego Józefa. Ktoś powie, no kościół drewniany, nie jeden. No oczywiście, że nie jeden, ale jedyny kościół drewniany, który został wzniesiony w stylu zakopiańskim i zachowany do dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego. Więc najbliższy kościół drewniany w stylu zakopiańskim możemy zacząć w Nałęczowie. Nie jest to daleko, bo to jest jakieś 90-80 km od Radomia, ale jest to województwo lubelskie. W województwie mazowieckim nie ma drugiego kościoła wybudowanego w stylu zakopiańskim. Tam dookoła jeszcze są takie podcienia drewniane. To są

ułatwia przedostanie się przez pacynkę. Jest też taka wiata, gdzie można odpocząć. Takie charakterystyczne miejsce to jest sklep przy szosie Kozienickiej. Tuż za sklepem właśnie zaczyna się ścieżka nad pacynką. Możemy też również, przechodząc na drugą stronę pacynki i dochodząc do drogi leśnej, skręcić w prawo i dojdziemy również do miejscowości właśnie Siczki, Niejednia Letnisko. I możemy tam też zakończyć naszą wycieczkę po tej części puszczy. Po drodze będziemy mijać również taki punkt przystankowy z taką wiatą, gdzie można sobie odpocząć i tuż obok niej znajduje się siedziba Nadleśnictwa Rajec w takim małym drewnianym domku, więc też całkiem przyjemna trasa turystyczna. Bardzo malowniczo również wygląda zakole pacynki, właśnie znajdujące się tuż obok wspomnianej drewnianej kładki. Kolejne miejsce w Puszczy Kozienickiej, myślę, że nieco zapomniana Garbatka Letnisko, kiedyś bardzo popularne miejsce wypoczynku, zwłaszcza letniego, mieszkańców Radomia, Lublina i Warszawy, bo ono znajduje się tak pomiędzy. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach mało słychać o Garbatce. Ona jest trochę dalej niż Jednia Letnisko, ale też mniej słychać, żeby ludzie się tam wybierali na wycieczki, spacery czy na jakiś dłuższy pobyt. W Garbatce zachowało się znacznie więcej willi wzniesionych w okresie międzywojennym i podczas gdy w Jedni Letnisko mamy głównie te wille drewniane, to w Garbatce jest mnóstwo willi drewnianych, ale również możemy spotkać wille murowane. Jedną z nich jest właśnie willa pod Matką Boską, ale jest też wiele willi drewnianych, tak jak mówiłem, w stylu Świdermajer i nie tylko. Garbatka to również mnóstwo szlaków pieszych. W miejscowości znajdują się dwa zbiorniki wodne, takie niewielkie zalewy. Oba są, można powiedzieć, zlokalizowane w sercu Puszczy Kozienickiej. Jeden z nich nazywa się Polanka, dlatego że tuż obok znajduje się taka niewielka polanka. Natomiast troszeczkę dalej znajduje się zbiornik Budowa. Nie wiem skąd nazwa, może po prostu dlatego, że był wybudowany. Swego czasu zapora na tej budowie została zwalona przez czas i pamiętam, jak byłem dzieckiem, ten zbiornik praktycznie nie funkcjonował, więc został jakby przywrócony do dawnego stanu. A pomiędzy tymi dwoma zbiornikami przepływa rzeczka Brzeźniczka. Tam też nazywają niektórzy ją potok Krępiec. Ona łączy te dwa zbiorniki. Natomiast skąd nazwa Garbatka? Od garbów leśnych, czyli tych właśnie takich pagórków leśnych, piaszczystych i właśnie idąc taką krawędzią jednego z takich leśnych wzgórz, w dole mijamy meandrującą Brzeźniczkę i dochodzimy do zalewu Budowa. Także mimo, że jesteśmy może na nizinie, to możemy nawet tutaj natknąć się na takie wąwozy, dlatego że Brzeźniczka płynie takim malowniczym wąwozem między dwoma wzgórzami. Także polecam spacer. Jeżeli mamy więcej siły, proponuję dojście do rezerwatu Krępiec, gdzie znajdują się źródełka potoku Krępiec. No, wizualnie jest to miejsce troszeczkę podobne do pobliskich królewskich źródeł i właśnie do źródła Świętego Jana, które znajduje się prawie tuż obok granic Radomia. No więc skoro o królewskich źródłach. Królewskie źródła, no to jest chyba rezerwat, który jest w tej chwili najbardziej popularny wśród turystów, bo przyjeżdżają tam ludzie nie tylko z Radomia i okolic, ale nawet już z innych części Polski. Wedle legendy król Władysław Jagiełło ponad 20 razy bywał na polowaniach właśnie w tej części Puszczy Kozienickiej. Często bazą wypadową był właśnie Radom, gdzie znajdował się zamek królewski. Obecnie mamy tylko pozostałości, ale są do dnia dzisiejszego. I wyruszał właśnie stąd na polowania na grubego zwierza. Wówczas w Puszczy Kozienickiej występowały też niedźwiedzie. W tej chwili największym zwierzęciem występującym ssakiem i zwierzęciem w puszczy jest łoś, którego wysokość może przekraczać nawet 2 metry. Natomiast wówczas występowały również niedźwiedzie i często właśnie na takiego grubego zwierza czy na dzika wyruszał na polowanie król ze swoją świtą. No i wedle legendy ponad 20 razy, bodajże 24 razy pił wodę właśnie w tym dzisiejszym rezerwacie Królewskie Źródła i stąd te źródełka, które tak są nazywane. Tych źródełek jest więcej. W tej chwili jest tylko jedno źródło, do którego możemy dojść suchą nogą, tak? Ale źródełek jest tam cała rzesza. One zasilają Zagożdżonkę, ponieważ między tymi źródełkami, strumykami, które tam płyną, przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest rzeka właśnie, nad którą leżą dwa największe miasta Puszczy Kozienickiej, czyli Pionki i Kozienice, tak? No i urokliwa ścieżka nad Zagożdżonką w tym rezerwacie, gdzie mamy też pomosty spacerowe, drewniane, tak, abyśmy mogli dotrzeć w te miejsca, które no bez tych pomostów no byłyby po prostu niedostępne. Moglibyśmy ewentualnie z pobliskiego mostu dawnej kolejki, bo tam jeszcze mamy taki nasyp kolejki leśnej. Były plany, żeby
utworzyć taką kolejkę turystyczną. Natomiast skąd się w ogóle wzięły te nasypy i ten most? Dawniej drewno z Puszczy Kozieńskiej było zwożone kolejką leśną i cała taka sieć wąskotorówek funkcjonowała na terenie całej Puszczy Kozienickiej.

0: właśnie jeden z takich nasypów możemy zobaczyć w rezerwacie Królewskie Źródła.
1: A z drugiej strony właśnie na przykład mamy też taką miejscowość jak Iłża. Wybierając się tam właśnie choćby na spacer, na po prostu pooglądanie tej miejscowości, co tam możemy zobaczyć?
0: Iłża to malowniczo położone miasteczko w południowej części naszego regionu. Malowniczo położone dlatego, że tutaj w Radomiu jesteśmy przyzwyczajeni głównie do takich krajobrazów równinnych, a zaledwie 30 km na południe stąd rzeźba terenu diametralnie się zmienia. Mamy wzgórza, mamy rzekę, właściwie dzięki której są te wzgórza, bo tam jest przełom rzeki Iłżanki, ona przepływa przez Iłżę, natomiast na dwóch wzgórzach znajdują się różne ciekawe obiekty historyczne. Większość osób z Radomia kojarzy Iłżę przede wszystkim z zamkiem, właściwie to są ruiny zamku biskupów krakowskich. Dlaczego biskupi krakowscy w Iłży? Biskupi krakowscy mieli wiele swoich posiadłości. Radom na przykład był miastem królewskim, Iłża była miastem biskupim, także była we władaniu biskupów. Akurat wtedy mieliśmy tylko kilka diecezji w Polsce. Nie istniała diecezja na przykład radomska, ale istniała już diecezja krakowska i biskupi mieli tutaj też swoją siedzibę, więc tak jak król po prostu podróżując po kraju, wiadomo, że to były zupełnie inne czasy i taka podróż to były całe dnie, a nie tak, że 2-3 godziny przemieszczamy się z jednego krańca Polski w drugi. Musieli mieć swoje siedziby, skąd wyruszali również do swoich kolejnych siedzib, tak? I tutaj była taka jedna z baz. A miasto należało do biskupów. W Iłży w tej chwili duża część zamku została zrewitalizowana, mury zostały podniesione. Zamek został wybudowany w XIV wieku. Jest też legenda, mimo że zamek był zamkiem biskupim, to jest legenda o księżniczce, która została zamknięta kiedyś w baszcie tego zamku. Ta baszta cały czas góruje nad Iłżą. Ona była zamknięta i płakała, w związku z czym leciały jej łzy z tej baszty. I stąd nazwa jej łza. Zostało to uproszczone do Iłża. I stąd nazwa miasteczka Iłża. Także taka ciekawostka, tak? Od łzy właściwie pochodzi nazwa Iłża. No i później też rzeki, która przepływa przez to miasteczko, czyli Iłżanka, tak? Natomiast jeśli chodzi o widok na zamek, najładniej widać go z dołu, na przykład z rynku, bądź też z placu, który wiele osób nazywa rynkiem, ale to nie jest prawda. Tam, gdzie znajduje się kościół również farny, to jest jeden z głównych placów Iłży, natomiast to nie jest rynek. Rynek znajduje się z drugiej strony kościoła. Kościół farny, też bardzo ważna budowla, farny, czyli inaczej parafialny, w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XVII-wieczny, natomiast są jeszcze dwa kościoły w Iłży. Jeden znajduje się właśnie pod wzgórzem zamkowym, to jest kościół Świętego Ducha. Trzeci kościół, on znajduje się na obrzeżach miasteczka, na cmentarzu, na kolejnym wzgórzu. To jest kościół Najświętszej Marii Panny. I tam również możemy dojść z miasteczka, na przykład ulicą Wójtowską. To jest kawałeczek albo pod Zamczem. Także też polecam. On jest otwierany tylko kilka razy do roku. Znajduje się w głębi cmentarza. To jest jeden z najstarszych cmentarzy iłżeckich. Taka ciekawostka, wszystkie te cmentarze znajdują się na wzgórzach, bo drugi cmentarz znajduje się w miejscu wjazdu do Iłży od strony Radomia. I stamtąd również mamy piękny widok na ruiny zamku biskupiego. Jeżeli szukamy przyrody, no to Iłża jest również świetnym miejscem na takie spacery, dlatego że w okolicach Iłży znajdują się wąwozy. Jeden z nich właśnie znajduje się na przedłużeniu ulicy Franciszkańskiej, więc możemy tamtędy też dojść do ruin zamku, a drugi znajduje się z drugiej strony tego wzgórza. Także przejście całego wąwozu to również kilkadziesiąt minut, więc doskonałe miejsce dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą. No i przede wszystkim możemy odpocząć od ruchu, od zgiełku miasta, nawet tej niewielkiej Iłży, która znajduje się w dole. Miasteczkiem, którym może nie zachowało się najwięcej zabytków w naszej okolicy, może nie jest ich tyle, co w Iłży, jest Szydłowiec, ale za to mamy tutaj bardzo takie, można powiedzieć, wyrafinowane zabytki, dlatego że kościół świętego Zygmunta, który znajduje się w Szydłowcu, on jest wzniesiony z kamienia, z piaskowca szydłowieckiego. Całe miasteczko jest tak zwanym miastem na kamieniu, dlatego że w ziemi, wszędzie pod budynkami, tam jest dosyć płasko, no są niewielkie takie pofałdowania, ale w ziemi znajduje się wszędzie piaskowiec, stąd nazwa właśnie miasto na piaskowcu. Z tego piaskowca wykonane są również inne zabytki Szydłowca. Oprócz kościoła, który ma doskonale zachowane wnętrze i znajdują się groby m.in. właścicieli Szydłowca, bo Szydłowiec był prywatnym miastem, należał najpierw do rodziny Szydłowieckich, no to logiczne, a później do Radziwiłłów, czyli jednego z najbardziej znanych rodów magnackich w ogóle w historii Polski. Też taka ciekawostka, dlatego że Radziwiłłowie wywodzili się z Litwy. Wiele tych rodów właśnie to byli często spolszczeni Litwini bądź Ukraińcy. Natomiast Radziwiłłowie główną siedzibę swoją mieli w Nieświeżu. Tam się znajduje potężny zamek, dzisiaj jest to Białoruś, ale dawniej była to Litwa. Natomiast ta polska gałąź Radziwiłłów, taka najbardziej spolszczona, miała swoją główną siedzibę właśnie w Szydłowcu, więc taka ciekawostka, mimo że głównym siedzibą rodu był Nieświerz, no to tutaj ta najbardziej taka spolszczona znajdowała się, no bo oba zamki znajdowały się wówczas w Polsce, tak, no ale ta najbardziej spolszczona gałąź miała swoją główną siedzibę tutaj właśnie na zamku w Szydłowcu. Zamek był wzniesiony w czasie takiego późnego gotyku, później został troszeczkę przebudowany na renesans. Otoczony jest fosą. W tej fosie cały czas jest woda. Tak z moich podróży po Polsce, szczerze muszę przyznać, że rzadko zdarza się, abyśmy do dzisiaj mieli cały czas fosę wypełnioną wodą wokół zamku, więc jest to rzadkość. Dosłownie jest chyba kilka takich zamków w Polsce, na przykład Oporów koło Kutna, czy Wojnowice koło Wrocławia, gdzie rzeczywiście cały czas jest woda w fosie, tak? A dawniej właśnie zamki były budowane najczęściej albo na wzgórzach, albo były otoczone fosą. Wiadomo, ze względów militarnych. Po drugiej stronie fosy znajduje się malowniczy park Radziwiłłowski. On nie jest duży, ale został zrewitalizowany kilka lat temu. Przez niego przepływa rzeka Korzeniówka. Szydłowiec jest nad rzeką Korzeniówką. To jest taki właśnie niewielki potok, ale on zasila właśnie tą okazałą fosę wokół zamku. Na obrzeżach Szydłowca w południowej części znajduje się też zrewitalizowany zalew, a nad tym zalewem jest również góra Trzech Krzyży.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
3: Vox FM. Autopromocja.
4: Śpisz? Śpisz!
5: A, co się dzieje?
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
4: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
7: To ty się, że się nie obudzili.
8: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś.
7: Ludzkie pojęcie, masakra.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Codziennie od 6 rano we Vox FM.
7: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
9: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Keno, kręci nas już 18.
19: Koniec ery Orbana, czas na Petera Madziara na Węgrzech. Trwa historyczna zmiana władzy, od tego zaczynamy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym. To w związku z hantawirusem. Mniej żaglówek, więcej motorówek. Taki trend od kilku lat widać nad jeziorkiem w Iławie. I o tym powiemy na koniec. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie, zapewnia Peter Madziar. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw w Zgromadzeniu Narodowym. Właśnie zakończyło się pierwsze przemówienie Madziara w parlamencie, któremu przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, o czym mówił nowy szef rządu?
20: Peter Madziar zaczął od zapewnienia. Chcę jasno powiedzieć, tutaj w domu węgierskiej demokracji i konstytucyjności nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Później przeszedł doszedł do zapowiedzi rozliczeń poprzedniej władzy, podkreślił też rekordową liczbę uczestników wyborów, zapowiedział, że niedługo przedłoży ustawę o odzyskaniu majątku narodowego, zażądał też dymisji kilku urzędników, w tym prezydenta Tamasa Sulioka do 30 maja. Peter Madziar będzie rządził Węgrami przez najbliższe 4 lata, a jego rząd będzie składał się z 16 resortów.
19: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym mogła mieć kontakt z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Tak w rozmowie z nami powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
16: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
19: W razie jakichkolwiek objawów ma się zgłosić do specjalisty. Niewykluczone, że w najbliższych dniach nadzór obejmie kolejne osoby.
16: Trwa ustalanie list pasażerów, którzy mogliby być w kontakcie z potencjalnie osobami chorymi lub narażonymi i jeżeli będzie tam obywatel Polski, no to my takie powiadomienie uzyskamy.
20: Czyli na ten moment nie wykluczamy tego, że mogą być następne osoby objęte taką...
16: Nie wykluczamy absolutnie, wręcz myślę, że spodziewamy się.
19: Na pokładzie wycieczkowca odnotowano dotąd 8 potencjalnych zakażeń, z czego 3 chore osoby zmarły. Pozostałe 5 trafiło do szpitala. Gdy statek dopłynie na Teneryfę, pasażerowie będą odsyłani specjalnymi lotami na kwarantannę do swoich krajów. Strażacy nadal na pogorzelisku w Puszczy Solskiej. Jak wcześniej zaznaczyły służby, dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. W tej chwili sytuacja jest stabilna, nadal jednak trzeba zabezpieczać leśne tereny i miejscowe drogi.
21: Strażacy szukają tych zarzewi jeszcze ognia. Pamiętajmy, że część terenu tego lasu to jest torfowisko. Torf się bardzo długo pali. Dogaszanie ewentualne pozostałości jeszcze po tym pożarze będzie trwało. Droga 849, droga wojewódzka w dalszym ciągu jest zablokowana z uwagi na prowadzone działania straży pożarnej.
19: Mówi nam starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Pożar w Puszczy Solskiej trwał od wtorku. Według dotychczasowych szacunków spłynęło 300 hektarów cennych przyrodniczo-leśnych terenów. W jakich okolicznościach doszło do wybuchu ognia, to wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Z każdym rokiem coraz mniej żagli i coraz więcej łodzi motorowych na Jezioraku. Port w Iławie pracuje już jak podczas sezonu żeglarskiego. Jak mówi Marcin Woźniak, łódek na jeziorze przybywa, ale niekoniecznie żaglowych.
22: Więcej jest jednostek motorowych. Mówimy tu o motorówkach, housebotach. Żaglówek jest coraz mniej. Coraz większe łódki na Jezioraku się pojawiają.
19: W tym roku w wakacje może nad jeziorami być tłoczno. Polacy z powodu burzliwej sytuacji międzynarodowej rozglądają się częściej za miejscówkami w kraju. Weekend upływa nam póki co pod kątem chmur i przelotnych opadów deszczu, ale jutro będzie znacznie więcej słońca. Deszcz pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Będzie też znacznie cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie i 12 stopni nad morzem do około 18 w centrum i nawet 22 miejscami na zachodzie i południu kraju.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
23: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
24: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
25: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzecz robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest no niestety uzależnienie?
24: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem, jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie? Zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszcz ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby, a uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem samym sobie. Już wtedy nie wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony. Czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków. Około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu. No i skala zakupoholizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież, dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który pod względem szkodliwości, i ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówię. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Maty, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniem. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci, mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci, nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi, mamo, ale ja nie piję, nie piję, ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka tak z rodzicami, i jest w dole psychicznym, w dołku, to mówię, weź sobie, napij się. Ale nie, nie piję. Ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. I rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. I potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. I zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój. Jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę wychodzi, ale potem nie wraca na czas. Jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach, więzi, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
23: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowania u dziecka, pomocy można szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Puszcza Kozienicka, pięknie położone Orońsko czy Jedlnia Letnisko. Urokliwych miejsc w regionie radomskim nie brakuje. Wiele osób chce zwiedzać nasz region na dwóch kółkach. Z myślą o nich na stronie Bractwa Rowerowego przygotowano opisy tras rowerowych wokół Radomia. Świetnym miejscem na rowerowe wycieczki jest Iłża, mówi Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
0: Jednym z takich miejsc jest na przykład Iłża, historyczne miasto, jedno z czterech w Małopolsce, ponieważ jesteśmy w Małopolsce, to trzeba przypomnieć. Jedno z czterech miast będących własnością kiedyś biskupów krakowskich, tutejszych biskupów zresztą, w którym to mieście, którym to miasto było ośrodkiem takiego klucza dóbr. Biskupi wybudowali w średniowieczu, w XIV wieku zamek z miejscowego wapienia, z takiego białego wapienia charakterystycznego, podobnego do tego wapienia, z jakiego są zbudowane zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Bo trzeba wiedzieć, że Jurza w ogóle ma takie położenie strategiczne, dlatego została wybrana właśnie na lokalizację takiego zamku obronnego, ponieważ w Iłży właśnie rzeka Iłżanka przełamuje się przez tak zwane Przedgórze Jurzeckie, czyli pas wapieni jurajskich ciągnących się tam od okolic Wierzbicy, Szydłowca, aż w stronę dalej Kamiennej i Bałtowa. W Bałtowie, który jest nam też przecież znany, też mamy przełom Kamiennej właśnie przez Przedgórze Jurzeckie. Jest to przełom przez te same skały, jaki jest przełom Iłżanki w Iłży. No w związku z tym, że Iłża leży w przełomie rzecznym, to położenie jest takie dość widowiskowe, ponieważ jest to głęboko wcięta dolina, flankowana z dwóch stron wysokimi wzgórzami. Na jednym z nich stoi właśnie zamek, po drugiej stronie też mamy takie wzgórze. We wzgórzach, które są zasadniczo zbudowane z tychże wapieni jurajskich, oprócz tego, że w podłożu mamy wapienie, to one jeszcze są pokryte lesem. I dzięki temu właśnie za tym wzgórzem zamkowym mamy z kolei wąwozy lesowe, którymi możemy na przykład sobie podejść od tyłu na zamek. W wapieniach jurzeckich, co ciekawe, mają też miejsce zjawiska krasowe. No jak to w wapieniach oczywiście, prawda? Więc na przykład jezioro w Iłży, ponieważ w tym właśnie przełomie na Iłżance jest jezioro, co ciekawe, nie jest to jezioro, przynajmniej jeśli chodzi o jego pochodzenie, nie jest to jezioro zaporowe, lecz jest to jezioro krasowe, które powstało przez wypełnienie lejów krasowych, czyli takich zapadlisk krasowych, które tam się tworzyły. O tym, że mamy kras w okolicach Iłży, świadczą również na przykład nazwy miejscowe, które tam mamy, nazwy wsi. Taką charakterystyczną nazwą jest Wodąca. Ta nazwa oznacza miejsce, gdzie giną wody pod ziemią, właśnie w tych pustkach krasowych. Ciekawostką jest to, że w nieopodal Iłży jest takie miasto Sienno i tam płynie taka rzeczka niewielka, która w Siennie jeszcze płynie, a za jakieś kilka kilometrów za Siennem, która płynie właśnie tam w stronę Bałtowa, ona ginie i zostaje tylko dolina, która uchodzi właśnie w okolicach Bałtowa do Kamiennej, taka duża dolina, sucha, ponieważ ta rzeka płynie już jakimiś podziemnymi pustkami. Ale wracając do Iłży. No, Iłża to nie tylko biskupi krakowscy, tenże zamek, oczywiście fara też bardzo zacna, z pewnymi zabytkami, które zostały tam relokowane z katedry wawelskiej, z naszej dawnej katedry, bo ponieważ Iłża była miastem biskupim, to co tam w katedrze już nie było potrzebne, to się wypchnęło do jakichś tam innych miast biskupich, więc możemy tam też oglądać ciekawe zabytki właśnie w tym kościele. No, ale Iłża też jest znana z garncarstwa. Był to bodaj najsławniejszy ośrodek, jeśli chodzi o garncarstwo, wyroby ceramiczne, jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. No i w miejscowym muzeum, które się mieści właśnie też pod Górą Zamkową, możemy oglądać między innymi właśnie te przykłady właśnie ceramiki takiej historycznej jurzeckiej.
23: Nie chcą pomocy, ale spokoju. Mowa o niedawno urodzonych sarnach, zającach czy ptakach leśnych znajdowanych przez spacerowiczów w leśnych trawach. Nie zbliżajmy się do nich, nie bądźmy nachalni, fotografując z bliska, apeluje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
1: Dla dzikich zwierząt maj, czerwiec to okres intensywnego rozrodu. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu można było je spotkać, ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa, zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie. I możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć. Wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. Nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki. Ale też nie bądźmy, mówiąc kolokwialnie, namolni i nie obserwujmy, nie próbujmy za wszelką cenę zrobić zdjęć młodym, czy to są sarny, czy to są ptaki, dlatego że straszymy te zwierzęta, narażamy je. No, w przypadku piskąt one mogą być przez dłuższy czas bez pokarmu, przez to, że staramy się im zrobić zdjęcie. Obowiązuje coś takiego jak etyka fotografii przyrody. Nieważne, czy to jest fotografia z specjalistycznym sprzętem, czy zwykłym telefonem komórkowym. Pamiętajmy o tym, nie za wszelką cenę. Dla nas chodzi o rozrywkę, o przyjemność, natomiast dla zwierząt jest to kwestia życia i śmierci. Tak więc bądźmy uważni.
23: Rok 2026 będzie rokiem robotniczego protestu czerwca 76, zdecydował Senat RP, podejmując jednogłośnie uchwałę w tej sprawie. Inicjatorem uczczenia wydarzeń sprzed 49 lat był senator Wojciech Skurkiewicz i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.
4: Rok 2026 jest rokiem 50. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. Jest rokiem, kiedy tu w Radomiu będą obchodzone uroczystości, ale chcemy, aby te uroczystości miały wymiar nie tylko radomski, nie tylko lokalny, ale wymiar ogólnopolski. Procedura senacka przewiduje, że stosownie wcześniej należy złożyć projekty uchwał, projekty harmonogramów obchodów tego roku i my to właśnie uczyniliśmy. W tej uchwale oddajemy cześć i hołd wszystkim tym, którzy w czerwcu 76 roku walczyli z reżimem komunistycznym. Wszystkim tym, którzy przechodzili ścieżki zdrowia, ale oddajemy cześć i hołd wszystkim mieszkańcom Radomia i ziemi radomskiej, bo przecież ta ziemia przez komunistów była upodlona, była uciemiężona przez kolejne dziesięciolecia. I chcemy, aby ten rok 2026 był nie tylko rokiem symbolicznym, ale takim także rokiem, kiedy będziemy przypominać o tych wydarzeniach, kiedy będziemy mówić o tym, że gdyby nie wydarzenia w czerwcu 76 roku, nie byłoby Solidarności, nie byłoby 89 roku, nie byłoby wolności i demokratycznej Rzeczpospolitej.
23: Przypomnijmy, 25 czerwca 76 roku w wielu zakładach pracy w Polsce wybuchły strajki i demonstracje wywołane zapowiedzianą dzień wcześniej przez rząd drastyczną podwyżką cen żywności. Do największych wystąpień robotniczych doszło właśnie w Radomiu, ale także w Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i Służba Bezpieczeństwa. W całym kraju aresztowano około 2,5 tysiąca osób.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106,4.
3: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
27: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
28: 3,17,41.
29: Co tak liczysz?
28: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
29: O, ja też umiem liczyć.
28: 8,11.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
23: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Warsztaty dla małych i dużych, wystawy sztuki nieprofesjonalnej i ludowej. To wszystko ma znaleźć się w willi przy ulicy Okulickiego. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego uzyskało 11 milionów z unijnej kasy na remont budynku. Dodatkowo 6 milionów ma pochodzić z budżetu województwa mazowieckiego. Jak mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w wyremontowanym budynku będzie można oglądać wystawy.
30: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, no, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Mosiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają właściwie nie od niedawna, bo 2013 roku, ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki właśnie ludowej. Będą to wystawy poświęcone takim sylwetkom jak właśnie Jerzy Kutkowski, czy właśnie Edmund Mosiel, Jan Nowak, czy Nikifor. No i oczywiście też chcemy tutaj też pokazać taką monograficzną wystawę Jerzego Kutkowskiego. Będziemy również pokazywać pracę artystów, twórców z mniejszości narodowych i też lokalnych środowisk artystycznych, tak zwanych artystów młodego pokolenia, tak poniżej 18 roku życia. Drugim takim ważnym elementem naszego projektu będą warsztaty. Będzie to bardzo dość spora oferta warsztatowo-edukacyjna. Będą to warsztaty skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej, więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także arteterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi, tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować już na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie Insita, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam Państwu, co będzie. No, szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i no, chcielibyśmy, żebyście Państwo i wszyscy mieszkańcy i właśnie regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
0: Czy w Radomiu po szynach będą jeździć tramwaje? Takie pytanie zadaje sobie wielu. Ich zdaniem trzeba sięgnąć po pieniądze z programu Polska Wschodnia, by zrewolucjonizować transport publiczny w Radomiu. Czy po Radomiu będą jeździć tramwaje? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego i ekspertem Instytutu Sobieskiego.
1: Okiem eksperta, czy w Radomiu taki tramwaj jest potrzebny?
16: Potrzebny to jest takie słowo może nie do końca tutaj adekwatne, dlatego że to należy rozważać w kategorii z jednej strony konieczności, a z drugiej strony celowości. Jeśli chodzi o konieczność, to w mieście wielkości Radomia nie ma konieczności wykorzystywania szynowego transportu publicznego. Z powodzeniem możemy się zadowolić autobusami. Jesteśmy w stanie dobrze rozwiązać transport publiczny za pomocą autobusów. Natomiast tramwaj jest dużo lepszym środkiem transportu i jest zalecanym dla tej wielkości miast. Jesteśmy już na tyle dużym miastem, że zastosowanie transportu szynowego właśnie w postaci tramwaju, jakkolwiek niekonieczne, jest właśnie celowe, ponieważ zastosowanie takiego środka transportu szynowego, tramwaju, który jest środkiem w skali naszego miasta innowacyjnym, skoro takiego czegoś dotychczas nie mamy. Jest po prostu bardzo korzystne dla miasta, nie tylko z punktu widzenia samej obsługi transportowej, ale też z punktu widzenia urbanistyki i różnych innych korzyści, takich można powiedzieć pobocznych, ale w zasadzie może nawet nie pobocznych, tylko właśnie kluczowych, jeśli chodzi o tego rodzaju inwestycje.
1: Pomysł nie jest nowy, bo już w latach 80. profesor Michał Kreskraus opracował taką linię. Pan profesor już nie żyje, ale ja miałem okazję z nim rozmawiać, więc tutaj była taka trasa, która miałaby prowadzić między innymi z północy do centrum miasta.
16: Tak, profesor Kreskraus zaprojektował sieć tramwajową, nie tylko jedną trasę, ale sieć tramwajową. Oczywiście to były projekty robione w latach właśnie 80. czy nawet może jeszcze 70., kiedy trochę inaczej jeszcze wtedy planowano linie tramwajowe. I obecnie, gdybyśmy mieli wprowadzać tramwaj, to na pewno te linie powinny przebiegać nieco inaczej. Chociaż oczywiście te główne generatory ruchu, jeśli chodzi o osiedla mieszkaniowe, no to układ tutaj jest stały i rzeczywiście się ten kierunek północ-południe jako podstawowy, a ten dodatkowy południowy zachód, północny wschód, czyli tak jakby Gołębiów południe, to te kierunki pozostają. Zresztą to widzimy po tym, gdzie jeżdżą najbardziej obciążone linie autobusowe.
1: Skąd wziąć na to pieniądze? Bo na pewno to jest kosztowne. Nasi słuchacze tak sobie myślą, trzeba by budować tory, trzeba by kupić składy, trzeba zbudować jakieś miejsce, gdzie te składy będą trzymane, czyli jakąś zajezdnię tramwajową. Skąd wziąć na to pieniądze?
16: Najpierw zacznijmy od tego, że mowa o tym, że to są takie gigantyczne pieniądze, jest trochę przesadzona. Dlatego, że koszty budowy jednej pierwszej linii tramwajowej wraz z taborem, zajezdnią i tymi wszystkimi tam urządzeniami towarzyszącymi, no szacuje się na kilkaset milionów złotych. I to się realizuje przez dobre kilka lat. Więc na rok wychodzi prawdopodobnie średnio poniżej nawet 100 milionów. To są pieniądze, które miasto Radom bez mrugnięcia okiem co roku wydaje na układ drogowy swój. I jakoś nikt nie płacze, że to są takie ogromne pieniądze. Więc pierwszy mit, tak, że to są tak ogromne pieniądze. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście jeśli chodzi o takie inwestycje w transport publiczny, a w szczególności w szynowy i elektryczny transport publiczny, to są i prawdopodobnie nadal będą dość szerokie możliwości finansowania zewnętrznego. I jak uczy przykład Olsztyna, który ostatnio wprowadził jako jedyne miasto w Polsce nowy system tramwajowy, takie rzeczy się finansuje w granicach 80 czy może nawet więcej procent z pieniędzy zewnętrznych. Więc z punktu widzenia miasta to są wręcz drobne pieniądze na wkład własny, który trzeba mieć. Źródła są oczywiście w postaci funduszy unijnych, na przykład Funduszu Polski Wschodniej, w którym nareszcie jesteśmy i w tym Funduszu Polski Wschodniej są nawet przewidziane pieniądze dla Radomia, specjalnie jakby, że tylko Radom może z nich skorzystać. Co więcej, no oczywiście możemy się domagać też od rządu finansowania z innych źródeł, choćby pod powodem tego, że inne miasta leżące funkcjonalnie rzecz biorąc w Polsce Wschodniej, czyli nie bardziej zdegradowane niż Radom, z takich dodatkowych funduszy mogły korzystać przez ostatnie 20 lat, a Radom był ich pozbawiony. Więc tutaj na pewno, jeżeli byśmy chcieli taką inwestycję wykonywać, to po pierwsze, nie są to aż tak gigantyczne pieniądze, po drugie, na pewno są źródła zewnętrzne, z których można by skorzystać.
1: Od czego zaczyna się w ogóle tak dużą i tak skomplikowaną inwestycję? Od czego by trzeba było zacząć? Co władze miasta musiałyby zrobić? Jakie są kolejne kroki, jeżeli chodzi o uruchomienie takiej linii tramwajowej?
16: Tutaj bym znowu nie przesadzał z jakąś taką strasznym skomplikowaniem tej inwestycji. Oczywiście jest to inwestycja dość żmudna i długa, wymagająca jakiegoś takiego wysiłku, powiedzmy, i intelektualnego, i finansowego, i organizacyjnego ze strony miasta. Natomiast, co warto podkreślić w przypadku tramwaju, że nie jest to inwestycja szczególnie trudna w tym wymiarze, że to jest inwestycja klasyczna, którą po prostu regularnie podejmują miasta w Polsce. Ja wymieniłem tylko Olsztyn, ale Olsztyn tworzył nową linię, tak, ale inne miasta budują nowe linie tramwajowe, więc nie jest to żadna jakaś taka kosmiczna technologia, żeby trzeba było się jakoś strasznie martwić tym, czy my to sobie damy radę, ponieważ to jest inwestycja standardowa, można powiedzieć, tak? Długotrwała, ale standardowa, więc nie jest aż tak trudna. Co należy zrobić? Oczywiście należy zacząć od koncepcji urbanistycznej, czyli koncepcji przebiegu takich linii, następnie robić studium, czy też studia wykonalności, gdzie już analizujemy faktycznie techniczne i urbanistyczne możliwości przeprowadzenia linii w takim, a nie innym przebiegu. No a później normalnie ogłasza się przetargi na wykonanie i infrastruktury tej w przestrzeni miejskiej i zakup taboru, czy wybudowanie zajezdni, czy podstacji trakcyjnych. Nie są to strasznie trudne rzeczy.
23: Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
4: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
23: W Radomiu krew kartę można wyrobić w laboratorium szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Powstała w XIV wieku, jednak z polecenia Austriaków została rozebrana na początku XVIII wieku. Na skrzyżowaniu ówczesnej ulicy Wałowej i Krakowskiej znajdowała się Brama Krakowska. Jaką pełniła funkcję i co znajduje się teraz w tym miejscu? O tym opowiada Paweł Puton, pracownik Radomskiej Resursy Obywatelskiej.
5: Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto

rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę bramy krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego kolegium PR-ów. Tyle zostało z bramy krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o bramie krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie bramą krakowską, czy czasami starokrakowską. Była też nazywana bramą iłżecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor PR-ów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który

0: wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. No nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią. Budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę, ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
1: Jeszcze tak właśnie wtrącając, a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
0: Co do nazwy, też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był zresztą, tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę. I ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc no, miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
2: Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i centrum edukacji przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego. I warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną, ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół, jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje. I rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
4: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów w Grójcu na 106,4.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
5: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
8: Reklama.
9: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
10: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 23 mandaty za spalanie śmieci w piecach wystawiła Radomska Straż Miejska w tym sezonie grzewczym. Funkcjonariusze przeprowadzili 250 kontroli, a więc o 100 mniej niż w poprzednim sezonie. Straż Miejska do kontroli wykorzystuje drona i może wchodzić do domów i sprawdzić, co ląduje w piecach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, głównie spalane są resztki mebli.
11: Tak jak Państwo wiecie, Straż Miejska regularnie z nastaniem sezonu grzewczego i nie tylko kontroluje nasze domy, nasze mieszkania, ogólnie stan powietrza na terenie naszego miasta pod kątem spalania niewłaściwych paliw. I rzeczywiście w sezonie 2023-2024, mimo tego, że on się nie skończył, wiadomo, jest koniec marca, już ta pogoda jest coraz bardziej wiosenna, ale liczymy, że jeszcze kilka dni mroźnych się trafi, szczególnie rankiem i na pewno mieszkańcy będą opalać. Tych kontroli do Straży Miejskiej w tym sezonie wpłynęło niewiele ponad 250. Jest to około 100 kontroli mniej niż w zeszłym roku, ale chyba jest to spowodowane tym, że rzeczywiście ta zima tego roku jest łagodniejsza i dużo cieplej niż w zeszłym roku było. Niemniej jednak ujawniono szereg nieprawidłowości podczas takich kontroli, które zakończyły się albo wnioskami do sądu, albo też w postępowaniu mandatowym. Zauważalna jest zdecydowana poprawa jakości powietrza, zdecydowanie mniej nieprawidłowości porównując lata ubiegłe, czy 2021-2022, czy nawet 2023 jak do siebie porównamy, to rzeczywiście te wyniki w 2023 nie wychodzą tak źle w tym sezonie naszym grzewczym. 23 mandaty i dużo i mało. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby tych mandatów w ogóle nie było. Natomiast gdzieś jeszcze nieprawidłowości się trafiają. Najczęściej spalane są to elementy drewniane, lakieropochodne, elementy starych mebli. Gdzieś ktoś robił remont w domu, nie wiedział, co ze zużytymi meblami zrobić, nie chciał oddać na przok, co powinien zrobić. Gdzieś te elementy znalazły się w piecach, ale marginalnym było to, że były to mieszkania prywatne. W większości te postępowania mandatowe zakończone przez strażników miejskich dotyczyły firm. I tutaj nie chcę wymieniać, bo to nie na tym rzecz polega, aczkolwiek każdy będzie chciał wiedzieć, kto był tym trucicielem, ale zdarza się, że firmy opalają niewłaściwym opałem. Oprócz tego właściwego znajdują się również elementy drewniane, lakierowane. Oprócz tego znajdują się jakieś resztki z odpadów drewnianych przede wszystkim.
3: Najwyższy mandat, jaki możecie Państwo nałożyć, to
11: 500 zł, tylko i wyłącznie. No niestety ustawodawca nie przewidział innych kar. No oczywiście może to być wniosek do sądu, ale tutaj nie mamy pewności, czekamy na niektóre rozstrzygnięcia i nie mamy pewności, że sąd będzie bardziej surowy. Z doświadczeń, które mamy do tej pory, oczywiście sąd jest niezawisły, on ocenia każdą sytuację indywidualnie, tak jak zresztą i strażnicy, no i te kary nie były wyższe niż to, co my nakładaliśmy.
10: Wiosna z kolei to okres, kiedy Straż Miejska kontroluje stan czystości na posesjach.
11: To jest bardzo trudny temat i to jest temat, który zaprząta naszą głowę od wielu, wielu lat. No niestety wśród nas są jeszcze, kolokwialnie mówiąc, śmieciarze, którzy za nic mają to, jak wygląda teren wokół nas, że żyjemy wspólnie w tym bałaganie. Oczywiście są tacy, którzy są nawet zbyt pedantycznie czyści, ale tutaj złoty środek by był najlepszy. Nie wyrzucamy śmieci w miejsca niedozwolone, a to się jeszcze zdarza, stąd wszystkie fotopułapki, które posiadamy, są zainstalowane w takich miejscach, gdzie przypuszczalnie podejrzewamy, że w tych miejscach mogą być wyrzucane odpady. Mieszkańcy doskonale o tym wiedzą, więc te miejsca jak do tej pory są czyste i całe szczęście, tak? Po jakimś czasie na pewno te pułapki będą przenoszone w kolejne następne miejsca, ale inny problem, który nam się pojawił na terenie miasta i to właściwie bardziej dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, to jest to, że inne osoby niezamieszkałe w naszej wspólnocie, w naszej spółdzielni podrzucają do naszych kontenerów odpady. My za to wszystko musimy płacić. Mówię o mieszkańcach spółdzielni. Wiem, że spółdzielnie montują sobie kamery też. Do nas zgłaszane są takie sytuacje, ustne zawiadomienia lub pisemne zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu z jednoczesnym żądaniem ścigania. My przyjmujemy takie zgłoszenia, prowadzimy postępowania i dyscyplinujemy osoby, które to robiły. Bardzo często odbywa się to z samochodów. Są przywożone wory ze śmieciami, są przywożone opony. Musimy wiedzieć, że wszystkie takie elementy, jeśli ktoś jest mieszkańcem Radomia, może spokojnie oddać na PSZOK. PSZOK jest, z tego co wiem, czynny od godziny 10. Jeśli jest kolejka, to ona w miarę sprawnie się porusza, ale mamy wtedy czyste sumienie i satysfakcję z tego, że nie wyrzuciliśmy tego do kontenerów, nie wyrzuciliśmy tego obok śmietników, tylko oddaliśmy profesjonalnej firmie do utylizacji. Ta świadomość musi w nas za każdym razem wzrastać, bo widzimy, że dzieje się w dobrą stronę. Natomiast gdzieś jeszcze w tym naszym społeczeństwie żyją takie osoby, które nie zwracają na to żadnej uwagi.
10: Jak pomóc osobie poszkodowanej w wypadku? Co zrobić w przypadku zakrztuszenia? O pierwszej pomocy przedmedycznej mówi radomski ratownik Mariusz Wielocha.
8: Tutaj chodzi nam o to, by w tym pierwszym kontakcie z tą osobą poszkodowaną po prostu zachować się jak najbardziej właściwie. Czyli musimy pamiętać o kilku takich kardynalnych sprawach, jak chociażby wykręcenie odpowiedniego numeru alarmowego, o tym, by sprawdzić, czy ta osoba jest osobą przytomną, czy oddycha, czy nie oddycha. Musimy to wszystko wiedzieć, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności, żeby móc później zaalarmować odpowiednie służby i móc w miarę taki rzetelny sposób przekazać to, co się podziało z tą osobą. Kiedy mamy w ogóle brać udział w udzielaniu tej pomocy tej drugiej osobie, musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie własnym, bo musimy o tym pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest tym priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nam coś się stanie, to mało tego, że my nie zaczniemy udzielać tej pomocy, to jeszcze za chwilę to my będziemy tej pomocy sami potrzebować. Jeśli chodzi o te takie wypadki komunikacyjne, kolizje, Trzeba pamiętać, że jak już jesteśmy pewni, że jesteśmy bezpieczni, należy wyłączyć kluczyk ze stacyjki, by zminimalizować ewentualny jakiś tam samozapłon. Musimy też pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób podchodzić do poszkodowanego, że nie należy podchodzić do niego chociażby z boku samochodu, dlatego że ponad 90% urazów komunikacyjnych są to urazy dotyczące górnego odcinka kręgosłupa. I wiadomo, że ta osoba mimo woli odwróci tą głowę w naszą stronę i w ten sposób może pogłębić powstały już wcześniej uraz. Dlatego musimy pamiętać, że należy podejść od czoła samochodu, głośno, wyraźnie powiedzieć, że ta osoba ma siedzieć tak jak siedzi, nie poruszać się i wtedy możemy spokojnie podejść i dalej zacząć udzielać tej pomocy.
12: Czyli najpierw sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna?
8: Dokładnie, sprawdzamy, czy jest przytomna. No wiadomo, że jeśli jest to osoba, która mówi do nas, która z nami rozmawia, jest osobą przytomną. Jeżeli nie ma, że tak powiem, takich oznak, jest to osoba, która jest nieprzytomną osobą, ale widzimy, że oddycha, to też nasze postępowanie będzie troszeczkę inne. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no to będziemy musieli tutaj wdrożyć całą procedurę związaną z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Robimy to w ten sposób, że wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość co najmniej 5 cm, nie więcej jak 6 cm i z częstotliwością co najmniej 100 uciśnięć, nie więcej jak 100 uciśnięć na minutę. Jeżeli mamy opory co do kontaktu z takiego fizycznego z tą osobą poszkodowaną, czyli nie chcemy mieć kontaktu z plufociną czy z wydzieliną jakąś krwawą, możemy wtedy odstąpić od wykonania tych dwóch wdechów ratowniczych, ale musimy pamiętać o tym, że musimy zapewnić cały czas właściwą perfuzję krwi, czyli musimy bez przerwy wtedy tą klatkę piersiową ugniatać.
12: Wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy, myśląc, że może zrobić krzywdę. Czy słusznie?
8: Absolutnie, nie powinniśmy się tego bać. Musimy pamiętać o tym, że osoba będąca w takim stanie, czyli osoba, której nagle przestaje bić serce i już nic gorszego nie może jej spotkać, to od nas wtedy zależy, czy w ogóle zwiększymy szansę na powrót do zdrowia i po prostu przeżycie tej osoby. To my w tym momencie w naszych rękach jest ta szansa tej drugiej osoby. Dlatego nie powinniśmy się bać i naprawdę to jest nic strasznego. A poza tym powinniśmy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy taką, że tak powiem, informację, że tak naprawdę i kogoś z naszych bliskich, tak samo i nas może taka sytuacja spotkać i zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nam pomógł. Znaczy właśnie ten strach i ta obawa, myślę, że bierze się zawsze z tego, że uszkodzimy tą osobę, że zrobimy coś nie tak, ale jeszcze raz powtarzam, nic gorszego tej osobie nie może się stać. Dlatego my musimy podejmować akcje ratunkowe w takim wypadku, dlatego że no, naprawdę zwiększamy szansę na dojście do zdrowia, a być może nawet walczymy o życie tej osoby. Dlatego zawsze musimy, no, że tak powiem, brać ten ciężar odpowiedzialności na siebie i nie możemy się bać, nie możemy stać z boku, bo po prostu, no tak jak mówiłem, my też możemy kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji. Ja myślę, że teraz jest coraz większa świadomość naszego społeczeństwa i coraz więcej ludzi ma to pojęcie o udzielaniu tej pierwszej pomocy. Wie, jak się zachować. Fajnie, że też masa dzieciaków do tego się garnie. Myślę, że to coraz lepiej wygląda i naprawdę nie ma się czego obawiać. Trzeba po prostu za każdym razem zatrzymywać się, pytać przede wszystkim, czy ktoś potrzebuje pomocy, po to, by móc po prostu oddzielić osoby, które potrzebują faktycznie tej pomocy, a które tej pomocy tak naprawdę nie zawsze potrzebują.
12: W stresie wiele osób zapomina wielu rzeczy podczas wzywania pogotowia do osoby poszkodowanej. O czym trzeba pamiętać, dzwoniąc pod numer alarmowy?
8: Bardzo prosto, tak, bardzo prosto. No musimy zacząć od tego, że musimy wybrać ten numer. Wiadomo, że na nami będą targały emocje, ale musimy pamiętać o tym, że musimy przekazać, gdzie doszło do zdarzenia, co się stało, ile osób jest poszkodowanych, bo od tego zależy, czy dyspozytor zadysponuje jeden zespół ratownictwa medycznego, czy dwa zespoły, może więcej. I poza tym musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy jako pierwsi odkładać słuchawki. To dyspozytor medyczny będzie decydował o tym, czy kończy z nami rozmowę, czy nie, bo on w każdej chwili służy nam swoim doświadczeniem i swoimi radami. tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że bez znaczenia, czy to dotyczy jakieś nagłe zdarzenie nas samych, czy kogoś z naszych bliskich, musimy zawsze mieć tą tak zwaną zimną głowę. Musimy wyciągnąć ten telefon, zadzwonić, zacząć udzielać tej pomocy. Musimy starać się robić wszystko krok po kroku, systematycznie, po to, by przyczynić się w jak najlepszym i największym takim procencie do skutecznego wyeliminowania tego, co spowodowało tą niedyspozycję u drugiej osoby.
10: Kilka dodatkowych kilogramów, a zamiast kaloryfera oponka, to najczęstsze pozostałości po zimie. Jak zdrowo wrócić do formy przed zbliżającym się latem, radzi dietetyk i trener personalny z Radomia Igor Mieńkowski.
13: Może zastanówmy się, co mamy wokół siebie. Każdy ma buty, każdy gdzieś wychodzi, prawda? Wystarczy założyć te buty, wystarczy iść sobie gdzieś tam, prawda, pobiegać. Może to nie jest do końca dobra metoda dla osób, które już mają dużą otyłość, bo troszkę obciąża stawy, ale no wyjść po prostu na jakiś szybszy spacer i to również będzie fantastycznie ten metabolizm przyspieszało. Dzięki temu możemy jakoś zacząć cały ten proces, bo kopiowanie diet celebrytek nie jest dobrym pomysłem. Może po prostu czas wrócić do korzeni i troszkę ten proces uprościć. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić kilka rzeczy, że istnieje coś takiego jak somatotypy. Tutaj pan Sheldon jakiś czas temu wynalazł taki pionierski system zwany somatypowaniem i on polega na tym, że możemy ludzi podzielić na trzy typy. Ektomorfików, takich drobnokościstych, wysokich, którzy mają bardzo szybki, fajny metabolizm. Na endomorfików, ich takie przeciwieństwa, takie krępe, zwaliste sylwetki z buzią taką typu a la chomik, to są endomorficy. No u takich raczej staramy się nie dawać dużych ilości węglowodanów, bo niestety te osoby z reguły, z zasady są już spowolnione metabolicznie. No i oczywiście tacy jeszcze w czepku urodzeni, czyli mezomorficy, no oni tak naprawdę mogą mieć wszystko i cały czas ta krata na brzuchu jest, prawda, widoczna. Więc jeśli już określimy somatotyp, to również później zwracamy uwagę na to, żeby dopasować ilość odpowiednich makroskładników do naszego trybu życia. No bo jeśli na przykład ja prowadzę jakiegoś sportowca, załóżmy, który jest bardzo aktywny fizycznie i no ma tych treningów kilka dziennie, no to wiadomo, że dla takiej osoby ilość węglowodanów będzie potrzebna. Duża, dlatego że no te treningi jakoś trzeba zasilić. Tak samo z samochodem, prawda? Jeśli wylewamy paliwo, jeśli tracimy je w czasie jazdy, to później możemy go dolewać. No tak samo jest z ludźmi, tak? Ale jeśli leżymy cały czas na kanapie, cały dzień, w ogóle się nie ruszamy, no to ten glikogen niestety nie może się przepalić. I wtedy u takich osób dobrze jest dać większej ilości tłuszczów i białek niż węglowodanów. Ktoś stara się naprawdę tą dietę trzymać i nie zasypuje się jakimś różnego rodzaju syfem, jakimiś słodyczami, jakimiś napojami gazowanymi, słodzonymi dodatkowo i stara się tylko na jakichś bazować prostych takich produktach, gdzie jest w stanie po prostu ogarnąć wszystkie te procesy technologiczne, całą tą obróbkę i wie, co je po prostu, no to wiadomo, że ten proces przebiega sprawnie. Jeśli taka osoba jakby od jednego jakiegoś super sposobu idzie do drugiego, tu nie działa, to za chwilę spróbuje czegoś innego, no to wiadomo, że u takich osób no to odchudzanie może naprawdę przebiegać bardzo długo, a czasami wręcz jest niezbędne udać się do fachowca, który dla tej osoby dobierze już takie skuteczne rozwiązanie i będzie w stanie ten proces zdecydowanie przyspieszyć. Najbardziej popularnym mitem odnośnie odchudzania, no może nie najbardziej, ale takim jednym z jest to, że głodówki w jakiś tam magiczny sposób powodują, że my chudniemy. Głodówki mają to do siebie, że my bardzo ten metabolizm spowalniamy, bo warto tutaj rozróżnić, że głodówka głodówce nierówna i są też głodówki, które są tak zwanym czasowym postem i tutaj czasowy post polega na tym, że po prostu od czasu do czasu robimy sobie taką dłuższą przerwę od jedzenia, ale nie dłuższą niż dobę, dlatego że jeśli to trwa dłużej niż dobę, metabolizm człowieka bardzo, bardzo zwalnia i później mamy ten tak zwany efekt jojo. Niestety kobiety często właśnie wpadają w takie błędne koło. Co schudną, no to znowu za chwilkę im to wróci. A tak naprawdę wystarczyłaby dobrze dobrana, zbilansowana dieta, nie jakaś tam super restrykcyjna, ale żeby wszystkie tam potrzeby organizmu były zabezpieczone. I wcale taka głodówka nie jest tutaj w żaden sposób potrzebna. I dodatkowo jeszcze my się lepiej czujemy, zdecydowanie na takiej głodówce, to ciągle ktoś chodzi w wkurzony i ciągle ma jakieś problemy, więc można to połączyć przyjemne z pożytecznym.
10: W Łodzi mają ulicę Piotrowską, w Kielcach Henryka Sienkiewicza, a w Radomiu Żeromskiego. To tam mieści się klasztor ojców Bernardynów, radomska łaźnia czy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. A skąd wzięła się nazwa tej ulicy i jaka jest jej historia? O tym Krzysztof Ninart z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
14: Ulica została wytyczona w miejscu traktu lubelskiego, czyli drogi, która prowadziła z Radomia w kierunku Lublina. I pierwotna jej nazwa, później jak stała się już ulicą miejską, to była Lubelska. Żeromskiego nie było jeszcze na świecie, a tą ulicę już mieliśmy, więc nie mogła się nazywać Żeromskiego. Ta nazwa obowiązuje dopiero od 1925 roku, kiedy decyzją Rady Miejskiej, to było niedługo po śmierci pisarza Stefana Żeromskiego, który był wybitnym polskim pisarzem, i po prostu Rada Miejska postanowiła nadać imię tej ulicy, no i zmienić tą historyczną nazwę Lubelska na nazwę Żeromskiego. Przy ulicy Żeromskiego znajduje się wiele kamieniczek, one pochodzą głównie i kamienic z XIX wieku. Natomiast taką ciekawostką jest fakt, że ta ulica praktycznie była słabo zabudowana, były tam jakieś niewielkie domki. Pierwszym takim ważnym obiektem, który przy niej stanął poza klasztorem Bernardynów, który funkcjonował w średniowieczu poza murami miejskimi, to jest może jeszcze na chwilę o tym klasztorze, bo jest to najcenniejszy zabytek Radomia, praktycznie nieprzebudowywany od początku XVI wieku. Tam były niewielkie dobudowy na początku XX wieku, ale architekt, który się tym zajmował, to był Stefan Schiller, zrobił to tak sprytnie, że praktycznie no, oko laika, a nieraz może i nie tylko laika, nie zauważy tych dobudówek, które naśladują tą architekturę późnego średniowiecza, późnego gotyku. Kościół był również ważnym ośrodkiem spiskowym i takim patriotycznym, religijnym, oczywiście też w czasie powstania styczniowego, czyli już dużo później niż w tym XV-XVI wieku. Tutaj bywał m.in. Marian Langiewicz, no i Dionizy Czachowski, który był tutaj zasłużony dla naszej ziemi i można powiedzieć, że jego kult wciąż jest żywy. Przy ulicy Żeromskiego takim pierwszym, ważniejszym obiektem, który powstał w XIX wieku, był gmach Komisji Województwa Sandomierskiego, czyli to, co dzisiaj nazywamy Urzędem Miejskim. Władze wojewódzkie zostały w pewnym momencie przeniesione, ponieważ Radom dawniej znajdował się w województwie sandomierskim i władze zostały przeniesione z Sandomierza, który się no, w tamtym czasie już mniej rozwijał, był troszeczkę tak na uboczu, Radom był położony bardziej centralnie, bliżej Warszawy. No nie leżał nad dużą rzeką, bo dawniej te główne ośrodki jednak najczęściej leżały nad dużymi rzekami, tak? Stąd tyle mamy starych miast nad Wisłą czy nad Odrą. Natomiast po przeniesieniu władz, władze wojewódzkie potrzebowały, prawda, gmachu, tak jak mamy dzisiaj urzędy wojewódzkie, w związku z czym powstał ten budynek. Część z nas kojarzy nazwę Plac Koraciego. Kto to był Koracji? To był polski architekt włoskiego pochodzenia, który mieszkał w Warszawie. On zaprojektował wiele gmachów, szczególnie w Warszawie, ale nie tylko, bo na terenie całego Królestwa Polskiego, i chyba jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest Teatr Wielki w Warszawie, w związku z czym my mamy też powód do dumy, bo mamy gmach tego architekta w naszym mieście i ta najstarsza jego część tego budynku znajduje się od strony ulicy Żeromskiego, to jest ta oryginalna budowla, powstała w 1827 roku. To jest dzieło Antonio Koraciego. Jeśli chodzi o zabudowę Żeromskiego, ten budynek stanął m.in. w tym celu, aby właśnie w tym kierunku, bo to był plan regulacyjny, ustanowiony w 1822 roku i wedle niego zakładano, że miasto będzie rozwijało się właśnie w tą stronę, przy trakcie lubelskim, przy ulicy Lubelskiej. W związku z czym to miało zachęcać mieszkańców, inwestorów, ale również administrację do tego, żeby lokować swoje budynki, kamienice czy gmachy użyteczności publicznej właśnie przy tej ulicy, nowo powstającej ulicy Lubelskiej. Czyli został zabudowany ten obszar między miastem kazimierzowskim, czyli dzisiejszym tutaj Placem Kazimierza, a dzisiejszym Urzędem Miejskim. I powstało przy nim bardzo wiele gmachów. Tak było aż do początku XX wieku. Większość z nich zachowała się i praktycznie jak zobaczymy zdjęcia Radomia z czasów przedwojennych, dosłownie poza kilkoma budynkami w rejonie tego ścisłego centrum, szczególnie ulicy Żeromskiego, zobaczymy, że niewiele się zmieniło, tak? Więc mamy doskonale zachowaną tą zabudowę Radomskiego Śródmieścia z czasów z XIX i początku XX wieku.
10: Radom piwem płynął, a i pachniał dymem papierosowym. Pod koniec XIX wieku w naszym mieście powstał zakład piwowarski, zwany jako Browar Saskich. Obecnie obiekt znajduje się przy ulicy Limanowskiego, nie pełni roli browaru. A o szczegółach tego miejsca mówi Paweł Puton, współautor Retropedii Radomia i pracownik Radomskiej Resursy.
15: Oczywiście tradycja piwowarska na pewno sięga jeszcze średniowiecza, wiadomo, że w tym mieście średniowiecznym, obwiedzionym murami, też, no w zasadzie za jego murami, działał browar miejski, ale te czasy nowożytne to oczywiście już inna bajka. Początek XIX wieku, dokładnie 1812 rok, Aleksander Kłosowski zakłada początkowo niewielki browar przy Nowym Świecie, czyli przy dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Po latach browar ten wskutek jakby koneksji rodzinnych przechodzi w ręce Saskich i staje się jednym ze słynniejszych przedsiębiorstw w mieście i zarazem jednym z najbardziej znanych i poważanych browarów, myślę, że w całej Polsce. Co tak naprawdę dziś zostało z tego przemysłu browarniczego? Mamy kompleks zabudowy dawnego browaru, pochodzący z końca tak naprawdę XIX wieku. No i okazały pałacyk, willę Saskich, stojącą praktycznie w pierzei ulicy Limanowskiego. Dziś niestety obiekty te nie wyglądają może za dobrze, ale na szczęście kilka lat temu, po wielu, wielu latach stania jako opuszczone obiekty, znalazły nowego właściciela i mieliśmy tam okazję zresztą z Resursy być na jednym z retrospotkań i oglądać te wnętrza. I mam nadzieję, że sukcesywnie te obiekty będą przywracane do świetności. Nowy właściciel jakby wskrzesił tą działalność browarniczą w tym obiekcie, dodał nowe funkcje i to jest bardzo pocieszające, ponieważ obiekt posiada ciekawą architekturę, oczywiście przez lata zaniedbań i też pewnych oszpeceń z okresu działania tutaj spółki, jednej ze spółek browarniczych już tych współczesnych, no, zatraciło to swoją świetność i ten okazały wygląd. Ale na pewno jest to kompleks, jeden z ciekawszych, jeżeli chodzi o architekturę industrialną w naszym mieście. Warto go zachować, odtworzyć, przywrócić mu świetność.
9: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, w rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
16: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda. Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
24: 3,17,41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
9: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
10: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Między 180 a 200 osób bezdomnych może przebywać w Radomiu. Liczba jest płynna ze względu na porę roku i możliwość prac sezonowych. Radomska Caritas podsumowała ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych, jaka miała miejsce w tym roku. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, policzono osoby, które znajdują się w różnych miejscach.
0: Nasi street workerzy cały czas pracują. Można powiedzieć, że widzimy ich bardzo często na terenach takich, na które nie zapuszczają się inne osoby. Charakterystyczny czerwony polar z napisem Caritas Diecezji Radomskiej, street worker. I nasi street workerzy idą i poszukują osób bezdomnych. Stworzyliśmy mapę interaktywną, którą posiadają właśnie oni i dzięki temu łatwiej im jest dotrzeć w pewne miejsca. Udostępniają też te miejsca patrolom chociażby Straży Miejskiej czy Policji. I udało nam się też policzyć te osoby bezdomne na terenie Radomia. Są to osoby bezdomne, które są w różnego rodzaju pustostanach, przebywają w schronisku, w noclegowni, jak również możemy spotkać się na dworcu, ale cały czas ta pomoc dla tych osób jest i cały czas ta pomoc dociera. I tutaj bardzo chciałbym serdecznie podziękować Straży Miejskiej za to, że udaje nam się razem wspólnie patrolować miasto, udaje nam się razem wspólnie docierać do tych osób i strażnikom miejskim, którzy mają przeszkolenie, są ratownikami medycznymi i którzy pomagają właśnie osobom bezdomnym. Jeśli chodzi o osoby bezdomne przebywające na terenie Radomia, to liczba ich waha się między 180 a 220. Mówimy 180 a 220, czasami jest ich nawet prawie 300, dlatego że jest to liczba bardzo płynna. Pamiętajmy o tym, że te osoby przyjeżdżają na teren Radomia, będą przez jakiś okres i potem wyjeżdżają i już ich tutaj nie mamy. To badanie odbyło się w połowie lutego, więc też w okresie zimowym, gdzie już było ciepło i gdzie rozpoczynały się też już pewne prace sezonowe, chociażby w sadownictwie, bo wiemy, że jeżeli jest tylko pogoda temu sprzyja, to w sadownictwie też już pewne prace ruszają i te osoby po prostu wyjeżdżają tam do tych prac, wyjeżdżają z naszego miasta, ale to, co powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że te osoby cały czas tutaj są, no mamy street workerów, którzy cały czas pomagają i wyszukują te osoby i spieszą im z pomocą. Nie tylko woda, bo pamiętajmy też, że takie osoby mogą skorzystać z łaźni, z łazienki, skorzystać z ubrania w naszej noclegowni, ale to jest nie tylko woda, bo latem też mówimy o batonach energetycznych, jakichś słodkich rzeczach też zimą, o gorącej herbacie, kawie mówimy w okresie zimowym, w tych chłodów, więc te osoby staramy się cały czas zaopatrzyć i pamiętajmy, że to są ludzie. To jest człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, który często pogubił się w życiu i nie patrzmy na bezdomnego jak na osobę jakąś gorszą. Nie, to jest osoba, która jest przy mnie, która pogubiła się w życiu, która pragnie miłości, pragnie szacunku, ale przede wszystkim pragnie tego, żebyśmy na nią spojrzeli jak na człowieka, jak na normalnego, jak na każdego innego, który jest obok nas.
10: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
1: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanisty. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe, natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, no przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego, że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany, albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, no powiedzmy, zespolenie, tak, z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie, przecież to na przykład, że przy ulicy Żomskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne, więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliwnych. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej, to jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no to właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte, takie klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
2: Chcą promować wiedzę o przyrodzie i turystykę lokalną. W Grójcu powstaje 10-letni plan zagospodarowania lasu i nowe programy edukacji leśnej. O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiada Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Nadleśnictwo Grójec będzie miało wkrótce nowy plan urządzania lasu. W tej chwili ten projekt planu będzie omawiany na specjalnej naradzie. W ramach konsultacji społecznych będzie można również składać uwagi i wnioski. I równocześnie z tym 10-letnim planem urządzania lasu opracowujemy plany dla edukacji leśnej. Niedawno spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Grójec z partnerami w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, bo edukacja leśna w lasach właśnie taki ma kierunek. Chcemy mówić o tym, że różne funkcje lasów trzeba realizować i że trzeba korzystać w sposób zrównoważony z zasobów leśnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami szkół, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Grójcu, ośrodka szkolno-wychowawczego w Jurkach, strefy przyjaznego rozwoju, jak również z harcerzami z Chówca w Jaktorowie i rozmawialiśmy o tym, jak realizować tą edukację również w połączeniu z turystyką, z komunikacją, bo o tym nie należy zapominać, że te wszystkie zagadnienia się łączą. Nadleśnictwo Grójec jest o tyle specyficzne, że przeciętną ma powierzchnię, ale składa się z aż 759 kompleksów leśnych. To jest nietypowe, a 6 z nich tylko liczy ponad 500 hektarów. Więc te lasy są bardzo rozdrobnione, ale są bardzo piękne i mają kilkanaście rezerwatów przyrody. Bardzo dużo z nich chroni obszary wodno-błotne. Jest tam obszar nad Pilicą, również Zanocuj w lesie. Chcemy o tym mówić i to propagować. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było na wzór Nadleśnictwa Kozienice mieć jakieś wspólne wydarzenie, gdzie społeczność lokalna mogłaby działać na rzecz lasów i realizować, rozmawiać przede wszystkim i spotkać się, żeby czy to podczas jakiegoś rajdu, czy wydarzenia plenerowego, pikniku, spotkać się, aby rozmawiać o lasach, o tym, jak możemy w zrównoważony sposób właśnie z nich korzystać. Dlatego na tym spotkaniu byli też przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. I zgodziliśmy się co do tego, że by rozwijać tą zrównoważoną turystykę, będziemy chcieli opracować jakąś mapę pewnie całego nadleśnictwa ze względu na to rozdrobnienie kompleksów leśnych położonych wśród oczywiście sadów, bo to jest Grójec i okolice. Będziemy rozwijać ten kierunek opracowania mapy. Zaczniemy prawdopodobnie od obszaru Zanocuj w lesie, żeby propagować tą formę rekreacji przyjazną przyrodzie, związaną z bushcraftem, ze spaniem w lesie po prostu takim bez szkody dla przyrody w hamaku na przykład lub niewielkim namiocie. Nie wszyscy się na to kiedyś w życiu zdecydowali, a warto spróbować. Oprócz tego będziemy chcieli integrować społeczność lokalną. Niedawno mieliśmy również spotkanie w Nadleśnictwie Grójec, już kolejne. Mówiliśmy o tym, jak powinien być zagospodarowany według leśników, a jak według społeczności lokalnej taki kompleks leśny Skuły Zachód. To jest kompleks leśny, gdzie ludzie chcieliby, żeby ta funkcja społeczna właśnie przeważała w tym lesie i widzą również wielkie znaczenie tego lasu dla ochrony przyrody. My również leśnicy to dostrzegamy, ale chcielibyśmy realizować pewne działania gospodarcze w trosce o to, aby ten las trwale cieszył nie tylko to pokolenie, ale i następne, żeby jednak odnowienie lasu też tam się odbywało. I żeby lokalni mieszkańcy też mogli kupić drewno. Dlatego w szerokim gronie takie spotkanie z przedstawicielami strony społecznej w Nadleśnictwie Grójec się odbyło.
4: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie Ciepłowni Południe produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystywać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłaty za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnianych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
5: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej, czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na Ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren, cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła, tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że my jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 km, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji ich odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa i jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy.

0: Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
1: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużej objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać, to jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jakie rodzaje obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie, gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta, więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i w jeszcze wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami

0: na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
1: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
11: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
12: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
13: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
12: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
13: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
12: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
13: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
12: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
13: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
14: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
13: I tak jak słyszymy,
14: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
13: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
14: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
12: Tutaj jeszcze mamy te elektrody
0: też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić, tak?
13: Tak.
0: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
13: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
11: Stuczka Beza odwiedza małych pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Lecznica kontynuuje program dogoterapii dla pacjentów z oddziałów dziecięcych. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym psem ma zmniejszyć stres. Jak mówi Katarzyna Safin, dogoterapeutka, takie wizyty mogą przynieść ulgę pacjentom.
1: Ja zawsze mówię dzieciom, że podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który się wytwarza jak jemy czekoladę, więc to hormon szczęścia, prawda? Także no chyba nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci, prawda? Więc dlatego terapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ i na dochodzenie do zdrowia wśród takich dzieci, które są na oddziałach, ale też myślę, że sprzyja takiej ogólnej poprawie samopoczucia. My robimy to od 7 lat już. Beza jest suczką rasy Golden Retriever, ma 8 lat. Jest najstarszym psem, który jest w moim stadzie, także powoli będzie się pewnie też kierowała już na emeryturę. Natomiast jest takim psem, który absolutnie nadaje się do wszelkiego rodzaju zajęć. Można z nim pojechać na zajęcia do każdej placówki. Czuję się, jak widzicie, wszędzie świetnie i mam nadzieję, że ci też da z siebie wszystko. Pewno na początku, jak już tam wejdziemy do tych dzieci, to pierwszym takim krokiem będzie poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem, żeby to nie było tak, że te dzieci nagle dobiegną do tego psa, wszystkie będą się chciały z nimi witać, bo jednak oprócz tego, że bardzo na zajęciach dbam o komfort uczestników, to też bardzo, bardzo ważny jest dla mnie komfort psa, no żeby ten pies chciał drugi raz na te zajęcia tutaj przyjechać. Więc na pewno poznają zasady bezpiecznego kontaktu z psem, na pewno będą miały jakieś zadania, podczas których ten pies będzie motywatorem do jej wykonania. No i na pewno będą mogły podejść, będą mogły pogłaskać, będą mogły bezpośrednio z tym samobcować.
11: Dogoterapia jest prowadzona we współpracy z Fundacją Dr. Clown. Naszym celem jest sprawienie, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech, mówi Anna Suchoń-Jasik, przedstawiciel Fundacji w Radomiu.
3: Się bardzo cieszę, że teraz, od dzisiaj w Radomiu też te zajęcia zaistnieją. Bardzo jest mi miło, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przyjął nasze zaproszenie i skorzysta z tego programu, bo to nie są jednorazowe, proszę Państwa, zajęcia. Te zajęcia będą tutaj cyklicznie się odbywały. Dwa razy w miesiącu będziemy na oddziałach szpitala tutaj w Radomiu i mam nadzieję, że jak już od tylu lat jest realizowana i w każdym roku dochodzą kolejne placówki medyczne i jeszcze więcej małych pacjentów korzysta z tej dogoterapii, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Niełatwo, wiele szpitali odmawia i ta dogoterapia mogłaby się odbywać w większej ilości jeszcze miejsc, ale nie każdy szpital ma taką gotowość i chęć. Więc na pewno teraz jest już troszkę łatwiej, bo my te 6 lat już działamy, więc już można zobaczyć, jak to wygląda i my też bierzemy udział w różnych konferencjach na ten temat, żeby trochę przekonywać też ludzi do tego, że to jest jednak szpital, to jest miejsce dla pieska, ale no, nie jest to jeszcze tak popularne i nie wszędzie to jest jeszcze dostępne dla nas. Raczej myślę, że po pierwszych zajęciach już wszyscy ten entuzjazm łapią, bo widzą, że to jest naprawdę wspaniały rodzaj terapii. No my w Fundacji Dr. Clown od 24 lat prowadzimy terapię śmiechem i zabawą. Tutaj w szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu specjalistycznym w Radomiu jesteśmy już od kilku dobrych lat. I jakby naszym celem jest właśnie minimalizowanie tego stresu, robienie wszystkiego, żeby te dzieciaki się uśmiechnęły, żeby miały takie pozytywne wspomnienie z tego szpitala. Jednak to nie jest takie miejsce przyjemne dla dzieci, jakby się też nasz personel nie starał, prawda? Bo na pewno oni też sprawiają, żeby jak najmilej tutaj te dzieci przeszły tą hospitalizację. Ale taka forma, czy terapia śmiechem, czy teraz dogoterapia, to wszystko ma sprawiać, jak już zresztą powiedział pan doktor, żeby obniżyć ten poziom stresu u dzieci. Myślę, że każdy, kto zobaczy, jak działa to na dzieci, my dzisiaj też państwo będą mogli to zobaczyć z nami, to myślę, że się przekonuje do tego, że to jest jak najbardziej miejsce dla pieska. Pieski są przygotowane do tego, to nie są pieski z ulicy. Pieski są, tak jak zresztą pani Kasia powiedziała, ma pieska 7 lat, on pracuje z dziećmi, on jest czyściutki, zadbany, przygotowany, wyszkolony do tego, żeby pracować z dziećmi. To są miłe, dobre, wyszkolone psy. My też dopilnowujemy wszystkich organizacyjnych, technicznych kwestii. One muszą mieć wszelkie badania, wszystko musi być jak należy, żeby ten piesek wkroczył do szpitala. To nie są pieski, pani nie jest tu w przypadku, tylko to są wyszkoleni ludzie, którzy mają wyszkolone psy i wchodzą do szpitala.
11: To trzecia tego typu placówka w Radomiu. Przy ulicy Różanej powstał dom usamodzielnienia dla dzieci. Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest dla młodych, którzy są pozbawieni opieki rodzicielskiej. W tym miejscu nauczą się nawyków i umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
7: Placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom dla dzieci przy ulicy Różanej. To obok domu usamodzielnienia przy ulicy Wydmowej i przy ulicy Rywańskiej trzecie takie miejsce w naszym mieście. To będzie dom dla 14 dzieci. Dzieci, które z różnych powodów od siebie absolutnie niezależnych, nie mogą dorastać, rozwijać się, wychowywać w rodzinie, wśród swoich bliskich, przy swoich rodzicach. Z doświadczenia i z obserwacji wiemy, że taka forma opieki jest dużo lepsza, dlatego że dzieciaki dużo lepiej przystosowują się do mniejszego miejsca, utożsamiają się właśnie z tym miejscem. Nad ich nauką, nad ich rozwojem, nad tym przystosowaniem do dorosłego życia oczywiście będą czuwali wychowawcy. Ten dom jako miasto zakupiliśmy w 2021 roku, potem go wyremontowaliśmy. Cały koszt to blisko 1 900 000. Ten dom jest wyposażony w nowe meble, w sprzęt RTV, AGD, jest przystosowany do IPPOŚ i wymogów sanepidu, więc jestem przekonana o tym, że to będzie miejsce, w którym oni przede wszystkim będą się dobrze czuli, gdzie będą to miejsce traktowali jako swój dom, a wychodząc z tego domu będą przede wszystkim przystosowani do dorosłego życia i będą to miejsce bardzo dobrze wspominać i wyjdą stąd jako po prostu dobrzy ludzie. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym projekcie uczestniczyli, abyśmy dzisiaj mogli to miejsce otworzyć. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję radnym, bo każdy miał swoją cegiełkę przy stworzeniu tego miejsca. Oczywiście bardzo dziękuję pani dyrektor Dralewskiej, która będzie trzymała pieczę nad tym miejscem, jak nad pozostałymi na ulicy Wydmowej i ulicy Rymańskiej. My co najmniej chcemy jeszcze uruchomić dwie takie placówki po to, aby całkowicie dzieciaki wyprowadziły się z Dzierzkowskiej, dlatego że te mniejsze domy absolutnie inaczej spełniają swoją funkcję, więc na pewno przed nami kolejne tego typu inwestycje w Radomiu i tutaj razem wspólnie z panią dyrektor wiemy, jak bardzo to jest ważne, bo to jest bardzo duży problem, dlatego że nawet rotacja wychowawców na Dzierzkowskiej jest dużo większa i to też ma bardzo duży wpływ. Dzieciaki w takich mniejszych placówkach się przyzwyczajają i do wychowawców, i do siebie, i do pewnych zachowań i utożsamiają się z tym miejscem i przede wszystkim właśnie w takich miejscach o to chodzi. Dziękuję bardzo.
8: Ewa Dralewska, dyrektor Słonecznego Domu. Na Różanej jest to miejsce dla dzieci, opieka całodobowa, 14 dzieciaków, od 10 roku życia do 25 zgodnie z ustawą, z tym, że akurat tu będą i młodsze, ponieważ trafiają tu rodzeństwa, więc będzie najmłodsze miało 9 lat, najstarsze w tej chwili mieszkające tutaj będzie miało 17. Mogą zostać do 25, jak się uczą. Dzieci będą pod opieką koordynatora, 6 wychowawców, psychologa i opiekuna. Będzie to opieka całodobowa, cały czas bez przerwy. No i cóż, dzieci się będą tutaj uczyć mieszkać w takim w miarę normalnym domu. Będą się uczyć gotować, sprzątać, dbać o swój dobytek. Mam nadzieję, że będą się tutaj czuć dobrze. Będą chodzić do szkół po całym Radomiu. To nie tak, że w jednej szkole, tylko nie przenosimy ich. Będą dzieci zaprowadzane, dowożone. Starsze będą same jeździły na kartę miejską. Tak jak w normalnym domu w zasadzie będziemy starali się zrobić aurę, żeby to pokazać im, że można wychować się w domu, gdzie są tradycje, gdzie są zasady, gdzie są granice wyznaczone między dziećmi, a dorosłymi i można fajnie swoją przyszłość zaplanować. W domu dziecka takim tradycyjnym, instytucjonalnym, takim dużym, jak to się mówi, molochu, nie da się tego zrobić. Tam są osoby współpomagające, jest sprzątaczka, jest konserwator, jest wszystko podane pod nos, jak to się mówi, tak, jest pobudka na zawołanie, jak w wojsku. Ja staram się, żeby nasze w Radomiu placówki opiekuńczo-wychowawcze miały raczej w formie takiej domowego ogniska, w formie rodzinnej, dlatego też dążymy tutaj razem z władzami do utworzenia jak największej ilości, jeżeli już trzeba, że tworzyć to właśnie domy takie 14-osobowe, 10-osobowe, w zależności od możliwości metrażowych danego domu i właśnie na zasadach takiego domowego miru. Nie, pierwszy dom utworzyłam w 2008 roku, był to dom usamodzielnienia, byłam wtedy pionierem w Radomiu. Bardzo się cieszę, że to się udało, bo przyniosło to naprawdę oczekiwane efekty. W tej chwili z tego domu wyszło kilkanaścioro dzieciaków, które mają normalne rodziny, mają normalny zawód, pokazują swoim dzieciom, że można normalnie mieszkać i nie wchodzić w styczność z prawem, łamać prawo, więc jest to jak najbardziej potrzebne i mądre posunięcie. Jest dom taki również na Rywańskiej w kamienicy, w mieszkaniu połączonym dla 10 osób i mamy jeszcze tutaj w tym na Różanej. No i liczę na to, że z Dzierzkowskiej też się wyprowadzimy do takiego domu.
11: Jestem przekonany, że ta grupa 14 młodych Radomian znajdzie tu dobrą opiekę, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
15: Przypominam sobie, jak 2 lata temu, 1 czerwca 2023 roku spotkaliśmy się w tym miejscu i snuliśmy wyobrażenie, jak ta placówka będzie wyglądała, jakie będzie pełniła funkcje, przede wszystkim jak pomoże nam w rozwoju naszych młodych Radomian. I wtedy też przyjęliśmy takie mocne zobowiązanie, że postaramy się jak najszybciej uruchomić tę placówkę i cieszę się, że to już jest trzecia taka placówka w Radomiu i dlatego w tym miejscu chciałbym także serdecznie podziękować pani prezydent Marcie Michalskiej-Wilk za takie osobiste zaangażowanie w rozwój tego miejsca i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy mogli korzystać też na tym, że grupa 14 młodych Radomian będzie dobrze zaopiekowana, przede wszystkim ta placówka będzie takim pierwszym momentem, pierwszym etapem w wdrażaniu się w dorosłe życie. Mam świadomość tego, o czym mówiła pani prezydent Michalska na początku, że dziś snując wizję rozwoju miasta nie możemy tracić z pola widzenia właśnie takich funkcji opiekuńczych w stosunku do młodych Radomian, bo oprócz wielkich projektów infrastrukturalnych musimy szczególnie zwracać uwagę właśnie na potrzeby młodych Radomian, takich, którzy są w trudniejszej sytuacji niż wynikałoby to z życia ich rówieśników. Tu musi wkraczać samorząd i cieszę się, że pieniądze samorządowe właśnie są inwestowane w takie przedsięwzięcie jak ta placówka opiekuńcza przy ulicy Różanej. Kończąc swoją wypowiedź, pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę, pani dyrektor, ja obserwowałem pani zaangażowanie, może nie codziennie, bo tutaj oczywiście nie zabrzmiałoby to zbyt szczerze, naturalnie, przede wszystkim prawdziwie, ale raz na jakiś czas mieliśmy okazję rozmawiać o tym i pani dyrektor gratuluję, ale przede wszystkim życzę także, żeby w tej pani pasji, możliwości realizowania tych funkcji właśnie placówka przy ulicy Różanej była bardzo ważnym ogniwem i bardzo ważnym elementem. Naprawdę, bardzo serdecznie pani dyrektor.
3: Dziękuję za wyznanie.
11: Utworzenie placówki kosztowało prawie 2 miliony złotych. Najważniejsza jest zarówno profilaktyka, jak i styl życia. Lekarze kardiolodzy przypominają, że choroby serca nie dają żadnych wczesnych objawów. Zdaniem specjalistów pojawiają się one dopiero w momencie uszkodzenia serca, na przykład przy niewydolności tego organu. Ważne jest to, żeby zachować aktywność fizyczną, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
16: tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną, i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolice międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej. Czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią: panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. I jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
10: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
17: Reklama.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
22: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
23: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
25: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
26: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
27: A właśnie, że pasuje.
28: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
29: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
30: Szykuj!

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Anna Badowska, zapraszam. Dawanie pieniędzy bezdomnym lub kupowanie im jedzenia nie rozwiąże ich problemów. Streetworkerzy radomskiej Caritas apelują do mieszkańców miasta, by pomogli im w ich pracy i namówili do zmiany życia. Co zatem zrobić, jeżeli spotkamy osobę bezdomną? Mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker Caritas diecezji radomskiej.
8: Przekazywanie pieniędzy, nawet w formie takiej bezpośredniej, czyli w formie, nie wiem, banknotu, monet, albo przejście do sklepu i zakup żywności dla osoby w kryzysie bezdomności, no to jest to samo. To znaczy, to jest jasny sygnał, że stan bez stałego schronienia, przechodzenie z miejsca na miejsce, uciekanie przed służbami, przed streetworkerami ma sens, ponieważ zawsze znajdują się osoby, na których żebranie zadziała. Oczywiście odruch serca jest bardzo ważny. Najlepszym odruchem serca jest też przemyślany odruch serca, co znaczy, że aby pomóc, warto sprawdzić na komórce numer do Caritasu, do MOPS-u. Przypomnę, że jedno z naszych schronisk to jest Zagłoby 3. Warto tam zadzwonić. My też rozdajemy osobom, które spotykamy, no nie tylko osoby naszych, nie tylko naszym podopiecznym, ale też przekazujemy w sklepach, w miejscach, gdzie w pobliżu, wiemy, że osoby pracują na przykład w pobliżu takiego pustostanu, w którym są osoby, przebywają tam po prostu osoby, więc kontakt do telefonu jest. Mieliśmy kilka właśnie takich telefonów polecających, żeby przyjechać i pomóc. To działa, więc pierwszym odruchem serca powinny, najlepiej jeśli będzie telefon do specjalistów, do nas, bo zajmujemy się, program streetworkingu w Radomiu trwa ponad 14 lat, więc rok w rok oczywiście w różnych składach, ale no mamy zaplecze, żeby przekazać żywność, przekazać, udostępnić łaźnie, udostępnić noclegownię, jeśli ktoś nie chce ze swoich wewnętrznych powodów spędzić czasu w schronisku na Słowackiego 188. Mamy możliwości i mamy też czas przede wszystkim, bo podarować pieniądze bez chęci pomocy, troszeczkę spychanie siebie odpowiedzialności, gdzie jeśli chcemy pomóc, to podarowanie pieniędzy nie zawsze, nawet wychowawczo, nie jest najlepszym pomysłem. Ważna jest uwaga, ważny jest czas, wysłuchanie oraz pomysły na to, przede wszystkim, jak wyjść z tego kryzysu bezdomności. Odwiedzamy pustostany, znajdujemy też nowe. Trzeba przypomnieć, że Radom to jednak jest 180 tysięcy mieszkańców. To jest też jakiś areał, gdzie tych budynków jest sporo, zaniedbanych. Jesteśmy tutaj na Starym Rynku, gdzie tych pustostanów jest ponad 3-4, plus są też sytuacje, gdzie ktoś mieszka po prostu w aucie, czy w dobrze schowanym miejscu wśród krzewów i drzew. No i tych miejsc odkrywamy coraz więcej. No niestety podczas kontaktu z innymi organizacjami, które prowadzą streetworking w Polsce, okazuje się, że osób w kryzysie bezdomności jest coraz więcej. Chodzimy po mieście, poszukujemy ich, odwiedzamy tych, którzy są w stałych miejscach. Wiadomo, że no, choroba alkoholowa, w której nie wszyscy oczywiście, ale jakaś część osób w kryzysie bezdomności jest, to jest sytuacja, która bardzo trudno przemóc. Bardzo trudno się przez chorobę alkoholową, alkoholizm dostać na leczenie, bo zanim osoba się wyzeruje, czyli przestanie mieć promile we krwi, to może minąć czas, a sytuacja się nie poprawia. Czy można powiedzieć, że to jest wybór? Raczej jako streetworkerzy i też cały Caritas diecezji radomskiej, głównym przyczyną jest splot niefortunnych wydarzeń, trauma, trauma, śmierć w rodzinie, to jest bardzo częsty powód, tendencje takie psychologiczne, czyli wewnętrzne, nieudana próba poradzenia sobie z tą traumą, na przykład oczywiście alkohol, tak, wejście w uzależnienie, czy no, sytuacja taka społeczna, odłączenie od rodziny, które jest progresywne. Część z naszych podopiecznych ma stały kontakt z rodzinami, ale są decyzje, które podejmowali na przestrzeni lat i my staramy się, żeby te decyzje były lepsze dla nich, ale też żeby oni decydowali, żeby oni mieli znów siłę decydować, bo wejście w kryzys bezdomności oznacza troszeczkę poddanie się pod sytuację, a wejść w kryzys bezdomności, czyli stracić mieszkanie, zwłaszcza przy dzisiejszych rosnących rachunkach, to nie jest wysiłek. Natomiast odzyskać ponownie swoje życie w społeczeństwie, w relacjach, w rodzinie i w zdrowiu, to jest naprawdę ogromny wysiłek. I poproszenie o pomoc też jest wyzwaniem.
7: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
2: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby, Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, ponieważ tuż za Resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono Resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego Resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w Resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaity. Znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że no, jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, no, została zdjęta po prostu.
7: Studenci będą mogli wykorzystać wiedzę w praktyce i poznać koszarowe życie z bliska. 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej podpisała umowę o współpracy z jedną ze szkół wyższych w Radomiu. Zakłada ona między innymi promocję służby wojskowej. Jak mówi profesor

0: Milena Matuszewska-Birkowska, rektor uczelni. Studenci skorzystają ze współpracy.
1: Zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, ale także innych kierunków, które mogą wiele się nauczyć. Myślę, że i studenci z administracji, i studenci zarządzania, ale także studenci na przykład pedagogiki mogą również wynieść cenne informacje, a także wiedzę dzięki temu porozumieniu.
0: Jak mówi podpułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, studenci będą mogli zobaczyć, czym zajmują się wojskowi na co dzień.
2: Uczelnia, teoria, my, praktyka. Strzelanie, taktyka, medycyna polowalki.
0: Podobna umowa została zawarta między innymi z Uniwersytetem Radomskim. Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
3: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu piaskowiec szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No, często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny, aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca, no, na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga. Nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też no, tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no, kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy mułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam jest zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę garbugielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie to środowisko garbugielniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
0: W dzisiejszym magazynie przypominamy pierwszego Polaka, który został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Chodzi o pochodzącego z Radomia Jana Bogumiła Blocha. Przedsiębiorca był zaangażowany w budowę linii kolejowej wiodącej przez Radom. Jego sylwetkę przedstawi historyk Adam Duszyk.
4: Gdybym miał wskazać 5 najwybitniejszych Radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jak się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce. Formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy. Jest znany z podręczników historii. Natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan

0: Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiem z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy, był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. Tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1856 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg. No, chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, no wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600 km ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, no i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
7: Ale to kręci!
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Vox FM Radom.
11: Rozrywka z Vox FM Radom.
12: Witam Państwa w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom. Sandra Pawłowska, a tym razem w naszym studiu tancerze, małżeństwo taneczne, Patryk i Aneta Reimerowie. To kochani, może na początek zacznijmy od tego, jaki to jest taniec.
13: Dzień dobry, cześć. Jest to taniec towarzyski, tańczymy w parach, razem, wspólnie.
12: Razem, w parach, wspólnie. To kiedy, bo taniec przerodził się w miłość, to kiedy zaczęła się wasza wspólna przygoda z tańcem? Aneta.
14: Cześć, dzień dobry. Nasza wspólna przygoda z tańcem rozpoczęła się tak naprawdę, kiedy Patryk przyjechał do Warszawy na studia i po roku studiów wrócił do tańca, bo miał krótką przerwę. No i wtedy właśnie w pewnej szkole tańca napotkał tutaj już na mnie. Spotkaliśmy się na tak zwanej próbie tanecznej. No i jakoś stwierdziliśmy, że to tutaj zagrało, no i żeśmy się usparowali wspólnie.
12: Najpierw było tylko będziemy tańczyć, tak? A potem tak, dopiero przyszła tak. Cała reszta?
13: Tak, w ogóle cała reszta przyszła po jeszcze już rozłące tanecznej, po przerwie ponadrocznej i jakoś tak się wydarzyło, że od tańca do związku.
12: Mhm. Powiedziałaś, Aneta, że spotkaliście się w Warszawie, ale Patryk swoje pierwsze taneczne kroki zaczynał w Radomiu. To chciałam Ciebie, Patryk, zapytać, skąd w ogóle u Ciebie pomysł na taniec towarzyski? Jak to się zaczęło?
13: No, pewnie był pomysł to raczej rodziców, ale to pewnie taka droga raczej standardowa, że rodzice starają się...
12: No dobra, rodziców pomysł, ale wiesz, w wieku takim dorastającym to większość chłopców to jest sport, piłka nożna, jakieś, nie wiem, karate, zapasa, tu taniec towarzyski.
13: Tak. Pewnie ekipa, z którą tam jednak trenowałem, miała na to wpływ, bo gdzieś można zawsze znaleźć fajne osoby. Na pewno już czas, który w to włożyłem i jakaś taka świadomość, że słabo to zostawić. Były oczywiście zakusy też z innych sportów, bo każdy sport na szczęście wychodzi łatwiej niż trudniej, także były możliwości. Jednak ten taniec został i czego nie żałuję, no bo jest szkoła tańca, jest żona, jest rodzina taneczna, także tutaj same plusy.
12: Mhm. Aneta, u Ciebie jak się zaczęło?
14: U mnie tak naprawdę zaczęło się od takiego maluszka, bo jak już miałam 5 lat, to już gdzieś tam pierwsze występy na scenie

0: I gdzieś dopiero potem, jak byłam starsza w szkole, na korytarzu zobaczyłam, jak dziewczynki tańczą taniec towarzyski i poprosiłam mamę o zapisanie na zajęcia, bo bardzo mi się to spodobało. I już ta droga z tańcem towarzyskim tutaj się rozpoczęła w czasie podstawówki.
1: A do dzisiaj. Powiedz mi, czy trudno wam było łączyć szkołę z tańcem? Bo jednak taniec towarzyski jest dość wymagający. Tu naprawdę trzeba mocno trenować, trzymać się w ramię, żeby osiągać sukcesy.
2: To prawda. No, to na pewno nie jest prosta sprawa i na pewno jeśli chcesz trenować taniec towarzyski, to co my możemy powiedzieć, no to pewnie bardzo dużo wyrzeczeń. Od przyjaciół, po oceny, po imprezy, tak jak właśnie to jest ten czas, gdzie się rozwijasz najbardziej, jednak ludzie wychodzą, to ty nie możesz, bo masz inne zobowiązania, które później skutkują chyba pozytywnymi rzeczami, ale na tamten czas jest to ciężko sobie wytłumaczyć. Więc tak, szkoła...
0: Ale nie strasz.
2: Oczywiście. Nie,
1: to prawda, znaczy każdy sport jest... To jest, są pewne wyrzeczenia, tak?
2: Tak, ale ktoś mówi, że straciło się przyjaciół, ale się przyjaciół znalazło na sali, tak? To są kolejne elementy. A ci, co w ogóle zostali spoza tańca z nami, no to już są tacy przyjaciele.
0: I są do dzisiaj.
2: Są do dzisiaj, po 20 lat w życiu i oni potrafią zrozumieć, że to jednak było naszą priorytetem. Mhm.
1: Dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jesteście tanecznym małżeństwem. Prowadzicie wspólnie szkołę tańca, uczycie też maluchy. Jak wygląda wasz taki dzień? Czy wy od rana do wieczora tańczycie?
0: No tutaj tak naprawdę nasze zawody są trochę podzielone, bo ja nie do końca na co dzień zajmuję się tym.

0: cały dzień. Tak jak ludzie wiem, że lubią się bawić, chodzić się bawić, tańczyć, także ja się bawię cały dzień.
1: Ale dostajesz rano i żonie tanecznym krokiem śniadanie do łóżka?
0: Prawie. Teraz już Franek nam pomaga i pierwsze co otworzy oczy, to mówi tam, także dokładnie tak to wygląda.
2: Frankowi
0: tanecznym krokiem. Po śniadaniu tanecznym krokiem wchodzą placówki przedszkolne, czy to w dwóch miastach, no bo i Radom i Warszawa. Później z przedszkola wchodzą grupki sportowe i dzieci takie właśnie od młodszych do starszych, a już później wieczorami, kiedy ludzie kończą pracę, no to ja dalej jestem jeszcze trochę w pracy, ale zabawa oczywiście non-stop i kursy dla dorosłych. Mhm. Także cały dzień taneczny.
1: Cały dzień taneczny. Patryk, ja chciałam się ciebie zapytać. Dzisiaj sam jesteś nauczycielem, a jak pamiętasz, jak to było, kiedy ty zaczynałeś, tak? Czy widzisz jakąś taką zależność, że te zajęcia wyglądały podobnie, czy teraz jest inaczej, jest więcej chętnych, mniej chętnych tych tańczących dzieciaków?
0: No, jeśli chodzi o tańczących dzieciaków, to były, to naprawdę falowo doszło. Jak ja zaczynałem, to raczej były jakieś początki, to raczej było dziwne, to raczej było inne. Natomiast później, kiedy był oczywiście boom tańca z gwiazdami, pierwszych takich programów telewizyjnych You Can Dance i właśnie ten taniec z gwiazdami, to wtedy się bardzo duży boom zrobił. I to były takie czasy, gdzie były pełne sale i pełno grup. Później był taki znowu zastój, bo to pewnie się lekko przesyciło. Natomiast teraz mam wrażenie, że ludzie znowu szukają rozwiązań. Widzą, że ten taniec daje pozytywne jakieś tam skutki, bo to jej sylwetka. Więc chyba teraz znowu wróciło przynajmniej taki oddech znowu taneczny, że te dzieci chcą, próbują, ale wiadomo, z chłopcami jednak tu jest ciężko, bo piłka bardzo mocno wychodzi na prowadzenie. Oby jeszcze wyniki reprezentacji pokazywały to, ile dzieci chce grać w piłkę.
1: No właśnie, ja tak jak mówisz, pamiętam lat temu, no około 20, kiedy również moja siostra tańczyła, bo tak się składa, że właśnie tańczyłeś w jednej szkole z moją siostrą. No właśnie, było trudno o tych partnerów tanecznych. Dzisiaj tak, też jest to problem, więcej jednak dziewczynek.
0: Oczywiście, złoty graal. Chłopak tańczący, chcący, to jest złoty graal. Tu na pewno masz czego wybierać.
2: Także zapraszamy chłopców.
0: Tak.
1: No właśnie, jak namówić chłopców do tańca towarzyskiego?
0: Ja staram się...
2: Chłopaki, wam się to przyda. Przyda wam się.
0: Imprezy później, zobaczycie. To jest inny świat. Trzeba tylko po prostu trochę potańczyć i zobaczyć, później samo przyjdzie.
2: Same plusy.
0: A tak naprawdę ja zawsze staram się chłopców namawiać ze skutkiem raczej pozytywnym, żeby pochodzili chwilkę i żeby zobaczyli, że później każdy inny sport jest na pstryknięcie palców, ponieważ w tańcu ręka, noga, koordynacja ruchowa całego ciała, dookoła co się dzieje, bo trzeba zwracać uwagę na osoby dookoła, słuchać muzyki, czyli słuchać tego, co się dzieje dookoła, więc później jak są jakieś komendy w innych sportach, a niektórzy są tylko zafiksowani na ruchu swoim, a nie słyszą nic dookoła, co się dzieje, są sobie sportowcami. Jest tutaj taniec naprawdę wnosi wszystko, że później każdy inny sportowiec za tym się
2: bardzo. Po prostu jest bardzo ogólnorozwojowy, tak?
0: Tak. Dlatego ja tak chłopaków namawiam. I ci, co zostają, widzą to, że później brulują w innych sportach, co im się też podoba. Nie każdy musi być tancerzem oczywiście, ale warto się rozwinąć na taki stopień, że później może jest swój inny sport wybrać. Tak?
1: Wy w tym tańcu jesteście już bardzo długo. Jesteście taneczną rodziną, tak jak powiedzieliśmy. A jakie macie sukcesy jako para taneczna, jako małżeństwo taneczne?
0: No, jesteśmy tutaj parą klasy tanecznej S, czyli to jest taka ta międzynarodowa klasa taneczna. Razem tańczyliśmy na wielu turniejach w Polsce, także no cóż, to nie za wiele może powie, ale są to właśnie te turnieje ogólnopolskie, mistrzostwowe, Grand Prix Polski, także tutaj to już są najwyższej klasy turnieje w Polsce i tak naprawdę to są tutaj tańczy.
1: Ale czy cały czas jeszcze jesteście parą turniejową, występujecie?
0: Och nie, och nie.

0: mhm. jestem też ogólnopolskim sędzią tańca towarzyskiego, także jak nie uczę, to w weekendy oceniam pary tak, żeby też zostały jak najlepszy wizerunek. Mhm.
1: Aneta, czy to ta przygoda z tańcem turniejowym zakończyła się, bo zostałaś mamą, czy jakieś inne były tego powody?
2: Bardziej związany z nauką, tak, bo jednak dosyć ciężkie studia spowodowały, że niestety musiałam dokonać jakiegoś wyboru, a tak jak wcześniej

0: partnerem,
1: dużo
0: albo partnerką, albo to nie pójdzie na najwyższy poziom.
1: Mhm. Także niestety musiałam zakończyć tutaj moją karierę sportową, taneczną przez naukę i przez studia.
2: Mówisz niestety, czy to znaczy, że tęsknisz, że gdyby nadarzyła się okazja, to jeszcze byście wrócili wspólnie jako para turniejowa?
0: Seniorzy.
1: Powiem że jak oglądam czasem turnieje, bo jednak czasem mi się nie zdarza, no to tak, tęskni się troszkę za tym.
0: Tęskni się strasznie się tęskni za taką adrenalinką sportową, tak, bo to sam turniej, całą otoczkę jest w ogóle fajna sprawa.
2: No właśnie, jak to wygląda? Właśnie, bo to nie jest tylko tak, że wy ubieracie stroje, wychodzicie i dziękuję, tak? Tańczycie i to jest wszystko.
0: Tak. To od samego, od poranka to się dzieje, tak? Bo to trzeba, oprócz tych treningów, które trzeba odpowiednio wcześniej albo zakończyć, albo jeszcze przycisnąć i wiadomo, że to jest dzień, albo dwa dni przed. No tego samego dnia też właśnie budzisz się rano i już
1: makijaż, fryzura, odpowiednie tak, odpowiednie posiłki.
0: Przejazd.
1: Przygotowanie, przejazd na turniej nieraz w odległe tutaj rejony gdzieś Polski,
0: nawet parę godzin czasem. Tak.
1: Potem jest jakaś próba parkietu, więc szykowanie, już jest to napięcie, bo jest wzrok innych par obserwujących, a jeszcze jest fajne właśnie to, kiedy już jesteś dobrą parą i robisz wyniki, widzisz ten wzrok innych.
0: Jak przyjeżdżasz.
1: Jak przyjechali, znowu są. Oni znowu wygrają.
0: To cała otoczka i tego najbardziej.
2: Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, czy ty z Kaczorowską Agnieszką gdzieś tam rywalizowałeś, tak? Z tą aktorką klanu, tak?
0: Tak. To były już takie te turnieje właśnie rangi mistrzostw Polski i tam już, wiadomo, Agnieszka wtedy wygrywała, ja tam gdzieś w półfinale, ćwierćfinale zostawałem, ale finalnie tak, to był ten czas, gdzie razem byliśmy w rywalizacji wspólnej, czyli takie załóżmy top 16 w Polsce to były.
2: Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, sędziujesz też te pary taneczne. Jak się z tym czujesz, tak? No jednak trzeba wybrać, nie?
0: Trzeba wybrać. Fajne to jest, bo można sobie teraz tak z drugiej strony spojrzeć, na co zwrócić uwagę, albo co ciebie zainteresuje, zainspiruje. Ja bardzo lubię odwagę par, które się patrzą do końca, na przykład jak się łapie kontakt wzrokowy, że ktoś nie ucieka, wtedy widać taką pewność siebie. Bardzo lubię, jak pary właśnie potrafią tak to rozegrać ładnie na parkiecie, nie tylko czyste kroki odbębnić, ale to już wiadomo,
2: te no tak, bo taniec towarzyski to jest też przede wszystkim pokazanie emocji.
0: Sztuka,
2: tak. A wy, tańce klasyczne czy latynoamerykańskie?

0: To który z tych tańców latynoamerykańskich był waszym takim ulubionym?
1: Chyba znane są płyty.
0: Czyli nie ma zgodności.
2: Nie, tutaj nie ma.
1: Ja chyba najbardziej... Chyba lubię samę najbardziej.
2: To ja Jive'a. Ja lubię taką power i mocno uderzenie.
1: Ale czaka też jest super. Wszystkie tańce. Chyba najmniej pasodowy.
2: Ale zapraszamy, każdy może zobaczyć, co będzie najfajniejsze dla niego. Także warto spróbować.
1: Jest do wyboru, aż pięć.
2: Aż pięć tańców, latynoamerykańskie.
0: Aneta, a stroje to też jest dosyć taki absorbujący moment, prawda? Bo to też z każdą kolejną klasą taneczną te stroje się zmieniają. To powiedzmy od początku, jak to wygląda, bo najpierw one są skromniejsze.
1: Tak, teraz wiem, że się też sporo pozmieniało, już trochę nie jestem w temacie, ale jak ja byłam małą dziewczynką i zaczynałam przygodę z tańcem,

0: kamienie, więc to było takie marzenie każdej
1: takie wow już.
0: Żeby zdobyć tę B-klasę, żeby móc tańczyć.
2: Na początku się zbierało kamienie na parkiecie.
0: Tak, jak było się małem, to po tym mniej się biegało.
2: Żeby przykleić misiowi, a później, żeby w tym zatańczyć. No, u nas to był frak taneczny na przykład. Chłopaki czekali na frak taneczny, żeby założyć. Wtedy z tą klasą się wyglądało.
0: No. No, nie ukrywam, że jak pierwszy raz można było zatańczyć w tych kamieniach, w tych pięknych strojach świecących, no to jest no niesamowite takie przeżycie.
2: Ja musiałem coś powiedzieć, czy mogę. Chodzi o to, że jak osoby to będą słuchały i są dorosłe, jak sobie pomyślą, jeju, jak to by musiało być fajne. Jest możliwość osoby dorosłe, żeby też takie coś zrobiły, bo są takie opcje teraz pro-am, że osoby dorosłe mogą stać na zawodowym turnieju tanecznym z tancerzem. Więc w ogóle to jest fajna sprawa, więc jeśli ktoś by miał ochotę,
0: i
2: naprawdę...
0: niespełnione marzenie niespełnione z dzieciństwa.
2: Tak, to można coś takiego zrobić, bo są osoby i są turnieje robione przez Michała Majtowskiego, tej sędziego, na przykład Tańca z Gwiazdami w Polsce między innymi, gdzie można zatańczyć z osobami twojego pokroju, które się nauczyły tańczyć, profesjonalnie makijażu.
1: Czyli tu jest osoba profesjonalna, tak?
2: Dokładnie tak. Na przykład w tym przypadku jestem profesjonalistą, ty jesteś amatorką, która się nauczyła na przykład można jednego tańca. Na
1: czyli coś jak właśnie taki program, tak? Tak, z gwiazdami, tak? Tylko, że no, ja tu jestem gwiazdą.
2: Tak, dokładnie tak. Ubierasz się w profesjonalny strój, makijaż, wszystko, więc można spróbować trochę rywalizacji też właśnie szarpnąć. I są takie opcje teraz w Polsce, więc jak słuchasz tego, jesteś dorosła i myślisz, że to nie da się, da się.
0: Dorosły.
2: Dorosły, bo to jest moje życie.
1: Na sali krew, pot i łzy, tak to wygląda.
2: Najbardziej parkiet jest krew, pot i łzy, tak.
0: Jak kłótni.
1: Ale chyba później fajnie się godzić, co?
2: Nie, no jasne, oczywiście. A najbardziej jest sala później wynik, jak jest dobry, nie?
0: Jak się ma wymagającego partnera, no to...
1: U kobiet chyba najgorsze nogi, tak? Te buty, bo to, jak ja pamiętam, obserwowałam siostrę, te odciski, te biedne nogi.
0: Powiem szczerze, że po czasie to się jakby już stopy przyzwyczajają się i

0: powoli.
1: Ale krew często, bo tu po parkiecie noga jeździ właśnie tak. Po ziemi, więc te palce...
0: Odciski to po prostu była rzecz.
1: Standard, no, normalna.
0: Standard, tak.
2: Dzisiaj jesteście też rodzicami. To jak syn wywrócił wasze życie taneczne do góry nogami?
0: Tak wywrócił, że jest po prostu od samego rana, tam, więc nie zaczynam od przedszkola, tylko przed przedszkolem, tak?
1: Tak, tak, więc chyba sam jakoś namawia nas do tego, żeby trochę potańczyć.
0: Jest bardzo ruchliwy, jest bardzo żywiołowy, jest uśmiechniętym chłopcem, pełnym energii, także wydaje nam się, że polubił taniec już.
1: Lubi też oglądać, jak tańczymy na pokazach. Mhm. Dziadkowie zajmujący się Frankiem często zabierają na pokazy nasze, także chyba też lubi.
0: Dziękujemy dziadku.
1: No, przewrócił standardowo, tak. Wiadomo, trzeba było trochę pozmieniać. Nie możemy już we dwójkę uczyć razem, dlatego też Aneta znacznie mniej uczy.
0: Tak, wymieniamy się. Jak Patryk pracuje, ja zostaję z malutkiem i tak na odwrót. Jak ja bym chciała coś pouczyć się tańca, to Patryk.
1: Ale pozytywnie.
2: Czy młody, waszym zdaniem, wykazuje talent taneczny po rodzicach? Myślicie, że pójdzie w tym kierunku, wy będziecie go dopingować, kibicować, czy raczej powiecie, nie, synu, daj sobie spokój?
0: Znaczy, na pewno byśmy chcieli, żeby tańczył. Może nie wiemy, czy zawodowo, tak jak my, aż tak długo,
1: ale na pewno... będzie chciał, to tak, ma też możliwości z racji tego, właśnie, w jakim się my gronie obracaliśmy, obracamy dalej, najlepsi trenerzy, więc jeśli miałby chęć i okazję, i sposobność, to jak
0: to będziemy go wodzić.
1: Będziemy go wodzić.
2: A jeśli wybierze inny styl taneczny?
0: Też w porządku.
2: Tak trochę.
1: Że ja mu kroków nie pokażę, nie będę się wygłupiał. Nie, no ważne, żeby próbował. Ja jednak uważam, że sport bardzo dużo wniósł w moje życie, w sumie z całym moim życiem, i gdyby nie sport, nie miałbym tego, co mam teraz. Także ja będę chciał bardzo, żeby był sportowcem i będę dopingował, czy to taniec, czy nie taniec, żeby szedł w tę stronę. Ale jeśli wybierze fizykę, no to już niech stracę.
0: Ale sport musi być.
2: Tak chociaż trochę, nie? Rano rozgrzewka.
1: Chociaż trochę
0: codziennie.
2: Anetka, ty powiedziałaś, że zaczynałaś od tańca nowoczesnego. Patryka, czy po twojej tanecznej drodze w ogóle jakiś inny taniec wchodził w grę, czy tylko był ten towarzyski?
1: No, ja całe życie towarzyski. Zaczynałem nawet od tańca z 4 partnerkami naraz.
2: To musiało
0: dobrze, tak zostać. Na jednej skończyłeś.
1: Tak, to musiało tak zostać. Ja tylko towarzyski.
2: A ty, Aneta, ten taniec klasyczny wymieniłaś tylko dlatego, że zobaczyłaś po prostu, tak jak powiedziałaś, w szkole gdzieś tam inne tańczące dziewczyny, czy tutaj po prostu, nie wiem, nie było jakichś sukcesów może?
0: Nie, sukcesy były, to była dosyć też duża szkoła taka taneczna w tańcu nowoczesnym.
2: Bo ty nie jesteś z Radomia, tak?
0: Ja jestem z Grodziska Mazowieckiego, spod Warszawy, także mama nas woziła kawał drogi też po Podorze Radowa, to też chyba ze 20 kilometrów na te zajęcia, także tutaj też podziękowania dla mamy i dla wszystkich rodziców, którzy wożą na zajęcia swoje.
2: No tak, to dla rodziców jest pewnie też bardzo absorbujące.
0: Oczywiście, że tak. Ale no z racji tego, że tak jak powiedziałam, tutaj nas trójka, czy nawet na początku czwórka tańczyła u mnie w rodzinie, także może to było łatwiej.
1: Wesoły autobus
0: jechał, tak, całą rodziną na tańce. Były sukcesy, natomiast po prostu, nie wiem, jak to chyba dziecko, lubi zmiany, tak? Zobaczyłam tutaj coś innego, spodobało mi się, a mama się bardzo ucieszyła, no to wiadomo, że jednak, no tak rodzicom bardziej się podobają takie tańce klasyczne, czy w parze, niż takie podskoki i gibasy. Mhm.
2: Czyli taneczna rodzina, dzisiaj rodzeństwo tańczy, czy nie?
0: Brat tańczył dosyć długo, bo chyba też aż do studiów.
1: Ale później jeszcze.
0: Drugi brat zakończył bardzo szybko. Nie tańczył nigdy towarzyskiego, a siostra też potem przerzuciła się na taniec towarzyski i tańczy.

0: Wy jesteście tanecznym małżeństwem. Ja tak obserwuję, nawet tutaj w Radomiu. To jest dosyć często spotykane, że ci partnerzy z parkietu łączą się jednak, później łączy ich wspólna pasja, ale i miłość. Czy wy macie dużo takich znajomych, którzy tańczą, a do tego tworzą rodzinę?
1: Ja się na ten temat zastanawiałem sporo i mamy dużo. Nam się wydaje, że to jest tak, że jak się tańczy, to można być razem, ale to nie do końca aż tak bardzo pomaga, ponieważ finalnie kłótnia w domu bądź kłótnia na parkiecie przenosi się do domu, co jest ciężkie do zrobienia. Ale no niestety nie da się oszukać, że czas spędzony na sali, na wyjazdach, w hotelach, na turniejach, to jest 3/4 życia. To jest, umówmy się, więcej niż dorośli ludzie spędzają razem normalnie na co dzień, chodząc do pracy razem wspólnie. Więc no to nie ma szans, żeby to się nie rodziło w jakiejś przyjaźni bądź coś mocniejszego niż przyjaźń. Dlatego tak to wychodzi. Jednak później tak, bywa tak i raczej jest w większości tak, że ci, co tańczy z sobą dłużej, zostają ze sobą razem.
2: Ale też nie zawsze, bo mamy wielu znajomych, którzy jednak też mają gdzieś tam jakieś związki poza tańcem, mimo że tańczą zawodowo. Jest to ciężkie.
0: No właśnie, bo ja sobie tak myślę, tak? Tańczy kobieta z mężczyzną, nie wiem, taką rumbę, przypuśćmy, tak? I nie jest to jej partner życiowy. I no wiesz, dla tancerza, tancerki jest to rzecz normalna, tak? Otwieram się, tańczę, tak? Taniec jest bardzo zmysłowy, no ale kiedy siedzi ten partner, partnerka gdzieś tam, wiesz, na widowni.
1: Dokładnie.
0: I tu się nie buzuje.
2: To jest tak, jak powiedziałaś już wcześniej, że to jest taka trochę gra aktorska. No i jednak mimo tego, że na przykład my tańczyliśmy ze sobą rok i nie byliśmy nigdy taką parą wtedy życiową, no to te emocje muszą być na parkiecie. Na parkiecie to musi grać i to musi być i dla sędziego, i dla widzów widoczne, także...
1: Ale osoba, która jest spoza tańca, tak, no musi to przyjąć, musi to wziąć pod uwagę, musi to zaakceptować, pewnie to nie jest łatwe i dla niej, i dla tancerza, no ale tancerz jednak ze swojego zawodu no musi to robić, także to jest chyba obopólna decyzja, że takie coś robią, ale ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to działa.
0: No właśnie, Adata powiedziała, że jest to gra aktorska i tak dalej. To jak długo wygraliście, dopóki się to nie przerodziło właśnie już to prawdziwe uczucie, czy nie wiem, randki pierwsze, to było jak w tych, wiecie, filmach takich tanecznych, gdzie tam wspólnie tańczyliście, gdzieś na dachu bloku wieżowca.
2: To było tak zabawnie, bo...
1: Ale to też było jak w filmie,
2: tak jak opowiadamy gdzieś znajomym, to wszyscy się śmieją i nie wierzą nam trochę. Jak tańczyliśmy, tak jak powiedziałam, prawie rok razem, to byliśmy tylko parą taneczną. Ze względu na kontuzję, tutaj mieliśmy troszkę inne plany i cele taneczne, rozstaliśmy się.
0: Jako para taneczna.
2: Tak, rozstaliśmy się jako para taneczna i nie mieliśmy przez ponad rok żadnego kontaktu. Żadnego kontaktu, ja byłam
0: A jak długo tańczyliście, zanim
2: rok.
0: Ten kontakt...
2: Rok.
0: Czyli rok tańczyliście i potem w ogóle zero kontaktu.
1: Zero.
0: Jej, to się tak da, jak się właśnie spędzało tyle czasu na parkiecie?
2: Ja się obraziłam. Obraziłam się, że mnie zostawił.
1: Jak na filmie, to jest jak na
0: Ale
1: filmie.
0: Zostawił ją jako, cię jako partnerkę taneczną.
2: No tak. I Patryk dalej kontynuował taniec, a ja...
0: Czyli stawiałaś na siebie.
2: Tak, no trochę tak. Dlatego się obraziłam.
0: Aha.
2: I tak naprawdę, no to chyba to jest z mojej inicjatywy, po roku czasu dowiedziałam się, że Patryk gdzieś tam będzie w Warszawie na turnieju tanecznym,

0: Ja i czekam na niego w tydzień, nagle cześć.
1: On, cześć.
0: Co ty robisz? I tak się narodziła nasza miłość. Tak, tak, tak.
2: Ale ty wtedy na ten turniej z inną partnerką przyjechałeś.
0: Wygrał.
3: Wygrałem i dostałem dobry doping, także zwycięstwo było pewne. No i od tego momentu
0: rozpoczęliśmy znajomość tak naprawdę i dopiero gdzieś tam jakieś spotykania jako przyjaciele. I
3: tak,
0: dopiero gdzieś
3: tak,
0: po znowu roku czasu chyba przerodziło się to w jakąś tutaj...
3: Stwierdzenie, że to jakaś tam relacja mocniejsza.
0: Tak. Mhm.
3: I wyjazdy do Krakowa.
2: Jak wy jesteście małżeństwem?
0: Małżeństwem 3 lata nam minęły właśnie.
2: Czyli piękne początki, jeszcze tak naprawdę trochę się docieracie.
3: Znamy się sporo, bo przed małżeństwem, wiadomo, te czasy pandemiczne i inne stwierdziły, że jesteśmy razem chyba tak, no, po 8 lat, ale no po ślubie 3 lata.
2: Wasze życie przepełnia taniec, jest synek. Jakie macie plany na przyszłość? Ty, Aneta, powiedziałaś, że no na razie musiałaś ten taniec odłożyć.
0: Tak. No chyba też ze względu na pandemię.

0: zmieniamy. Mhm.
1: Taniec
0: zawsze jest i zawsze będzie.
1: Taniec jest waszym sposobem na życie. Taniec dał wam miłość i rodzinę. To są faktycznie mocno zachęcające argumenty do tego, żeby zacząć taniec. A takie bardziej przyziemne, już powoli kończąc, jak zachęcić dzieciaki, bo to chyba najlepiej zacząć w takim młodym wieku tą przygodę z tańcem towarzyskim. Patryk.
2: Tak, forma super spędzenia czasu, małego zmęczenia się, później pokazy w szkole, jesteś znany, każdy cię lubi, bo potrafisz coś, czego inni potrafią. Pokazujesz każdemu,

0: Mhm. Czy w mediach społecznościowych gdzieś można was znaleźć, wasze występy taneczne?
1: Oczywiście.
0: To powiedzmy słuchaczom, gdzie można was znaleźć.
2: Zapraszamy na Facebooka, przede wszystkim też na YouTube.
1: Tak jest, tam możecie znaleźć taniec z naszego wesela, pierwszy taniec oraz taniec w formie prezentu dla rodziców i podziękowania za te wszystkie lata właśnie, czyli ich ukochanego filmu Dirty Dancing. No, tam już parę osób zobaczyło to na świecie, także polecam do oglądania.
2: Zapraszam.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę, a moimi Państwa gościem byli Aneta i Patryk Reimerowie. Wspaniałe taneczne małżeństwo. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Rozrywka z Vox FM Radom.
0: A dzisiaj w studiu Radia Vox FM Radom tancerze uliczni, ale nie z ulicy, można by powiedzieć. Sylwia Żołądkiewicz i Marcin Wieczorek, przedstawiciele radomskiego kolektywu. I dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o waszej drodze tanecznej. Jak to się wszystko zaczęło? Bo zaczęło się, przynajmniej u ciebie, Sylwia, z tego co wiem, od zupełnie innego stylu tanecznego, innego flow. To od początku. Jak to było?
4: No tak, w sumie to na samym początku to było tak, że moi rodzice słuchali dużo muzyki w domu, a że ja się wychowałam w latach 90., no to po prostu było dużo teledysków, tanecznych teledysków, no i w domku naśladowałam, tańczyłam, więc rodzice stwierdzili, że zapiszą mnie na zajęcia taneczne. Pierwsze moje zajęcia taneczne to był taniec towarzyski.
0: Taniec towarzyski, hip-hop, zupełnie dwa inne style taneczne.
4: Zupełnie dwa inne style, inne podłoża, chociaż jak podzielimy, no to na przykład, nie wiem, salsa kubańska to jest z ulicy też, tango argentino, no to też jest z ulicy. No ale tak, nie no, to taniec towarzyski, hip-hop, zupełnie inny świat, zupełnie inny styl. Na początku próbowałam, ale nie miałam partnera, więc było mi smutno samej tańczyć, więc zapisałam się na inne zajęcia taneczne solowe. W tamtych czasach nie można tego nazwać jakimś tam stylem, ponieważ jeszcze w Polsce nie do końca hip-hop był tak jakby... W tamtych czasach nie do końca hip-hop był jeszcze znany w Polsce. Więc to były zajęcia taneczne. Ale...
0: I wszystko, taki groch z kapustą.
4: Tak. Przez chwilę byłam też cheerleaderką.
0: Cheerleaderka, to nawet z takimi pomponikami, tak? Tak jak dzisiaj dziewczyny na meczach.
4: Tak, tak, oczywiście, że z pomponami, choreografia, akrobacje, tam wszystko wjeżdżało. Tańczyłam na meczach wtedy jeszcze AZS-u na koszykówce. No, ale ogólnie, jeśli chodzi o przygodę z tańcem, no to w latach 90., jak byliśmy w podstawówce, no to każdy kolega malował graffiti i tańczył breaka, więc tutaj też będzie właśnie zaraz pewnie mówił też i o tym Marcin, ale uwielbiałam te kartony i jak koledzy tańczyli breaka i oni mi zawsze inspirowali, więc chodziłam do nich na treningi. No i tak tutaj się zaczęła tak jakby przygoda z samą kulturą hip-hop, nie o tyle z tańcem hip-hop, ale z kulturą hip-hop właśnie w ten sposób się to zaczęło.
0: Marcin, to jak było u ciebie? To Sylwia mówiła o jakichś kartonach, o jakichś tańcach, wygibańcach. No tak, faktycznie tak było. Ja też dokładnie to pamiętam, że było graffiti, był właśnie breakdance, jakieś fikołki na głowach. No i tak, no faktycznie, na małolatki jak byłyśmy, no to dziewczyny się tym jarały.
5: No dokładnie tak. Można powiedzieć, że to był główny mój motywator, żeby zacząć tańczyć. Tak to jest naprawdę, to jest prawda, że no jakby w tamtych
0: czasach... I chyba żonę na to wyrwałeś.
5: No to trzeba się żony spytać, ale możliwe.
0: Bo nasi słuchacze, niektórzy pewnie wiedzą, niektórzy pewnie nie wiedzą, że żona Marcina też jest członkinią radomskiego kolektywu i jest jedną z najstarszych big girl w Radomiu, w sensie no, jedną z pierwszych.
5: Dokładnie tak. Żona zaczęła tańczyć w 2007, więc no...
0: Randki taneczne?
5: No, można powiedzieć, że trening i po treningu wtedy była jakaś randka albo powrót z treningu, więc tak to tak...
0: A to tak sobie umyślił, najpierw ją zmęczył, a potem ją zapraszał na jedzenie.
5: No, w sumie tak.
0: To tak, miłość znaleziona na parkiecie, to dobra, no zacznijmy od tego tak. Dziewczyny, pierwszy motywator do tego, żeby zacząć tańczyć?
5: Nie da się ukryć, że to był jeden z głównych motywacji, ale ogólnie taka esencja hip-hopu wtedy była, bo na każdym osiedlu była ekipa, która tańczy, na Gołębiowie, na Michałowie, na Śródmieściu i tak dalej, więc na Ustroniu, na Południu, więc to też była taka motywacja, rywalizacja między sobą, między ekipami. Wtedy to ten hip-hop był taki, ja to nazywam taki mini Nowy Jork, czyli też były ekipy, też malowaliśmy graffiti, dzieliliśmy się też na osiedla w ten sposób, więc to też była taka rywalizacja wewnętrzna i to się podobała, taka zdrowa rywalizacja. I to było takie fajne motywacyjne, że jedna osoba coś potrafiła, więc ta druga też...
0: No właśnie, ale wy się uczyliście sami od siebie, to nie było szkół tanecznych, nie było zajęć, znaczy tak jak w przypadku Sylwii, która chodziła na jakieś dodatkowe zajęcia taneczne, wy typowo chłonęliście od siebie.
5: Tak, gdzieś jak pisałem kiedyś taki artykuł o naszej historii w ogóle kultury i tego tańca, to właśnie gdzieś tak naliczyłem, że było około setka tancerzy, która sama ćwiczyła. To jest dzisiaj po prostu niemożliwe, więc około setki tak w najlepszym momencie było. Oczywiście tych osób się więcej przewinęło, ale w takim jednym momencie można powiedzieć, że była setka osób, które tańczy breaka w jednym mieście. To jest bardzo dużo na taki niszowy taniec.
0: Mhm. A jak rodzice wtedy reagowali na właśnie ten twój taniec, bo mama nie bała się, że gdzieś tam Marcin rękę, nogę złamiesz, weź się lepiej za naukę, a nie jakieś fikołki tu robisz?
5: To znaczy, wtedy hip-hop były tak różnie postrzegane. Jedni się cieszyli, że tańczymy, a drudzy źle to oceniali. Hip-hop, nie wiem, może tak negatywnie bardziej. To też zależy, kto to reprezentował i co reprezentował, więc wtedy była po prostu niewiedza i teraz też jest wiedza, ale dla tych osób, które chcą się dowiedzieć.
0: Mhm. No ale jak mama reagowała, Marcin? Ja się pytam, jak reagowała mama?
5: Przychodziłem cały czas zdarty. Mówiła mi, że będę miał cały czas raka, bo cały czas byłem po prostu pobijany. I to była prawda, że cały czas byłem pobijany i teraz tylko mam mniejsze siniaki, ale...
0: No ale teraz mama jak patrzy, no to chyba jest dumna, tak? Mówi, tańczył na głowie i wytańczył.
5: No, chyba tak. Taką mam nadzieję, że jest mała dumna, bo był opór, jeśli chodzi o rodziców, po to co robisz i tak dalej, bo było to nieznane. Tak jednym słowem, było to nieznane i nie wiadomo, co z tego będzie, czy co będziesz z tego miał. No, tak jak rodzice patrzyli przyszłościowo bardziej. Ja bardzo myślałem tu i teraz i też miałem swoją ekipę, więc to mnie nakręcało i tak zostało.
0: Sylwia, tutaj Marcin mówi o tym, że nie chodził na dodatkowe zajęcia, nie było to potrzebne, była zajawka gdzieś na dworzu z chłopakami. Ty na te zajęcia chodziłaś, uczyłaś się różnych tańców i były też turnieje taneczne i przygotowania do tych turniejów tanecznych. To jakbyśmy mogli wspomnieć, bo to ja pamiętam te lata 90., te turnieje na przykład na Radomskim Amfiteatrze, otwartym jeszcze, te wymalowane włosy na żel, twarze, make-upy, świecące stroje, to był hit.
4: To był hit, tak. Wtedy stroje były dość ważne, stylizacja. No trochę to było też tak, bo w Radomiu dużo było szkół i tancerzy tańca towarzyskiego, więc trochę na wzór tego, jak to jest w tańcu towarzyskim, bo jednak te właśnie włosy na żel, no to jakby nie było, bierze się stąd. No i tak, fajne to były czasy. Amfiteatr, który organizował turnieje, też były międzyszkolne takie turnieje. Wtedy w ogóle wystarczało czasem to, takie międzyszkolne turnieje tańca. I pamiętam też były takie, ja podziwiałam wtedy, nasza też koleżanka ta Ewelina i jej starsza siostra na Mostirze tańczyły. I zawsze podziwiałam starsze koleżanki, chciałam tak jak one. No tak, fajne to były czasy, fajne wspomnienia.
0: Mhm. Marcin, twój pierwszy turniej taneczny. Jakie to były emocje, jakie to były wrażenia? No bo wchodzi taki, tak jak teraz się amerykańskie filmy ogląda, tak? Tu tańczą na ulicy czarnoskórzy, wchodzą na imprezę, tańczą, a potem są jakieś wielkie turnieje taneczne. To jak było u ciebie? Jakie to były emocje?
5: Emocje, no to do tej pory pamiętam. Pamiętam też, że to było gdzieś w jakimś domu kultury, gdzieś na Śląsku, w Obornikach Śląskich. O. Często to wspominam, bo to było w nawet mam dokładną datę, bo gdzieś to pisałem i to jest chyba luty 2004 rok. I naprawdę do tej pory pamiętam te osoby, które spotkałem, które do tej pory gdzieś tam tańczą, albo już byli bardzo długo na scenie, więc dla mnie to było mega przeżycie, ponieważ wydaje mi się, że jako pierwsi tak zaczęliśmy bardzo częściej jeździć po całej Polsce, więc były osoby, które gdzieś tam pojechały na zawody, ale my po prostu zrobiliśmy to systematycznie i z tego też byłem dumny, że zrobiliśmy taki chyba największy krok, jeśli chodzi o taki w tamtych czasach, że po prostu zaczęliśmy jeździć wszędzie, szkolić się. No tu gdzieś w Radomiu to było tak bardziej lokalnie, tak? To też był też poziom i tak dalej, ale my zrobiliśmy ten pierwszy ruch. Przynajmniej to jest jakby z mojej strony, ja to na to patrzę, tak? No i tak się pociągnęło dalej, tak, że tak powiem.
0: No i w pewnym momencie Sylwia powiedziała, zaczęła się interesować tańcem hip-hop. Założyliście grupę Radomski Kolektyw, bo to nie jest tylko hip-hop. Tu są różne style taneczne. Jesteście, można powiedzieć, taką mieszanką wszystkich w zasadzie styli ulicznych w Radomiu. To jakie jeszcze tutaj style reprezentują wasi przedstawiciele?
4: Tak, jak najbardziej. Zerknę sobie na ściągę. Więc tak, mamy walking. Patrycja reprezentuje walking. Walking jest to styl do muzyki disco z lat 70. Więc jest to też styl pochodzący z kultury homoseksualistów w Nowym Jorku czy w LA? Na pewno Stany. Nie powiem, tu już trzeba by było o więcej szczegółów Patrycję dopytać. Olaf reprezentuje popping. Co my jeszcze mamy? Madzia reprezentuje house. No i ja jeszcze też prowadzę zajęcia i uczę się Afro House i teraz coraz więcej różnych współczesnych tańców afrykańskich również.
0: Jak wy ogarniacie te wszystkie style, w sensie takim jak idziecie gdzieś, nie wiem, robicie walki uliczne, tak? I tak, tu jedna osoba wyskakuje z hip-hopem, tu jedna z breakdance'em, tu jest jakiś popping i tak dalej. Czy wy się od siebie też uczycie?
5: Wydaje mi się, że zawsze się uczymy, jeżeli się inspirujemy. A no ja tak naprawdę, jeśli chodzi o Radomski Kolektyw, to bardzo się zainspirowałem innymi stylami i wydaje mi się, że dużo lepiej tańczę niż kiedyś tańczyłem, patrząc na inny styl i po prostu dobrych tancerzy, których mamy.
0: Wpadki, śmieszne sytuacje na turniejach. Co takiego wspominacie? Nie wiem, pękły spodnie, coś się zabawnego stało, bo myślę, że w breakdance'ie takie rzeczy mogły mieć miejsce.
5: No jest parę takich.
0: No to dawaj, nasi słuchacze na pewno chętnie posłuchają.
5: Nie wiem, czy się nadaje na antenę. Naprawdę. Ciężko mi tak powiedzieć. No było takich dużo takich śmiesznych sytuacji gdzieś tańczenie bez buta i jeszcze poślizgnięcie się na skarpecie i jeszcze zdjęta skarpeta, więc no dużo, ciężko mi tak przypomnieć sobie, musiałbym sobie naprawdę.
0: Jakaś taka najgorsza wtopa, że było, zszedłeś ze sceny, o kurde, ale wiocha.
5: Oj, chyba taki nie miałem, nie.
0: Sylwia, jak było u ciebie?
4: Ja raz miałam taką wtopkę, kiedy miałam dość obcisły top. I mi po prostu pękł zamek z tyłu, ale na scenę szczęście szybka była reakcja, nikt nic nie zobaczył, ale było to dość mocno stresujące i w sumie chyba tyle, ale mam jedną sytuację fajną, nie moją, ale z koleżanką. Tańczyłyśmy na pokazie, gdzie była scena dość mała w Muzeum w Radomskiej i w trakcie tańca koleżanka wpadła w dziurę w scenie i zniknęła. Myślę, że to chyba była największa wtopa ze wszystkich.
0: A może to było zamierzone, wiesz, tak, koleżanka jest i nie ma, jest i nie ma.
4: Pojawia się i znika.
0: Na dzisiaj jesteście już dorosłymi ludźmi. Uczycie też dzieciaki tańczyć. Jest już, wygląda to zupełnie inaczej niż jeszcze te 20-30 lat temu. Teraz rodzice zaprowadzają dzieciaki na tańce. No właśnie, są też szkoły taneczne. Czy uważacie, że dzisiaj dzieciakom jest łatwiej niż wam było?
4: zdecydowanie łatwiej. Mają dostęp do możliwości, mają dostęp do wiedzy, mają wszystko na wyciągnięcie ręki. Bardzo, no to też zależy, jaki jest instruktor i do kogo się trafi, no bo jest, można różnie trafić, ale naprawdę są ogromne możliwości, również przez internet, social media. Ja jak pamiętam czasy nasze, jedyne skąd się uczyłam, to było MTV i Wade Robson i teledyski.
0: Potem dyskoteki w Maliszewie, białe rękawiczki.
4: Więc tak, no nie było możliwości, nie było internetu, żeby można było sprawdzić i wyszukać. A warsztaty, to ja dopiero na studiach pierwszy raz byłam na warsztatach i pamiętam, że to były organizowane raz do roku, raz na pół roku, jedne w Polsce i wszyscy się zjeżdżali. Pamiętam, jak Gurola takie fajne warsztaty organizował. Dziś dzieciaki mają u siebie w mieście, u siebie w szkole, przyjeżdżają za naprawdę przystępne pieniążki, internet, wszystko, jest tam źródło wiedzy, tutoriali, wiedzy, wideo, wywiadów, a jak i również można obejrzeć taniec różnych tancerzy i poznać tancerzy, więc jest to bardzo ogólnodostępne i dużo łatwiej jest dzieciom, ale myślę, że przez to nie korzystają. Niestety, tak jak nie ma tego,
0: jakby tej zajawki chyba dzisiaj brakuje.
5: No przede wszystkim jest też trudniej się wybić, tak przynajmniej w moim ocenie, bo jest poziom po prostu wyższy w każdego stylu i trzeba naprawdę sobie zapracować na to, żeby no, osiągnąć sobie jakiś cel. Więc to też dla dzieci nie jest łatwe, bo trzeba być... No wcześniej też nie było też tak łatwo, ale gdzieś przez, nie wiem, własną zajawkę byłeś w stanie zrobić no, coś konkretnego, osiągnąć jakiś cel. Nie mówię, że jakiś bardzo duży. A teraz no to samą zajawką przy dzisiejszej wiedzy jest naprawdę, nie jest łatwo, bo jest poziom po prostu duża konkurencja. To też zależy w jakim stylu, bo wydaje mi się, że w breakingu jakby nasze jakby 5 minut takie troszkę już chyba minęło, w sensie taki największy szczyt. Teraz powiedzmy idziemy w taką, że tak powiem, że mniej osób troszkę tańczy.
0: Może właśnie to jest szansa dla tych początkujących breakdance'owców.
5: Tak, tak, no jak najbardziej. Wydaje mi się, że zawsze jest szansa. Po prostu, wydaje mi się, po prostu jest większa konkurencja i trzeba się z nią zmierzyć. Bo raczej o to mi chodziło, że po prostu jest więcej tej konkurencji i to, że na przykład jesteś najlepszy w Radomiu, to nie znaczy, że jesteś powiedzmy super dobry, tak? Więc a kiedyś bardziej to wszystko było lokalnie, więc ta rywalizacja była taka na żywo, że tak powiem.
0: Ale teraz jest chyba zdrowiej i bezpieczniej dla dzieci.
5: No tak, na pewno, na pewno. Na pewno też wyjazdy i tak dalej, jest to wszystko lepiej zorganizowane, bo my się przemieszczaliśmy, ja się przemieszczałem, ja to 3 dni poświęcałem, żeby wystąpić na przykład 2 minuty, ponieważ pociągami się jeździło cały dzień, 24 i wracało się, bo nie było czasem pociągu w niedzielę, bo było późnym z nadranem, więc wracało się w poniedziałek. Żeby wystąpić w sobotę, to czasem się wyjeżdżało po południu w piątek i się wracało w poniedziałek. Tak było.
4: To ja bym chciała to też dodać, że mi się zdaje, że też bardzo zwracamy uwagę na to, na tą odpowiedzialność, więc my jak właśnie organizujemy, a też to jest nasz czas wolny, który organizujemy dlatego, żeby dzieci mogły się rozwijać, żeby mogły jak najwięcej doświadczenia zdobywać. No i już jak organizujemy im te wyjazdy, no to zawsze zwracamy uwagę na tą odpowiedzialność i na tą opiekę tych dzieci. A kiedyś się działo na własną rękę, więc tak myślę, że to bardziej młodzież sama sobie, tak jak było na samym początku. No i później wiadomo, to wszystko się rozwijało, ale tak, jak najbardziej jest teraz bardziej bezpiecznie. Organizatorzy też coraz większą uwagę przywiązują do uczestników. Kiedyś po prostu metodą prób i błędów wiele rzeczy się robiło, a teraz no, są zasady pewne i naprawdę jest bardzo na wysokim poziomie wszystko.
0: Z całą pewnością i z przekonaniem powiem to, co teraz powiem, że jesteście grupą tancerzy, która pochodzi z takiego undergroundu, niszową grupą tancerzy i wy odnoszę wrażenie, że dalej w tym undergroundzie jesteście, bo waszą grupę taneczną można spotkać tańczącą na ulicach Radomia, bo często w wakacje, w okresie letnim widać was na przykład na ulicy Żeromskiego. Dlaczego to robicie? Czy tęsknicie właśnie za tym, co już minęło?
4: To jest też taka chęć po prostu bycia razem w społeczności, pokazania się, zrobienia treningu, rozwoju, a najbardziej chyba jednoczenia siebie w naszym teamie i w naszej społeczności, bo jest dla nas też ważne, żeby budować tą społeczność i łączyć najmłodszych z najstarszymi. Ten wiek dla nas też nie ma znaczenia, a takie występy na ulicy też bardzo dużo nadają do charakteru. Rozwija się młodzież pod względem nie tyle że umiejętności, które też również, ale bardziej odwaga, poczucie wartości, no i wiele, wiele takich umiejętności właśnie jeśli chodzi tutaj o psychikę. Więc myślę, że to jest taki ważny aspekt, który jest dla nas po prostu też ważny, aby dzieci i młodzież się rozwijała.
5: No i przede wszystkim się też dzielimy tą energią, tak? Bo to też trenujemy, żeby pokazać, więc też fajnie jest zobaczyć tancerza, który tańczy na żywo, na przykład breaka. Inaczej to wygląda, nie wiem, na social mediach, czyli w internecie, a inaczej na żywo. Wtedy naprawdę inaczej się to postrzega, tak? Tak samo jak się ogląda filmik, jak ktoś tańczy, a ktoś tańczy na żywo. No tego się nie da, że tak powiem, nie wiem, zamienić. Nie?
4: To ja jeszcze dodam, odnośnie tej energii, którą Marcin wspomniał. Energia jest cudowna w naszym mieście. Powiem szczerze, tak jak tańczyliśmy...
0: No właśnie, bo chciałam zapytać o to, jak reagują mieszkańcy Radomia.
4: Tak, mieszkańcy Radomia dają cudowną energię, wspierają nas,

0: problem. No i bardzo też dziękujemy tutaj władzom. Nie tylko obecnym, ale wszystkim.
1: Dzisiaj jesteście już dorośli, ale ta zajawka dalej w was żyje i dalej w was jest. Dzielicie się tym, tak jak mówicie, nie tylko z najmłodszymi, z dzieciakami, ale również ze starszymi, z mieszkańcami Radomia. Ale ja chciałam was zapytać, za czym wy tęsknicie, jeśli chodzi o taniec, który był kiedyś? Czego wam dzisiaj najbardziej brakuje?
2: Dla mnie spontaniczności i tego luzu takiego, że po prostu się wychodziło i po prostu się też tańczyło i spędzało czas, że to było takie po prostu spędzanie czasu razem. Taniec plus bycie z ludźmi. To chyba taka spontaniczność dzisiaj, kiedy jesteśmy dorośli i mamy dużo odpowiedzialności. Ciężko musimy się umawiać, zgadywać, robić grafiki, żeby się spotkać, żeby razem zrobić trening. Kiedyś po prostu ta beztroska i spontaniczność była.
0: No, dokładnie tak, potwierdzam. I też taka rywalizacja, gdy spędzamy, nie wiem, cały tydzień na macie, tak, i jedziemy na zawody gdzieś, nie wiem, zobaczyć inne miasto, to jest też taka wielka przygoda była dla nas, osób, które były młode. To za tym ja tęsknię, tak, że jechaliśmy do jakiegoś miasta, którego nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy jak wrócić, nie wiedzieliśmy jak dojechać. Często się spóźnialiśmy, czasem było tak, że nie dotarliśmy, bo po prostu nie było połączenia, a teraz to jest z tym po prostu...
1: Teraz odpalasz telefon i masz wszystko, tak? Lokalizację?
0: Więc to też było takie przeżycie dla, no, takie życiowe, tak? Żeby sobie poradzić z tym problemem.
1: I dlatego też Marcin w Radomiu odpalił turniej Radomskie Dwójki, tak? Bo żeby nie jechać za daleko.
0: Tak, no w sumie tak, tak. Tak, dokładnie tak, bo no, całe życie gdzieś jeżdżę i też po świecie troszkę zwiedziłem, ale w Polsce no to już wszędzie byłem. Ten taniec mnie gdzieś tam w każdym chyba mieście, większym byłem, mniejszym, w każdym regionie. Więc no tak, zawsze to było moje marzenie, bo zawsze gdzieś myślałem, że jesteśmy, ja sobie tak myślałem, że jesteśmy gorsi i tak dalej, że tu się nic nie dzieje. Też dużo osób przestawało tańczyć, tak, tańczyło okresowo. No i tak, no i stworzyłem no taką imprezę, która w sumie jest najstarszą w Polsce.
1: To może o historii tej imprezy. Co to były za turnieje? Kto przyjeżdżał do Radomia? Skąd pomysł właśnie? No pomysł tak, no dobra, no żeby nie jeździć za daleko, potańczyć u siebie.
0: To było za czasów chyba 2004 czy 2003. Zaczęliśmy pierwsze jako ekipa, jako Lumbago, tworzyć jakieś turnieje w Domu Kultury Dalin. Gdzieś tam moja ekipa już przestawała część tańczyć i gdzieś została taka najsilniejsza garstka osób i stwierdziliśmy, że ciągniemy to dalej, jedziemy z tym, rozwijamy to.
1: No. Ale był jakiś opór w mieście, w Domu Kultury, jak poszliście, no wchodzą, ja sobie wyobrażam, to wchodzą takie chłopaczki w szerokich spodniach, w za dużych t-shirtach i mówią, no panie dyrektorze, chcielibyśmy zrobić turniej.
0: To znaczy mój kolega sympatyczny Leny, który był takim organizatorem wtedy bardzo, bardzo mnie inspirował, bo prowadził imprezy, nie bał się takich rzeczy, prowadził imprezy, też poszedł do, nie wiem, Domu Kultury, spytał się, czy możemy coś takiego. My chyba byliśmy wtedy jeszcze za cieńcy na tacy, więc są takie osoby, które wtedy, no pewnie mało osób pamięta, ale na przykład Karol, czyli mój kolega Leny wtedy bardzo, bardzo to inwestował, nie wiem jak to nazwać, bardzo był prekursorem tego, żeby coś organizować. No i troszkę jak on przestał, gdzieś wyjechał do Stanów, to przejąłem to, że tak powiem. I tak zostało.
1: Chciałam was jeszcze zapytać o wasze plany na przyszłość. Co dalej? Nie chcę wam wypominać wieku, no ale jesteście coraz starsi. No i tak 40, 50, 60 dalej będzie ten taniec?
2: Ja myślę, że tak. My będziemy tymi dziadkami z filmików, które można obczajać na Instagramie, które będą wiecznie tańczyć. Tak, dla mnie taniec jest sposobem takim, taką terapią. Przez taniec dużo uwalniam emocji, więc dla mnie taniec jest po prostu na całe życie. Myślę, że na pewno z czasem będzie coraz mniej tych treningów i coraz mniej grup. Już jest tak, że coraz mniej grup prowadzimy. Więc myślę, że to naturalnie, ale zawsze w jakiejś tam formie będzie nam towarzyszył. No i mamy nadzieję i też po to wkładamy dużo swojego zaangażowania i budujemy kolejne pokolenia, żeby kolejne pokolenia to kontynuowały, żeby ciągnęły to, co my tworzymy, to żeby oni mogli dać.

0: coś się wykazywać.
1: A ja tak spojrzałam na Marcina i tak sobie wyobraziłam taki 60-letni Marcin tańczący na głowę.
2: Nie, ja sobie cały czas gdzieś tam wyobrażam, chociaż kontuzje mi bardzo często przeszkadzają. Teraz gdzieś dopiero startowałem w tamtym roku, w lato na Słowacji i teraz mam startować za tydzień, ale też jakby w takiej konkurencji, gdzie się tańczy tylko na górze, że tak powiem, dla osób, które nie są związane jakby z tym tańcem, więc no tak, no kontuzje są dosyć takie mikrourazy, które mi przeszkadzają jakby w tym, żeby to w miarę dalej na pewnym dobrym poziomie utrzymywać, ale cały czas staram się. Cały czas mam w głowie zawody, cały czas chcę się rozwoju. Przede wszystkim rozwoju, może nie zawodów, ale chciałem jeszcze parę krajów zwiedzić tanecznie, że tak powiem.
0: U nas to też jest tak, że to jest nasz lifestyle, czyli czasem nawet mniej tego treningu i wiadomo, w pewnym momencie ten poziom jest też inny, chociaż ja tutaj powiem, że Marcin mimo swoich lat reprezentuje...
1: Nie wypominając!
0: Mega wypasiony poziom i on tyle, co trenuje dla mnie, to jest zawsze ja szacun, podziwiam, bo bardzo dużo trenuje i bardzo dużo poświęca.
1: No ale jak on w domu ma żonę, która tańczy, on tańczy tutaj, ja nie wiem, żona ci tanecznym krokiem obiad podaje?
2: No, ale szczerze mówiąc, to w domu jest mało tańca, w sensie kiedyś było mało, teraz jest więcej, bo mamy dzieci i rzeczywiście dzieci może jeszcze nie trenują, chciałbym, żeby trenowały, ale nie zmuszamy, ale dzieci bardzo lubią muzykę i też no, ja często więcej tańczę, dużo więcej w domu niż kiedyś, bo po prostu w domu już chciałem odpocząć, bo dużo tych treningów, a teraz jest troszkę inaczej, troszkę mniej trenuję, a trochę gdzieś mam w głowie jutro trening na 15-20 minut w domu przed lustrem, więc no, wracam troszkę do samego początku.
0: Bo to też jest inaczej, czasem z naszej perspektywy inaczej jest trening, a inaczej jest po prostu tańczenie, bo zrobienie treningu to jest konkretny trening i tak jakby jakiś tam cel i progresowanie, a po prostu taniec dla nas też jest po prostu takim normalną rzeczą, że po prostu włączamy muzę, ruszamy się do tej muzyki, jesteśmy gdzieś na wydarzeniu, ze znajomymi tańczymy, po prostu śpiewamy, tańczymy, bujamy się, wymieniamy się, więc to też, i właśnie o to chodzi, że ten lifestyle, że dla nas, ja uwielbiam, na przykład zawsze mnie mega napełniają i dają taką dużego takiego kopniaka, wyjazdy, gdzie jadę gdzieś na duży event, niekoniecznie muszę startować w zawodach, niekoniecznie muszę brać udział w warsztatach, ale jestem pomiędzy tancerzami.
1: Trafiam do tego miasta?
0: Trafiam do tego miasta, co powinno być. Jestem między tancerzami, którzy mnie inspirują i samo bycie, obcowanie, imprezowanie. Dla mnie właśnie w ogóle imprezowanie też jest jednym z elementów tej kultury, więc to jest dla mnie super, bo to jest wymianka, radość, po prostu bycia ze sobą.
1: To ja wam życzę jak największych sukcesów. Wiek to tylko liczba, więc nie będziemy patrzeć na ten wiek. Obyście jak najdłużej tańczyli, żebyście swoim tańcem jak najwięcej radości sprawiali mieszkańcom Radomia. No i pytanie, kiedy będzie można was zobaczyć na ulicach naszego miasta?
0: Na ulicach, zaraz tu Marcin powie, ale też będziemy mieć w prezydium takie zakończenie, czyli też w samym centrum naszego Radomia 15 czerwca, więc to też będzie takie nasze pierwsze wystąpienie, takie bardziej uroczyste. A na ulicach? Tutaj...
2: No tak, gdzieś tam w tamtym roku mało nas było widać, ale w tym roku jakby jest taki plan. Tak, odpalamy wrotki. Jakieś...
0: Zjeżdżamy z butów.
2: Tak, no też. Też gdzieś mieliśmy przesyt może tego, ale czuję teraz głód, żeby pokazać też. Zajarali się po prostu na taniec, tak? Bo to też jest inna forma prezentacji i tańczenia, bawienia.
0: Tak, a to jest taka forma, która mega motywuje i buduje młodzież. Pamiętam, jak pierwszy raz zrobiliśmy na obozie streeta, to ta młodzież w Zakopanem, to ta młodzież i dzieci, oni chcieli cały czas streetować, oni byli głodni, więc to był taki ich motywator, więc myślę, że...
1: No właśnie, jeszcze tak o tym streecie pomyślałam, ja cię, Marcin, nie zapytałam, czy właśnie jak wyjeździliście na te turnieje, to też takie streety były, kurczę, tu zabrakło kasy i w ogóle, no to co, jokejka, tańczymy, może coś się trafi.
2: Tak, no często było, chociaż no, dużo moich znajomych, którzy bardziej się tym zajmowali, to rzeczywiście bardzo dużo czasu poświęcali i też można było się z tego utrzymać i nadal w sumie można, jeżeli ktoś potrafi i dobrze to ma zorganizowane. No ja na pewno troszkę występowałem, ale nie czuję się na tyle, że jestem guru w tym. Więc tak, było tego sporo. Po prostu też to było spontanicznie. I tak jak Sylwia wspominała, że po prostu to był spontan i też spontanicznie. Ja pamiętam, jak byliśmy w Nowym Jorku i zrobiliśmy na Times Square Streeta i zaczęliśmy tańczyć i ludzie nam rzucali. I nie wiedzieliśmy, czy zaraz nas policja zgarnie, czy nie. Więc no, tak jesteśmy i też życzyłbym naszej ekipie, żebyśmy mieli częściej takich właśnie tripów.
0: A ja jeszcze dodam, tak, ten trip był niesamowity, bo w ogóle byliśmy z dużą częścią naszej ekipy w Nowym Jorku. To była taka i w Los Angeles, to była nasza taka podróż ekipowa życia i w ogóle było dużo, dużo tańca, więc to mega piękne wspomnienia. A ja bym chciała jeszcze zaznaczyć odnośnie streetów, że streety bardziej wywodzą się z tańca breaking i bardziej b-boys i b-girls tańczą na ulicy, no bo wiadomo, breaking jest bardzo mocno efektowny. No i to jest tak bardziej z tej kultury się tutaj wywodzi. Sami tancerze innych stylów bardzo rzadko robią streety, a chciałabym zaznaczyć, że właśnie u nas w Radomiu jest to, że mamy to All Styles i że reprezentujemy wiele różnych stylów i tak myślę, wydaje, że tym jesteśmy też trochę unikatowi, oryginalni.
1: Radom tańcem stoi, radomianie czekają na występy uliczne grupy Radomski Kolektyw. To ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że spotkamy się nie tylko na turniejach tanecznych, ale właśnie na ulicach Radomia. Dziękuję Wam pięknie za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Z FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96. Z FM Radom. Radom. Radom. Z FM Radom. Radom. Rozrywka z Vox FM Radom. Radom.
4: Anna Badowska, zapraszam. Jak od stylistki mody i prowadzącej bloga stała się znawcą ciuchów vintage i królową lumpeksów. Ze mną w studiu Daria Kwaczyńska, która od 20 lat inspiruje mieszkanki Radomia i nie tylko do zabawy modą. Z tego co wiem, zaczynała od spodni z krokiem w kolanach i za mocnego fluidu. Chcecie posłuchać więcej, jak zmieniła się moda i czy kupując ciuchy w lumpie, nabawimy się świeżba. Ciekawi? Zapraszam.
5: No tutaj na terenie miasta jesteś znana właśnie z tych stylówek, jesteś znana z mody, z różnych stylizacji. Kiedy się to zaczęło?
6: Zaczęło się to tak naprawdę, jak miałam około 20 lat, czyli 20 lat temu. Czyli bardzo, bardzo
5: czyli
6: dawno.
5: Czyli masz parę lat doświadczenia.
6: No tak, powiedzmy, że troszkę mam doświadczenia, więc tak to się zaczęło i to się zaczęło po wyjeździe do pracy do Anglii. Przyjechałam z Anglii, miałam troszeczkę ciuchów, zobaczyłam, że w Anglii jest coś takiego jak blogi modowe i stwierdziłam, że ja też tak chcę.
5: No i co? I zaczęłaś to robić.
6: Tak,
5: czyli
6: i zaczęłam
5: to
6: robić.
5: Czyli tam się zainspirowałaś.
6: Zainspirowałam się, troszkę pieniążków zarobiłam i kupiłam tam jakieś fajne ubrania, bo wtedy nie było jeszcze tak galerii, nie było sklepów internetowych, więc miałam coś innego, fajnego i stwierdziłam, że no, chciałabym pójść w tym kierunku. I tak się zaczęło.
5: No ale jak byłaś mała, w domu, rodzice i tak dalej, co miałaś gdzieś jakieś takie, że tak powiem, predyspozycje albo jakieś takie zainteresowanie?
6: Zainteresowanie modą miałam od zawsze. Ja bardzo wcześnie zaczęłam jakby rysować. I pierwsze, co rysowałam, to zawsze rysowałam jakieś modelki, jakieś suknie, jakieś stylizacje. I myślę, że to się od tego zaczęło. Zawsze się jakoś tak interesowałam tymi ubraniami. Pamiętam, że jak jeszcze tak miałam, nie wiem, około 10 lat, to weszła telewizja Fashion TV. Wtedy nie było dużo programów i byłam zafascynowana. Oglądałam każdy pokaz, który tam był, te modelki. No i myślę, że takiego jakiegoś bakcyla miałam zawsze. Chociaż w rodzinie oczywiście nikt się za bardzo tym nie interesował. Nie miałam jakiegoś wzorca, autorytetu w tym. Więc no chyba ta po prostu mass media, to co wtedy się rozwijało, bardzo mnie to zainteresowało i tak to wsiąkłam.
5: Ale nie wzbudzałaś na przykład, tak jak mówisz tutaj, otoczenie rodzina, generalnie gdzieś tam nie było tej smykałki, nie wzbudzałaś takiego dzikiego zainteresowania rodziny?
6: Myślę, że nie. Myślę, że każdy to jakoś akceptował, chociaż moja babcia jest taka bardzo stylowa i jakby zawsze się fajnie ubierała. Nie wiem, nikt jakby tego nie hajtował i było to jakieś takie naturalne. Nigdy nie słyszałam niczego negatywnego w tym kierunku, tylko zawsze było spoko, fajnie, interesujesz się tym, rysuj, pokazuj i zawsze jakoś tak w tym kierunku szłam i było spoko.
5: I poszłaś.
6: I poszłam.
5: I poszłaś.
6: I poszłam.
5: Czyli najpierw trzeba było wyjechać trochę na zachód, zobaczyć, co tam się dzieje, bo w Radomiu co, moda nie funkcjonowała?
6: Nie, no oczywiście, że funkcjonowała. Za moich czasów to była bardzo mocny podział na subkultury i to wtedy się wyrażało właśnie ubiorem, tak? Więc ta moda była zawsze jakiś ten styl jakby był, który przynależał do danej subkultury, więc jakby to było bardzo też mocno związane jakby z moimi młodymi latami. Każdy robił, co mógł i wtedy każdy był bardzo kreatywny, bo nie było tego tak na wyciągnięcie ręki. Więc jak najbardziej, no była ta moda, ja tak uważam.
5: A co to znaczy ta kreatywność? Bo nie było tego na wyciągnięcie ręki. To znaczy, że co? Że kombinowałaś, żeby te stroje swoje stworzyć? Tak. Mówisz o subkulturach. Co wtedy funkcjonowało w mieście?
6: No, subkultura była o subkultura hip-hopowa, tak? Mhm. Czyli wiadomo, to były szersze spodnie, bluzy, ale to tak nie można było tego nosić, bo ci się to podobało, tylko trzeba było coś robić w tym kierunku, nie wiem, tańczyć breaka, czy...
5: I co, tańczyłaś breaka?
6: No coś tam tańczyłam, coś jakieś rysowałam, no ja byłam tak uzdolniona artystycznie, więc sobie jakieś tam, powiedzmy, rysowałam graffiti, nie malowałam, tylko rysowałam w zeszytach, jakby, no, w tym kierunku bardziej artystycznym. No była oczywiście subkultura metalowa, tak, czyli...
5: Na czarno,
6: tak, ale to w ogóle te subkultury się bardzo ze sobą jakby kolegowały, to nie było jakiejś, nie wiem, agresji. No i była taka subkultura dresowa, można powiedzieć, która w tym momencie chyba jest nazywana drillowcami. No i myślę, że te trzy subkultury były takie najbardziej jakby wyraziste i najbardziej funkcjonowały za moich czasów.
5: No i jak ty się odnajdywałaś w tych trzech różnych stylach?
6: Ja się odnajdywałam najbardziej właśnie w tej hip-hopowej subkulturze, tak? Ja swego czasu...
5: Czyli nosiłaś takie gacie z krokiem?
6: Tak, szerokie bluzy, bo miałam bardzo krótkie włosy, troszkę przypominałam chłopaka. Generalnie rysowałam jakieś plakaty, wtedy były pierwsze jakieś koncerty hip-hopowe w Radomiu. Ja poznałam organizatorów i wtedy jakby na większość tych imprez jakby ja rysowałam, projektowałam te plakaty. No i tak to jakoś poszło w tym kierunku.
5: To fajnie,
6: bo też
5: tak
6: słuchałam
5: naprawdę
6: tego hip-hopu, podobało mi się i do dzisiaj w sumie trochę mam z tego.
5: Z tej smykawki hip-hopowej, ale radomski hip-hop też funkcjonuje.
6: Funkcjonuje oczywiście. Pamiętam te początki nawet troszeczkę.
5: No to jakie zespoły generalnie radomskie cię wtedy napędzały do tego?
6: Napędzały, no to myślę, że wtedy pierwsze skrzypce takie były najbardziej popularne, czyli USPM. Mhm. To był Kocji. Chyba do dzisiaj nawet gdzieś coś nagrywa i to tak w sumie najbardziej pamiętam.
5: Mhm. Wiesz, to jest, słuchacze tego nie widzą, tak? Ale my tu możemy trochę opisać. Jesteś taką małą filigranową dziewczynką, tak naprawdę. Małą filigranową kobietą. Ile masz wzrostu?
6: 1,58 m.
5: 1,58 m.
6: Tak jest.
5: Dosyć znaczny wzrost. Jak sobie myślę o tych takich gaciach hip-hopowych, typu krok w kolanach, o tych szerokich bluzach, to jak ty to łączyłaś, że ty czułaś się w tym dobrze?
6: Wiesz co, ja wtedy nie myślałam, żebym ja się w tym dobrze czuła. Ja nie myślałam wtedy o proporcjach, tak? Mhm. To w ogóle były, wiesz, inne czasy. To był czas eksperymentowania, jakby właśnie dążenia do tej subkultury, wyglądania tak jak, nie wiem, widziałam gdzieś Missy Elliot w teledysku na MTV. Ja chciałam po prostu tak wyglądać i wtedy nie było analizowania, czy ja wyglądam grubo, chudo, czy wyglądam na skróconą, czy podwyższoną. To po prostu był ten styl i trzeba było tak wyglądać i jakby później przyszedł czas na jakieś tam analizowanie sylwetki, w czym się dobrze czuję i tak dalej, i tak dalej. Na początku to wiadomo, każdy przychodzi ten etap eksperymentowania, uważam, że to jest fajne. No i tak miało być.
5: I
6: tak
5: to jest
6: było.
5: Potrzebne?
6: Myślę, że to jest potrzebne. Jak ja tutaj widzę jakieś naprawdę młode dziewczyny, które gdzieś jadą do liceum poubierane jakoś tak po prostu bardzo wyraziście, niekoniecznie może im to pasuje, ale ja uważam, że to jest super, bo potem to też daje jakieś takie spojrzenie z lotu ptaka i to spróbowałam, tamtego spróbowałam i wiem już, co do mnie pasuje, a co nie. I uważam, że to jest fajne, bo to też pokazuje, że ktoś jest odważny i kreatywny.
5: No i to jest chyba ważne w modzie, co? Być tym odważnym i kreatywnym.
6: Tak, oczywiście, że
5: bo można wzbudzać różne, że tak powiem, opinie, różną obserwację.
6: Tak, oczywiście, że tak, można. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach to już nie jest problem. Jesteśmy już bardzo tolerancyjnie przyzwyczajeni do różnych stylów, do różnych wyglądów i nie jest już jakieś to bardzo wzbudzająca kontrowersja.
5: Wyjechałaś, mówiłaś, że wyjechałaś do Anglii, tam się zmieniła perspektywa, czyli co, te szerokie gacie, że tak powiem,
6: nie,
5: kolokwialnie to... zmieniły się na inne stylówy?
6: Tak, tam się szerokie gacie zmieniły na inne stylówy. No tam po prostu miałam dostęp do jakichś takich ubrań zupełnie innych. Było dużo tych sklepów angielskich, tak nie będę wymawiała nazw, których tutaj nie było, więc zobaczyłam, że no tam troszeczkę wtedy, oczywiście wtedy, na tamte czasy, oni troszeczkę wyprzedzali Polskę. No teraz to już wiadomo, że tak nie jest, więc jakby zobaczyłam, że no, są jakieś inne możliwości, są jakieś inne style, bardzo mi się to spodobało, no i tak.
5: Ale myślisz, że co, że wtedy generalnie poczułaś coś takiego, że można te style mieszać, że można troszeczkę generalnie zrobić czegoś innego i coś innego pokazać.
6: Tak, ja wtedy jakby też zaczęłam już eksperymentować. Nie tylko zakładałam jakieś tam hip-hopowe, szerokie rzeczy, tylko już zaczęłam po prostu jakby szukać własnego stylu i eksperymentować z ciuchami. I jakby, nie wiem, też odkryłam, że jestem dziewczyną na przykład, że mogę nosić spódnicę.
4: Do tej pory nie widziałam.
6: Nie, no do tej pory to jakoś tak byłam z daleka od tego, więc tak, zaczęłam po prostu już troszeczkę inny etap w życiu, inny etap w stylu.
4: No i wróciłaś do Polski i założyłaś tutaj bloga.
6: Tak, założyłam.
4: Ten blog po dzień dzisiejszy działa.
6: Działa, ale ja już go nie prowadzę, on już jest jakby jest, ale...
4: Jest takim archiwum.
6: Jest niezaktualizowany, bardziej skupiłam się na Instagramie, na YouTubie czy na TikToku. Jakby w tym kierunku już myślę, że blogi odeszły do lamusa, już tak jak, nie wiem, słuchacze nas słuchają, czy niech sobie zadadzą pytanie, czy wchodzą do kogoś na bloga, czy raczej na Instagram, tak? Wydaje mi się, że raczej te media społecznościowe.
4: No to jest taki czas, nie? To jest
6: tak, czas, już blogi odeszły, już tam po prostu statystyki są martwe, więc raczej nikt tam nie wchodzi.
4: No ale generalnie masz takie archiwum, bo tam można sobie wejść, można tam sobie zajrzeć, można sobie trochę poprzeglądać. Tak. Na tamten czas generalnie stworzenie takiego bloga, no gdzie nie ukrywajmy, te czasy były troszeczkę inne, ten dostęp do internetu też był inny, więc trafienie do jakiejś szerszej publiczności też nie było łatwe.
6: A wydaje mi się wbrew pozorom, że było o wiele łatwiejsze niż dzisiaj.
4: Tak?
6: Tak.
4: A to co, dzisiaj myślisz, że osoby oglądające i gdzieś tam buszujące w mediach społecznościowych są nasycone? Trudniej jest?
6: Nasycone trudniej jest. Myślę, że bardzo dużo osób też próbuje założyć swoje jakby kanały, tak? Swój content promować, więc jest trudno. Wtedy naprawdę tych blogerek 20 może było na całą Polskę, więc wtedy też jakby umówmy się, nie każdy miał telefon z aparatem. Jak był ten aparat, no to nie robił fajnych zdjęć. Ja wtedy musiałam zainwestować w lustrzankę, która była dużym kosztem dla mnie, bardzo dużym, więc to też trzeba było mieć jakieś dobre zdjęcia. Nie było to tak jak teraz, że robimy telefon, tylko to była lustrzanka. Miałam oryginalnego Photoshopa nawet.
4: Zabawa.
6: Tak, trzeba było wszystko obrabiać, więc to już nie było tak szybko, że robimy zdjęcie już w telefonie, mamy jakąś aplikację, gdzieś nam obrabia te zdjęcia i pyk, wrzucamy, tylko to trzeba było zrobić, trzeba było kartę pamięci do komputera, trzeba było je obrobić, tak, trzeba było jakiś tekst fajny napisać, tych zdjęć się dodawało no, od 5 do 10, to nie było tak jak teraz bardzo szybko, więc to już wymagało więcej czasu, więc ta bariera wejścia do tego bloga nie była taka łatwa jak dzisiaj, no trzeba było też te stylizacje jakieś robić, tak? Tak, trzeba było mieć jakiś pomysł na to i no trzeba było mieć jakiś swój styl, żeby się też wybić, tak? Czyli to była jakość, styl, no trzeba byłoby też być konsekwentnym, dodawać regularnie te posty, więc wbrew pozorom to nie było takie łatwe, jak znaczy nie było to takie trudne, żeby jakby przebić się jak teraz. O,
4: Wtedy miałaś jakby mniejsze pole, jeśli chodzi o klientelę, tak? Czyli odbiorców, czyli mogłaś się tutaj wbić szybciej, ale trudności były z wydaniem takiego
6: postu. Trudności było tak. No bo trzeba było zrobić dobrej jakości zdjęcia wtedy, tak? Trzeba było je obrobić, trzeba było je zgrać na komputer, trzeba było napisać tego posta, dodać tego posta, wgrać te zdjęcia. To wszystko było dłużej, no bo wiadomo, inaczej internet chodził. Także taki post, żeby zrobić to, myślę, że tak w sumie złączyć, no to mogłoby być 24 godziny, tak? Żeby po prostu stworzyć jeden post. Tak.
4: Jeden post.
6: No bo to stylizacja, tak? Zdjęcia, obróbka, napisać, tak?
4: Dzisiaj się to robi w 5 minut.
6: Tak jest, tak
4: dzisiaj
6: jest.
4: Dzisiaj się to robi w 5 minut.
6: Dzisiaj się to robi w 5 minut.
4: Ale słuchaj, zostańmy przy tym blogu, bo to jest całkowicie taka dla mnie też bardzo fajna historia, bo z tego bloga i z tego, co tam się wydarzało, wykreowało się też dużo więcej rzeczy. Twoje zdjęcia, twoje stylizacje wylądowały też i w magazynach światowej klasy, nie ukrywajmy tego, tak? Były pokazywane w różnych częściach świata, także i tutaj w kraju i lokalnie. Więc jednak osiągnęłaś ten sukces.
6: Jakiś sukces na pewno, tak. To bardzo miło wspominam. Jakieś tak, oczywiście zagraniczne magazyny pisały do mnie, publikowały moje zdjęcia w jakieś tam, nie wiem, najnowsze trendy. Wtedy to też tak było, że to było też ciekawe, bo jakby, no wtedy właśnie trendy były kreowane na blogach, tak?
4: Tak, tak.
6: Jakby blogerki były te pierwsze, które pokazywały, co będzie modne. Niekoniecznie ktoś tam oglądał wybiegi. Tak. Teraz jest troszeczkę inaczej.
4: No bo mówimy o takiej modzie miejskiej, takiej modzie ulicznej, tak? Takiej zwykłej, użytkowej.
6: Więc wtedy jakby była moda na to, jakby te blogerki były jakieś takie świeże, fajne. No i tak, no i wbiłam się w ten czas i było fajnie, no nie powiem, że nie.
4: A jak ja sobie, wiesz co, przeglądałam, przygotowując się tutaj do rozmowy z tobą, przeglądałam sobie tego twojego bloga, czyli te archiwalne zdjęcia, wszystkie tych twoich stylówek, one były naprawdę ciekawe.
6: No dziękuję. No dzisiaj patrzę na to, myślę, że tak, ale myślę, że kto nie popełnia błędów, to znaczy, że nic nie robi. To też było tak, że ja też pod tego bloga eksperymentowałam. zaprezentowałam, tak? Bo tak. Pewnie gdybym tego bloga nie prowadziła, to bym pewnie nie brała, bo ja zawsze tak chciałam pokazywać coś nowego, coś było modnego, coś to ja tak chciałam,
5: znaczy, więc... były to takie stylówki, w których zawsze czułaś się okej, czy to były takie stylówki, oj, chyba troszeczkę przesadzam?
6: Zawsze czułam się okej, chociaż w różnych etapach na pewno miałam przeróżne inspiracje, tak?
5: Tak.
6: Więc no teraz jak patrzę z perspektywy czasu, no to wiadomo, że mi się chce śmiać. No ale wtedy była taka moda, ja chciałam to pokazywać, ale to były też zgodne ze mną, to nie było tak, że ja się przebierałam. Mhm. No ale wiadomo, no teraz każdy myśli, że jak tam spojrzy 10-15 lat temu na swój styl, tak, to niekoniecznie by się tak dzisiaj ubrał, ale myślę, że to jest fajna część przygody i w ogóle część poznawania tej mody od podstaw. Ja też zakładałam różne kroje, więc wiedziałam, co jest okej, co nie okej leży i tak dalej, tak? Więc
5: uczyłaś się.
6: Uczyłam się na sobie też, jak najbardziej.
5: Ale czy uczyłaś się też sama, czy uczyłaś się na przykład gdzieś z kimś? Czy ktoś cię gdzieś jeszcze inspirował? Ktoś ci na przykład tłumaczył, co warto by było dobrać, jaki kolor, jaki kształt, jaką formę tej odzieży i tak dalej.
6: Myślę, że eksperymentowałam na sobie. Ja bardzo dużo też wtedy jakby książek kupowałam o modzie, oglądałam tych programów, tam Trini i Suzana, oczywiście pana Tomasza Jacykowa. Ja po prostu to wszystko jakby chłonęłam, kupowałam te książki, czytałam. Taką miałam jakby teorię, ale no mody się nie da tak nauczyć w teorii. To trzeba jednak w praktyce, tak?
5: To trzeba poczuć?
6: To trzeba poczuć. No wiadomo, że pewnych rzeczy się da nauczyć jak teorii, jak wszystkiego.
5: Tak.
6: Ale wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie tą pasję i właśnie no praktyka i to jest chyba jedyny klucz. No jeżeli się to lubi, praktykuje, no to nie ma bata, żeby nie wyszło.
5: No widzę, no ty praktykowałaś, praktykujesz to, tak, już powiedziałyśmy, sporoletnim doświadczeniem, dosyć długim doświadczeniem. Te zdjęcia, no polecamy tam zajrzeć, bo to jest ciekawe zobaczyć też, jak ta moda się zmienia.
6: Teraz moda wraca na początek lat 2000 i mam tam chyba 2006, więc jak chcecie wiedzieć, co jest modne, zajrzyjcie na pierwsze moje posty, to w sumie dużo rzeczy, trendów się teraz powtarza.
5: Zostawiłaś ciuchy z tamtego okresu?
6: Nie.
5: Ach, szkoda,
6: nie,
5: co?
6: Nie, nie. To ja bym po prostu miejsca nie miała, ja bym musiała mieć od podłogi do sufitu po prostu kartony z ubraniami. Nie ma takiej możliwości.
5: Mhm. Te zdjęcia, które też robiłaś, one tutaj często były umiejscowione na terenie naszego miasta, w różnych ciekawych też miejscach. Czy dobierałaś je właśnie w jakiś taki sposób konkretny? Czy dobierałaś je, żeby pokazać na przykład jakąś fajną część naszego miasta, trochę też promować ten Radom?
6: Ja zawsze się starałam, te miejscówki nie były przypadkowe i zawsze, to jeszcze powiem, że to mój mąż od początku mi robił zdjęcia, biedny, po prostu tyle lat z tą lustrzanką chodził i ja zawsze wybierałam te miejsca, to nie były przypadkowe i zawsze chciałam właśnie pokazać jakieś fajne miejsca w Radomiu.
5: Mhm.
6: Więc tak, to też te miejscówki były jakby wybierane i potem pamiętam, że miałam bardzo dużo pytań właśnie ludzi z Radomia, czy jakichś fotografów, gdzie te miejscówki.
5: Mhm. No, może trochę opowiedzmy o nich, gdzie te miejscówki były, bo były bardzo różne miejsca.
6: Miejsca, no przeważnie gdzieś w centrum Radomia, tak? Przy jakichś kamienicach, potem jak się wybudowało to Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Radomiu, no to też tam robiłam przy ścianach, bo to było bardzo fajne. Gdzieś w parku, w Leśniczówce i zawsze oczywiście wybierałam przeważnie na zachodzie słońca, bo wtedy było najlepsze światło. No ale generalnie gdzieś chodziliśmy, ja po prostu widziałam to miejsce, no i jakby sobie już to planowałam, że tam zrobimy te zdjęcia. Długi czas też mieszkałam w centrum Radomia, więc jakby na spacerach już sobie jakieś te miejscówki dobierałam. Myślę, że no gdzieś jeszcze na 1905 roku, tak się wchodzi w głąb, tam takie są łuki, które mało w ogóle nikt,
5: tak,
6: nie,
5: tak, tak, tak, wiem.
6: Nikt nie widzi ich jakby z ulicy.
5: Naprzeciwko Wyższej Szkoły Medycznej tam
6: chyba
5: są takie uliczki.
6: Tak. I tam są takie uliczki, też właśnie fajne, dobre światło i też takie w ogóle ciekawe plenery radomskie.
5: No ale to też trzeba było trochę mieć takiego doświadczenia fotografa, bo tak? Bo
6: to mój mąż, tak, to mój mąż się uczył tak razem ze mną.
5: Został fotografem
6: i jakby tak, nauczył się tak robić zdjęcia lustrzanką. Także to się wszystko razem uczyliśmy.
5: Mhm. Na pewno generalnie w tamtym okresie czasu, nie ma sobie co tutaj mówić, takiego typu przedsięwzięcia tutaj u nas w mieście, tak wiadomo, tutaj dynamika naszego miasta też się zmieniła przez ostatnie te kilkanaście lat, wzbudzałaś zainteresowanie. Wydarzyły się jakieś śmieszne sytuacje? Ktoś zaczepiał, ktoś się pytał, ktoś się chciał dowiedzieć, co wy tu robicie, jak robicie, po co to robicie?
6: No czasami ktoś podchodził, jak robiłam te zdjęcia, ale myślę, że nie było czegoś takiego, że ktoś się jakoś tak interesował, że podchodził. Myślę, że no wtedy no, na pewno jak ktoś stawał ubrany, było na przykład zimno i ja musiałam się zdjąć płaszcz, żeby pokazać, co miałam pod spodem.
5: Tak.
6: No to wzbudzało zainteresowanie, że tam facet stoi z lustrzanką, z wielkim obiektywem. Ja stoję, bo teraz to już ogólnie tak, każdy sobie gdzieś robi zdjęcia, więc na pewno budziło to jakieś zainteresowanie, ja zawsze byłam tym zawstydzona, ale zaciskałam zęby, to na vloga, więc myślę, że ludzie jakoś tak patrzyli, ale nie wiem, nie odczułam tego, żeby, nie wiem, ja w ogóle nigdy nie odczułam, że ktoś zna mojego bloga. O, może tak powiem?
5: Nie czułaś tego?
6: Nie, nie, nie.
5: No ale jak pojawiają się, przepraszam, zdjęcia z twojego bloga, jakieś propozycje stylizacji, byłaś też zaproszona do różnych programów jako stylistka, gdzie no tutaj wspierałaś i pomagałaś, tak, doradzając z tego zakresu, no to chyba jednak jakaś robota się wydarzyła.
6: No wydarzyła się robota, ale ja nie spotkałam się z czymś, że ktoś, nie wiem, do mnie podszedł.
5: Na mieście.
6: Tak, to że ty, ktoś mi, tak, to ty, to ja. Nie, nie, nie, ja normalnie funkcjonowałam, nigdy nie, czegoś takiego nie było, także myślę, że już może jak w galerii pracowałam, no to po prostu panie, które pracowały w sklepach,
5: gdzieś już cię znały.
6: To mnie znały, tak, tak. I po prostu, bo niech pani do nas przyjdzie, tak, tutaj z klientką, czy może z programem, więc na takiej zasadzie to było, ale żeby ktoś mnie na ulicy zaczepiał, to nie, nie, nie.
5: Nie, nie odczułaś takiej sławy?
6: Nie, nie. Do dziś nie, nie odczułam. Ja czekam na to cały czas. Nie.
5: To życzymy takiej sławy, życzymy takiej, tak, sławy. Tak. A powiedz mi generalnie, z tych stylówek takie, które wtedy robiłaś, czy je kupowałaś tutaj na terenie naszego miasta, czy skądś kombinowałaś, mówiłeś, że ten dostęp też był niestety jakiś taki trochę utrudniony, więc jak wyglądało przygotowywanie tych stylówek? Wiadomo, że często, gęsto to jest tak, że te blogerki modowe tam opierały się na jakichś markach takich luksusowych, markach jakichś takich, wiadomo, znanych, ale też nie zawsze te stylizacje dało się stworzyć z jakichś takich super rzeczy. Czy gdzieś kombinowałaś, jeśli chodzi o takie tworzenie tych stylizacji?
6: Tak, ja kombinowałam, ja nie współpracowałam z jakimiś markami luksusowymi. To były te blogerki, ale no na pewno nie ja. One też przeważnie gdzieś wypożyczały te ciuchy. Ja zdradzę takie kulisy, po prostu wypożyczały te ciuchy i robiły z tym stylizację, a to nie były jakby, nie należało do nich, nawet nie było współpracy wtedy z jakimiś takimi większymi markami. Ja wtedy współpracowałam z niższymi markami. Wtedy wchodziły na rynek takie sklepy, no teraz to wiadomo, te chińskie. Wtedy to był jakby początek tego i oni bardzo chętnie przesyłali, tak? Wystarczyło sobie tam wybrać, więc no nie ukrywam, teraz już bym tego nie robiła, ale przysyłały mi te chińskie duże sklepy. No wtedy to były inne nazwy, ale to był po prostu początek, jeszcze nie miałam jakieś takie ogromne świadomości, ale ja od zawsze kupowałam ubrania w lumpeksach, tak? I jakby to zawsze było jakby bazą, korem mojej szafy, te ubrania po prostu z lumpeksów. W Radomiu zawsze było dużo fajnych lumpeksów.
5: Tak.
6: Ceny były po prostu super, więc jakby od zawsze kupowałam w lumpeksach te ubrania i jakby te, które gdzieś tam dostawałam od marek, to były jakby dodatkiem, ale zawsze tą bazą były te ubrania vintage, lumpeksowe, które zawsze lubiłam, do dzisiaj lubiłam, do dzisiaj się ubieram i nie mają sobie równych, więc tak, no to te lumpeksy.
5: No lumpeksiara.
6: Lumpeksiara zawsze, tak. Myślę, że osoby, które chodzą na lumpeks od wielu lat, bo ja tam poznaję twarze, to po prostu po spojrzeniu, tak, tak, to ty od 20 lat, tak, tak, to ty też od 20 lat, to się już po prostu poznajemy, tak?
5: To już się kojarzy. Tak. No i tak tutaj generalnie można powiedzieć, że w tą stronę lumpeksiary, takiej już klasycznej lumpeksiary, bo kiedyś, no podejrzewam, że no takie oficjalne mówienie o tym, bo ja jestem też lumpeksiarą, że tak powiem, z długim stażem, no kiedyś się o tym nie mówiło.
6: No nie mówiło się wprost, tak? Ja zawsze tam, jak podpisywałam te ubrania, to podpisywałam SH, czyli second hand. No, kto wiedział, o co chodzi wtedy?
5: Ale robiłaś nazwę Prime.
6: Tak, tak, tak, second hand. Po prostu ktoś nie dyskutował, patrzył i wstydził się zapytać, żeby nie wyjść na po prostu, że
5: nie wie, że
6: ignoranta,
5: nie wie.
6: Tak. Więc tak było, no bo nie kłamałam, że coś jest, nie wiem, skądś, a było po prostu z Ciucholandu, tak?
5: No teraz generalnie twoje media społecznościowe królują w obszarach właśnie tego Ciucholandu. Czy jest teraz to właśnie, tak jak mówisz, jest trochę łatwiejsze, ale też i to lumpeksowanie zrobiło się takim trochę stylem życia, taką modą właśnie.
6: Jest moda na to, wchodząc do lumpeksu. Kiedyś było bardzo dużo starszych osób, mało było młodzieży.
5: Tak.
6: Teraz wchodzę do lumpeksu, to widzę tak naprawdę super ubraną młodzież, która wie, czego szuka, szuka ciekawych perełek, szuka vintage ciuchów, szuka markowych ciuchów w dobrej cenie. Więc się to bardzo zmieniło i myślę, że już żadnego obciachu w tym nie ma. Chociaż po komentarzach niektórych to...
5: No właśnie, jaki jest odbiór? Jaki jest odbiór?
6: Odbiór jest w większości pozytywny, no ale oczywiście zdarzają się komentarze, gdzie ludzie bardzo hejtują i to mnie po prostu cały czas dziwi, że ktoś pisze, że nie wiem, że to jest niehigieniczne, tak? Że jakieś choroby się nabawisz, ale no przecież te ubrania się pierze. No, ubrania się odświeża. Te ubrania się prasuje, także to no umówmy się, że ja też nie kupuję jakichś ubrań wyjętych psu z gardła, tylko no też mam oczy w Ciucholandzie i widzę, co kupuję, więc no ja chciałam powiedzieć, że też jakby byłam w galerii i widziałam też, że na przykład no, te ubrania w galerii też ludzie przymierzają wielokrotnie. na gołe ciało. Nie każdy dba o higienę i wykupujecie te ubrania, a 10 osób wcześniej je miało na sobie na gołe ciało i nikt na to nie patrzy. Nie wiem, no ja na przykład piorę też ubrania z sieciówki, jak już kupuję.
5: Ja też zawsze.
6: Bo to już ale nawet nie o to chodzi, tylko robi. Chodzi o to, że one są, musicie sobie też zdać sprawę, że takie ubrania w transporcie, one są moczone, psikane jakimiś chemikaliami przeciwgrzybowymi, żeby one w tej transporcie z dalekich azjatyckich krajów nie przegniły, tak, żeby się wilgoć nie dostała. To jest często transport morski, więc to one są po prostu nasączone tymi chemikaliami. Uważam, że bardziej szkodliwe jest założenie ubrania z sieciówki na gołe ciało nowe, niż po prostu kupienie ściuchlandu, które gdzieś tam było wyprane i jeszcze my wypierzemy i zdezynfekujemy. Więc no tutaj to się akurat z tym nie zgadzam, ale dużo jest takich komentarzy, że jest to po prostu, tak powiem w cudzysłowie, niehigieniczne.
5: Czyli generalnie masz świeżba, mnóstwo krost i w ogóle dramat, tak?
6: No i grzyba. Tak, tak, tak.
5: Wielkiego grzyba na całym ciele.
6: Tak, ja nie wiem, czy ci ludzie piszą ze swojego doświadczenia, raczej nie, no bo raczej takich rzeczy się nie zdarza. A jeszcze rozmawiałam z kimś, kto jakby pracuje wyżej w Ciucholandzie, jakby te ciuchy sprowadza i one są też jeszcze wszystkie dezynfekowane, zanim przyjadą do Polski. Tak. Więc to nie jest tak, że...
5: Jest też obowiązek.
6: Jest taki obowiązek i no nie wiem, no pójdźcie sobie do Ciucholandu, po prostu spokojnie przyjrzyjcie sobie, nie ma tragedii, naprawdę można kupić fajne ubranie, wybrać i cieszyć się nim o wiele dłużej niż ubranie z sieciówki.
5: Tak. Da się znaleźć w lumpaksach generalnie perły?
6: Oczywiście, że tak, że naprawdę mnóstwo fajnych perełek i markowych, i vintage, i naprawdę ja jednak stawiam na tą jakość, tak? Na jakość wykonania, na te tkaniny, żeby były naturalne, fajne, no to naprawdę można się super ubrać, naprawdę w świetnych pieniądzach.
5: No to jest taka jedna strona. Druga strona, dlaczego też warto robić to? Bo oprócz tego, że znajdujemy tam perełki, to coś kupujemy jednak z drugiej ręki.
6: Kupujemy z drugiej ręki. Oczywiście tutaj ekologia i w ogóle też miejmy na uwadze, że w ogóle cały przemysł tekstylny, modowy jest numer jeden w zanieczyszczeniu całej naszej planety. Wcale nie te kopciuchy, wcale nie auta, tylko właśnie przemysł tekstylny i odzieżowy. One produkują najwięcej chemikaliów, najbardziej zanieczyszczają nasze środowisko, plus wiadomo, jakie są warunki pracy, że są dzieci i tak dalej, ale no to jest jakby, więc po co mamy kupować rzeczy, które są bardzo niskiej jakości, fatalne są materiały, coraz gorsze są te sieciówki, niestety muszę to przyznać, że jest większość poliester, jest to akryl, to są materiały tak, jakbyście się ubrali po prostu w oponę albo w plastik. One wiadomo, że słabo się zachowują i wcale nie są tanie. Jakiś płaszcz poliestrowy, gdzieś na przykład do mieszka wełny, patrzymy na skład, a tam jest 5% wełny, potrafi kosztować 500-600 zł. No i co z tym płaszczem? Ani nas nie ogrzeje, my się w nim upocimy strasznie, on się zaraz skulkuje.
5: No bez sensu.
6: Bez sensu, więc jakby moim głównym celem w ogóle kupowania w lumpeksach to była najpierw oszczędność, żeby nie wydawać dużych pieniędzy, mieć fajnych ciuchów. Potem zobaczyłam, że nawet jak mam jakieś pieniądze, to i tak nie kupię w sieciówce fajnych ciuchów, więc kupuję po prostu, bo jest dobra jakość i w tych ubraniach będę chodzić. No i po trzecie, no mówię, no naprawdę te ciuchy sieciówkowe są coraz gorszej jakości i uważam, że kupowanie w lumpeksach jest naprawdę o wiele lepszym, korzystniejszym wyborem i dla nas, i oczywiście dla planety.
5: Bardzo optymistyczny akcent, jak już tak. Jesteśmy przy tych optymistycznych akcentach. No ponad 20 lat tutaj sobie tak zaokrąglimy i te twoje parę lat doświadczenia. Można powiedzieć, że jesteś dojrzałą stylistką i dojrzałą blogerką.
6: Tak, tak.
5: Na pewno wydarzyło się po drodze wiele różnych takich ciekawych historii, śmiesznych historii, zabawnych historii, typu właśnie też i te fotografie, które robiłeś, tworzenie tekstylizacji. Może tutaj podzielisz się trochę jakimś takim kąskiem dla słuchaczy.
6: No oczywiście, że moda to jest zabawa i to jest dystans i ja w ogóle, ja zawsze mówiłam, że moda to jest najważniejsza sprawa nieważnych, ale takie śmieszne, no myślę, że bardzo ciekawą historią było to, że kiedy zrobiłam właśnie stylizację w klimacie Lady Gaga, jak ona była na takim top of the top, wysłałam kiedyś do radia tą stylizację, bo był konkurs i ogólnopolski konkurs, wygrałam na tą stylizację w stylu Lady Gaga. I pojechałam w nagrodę z moim mężem do Londynu na koncert. Miałam zakwaterowanie, miałam pełne wyżywienie plus wycieczkę, oczywiście przelot, także to było takie fajne, że dzięki jakiejś tam stylizacji...
5: Uhonorowanie trochę twojej drogi.
6: Tak, i to było super, bo zobaczyłam właśnie Lady Gaga na żywo, cały ten koncert, jeszcze poleciałam do Londynu, oczywiście zrobiłam super zakupy w Londynie, jakieś ciuchowe, także to było super. I też dzięki tym stylizacjom myślę, że też było fajne, bo wygrałam konkurs pewnej marki, i pojechałam, miałam wtedy do wygrania 3000 zł wygrałam na zakupy z Karoliną Malinowską. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie kojarzycie. Ona wtedy bardzo mocno działała jako stylistka, także też z nią miałam styczność, miałam okazję ją poznać i nawet do dzisiaj jakiś tam kontakt utrzymujemy, także to było fajne, właśnie dzięki blogowi i myślę, że no, sporo jakichś takich konkursów właśnie wygrywałam dzięki tym stylizacjom i przeważnie te stylizacje były właśnie stworzone z ciuchów Sulteksu, także to też było takie,
5: Zachęcać.
6: Myślę, że to było też takie ciekawe.
5: Trzeba mieć zacięcie w tym, żeby generalnie iść ze swoim, że tak powiem, drogą, za swoim pomysłem na siebie?
6: Myślę, że trzeba mieć zacięcie. Oczywiście, że tak. I trzeba mieć w tym pasję, trzeba to lubić, bo jeżeli, nie wiem, robimy to tylko dla jakiegoś pogłosu, czy myślimy, że zaraz zarobimy na tym pieniążki, no nie wiem, czy to się uda. Mhm. Jeżeli mamy w tym jakiś taki, nie wiem, jak głębszy sens, ja tak sobie myślę, że to jest taka dla mnie misja, że ja chciałabym pokazywać, że te lumpeksy są fajne. Mhm. Naprawdę, że się da fajnie ubrać, że żebyśmy ten, kto nie jest przekonany, żeby się jednak...
5: A trzeba mieć już jakiś pomysł mniej więcej na siebie do takiego lumpeksu?
6: Nie, nie możemy mieć listy zakupów.
5: Nie.
6: Nie możemy mieć listy zakupów. Tutaj nie.
5: Lecimy po prostu.
6: Lecimy, po prostu przeglądamy wieszaki, jeżeli widzimy coś fajnego, dobrej jakości, w dobrym stanie, w cenie, która nas satysfakcjonuje, to po prostu kupmy to, tak? Też jak zaczniecie chodzić regularnie, może pierwszym razem stwierdzicie, że no nie, no nic nie znalazłam, bez nadziei i tak dalej. Ja proponuję iść sobie w dzień, kiedy nie ma dużo ludzi, czy nie w dostawę. Mhm. Iść sobie, kiedy jest taniej, na spokojnie sobie przejrzę rzeczy i na pewno, nie wiem, za drugim, za trzecim razem coś znajdziecie i złapiecie tego bakcyla, a może znajdziecie coś bardzo na przykład nie w waszym stylu, ale coś oryginalnego i stwierdzicie, kupię to i sprzedam i sobie na tym zarobię. Czemu nie? To też jest świetny pomysł na jakiś taki dodatkowy zarobek.
5: No i tym dodatkowym zarobkiem postawimy sobie kropkę. A dzisiaj moimi Państwa gościem była Daria Kwaczyńska, nasza stylistka, blogerka modowa z Radomia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję, udanych łowów w lumpeksach życzę.
3: Rozrywka. Z Vox FM Radom.
5: A teraz zapraszam Was na rozmowę z kolejną barwną postacią z Radomia. Ten człowiek to prawdziwy, kolorowy ptak. Ze mną w studiu bardzo ciekawa i charakterystyczna postać.
7: Która również lubi słodzić.
5: Nie tylko kawę. Bardzo dobrze. Nie radomianka nasze słodkie ciastko. Mamy inny cukier, ale

0: swoimi akcjami dotyczącymi baletowego poloneza.
1: Tak, to było w tym roku rzeczywiście baletowy polonez. No i w ubiegłych latach również te inne układy polonezowe też jakby się wybiły.
0: Czyli jest taka dusza artystyczna. Ta Dokładnie. Dusza artystyczna kiedy w tobie zakiełkowała?
1: Powiem Państwu ciekawostkę. Nie od lat młodzieńczych. Nawet moja mama mi to ostatnio powiedziała. Ja za dzieciaka chciałem być architektem. I to jest ciekawe, że puszczając piosenki w telewizorze czy na głośniku, wtedy na płytach, moi drodzy, płyty idą do lamusa, a ja jeszcze wtedy na płytach wszystkiego słuchałem.
0: Ale winylach? Na winylach, tak?
1: Nie. Tych CD. I tych CD już tak. Też odchodzi od CD,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, definitywnie.
1: No, dlatego ja wtedy jeszcze miałem z tych CD wpuszczaną muzykę do pokoju przez moją mamę i ja nie tańczyłem do tego. Nie ruszałem się jakoś w charakterystyczny sposób, jak to czasami dzieci potrafią. Ja tą duszę artystyczną odkryłem gdzieś tam w swojej drodze, w swoich początkach tanecznych, gdzie się znalazłem przez moją aktualną dalej przyjaciółkę serdeczną Maję, która mnie tam wprowadziła, no bo się po prostu nie zakochałem w zabawce, dlatego teraz do Maję potrafiłem na taniec.
0: Czyli tak naprawdę kluczowa była miłość, to osadźmy jeszcze generalnie tą swoją podróż miłosną, jakże i artystyczną w realiach naszego miasta, na jakim osiedlu żyłeś, gdzie mieszkałeś i jaka muzyka tak naprawdę w tych słuchawkach brzmiała w twoich uszach?
1: Cały czas, kochani, w Śródmieściu mieszkam i od urodzenia jestem tutaj w Radomiu, oczywiście stałym działaczem artystycznym. Gdzieś muzyka zawsze była mi bliska i nie poszedłem do końca w śpiew, chociaż zaczynałem, drodzy Państwo, w podstawówce miałem drugie miejsce w drugiej klasie podstawówki ze śpiewu. Moja matka po prostu za każdym razem ryk niesamowity, a ja, mimo że tam czasami zaciągałem niesamowicie, dlatego drugie miejsce, nie pierwsze. Ale
0: apetyt był, rozumiem.
1: Ale apetyt był. I moi drodzy, nie zdziwcie się, jak ja jeszcze kiedyś wrócę do tej muzyki, bo również korci mnie, żeby spróbować innych artystycznych

0: właśnie w tańcu, gdzie również i był pop, i było to troszeczkę związane z tym show biznesem, ale też głównie z artystycznymi kierunkami, więc tam mi było dobrze i od tego zacząłem i rozwijam to dalej.
1: Mhm, ale zaczęło się tak naprawdę od pobudzenia uczuć i emocji związanej z pierwszą miłością, o której tutaj opowiadałeś, tak?
0: Majeczką.
1: Majeczką. Czy macie kontakt z Majeczką? Spotykacie się dalej na Śródmieściu w Radomiu na kawkę i radomiankę, czy nie?
0: Jak tylko wraca z Anglii, to spotykamy się. Mhm. Ona akurat tam pracuje, ale również ma duży sentyment do tego miasta, więc jak wraca, to od razu obowiązkowo musimy się spotkać.

0: piąty, szósty rok życia. Tak naprawdę, kiedy zakiełkowała miłość, pierścionek z wisienką został odrzucony, ale została miłość do tańca. Czyli co, tam rozpocząłeś tak naprawdę swoją pierwszą przygodę, jeśli chodzi o stawianie kroków w tańcu? To dosyć wcześnie tak naprawdę.
1: Wcześnie. No, powiem Państwu, że mam teraz 23 lata, to ja tańczę 17 lat bez przerwy.
0: No to ostro.
1: Bez przerwy 17 lat i gdzieś Maja odeszła w czwartej klasie podstawówki z tańcy. No ja oczywiście również chciałem odejść, lecz moi rodzice byli na tyle trzeźwo myśleli, że zostawili

0: a po jakimś czasie, w przyszłości, w wieku 20 lat, pyta się, a dlaczego mnie nie zostawiliście na tych zdjęciach? Mam taki przykład od swojej jeszcze innej przyjaciółki, która właśnie wyszła z tych zdjęć, bo jej się coś nie spodobało i teraz bardzo żałuje. Dlatego warto jest, żeby te dzieciaki czasami podratować i powiedzieć im parę razy, żeby jeszcze poszły i spróbowały, a nie od razu, tak jak one powiedzą, że nie chcę, to od razu ich stamtąd zabierać, bo to czasami może być kwestia kaprysu i złego dnia.
1: Mamy 17 lat, jest naprawdę szmat drogi. W czwartej klasie, tutaj mówisz, szkoły podstawowej, Majeczka niestety stwierdziła, że będzie miała inne zainteresowania.
2: Tak, dokładnie.
0: I to nie ja.

0: tak naprawdę duża część populacji lubi, kocha i ogląda to z przyjemnością. Bardzo dużo ludzi ogląda. No to ten niestety amerykański łączy tak naprawdę pokolenia. I dlatego wybrałem się właśnie na te zajęcia i pokochałem to.
1: No ale powiedz mi generalnie, no rozumiem, że jak tam zaczynałeś, miałeś naprawdę bardzo mało latek, tak? Byłeś takim malutkim.

0: i publiki.
1: Oczywiście wiedzą Państwo, były mistrzostwa Polski, świata, Europy i mistrzostwa radomskie również, ale nie ujmując mistrzostwa Polski, również moi ówcześni trenerzy organizowali w Radomiu, mistrzostwa Europy również organizowali, może nie w Radomiu, bo nie było wtedy jeszcze tak pięknej hali jak teraz, ale również było organizowane przez Radomian, więc występowaliśmy naprawdę na przeróżnych parkietach międzynarodowych, światowych i ogólnokrajowych. Radomska publiczność, mogę ją zaliczyć do kategorii najlepsza, najbardziej otwarta, energiczna, uśmiechnięta, chcąca tego wszystkiego, głodna tych tanecznych wrażeń. Za każdym razem, jak występowałem w Radomiu, totalnie inne uczucia mi towarzyszyły niż na innych parkietach. Ze względu na to, że tu zawsze było głośno, tak dopingująco, tak było widać, że ci ludzie na tej widowni chcą to zobaczyć. Ja, idąc na ten parkiet, na którym zaraz się zaprezentuję, po prostu adrenalina niesamowita. I to nie stres, tylko właśnie adrenalina, chęć pokazania się tej publiczności, która tak bardzo tego chce. I uważam, że ta radomska publiczność rzeczywiście ma to coś i ma serce i oddaje go całego.
0: No a po drodze generalnie, no to wiesz, no, jesteście też młodymi tak naprawdę ludźmi, dzieciakami, bo ciągle trzymamy się w tej scenerii generalnie, kiedy jesteście razem, jeszcze jest Majeczka, jesteście mali, no idziesz na taką scenę, no to jest ogromne wydarzenie tak naprawdę dla jakiegoś dzieciaka. Po drodze przypominasz sobie jakieś, nie wiem, różne, czy to właśnie zabawne sytuacje, czy stresujące, nie wiem, gdzieś ci na przykład odpadła część twojej garderoby.
1: Drodzy Państwo, ja dwa razy tańczyłem. Boże, to nie bierzcie ze mnie przykład, naprawdę nie bierzcie ze mnie przykładu, ale w związku z tym pokażę to Państwu, jak bardzo kochałem ten taniec i byłem ambitny. Pamiętam, jak dwa razy miałem złamaną rękę i tańczyłem z złamaną ręką.
0: To już jest takie grube wydarzenie.
1: To jest już grube wydarzenie.
0: Mało zabawne.
1: Mało zabawne, słuchajcie, po latach.
0: Dosyć trudne.
1: Po latach można to wspominać ciekawie, ale nic mi się nie stało. Ręka jest cała. Drodzy Państwo, nie odczuwam żadnych z tego powodu dolegliwości, ale było to na pewno coś, co pokazuje, jak bardzo to kocham, ten taniec i jak bardzo było to dla mnie ważne przedsięwzięcie, żebym ja sobie kazał zdjąć gips i iść na mistrzostwa. Niesamowite.
0: Zdeterminowane.
1: Bardzo.
0: Zdeterminowane. A coś bardziej w drugą stronę, kontrastowo, może dajmy ludziom...
1: Mniej horrorystycznego.
0: Mniej horrorystycznego. Bo powiem ci, zatańczenie z połamaną ręką jest wymagające.

do tej pory bardzo dobrze wspominam. Są to na pewno podróże autokarem, których było x ilość, czy również nocki w hotelach, czy spanie po prostu na tych walizkach. No to były same fantastyczne takie momenty. Chciałem Państwu jakąś historię, ale muszę jeszcze sobie troszkę pomyśleć, żeby ją

0: i godne podziwu, bo nie każda grupa, nie każda drużyna potrafi się po prostu w ten sposób zgrać, a my byliśmy rzeczywiście jak jedna wielka rodzina. Nie było dla nas ani tematu tabu, ani rzeczy niemożliwych. I to jest ważne, żeby gdzieś w relacjach z tymi ludźmi również umieć się dogadać. Wiadomo, że nie każdy będzie się lubił, nie każdy będzie podzielał to samo zdanie, ale gdzieś znaleźć wspólny język, żeby dogadać się, ponieważ tworzymy jakieś dzieło, jakąś sztukę, żebyśmy zrobili to po prostu na 100%. I gdzieś nam to pokazało, że rzeczywiście, jeżeli mamy fantastyczne relacje wśród własnej grupy, to później to owocuje na tych mistrzostwach i na tych innych różnych występach.
1: No, można powiedzieć, że reprezentowaliście tutaj nasz region, nasze miasto na różnych międzynarodowych, jak i tutaj krajowych konkursach. Jakie osiągnęliście

że to będzie Mistrzostwo Polski, możliwość reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej oraz na Mistrzostwach Świata i Europy. I tam już zdobyliśmy na Mistrzostwach Świata 10 miejsce, tak najwyżej. To jest naprawdę bardzo wysoko, bo my byliśmy bardzo blisko już dojścia do tego finału, więc jest to coś, czym naprawdę można się pochwalić, a zespoły były bardzo, bardzo mocne. Jeżeli mogę tutaj przytoczyć oczywiście nazwy stolic, no

0: Mongolią. No bardzo, bardzo, bardzo duży wachlarz tych państw. No, że nie byli to łatwi konkurenci, a jednak już w pewnym wieku udało nam się dojść do tego 10 miejsca.
1: No to już jest taka dosyć ciekawa tak naprawdę pozycja i jakiś ogrom pracy, który został włożony.
0: Ja mówię Państwu oczywiście o tych najbardziej takich już turniejach dla nas, tancerzy najważniejszych, no bo oczywiście było po drodze milion pierwszych, drugich, trzecich miejsc, ale drodzy Państwo oczywiście i szóstych, siódmych, pod czegoś trzeba taczać.
1: No i gdzieś w tej swojej, że tak powiem, drodze, w tym swoim poszukiwaniu też tej swojej tożsamości artystycznej, bo jesteś barwną postacią, jesteś postacią.
0: No nie da się
1: charakterystyczną.
0: Dzisiaj jestem w zielonej siateczkowej bluzeczce i pod spodem mam koszulę z falbankami.
1: No to... Z koroneczkami. Wygląda to naprawdę pięknie, jest to charakterystyczne, pokazuje też w jakiejś formie twoją osobowość.
0: I odwaga, nie? Bo też, żeby wyjść na przykład w ten sposób na miasto, nie mówię tylko o naszym mieście, tylko w ogóle, no to jednak wiąże się to z tym, że niektórzy spojrzą się na ciebie krzywo albo nawet coś powiedzą za twoimi uszami. Bo żyjemy tylko i wyłącznie raz. Jeżeli macie ochotę ubrać się w coś innego, a przyjdzie wam do głowy, że może nie zostać to zaakceptowane przez społeczeństwo, nie, to trzeba naprawdę szybko tą myśl wyrzucić z głowy i robić to, co po prostu, na co macie ochotę.
1: Jakie miałeś najlepsze cięte riposty generalnie na różne zaczepki, które mogły się pojawić?
0: O matko, Jezu, naprawdę było ich dużo. Właśnie, kochani, powiem wam szczerze, że no, jeżeli w tym momencie ktoś coś do mnie powie, no to ja już, nie robi mi to nic tak naprawdę na moim sercu czy w głowie, nie miesza mi w niczym, ze względu na to, że po prostu już nie zwracam na to uwagi, ale na samym początku, no gdzież to nie można przejść obok czegoś takiego, to trzeba rzucić jakimś, kurde, z ripostowaniem. Pamiętam, że kiedyś ktoś mi coś powiedział takiego nawet już agresywnego, że właśnie zaraz mi, nie wiem, przyłożę albo jakieś takie, kurde, ura szef podwóra. Drodzy Państwo, zapamiętajcie sobie ten tekst, ponieważ on jest bardzo przydatny w życiu. Groźby są karalne, odstraszenia są duchy.
1: I żeby to było jasne
0: w każdym z tego aspekcie. Możecie wykorzystywać na różne okazje.
1: Ale stoisz w tym miejscu, mówiłeś tutaj właśnie o odwadze. Jak widać, generalnie osoba, która jest charakterystyczna, tak? Stoisz gdzieś w jakiejś swojej tożsamości takiej artystycznej, takim wewnętrznym swoim połączeniu. Wykreowałeś swoje własne jakby wydarzenia, spektakle. Jak to się zadziało w swoim życiu?
0: Ja zawsze miałem bardzo ambitne pomysły, co się również wiąże z bardzo drogimi pomysłami, jakie przedstawiałem mojemu ojcu albo mamie. Na przykład pomysł o weselu, że będę miał dwa wesela. Jedno będzie moje indywidualne, drugie będzie już

I również później artystyczne. I ze względu na to, że były to właśnie, tak jak mówię, no, pomysły, które zawsze wymagały jakiegoś wkładu finansowego. No i ja mam 23 lata, to wiedzą państwo, ja te pomysły miałem, załóżmy, nie wiem, nawet już i z 10 lat temu, to gdzie dziecko będzie miało kasę w portfelu i to tyle kasy, żeby coś zorganizować. Dlatego zawsze dążyłem do tego, żeby mieć takie również swoje i sprzęty eventowe i jakieś przeróżne rzeczy, żebym mógł organizować te różne imprezy i żeby mnie właśnie ten budżet, który mimo wszystko zawsze mnie ogranicza, ale nie aż na taką skalę jak wtedy, nie ograniczał mnie. No i gdzieś tym tropem poszedłem, zacząłem organizować jakieś pierwsze imprezy, nawet i to dla znajomych na mojej działce, które również wymagały wbudowania sceny, czy zrobienia jakiegoś wielkiego billboardu w drukarni.

0: gdzieś właśnie przez to, że zacząłem kombinować z tymi różnymi eventami, z organizacją, z tak naprawdę sprzedaniem telewizora, żeby zorganizować taką imprezę. Wiem, jest to totalnie
1: pojechana
0: akcja, ale to miało miejsce. I to, uwierzcie mi drodzy Państwo, dało mi naprawdę o wiele, wiele więcej radości ta impreza i zgromadzenie tych ludzi u mnie na tej działce i zorganizowanie tego wszystkiego razem z nimi niż ten telewizor. No.
1: Mhm. Ale powiedz mi, wiesz co, ty jak organizujesz tego typu, że sprzedajesz telewizor, matki ojca telewizor w domu.
0: No, to był mój z komunii. Ojciec nawet nie wiedział, dowiedział się, jak go sprzedałem.
1: Kosmos po prostu totalny. Ale o co chcę zapytać? Mówiłeś też i o banerach.
0: Tak.
1: Mówiłeś o budowaniu sceny. No, to jest ogromne przedsięwzięcie. To wymaga też nakładów finansowych. Wiadomo, ten telewizor pęka, ale na pewno nie na wszystko.
0: Tak, później oczywiście zorganizowałem jeszcze festiwal artystyczny, który już był imprezą taką przyziemną dla artystów. Gromadzenie moich przyjaciół artystów i wpuszczenie tutaj osób z Radomia i z okolic oczywiście.
1: Właśnie o to mi chodzi. Czy ta współ...

0: propozycję, żeby coś zorganizować na danej przestrzeni. Ja oczywiście, jak usłyszałem taką propozycję, no to rewelacja, drodzy państwo, no to bierzemy
1: się marzenia,
0: no, oczywiście, robimy festiwal artystyczny, no bo ten festiwal właśnie wpadł mi w głowę, ten pomysł, przez tą Hannę Montanę Tour, więc ja stwierdziłem, że jak tak dobrze się udała impreza dla przyjaciół i znajomych, to przenieśmy ją dla Radomia, żeby również mogli to podziwiać, oczywiście już w innej tematyce, ale zróbmy z tego imprezę publiczną. No i ja wtedy zacząłem za organizację i na etapie samej organizacji właściciele, którzy nam udostępnili tą przestrzeń, no byli naprawdę bardzo pomocni i również dołożyli do tego i swój hajs. Po drodze, no nasze drogi na sam koniec się skrzyżowały, ale mimo wszystko się wyrównały. Więc wiedzą państwo, no nie będę tutaj też tylko i wyłącznie słodził ze względu na to, że to jest życie i współpraca z ludźmi. Musi czasami coś po prostu zawalić, żeby z powrotem weszło na sam szczyt. Trzeba być na to przygotowanym. I mimo wszystko wyszło to fantastycznie i współpraca z tymi artystami, którzy tam byli, była czymś naprawdę niesamowitym. Udało nam się stworzyć fantastyczny spektakl tak naprawdę, bo to był koncert Beyoncé, bez Beyoncé, ale było to takie show na trzech różnych scenach.
1: Czyli próbaliśmy, tak naprawdę można powiedzieć, że do Radomia przybyły i artyści w skali światowej.
0: Oczywiście, drodzy państwo, my tutaj naprawdę mamy fantastycznych artystów, co prawda jedni już gdzieś tam współpracują nawet na świecie z różnymi gwiazdami, więc gdzieś ich tutaj osobiście nie ma, ale rodzą się kolejni i naprawdę trzeba ich wyłapywać z tłumu i dawać im otworzyć skrzydła, bo mnie dano i dzięki temu otworzyłem te skrzydła i mogłem pokazać to radomskiej publiczności, co odbiło się fantastycznym, szerokim echem. Drodzy państwo, zabrakło miejsc siedzących, ludzie stali i oglądali show.
1: To jest chyba najlepsze dla artysty, co? Jak organizuje takie coś, że jest to zainteresowanie duże.
0: Kurczę, wiecie.
1: Słuchaj, a jak się zapinało generalnie, wiesz, wszystkie, że tak powiem, elementy takiego wydarzenia, nie?
0: Ja miałem 20 lat.
1: No właśnie, więc wiesz, co, koordynowałeś to ludzi, to starszych, młodszych od siebie. Co się działo? Jakie były, wiesz, jakie były tak naprawdę sytuacje, nie?
2: Strasznie się jeszcze tej sytuacji.
1: W jakich częściach, sytuacjach twoje wydarzenie było osadzone w naszym mieście? Jaki to miało, wiesz, wpływ tutaj na Radom? Co chciałeś tu puścić, nie?
0: Wiedzą państwo, powiem państwu szczerze, z tą miłością do organizowania imprez, a bo nie powiedziałem, dlaczego ja zorganizowałem tą imprezę u siebie i dalej to poszło, bo ja prowadziłem hedonistyczny tryb życia, jak każdy młody, praktycznie każdy człowiek, gimnazjum, liceum, ja lubiłem imprezki, lubiłem towarzysko z moimi znajomymi się zabawić, więc potrzebowałem po prostu tego momentu, żeby się wyszaleć. I później, jak dorosłem, no to mówię, dobra, no to jak ja mam taki talent do organizacji tych eventów oraz mam jeszcze tą smykałkę artystyczną, to robimy wydarzenie publiczne, żeby inni mogli z tego skorzystać. A więc W wieku 20 lat wymarzyłem sobie ten festiwal artystyczny, tylko że dostałem deadline, na który miałem miesiąc. Zorganizowanie imprezy masowej, drodzy państwo. Deadline miesiąc, wiek 20 lat. Zorganizowanie sponsorów, artystów, choreografii, żeby oni wyćwiczyli jeszcze części muzyczne, bo też była muzyka. Wszystkie pozwolenia, niepozwolenia. Oczywiście ścianka zdjęciowa 6-metrowa z 6-metrowym dywanem czerwonym, bo to
1: no
0: po prostu must have
1: do
0: wydarzenia.
1: I do artystów,
0: tak, dokładnie. Więc to rzeczywiście był hardcore. Państwo mogą sobie teraz wyobrazić, że to jest niemożliwe, ale to rzeczywiście się wydarzyło. Zrobiłem to, bo zawsze gdzieś marzyłem również o tym show.

0: Pierwsze co było, jak wchodzili ci wszyscy goście do nas na to podwórko, osoby, które chciały zobaczyć to show, to była ta ścianka zdjęciowa. Ja wymarzyłem sobie, żeby tam było dużo fotoreporterów, żeby robili te zdjęcia na tej ściance, żebym mógł się poczuć jak w tym show biznesie. Kurde, no marzenie zostało niesamowicie spełnione. Później wszedłem na scenę, zacząłem tańczyć razem z tymi moimi wszystkimi znajomymi artystami. To było niesamowite przedsięwzięcie, ale ogarnąć to, nie no, szok, no scena się budowała dwa dni przed. Spadł nam jeszcze w ogóle deszcz, wichura w dniu eventu.
1: Czyli złego, dobre początki.
2: Tak, oczywiście, oczywiście, tak jak

0: Tak to sobie nazwę. Dalej kolejny etap, który się pojawił w twoim życiu, to pojawiły się polonezy. Mhm. Pojawiły się polonezy osadzone w muzyce klasycznej, w bardzo takich dosyć ciekawych...
1: dostojnych klimatach.
0: Bardzo, tak, dostojnych klimatach.
2: Dokładnie. Gdzie ja jestem?
0: Po imprezach, po generalnie różnych innych rzeczach, tak? Wchodzisz w świat taki bardzo poważny, bardzo poważny. Bierzesz się za taką robotę. Ktoś tobie to zaproponuje.

i chcieli wziąć jakiegoś choreografa z zewnątrz. A ja mówię, kurczę, ja mogę ułożyć tego poloneza, dam radę. Wiedzą Państwo, no miałem dużo potyczek z komitetem studniówkowym, ponieważ no 19 lat, chłopak, młody, no nie wiadomo co to będzie. Będzie uczył rówieśników, którzy mają tyle samo lat. No, czy on na nich wpłynie tak, żeby im się chciało, żeby chodzili na te próby?

pozwolił na to, żeby przychodził na tę próbę razem ze mną i nadzorował. I mimo wszystko on rzeczywiście siedział i czasami coś dopowiedział swojego, ale uczniowie naprawdę się mnie wtedy słuchali. I wybudowałem taką, taką więź pomiędzy nimi, nie tylko koleżeńską, ale również trenerską. I zacząłem właśnie w Koperniku na swoim maturalnym polonezie. A później poszło to po prostu dalej. Jak już zrobiłem swojego tego poloneza, to drodzy Państwo, tego samego roku stworzyłem ten festiwal artystyczny. Potem dostałem propozycję na kolejne lata tych innych polonezów. Wyszedł COVID, więc niestety, ale nie byłem, zostały wszystkie skutki odwołane. I po tym dostałem kolejne propozycje. Mimo wszystko ludzie nie zapomnieli, słuch o mnie nie zaginął, wręcz przeciwnie, no ja cały czas oczywiście coś tworzyłem, dlatego byłem na bieżąco w mediach społecznościowych. I dostałem kolejne propozycje polonezów. I wtedy wpadłem już na świetny pomysł, to był przełom u mnie w karierze. Polonez artystyczny, pierwszy w mojej karierze, samoloty, stewardessy i piloci w Koperniku.

0: te polonezy, szczególnie artystyczne, bo do nich trzeba naprawdę dużego nakładu pracy, ale jak również te klasyczne. Wszystkie ujęcia do filmu były kręcone na tegorocznym polonezie Jezioro Łabędzie. No i będziemy to edytować również z poprzednimi latami. To będzie coś na pewno ciekawego i będzie, mam nadzieję, ta premiera w kinie, więc będę zapraszał Państwa bardzo serdecznie. Kai is the limit, po prostu. Nie ma limitu i to, co tylko może Państwa zatrzymać, to po prostu Państwa głowa. Nie ma co...
1: Dużo jest, Michał, takich, wiesz, żartów na temat naszego miasta i dużo jest takich
0: dużo
1: rzeczy, które
0: i takich
1: mogą
0: memów
1: osłabić,
0: tak, dokładnie,
1: nasze jakieś tam możliwości. Czy gdzieś to w jakikolwiek sposób właśnie na Ciebie wpływało, czy nie? Czy właśnie potęgowało, że ej, ja jestem z Radomia?
0: Broń Boże! Kochani, Boże, ja to zawsze, jak mówiłem o tym Radomiu, to w samych takich superlatywach. Dlaczego miałbym mówić o mieście, które dało mi również dużo możliwości? Tak źle! Jakby jest moment w mojej karierze, który rzeczywiście już w Radomiu uważam, że zrobiłem naprawdę bardzo dużo. Nie chcę tutaj tego miasta ze swojego życiorysu odłączać pod względem artystycznym. Chcę dalej tutaj coś tworzyć, ale chcę również wyjść dalej.

0: prostu szereg, żeby gdzieś tam bardziej na Polskę się odbić. Lecz rzeczywiście to, co zacząłem największego w swojej karierze i te największe przełomy były w tym mieście. Więc to, że śmieją się, niech się śmieją. Po prostu ci, co się śmieją, nie wiedzą. Słuchajcie, oczywiście, trzeba podchodzić do tego wszystkiego z dystansem i się tym nie przejmować. I właśnie tak samo do tych wszystkich różnych swoich celów, planów życiowych. Odwagi, z dystansem, nie przejmować się, jak rzucają wam kłody pod nogi. Lecicie prosto przed siebie, bez zastanowienia się, bo wróćmy, życie ma się...
1: Wróćmy, Michał, oczywiście, że tak, trzeba bawić się swoimi marzeniami.
0: Oczywiście.
1: Tak. Wróćmy do twoich polonezów. Tutaj mówisz generalnie, że masz nauczyciela WF-u w Koperniku, kiedy tak. jesteś sam maturzystą. Masz swoich kolegów tak naprawdę... Równolatków.
0: Kurde, nie z jednym, kurde, byłem na imprezie, a później ja patrzę, muszę go, kurde, uczyć raz, dwa, trzy.
1: Właśnie.
0: Gdzie wszyscy tańczą do jakiś Hazel DJ, a kurde, nagle wchodzi typ i mówi pan Tadeusz Polonez.
1: No, lecimy z tematem. Jaka była reakcja twoich kolegów na to, że teraz właśnie z tych dyskotekowych imprez, tak, DJ Hazel, to już lecimy z tematem, bo generalnie wskakujemy w rajty i tańczymy balet, tańczymy poloneza, robimy generalnie poważne sprawy.
0: Oni mieli niesamowity orzech do zgryzienia, bo dziewczyny to były fantastycznie do tego nastawione.

0: kartę, drodzy państwo, ale mówię nie. Proszę pana, niech pan mi zejdzie chociaż 10 zł z ceny, ja ją wezmę. No, on mi zszedł jeszcze więcej, więc ja już mówię, w ogóle ją biorę wtedy właśnie za 100, bo ona kosztowała jeszcze tam więcej. Ale to był dla mnie jakiś taki akcent, taki sentymentalny gadżet, który pozwolił mi na to, żebym oglądając tą kulę, która się kręci, kreował już to, co finalnie będzie, bo to kupiłem tą kulę przed wypuszczeniem tego poloneza. Dlatego gdzieś ja ukrywam tą energię również w swoich takich małych akcencikach.
1: A powiedz mi generalnie, oprócz takich właśnie akcencików, amulecików i tak dalej, czy masz takie miejsca w Radomiu, które generalnie gdzieś napawają cię właśnie taką pozytywną energią? Gdzie chodzisz, gdzie się nakręcasz?
0: Mam miejsce, które jest dla mnie dużo bardziej wartościowe, ponieważ mimo tego, że w moim życiu jest bardzo dużo pozytywnych i energicznych akcentów, czasem zdarzają się również te przykre, jak w życiu. I ja w momencie, w którym zawsze miałem problem i nie umiem sobie rozwiązać go albo na to pytanie odpowiedzieć w danej chwili, szedłem do parku Leśniczówka. Uważam, że gdyby ten park umiał mówić, to ja bym był skończony.
1: Wiedziałby wszystko, ale myślę, że nie ty jeden.
0: Dokładnie! Nie, no wiedzą państwo, to były takie prywatne rzeczy. Czasem problemy rodzinne, czasem problemy ze znajomymi, przyjaciółmi albo po prostu na takim podłożu. Też czasami artystycznym, ale gdzieś rzeczywiście zwierzałem się temu parkowi. Kurde, pomyślałem, że jestem naprawdę jakiś psychicznie chory, ale ja naprawdę głową mówiłem do tych gdzieś drzew, żeby uspokoiła mnie ta zieleń, żeby ten park mnie też w jakiś sposób ukierunkował na dobrą drogę. I naprawdę, jak mam jakiś problem, to lecę do tego parku. Robię sobie parę rundek, tak dla dotlenienia również organizmu. I jest mi później lepiej.
1: Czy jakby

0: trafiać w tamtym roku, jest już moje i bardzo po prostu z tego powodu się cieszę, bo to naprawdę była trudna droga, żeby to zdobyć. I nie robiłem tego po to, żeby stąd uciekać na długo. Robiłem to po to, żeby to miasto i to miejsce było moją bazą, moją ostoją.
1: Jakie są twoje kolejne plany? Czy kolejne polonezy się pojawią?
0: Z tymi polonezami powiem państwu szczerze, że będzie niesamowita niespodzianka za rok. Nie powiem państwu jeszcze, niestety nie mogę zdradzić, w jakiej kategorii to będzie niespodzianka, ale będzie to na pewno coś, czego się państwo nie spodziewają i planuję dalej wyfruwać po prostu świat, wrócić na scenę artystyczną.
1: Tu postawimy kropkę. Takie talenty u nas w Radomiu, a dzisiaj o swojej drodze artystycznej, karierze i o planach opowiadał artysta z Radomia, tancerz i choreograf Michał Ankiewicz. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Buziaki dla państwa. Do zobaczenia. Czuć.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4. Vox FM
3: Radom.
2: Vox FM Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
4: Dzień dobry, witam. Wojciech Wójcikowski z tej strony, a zaproszenie do naszego studia przyjął Waldemar Dolecki, dyrektor Radomskiego Amfiteatru. Dzień dobry, panie dyrektorze.
5: Witam pięknie.
4: Panie dyrektorze, jak powiedziałem mojej mamie, że będzie pan gościem, to bardzo się ucieszyła i powiedziała, że o, Waldemar Dolecki znam z telewizji. I tak sobie myślę, że to telewizja chyba sprawiła, że jest pan rozpoznawalny.
5: Tak, telewizja sprawiła, że rzeczywiście jestem rozpoznawalny. Ja zaczynałem swoją przygodę w telewizji koniec lat 90., więc to już jakiś czas temu i rzeczywiście wtedy nie mieliśmy dostępu do portali internetowych, gdzie możemy sobie sprawdzić pogodę na przykład z godziny na godzinę i wtedy mieliśmy rzeczywiście dużą oglądalność i pamiętam takie historie, kiedy jakoś tam zaspany rano idę do sklepu spożywczego osiedlowego po bułki, a pani ekspedientka mówi: a proszę pana, cię bułeczek nie będzie. Dlaczego nie będzie bułeczek? Taki trochę zaspany. A ona mówi: no bo miał być deszcz, to świeci słońce, jest sucho, po prostu to nie sprawdzają się wasze pogody. Więc taka, no taka anegdotka a propos rozpoznawalności, ale dzisiaj mniej odczuwam tej rozpoznawalności, ale zdarzają się takie sytuacje. Ostatnio miałem takie zabawne zdarzenie na jakiejś stacji benzynowej gdzieś w Polsce. Zatankowałem auto i tak wracam do tego auta po zapłaceniu i tak widzę, że stoi takie małżeństwo obok przy aucie i tak się silnie przyglądają i widzę tam te pytania, to
4: jakiś
5: on, nie on,
4: myślowy,
5: to on
4: tak?
5: Nie on, to on, nie on i w końcu pan nie wytrzymał, podszedł do mnie: czy pan to jest ten pan z telewizji? Ja mówię: tak. O Jezu, co za spotkanie, po prostu, a my tam pana lubimy, bla bla, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo miłe zresztą.
4: Lubi pan takie rozmowy i takie właśnie spotkanie?
5: Wie pan co, ja nie jestem celebrytą, nie uważam siebie za celebrytę, więc jakby ja unikam trochę takich ścianek, rautów, jakichś takich imprez, gdzie właśnie celebryci bywają, bo wypada. Bo jakby mam trochę inną naturę. Ja wolę się sprawdzać w konkretnych zadaniach. Jeżeli tam coś robię dobrze i ktoś to docenia, to jestem chyba bardziej szczęśliwy niż to, że ktoś mnie jakoś rozpoznaje jako człowieka mediów. Ja po prostu opowiadam ludziom o pogodzie, staram się to robić w sposób jak najlepszy, merytoryczny, nie opowiadam jakichś dyrdymałów i nie zachęcam ciągle ludzi do spacerów, bo są ludzie, którzy nie lubią spacerów, to dlaczego prezenter pogody ma mówić: a jutro będzie słonecznie, to zachęcam państwa do spacerów. A to jakby widz, słuchacz decyduje o tym, jak spędzi swój wolny czas. Więc ja się realizuję w innych miejscach, pracę w telewizji traktuję jako pracę, wywiązuję się z niej i zamykamy temat.
4: A czy to jest tak, bo to też wielu interesuje, czy prezenter od pogody zna się na pogodzie, wychodzi pan, widzi pan chmury i mówi pan: o, z tej chmury to na pewno będzie deszcz, a dzisiaj to czuję wiatr ze wschodu i to będzie zmiana pogody. Czy
5: nie,
4: tak
5: nie,
4: jest?
5: Nie. To nie jest tak, że jak mówią te żarty o góralach, którzy przepowiadają pogodę, nikt o zdrowych zmysłach nie ma takiej intuicji, żeby przepowiadać pogodę ze stanu rosy na trawie bądź z jakości chmur na niebie. Natomiast i nie robią tego nawet specjaliści, synoptycy, którzy na co dzień zajmują się robieniem prognoz pogody. Nie, wszystko oparte jest na nauce, na komputerach, na modelach, które się przelicza, które się analizuje. Oczywiście nakłada się na to jakieś lokalne uwarunkowania i wtedy powstaje prognoza pogody. Ja nie tworzę prognozy pogody, ja pogodę przekazuję, natomiast wiem, o czym opowiadam, bo ja jestem aktorem z wykształcenia, więc oczywiście na studiach aktorskich nie uczono nas meteorologii. Natomiast jak zgłosiłem się na casting do telewizji publicznej, na prezentera pogody, to miałem to szczęście, że jeszcze w zespole była już dzisiaj świętej pamięci Elżbieta Zamer-Chmurka.
4: Kobieta, która była taka bardzo rozpoznawalna i była twarzą, taką symbolem pogody właśnie w telewizji publicznej.
5: Tak. I ja miałem to szczęście, że ona mnie jakby przyjmowała do zespołu, ale też powiedziała mi, chłopaku, no ty musisz coś wiedzieć o tym, co mówisz. Więc zapraszam cię do Instytutu Meteorologii na kursy, na pochodzenie sobie tam, na obserwowanie tego, jak powstają prognozy pogody, żebyś wiedział, co to jest wyż, niż co oznacza dana chmura, co oznacza dane zjawiska atmosferyczne, żebyś potrafił czytać mapy pogodowe i żebyś był jakby świadomy tego, o czym opowiadasz. I ja bardzo dziękuję za te lekcje, bo rzeczywiście myślę, że w każdej branży, jeżeli wiemy, o czym mówimy, jesteśmy wiarygodniejsi, jesteśmy bardziej autentyczni, ten przekaz staje się prawdziwy i tak powinno być.
4: Może pan na korepetycję do Instytutu Meteorologii?
5: Korepetycje to za dużo powiedziane, ale tak, chodziłem, obserwowałem.

0: wiem, o czym mówię, wiem, co to jest stacja meteorologiczna, wiem, jak dokonuje się pomiarów, wiem, co ile się pomiary zbiera, umiem czytać mapy prognostyczne, wiem, gdzie jest południowo-zachodnia Polska, a gdzie jest południowo-wschodnia, bo nie wszyscy to
1: tak,
0: wiedzą.
1: Tak, tak, więc nie mylą się panu kierunki.
0: Nie mylą mi się kierunki, więc myślę, że ogarniam temat.
1: A jak wyglądał casting na prezentera pogody w połowie lat 90?
0: To było tak, że ja dostałem informację od jakiejś mojej znajomej, która już pracowała w telewizji, że szukają chłopaka do prognozy pogody. Ja po prostu poszedłem, zgłosiłem się, no i przyszedł jakiś człowiek, powiedział, no to chodźmy do studia, tu jest ściana, tu proszę stanąć, włączymy kamery i pan opowie, tak własnymi słowami, o pogodzie na jutro. No i tu trochę mi pomogła moja intuicja, moje doświadczenie aktorskie, no bo sobie szybko wymyśliłem jakąś pogodę na jutro i starałem się to w jakiś atrakcyjny sposób przedstawić. No i chyba poszło dobrze, pozostałem.
1: Trochę to wygląda jak egzamin do szkoły teatralnej, bo tam też trzeba tak, że tak powiem, trochę zaimprowizować, trochę pokombinować. Czy tak było?
0: Nie, egzamin do szkoły teatralnej jest dużo trudniejszy i wymaga większej elastyczności stalowych nerwów i wymaga takiej naprawdę takiego przekonania, że ja chcę to robić, żeby się poddać tym wszystkim eksperymentom, które dzieją się podczas egzaminu.
1: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Białymstoku to było to miejsce, gdzie pan zdobywał, uczył się na aktora. Skąd w ogóle pomysł w życiu młodego Waldemara Dolskiego, żeby zostać aktorem?
0: No, ten pomysł to zrodził się dużo wcześniej. Ja w wieku, jak mam takie wrażenie, że jak byłem gdzieś w drugiej klasie podstawówki, to ja wiedziałem, że chcę być aktorem. Myślę, że to jest jakaś rodzinna historia, bo moja matka, chrzestna siostra mojej mamy, była aktorką i ona mnie zaraziła tą miłością do teatru. To ona mnie zapraszała jako małego chłopca do teatrów, w których grała. Ja jeździłem przez pół Polski z Lublina do Olsztyna nocnym pociągiem po to, żeby zobaczyć jakąś bajkę. I w ten sposób się zakochałem w teatrze i ta miłość trwa do dzisiaj, choć zdradziłem teatr, bo pozostawiłem teatr w 2006 czy 2007 roku. Natomiast wracam do tego teatru trochę z innej pozycji dzisiaj i ten teatr ciągle we mnie jest. Ta miłość i głód teatru ciągle we mnie jest. Uważam, że to jest w ogóle cudowna rzecz i każdy powinien doświadczyć teatru, nawet jako zwykły widz, bo to jest magia, to jest takie oderwanie od tej codzienności, od tej rzeczywistości. I polecam.
1: Tutaj mamy kontakt, że tak powiem, wzrokowy, gdzie aktor stoi naprzeciwko publiczności i to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie.
0: Tak, mamy kontakt wzrokowy, ale teatr działa właściwie, można powiedzieć, na wszystkie zmysły. No może na smak najmniej, ale na pozostałe na pewno tak. Jak ja poszedłem pierwszy raz w życiu do teatru w Lublinie na bajkę o dwóch takich, co ukradli księżyc, to byłem tak zafascynowany, siedziałem w pierwszym rzędzie i tak chłonąłem to przedstawienie, że skończyła się ta wizyta w teatrze zapaleniem spojówek od ilości światła, które tam było.
1: Czyli teatr jednak na wszystkie zmysły działa.
0: Tak, a druga moja przygoda jako małego chłopca była taka, że właśnie we wspomnianym już teatrze, w którym grała moja ciotka, była taka bajka Złoto Króla Megamona. No to taka, zdaje się, to jest mit o tym, że był król, który był tak zachłanny, że spotkała go taka kara, że wszystko, czego dotykał, zamieniało się w złoto. No i jakby, no w pewnym momencie był problem, bo chciał coś zjeść i dotknął pokarmu i to się mu zamieniało w złoto. No i tam trzeba było zrobić taki trik teatralny, polegający na tym, że ten król tam przychodził do komnaty, dotykał i nagle cała komnata robiła się złota. Więc oczywiście, no jak zrobić taki trik w teatrze? No trzeba było napuścić dużo dymu, żeby w tym dymie mogły opaść złote kotary i zasłonić te czerwone, powiedzmy, które były wcześniej. No i z kolei ja znów siedząc w pierwszym rzędzie i chłonąc to przedstawienie całym sobą, no od tej ilości dymu wylądowałem w łazience, bo zrobiło się niedobrze, więc...
1: To trudne były te początki z teatrem.
0: Trudne, ale jak widać, nie dałem za wygraną i związałem swoje życie, no mogę powiedzieć, z teatrem, bo to, co robię dzisiaj, to, że kieruję ośrodkiem kultury, to też doświadczam teatru, bo sam mogę organizować teatr, mogę prowadzić zajęcia teatralne, mogę oferować zajęcia teatralne. To jest naprawdę fantastyczna rzecz, teatr jest cudowny.
1: Proszę powiedzieć, wspomnienia ze szkoły teatralnej, bo wiemy, że szkoła teatralna to są różne zajęcia, to są spotkania z różnymi twórcami. Jak wyglądała ta edukacja w szkole teatralnej? Jakie zajęcia pan wspomina?
0: Ja kończyłem szkołę białostocką, to nie jest samodzielna jednostka, to jest filia warszawskiej szkoły i to jest filia przygotowująca aktorów do pracy w teatrach dla dzieci. Więc ja jestem lalkarz, aktor lalkarz z wykształcenia, podkreślam lalkarz, bo kiedyś byłem na wizycie jakiejś u lekarza i to był, zdaje się, jakiś rezydent z Bułgarii, czy on tak nie do końca jeszcze rozumiał polski i mówi, kim pan jest z zawodu? Ja mówię, lalkarzem. A on mówi, a lekarzem, o to jesteśmy tej samej specjalności.
1: Podobnie.
0: Tak, jestem lalkarzem, więc poza tym, że mieliśmy jakby standardowe zajęcia z dykcji, z wyrazistości scenicznej, ze scen dialogowych, z monologów, z interpretacji tekstu itd., itd., to mieliśmy jeszcze zajęcia dodatkowe,

0: koordynacja taka ruchowa, musieliśmy taktować na dwie ręce, jedna ręka na 6, druga na 4. Rzeczywiście tego przygotowania było sporo. No to fajne, ja się bardzo cieszę, bo to była taka fajna szkoła, takie 4 lata, gdzie właściwie nie wychodziliśmy ze szkoły. Raz, że z powodu dużej ilości zajęć, a dwa, że no, tam realizowaliśmy jakąś swoją pasję. Byliśmy młodzi, otwarci, dodatkowo jeszcze zorganizowaliśmy jakieś koło teatralne, takie poza zajęciami, gdzie robiliśmy dodatkowe przedstawienie, ściągaliśmy twórców z Polski. To było szaleństwo. Mogę powiedzieć, że myśmy mieszkali w szkole przez 4 lata, 24 na dobę. I ta szkoła przygotowała mnie też na różne warianty funkcjonowania, także w życiu. Przez tą ilość zajęć, które mieliśmy, żeby sobie po prostu radzić. No, fajnie być skoordynowanym ruchowo, nie? Jak można dobrze zarządzać prawą stroną swojego ciała i lewą stroną swojego ciała. I to dała mi szkoła teatralna.
1: Ale mówił pan tutaj o przygotowaniach takich scenicznych, czy przygotowaniach przedstawienia. Myślę, że to też było taki rodzaj organizacji też pracy czyjejś. Pan już wtedy próbował sił swoich jako organizator takich tego rodzaju przedsięwzięć?
0: Tak, właśnie w tym kole naukowym, które sobie wymyśliliśmy bodajże na 3 roku, mieliśmy jakiś taki niedosyt, chcieliśmy jeszcze więcej. Chcieliśmy zrobić własne przedstawienie, więc no, to rzeczywiście była połowa, bo ja kończyłem szkołę w 95 roku, połowa lat 90. To były jeszcze inne czasy niż to, co mamy dzisiaj.
1: Z wieloma bez rzeczami, mediów społecznościowych.
0: Tak, z wieloma rzeczami po prostu było trudniej, ale nam się udało. My po prostu wyprodukowaliśmy w ramach zajęć szkolnych własne przedstawienie. Zrobiliśmy Łysą śpiewaczkę, świetne przedstawienie, na które rzeczywiście przychodziły tłumy. Zorganizowaliśmy twórców, reżysera, kompozytora, scenografa. Zdobyliśmy pieniądze, między innymi od Instytutu Francuskiego. Wydaliśmy, zaprojektowaliśmy program do tego przedstawienia, zorganizowaliśmy kostiumy, więc można powiedzieć tak, uczyliśmy się też produkcji. No.
1: Czy przedstawienia z lalkami to są tylko przedstawienia dla dzieci?
0: Nie tylko, ale głównie. Natomiast teatr dla dzieci nie jest tylko dla dzieci. I jakby polecam wszystkim, jeśli mają Państwo taką możliwość, macie dzieci, to idźcie z nimi do teatru, do dobrego teatru, na dobre przedstawienie dla dzieci, bo ono porusza wszystkie zmysły, tak jak już mówiłem, ale też powoduje, że my jako dorośli trochę się cofamy do czasów, kiedy inaczej patrzyliśmy na świat, ten świat był prostszy, bo my go ocenialiśmy innymi kategoriami. I warto zrobić sobie taki powrót do, nie wiem, dzieciństwa, do takich fajnych czasów, do takich miłych wspomnień i zaczarować się ponownie magią teatru. I potem, no, nie ma nic fajniejszego, jak się wychodzi z własnym dzieckiem z przedstawienia, dziecko z wypiekami na twarzach, a ja z wspomnieniami z mojego dzieciństwa, z mojej młodości i taka konfrontacja, jak ty odebrałeś, jak ja, zwróciłeś uwagę na to, na siamto, na owamto. Teatr dla dzieci jest o tyle ciekawy, że to jest zabawa formą i jakby myślę, że żaden teatr dramatyczny nie da takiej upustu fantazji, jaką może dać dobry teatr właśnie dla dzieci.
1: No bo tu jest ta magia, bo właśnie chodzi o to, żeby dziecko nie skupiło się na aktorach, którzy poruszają różnego rodzaju lalkami, ale skupiło się właśnie na fabule i na tych lalkach.
0: Dokładnie tak. Ja pamiętam swój debiut w teatrze zawodowym. To było przedstawienie Opowieść Wigilijna, którą pewnie wszyscy kojarzymy, znamy, ale w wersji scenicznej. I robili to twórcy ze Słowacji, którzy mają nieprawdopodobną wyobraźnię, zwłaszcza plastycy, scenografowie, osoby, które tworzą kostiumy. No ja pamiętam taki zachwyt widowni i nawet bardziej dorosłej widowni, która przychodziła ze swoimi dziećmi, kiedy zaczynaliśmy przedstawienie. Graliśmy tam aniołów, znaczy ja grałem, było 6 aniołów. Wchodziliśmy na widownię, jakby wrażenie było, że lądujemy na ziemi z jakimś nieprawdopodobnym pojazdem i wchodzimy w dymie, w światłach. byliśmy mniej więcej jakieś 50-60 cm nad ziemią, bo mieliśmy takie koturny specjalnie zbudowane i kostium był do samej ziemi, więc nie było widać tych koturnów. Wchodziliśmy na scenę, stawaliśmy na proscenium, dochodził do nas Dickens, który był takim narratorem całej tej historii. On też był na szczudłach, więc otwierał płaszcz i nagle okazywało się, że na płaszczu jest Londyn z tamtego okresu, Londyn zimą, pięknie wymalowany, dostał piękne światła, a my podnosiliśmy te spódnice, które mieliśmy do samej ziemi i nagle się okazywało, że te 50 cm to są mebelki domu, czy właściwie firmy, w której pracuje stary Scrooge. I ten stary Scrooge wchodził jako marionetka. I nagle wszyscy takie było, to było czuć, że ta widownia robi takie wow, że jakby taki patent, nie? Że jakby nagle z niczego
1: scenografia.
0: Przenosimy się do Londynu rok tam 1800 któryś, zima i poddajemy się temu czarowi, więc to było w ogóle... To była magia, którą się czuło właśnie w oddechu widowni.
1: Przygotowując się do tego wywiadu, znalazłem informację, że był pan związany z Teatrem Lalek w Warszawie, najpierw jako występujący, potem jako dyrektor. Czy to prawda?
0: Nie do końca. Tak, ja rzeczywiście pracowałem jako aktor 13 lat w Warszawskim Teatrze, oczywiście w Pałacu Kultury, Teatr Lalka, a potem z żoną założyliśmy własny teatr, który działał w formie fundacji i tam rzeczywiście w jakiś sposób byłem dyrektorem. No tu z żoną się ścigaliśmy, kto jest dzisiaj dyrektorem, kto jest jutro dyrektorem, a kto jest wykonawcą.
1: Taka rodzinna fundacja.
0: Tak, bo tam byliśmy nie dość dyrektorem, kierowcą, aktorem, kasjerem i wszystkim, co jest potrzebne, żeby tworzyć, produkować. I też moim zdaniem robiliśmy ciekawe rzeczy, bo wymyśliliśmy sobie, że w okresie wakacyjnym nie wszyscy wyjeżdżają, dużo dzieci zostaje w mieście i graliśmy przedstawienia w takich miejscach, gdzie dzieci naturalnie w lecie przebywają, na skwerach, na placach zabaw. Nagle przyjeżdżał teatr w takiej kolorowej przyczepie, budowaliśmy scenografię, grała muzyka, więc jakby już to zbierało nam widownię i o określonej godzinie, że tak powiem, kurtyna szła w górę i graliśmy przedstawienia i to było bardzo fajne, bardzo ciekawe doświadczenie. Bo na te przedstawienia potrafiło przyjść na przykład 300 osób, mniej więcej. Tak, bo ludzie sobie brali kocyki, leżeli sobie na trawie, po prostu oglądali. To oczywiście czasem padał deszcz i trzeba się było ewakuować podczas takiego przedstawienia.
1: To jak kolejne, to latem w Polsce.
0: Tak, to kolejne doświadczenie. Tak, i rzeczywiście przez kilka lat ten teatr prowadziliśmy. No a potem trzeba było zrobić znowu jakieś... Ja lubię zmiany, więc potrzebowałem kolejnej zmiany i tak oto znalazłem się w Domu Kultury.
1: O tym za chwilę powiemy, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, o której może mało osób wie, bo pan ma też na swoim koncie, jeżeli chodzi o różne zajęcia, dubbing. Dubbingował pan gry RPG.
0: Tak, to jakoś incydentalnie. Ja nawet nie potrafię powiedzieć kogo, ale wiem, że dubbingowałem jakąś kultową postać w jakiejś kultowej grze. O to mnie zapytali moi synowie, którzy dzisiaj są już prawie dorośli, ale jeszcze 3-4 lata temu właśnie w tych grach siedzieli i któregoś dnia jeden przychodzi mi: tato, a ty nie jesteś tam tym jakimś królem, czy jakimś tam, nie wiem, wojownikiem, czy... Ja mówię, ale gdzie? W takiej grze. Ja mówię, grze? Tam nie podkładałeś głosu. Posłuchaliśmy tego, ja mówię, kurczę, tak, to ja. Dopiero potem gdzieś w Wikipedii, czy gdzieś tam w internecie znalazłem informację, że Torecki podkładał głos. Tak, to była jakaś taka przygoda, ktoś zadzwonił, powiedział, potrzebujemy, czy by pan nie przyjechał. Ja przyjechałem, dali mi tekst, przeczytałem i koniec, no wziąłem kasę i pojechałem do domu. Specjalnie nie przywiązywałem ani do tego, co. I nagle się okazuje, że stworzyłem jakąś ciekawą postać. Bardzo się cieszę.
1: Ale osoby, które się zajmują grami komputerowymi, bo też tutaj robiłem research, właśnie rozpoznają pana i mówią, że te postacie są kultowe. Ja tu też nie jestem najlepszym znawcą, ale gdzieś się pan zapisał na
0: mnie to cieszy, historii. Tak, no mnie to cieszy, że dubbing jest fajną rzeczą i jakby trochę żałuję, że mało dubbinguję, ale to odbywa się w ten sposób, że idę do studia dubbingowego, mówię, dzień dobry, jestem aktorem, chciałbym u was coś robić. Oni mówią, to zapraszamy tutaj do studia, to nagramy pański głos do biblioteki, no i ja nagrywam tam jakiś tekst, no i ten, kto nagrywa, mówi, O kurczę, ale ma pan świetny głos. Super, super. No to odezwiemy się. Na tym się zwykle kończy ta przygoda, że na słowie odezwiemy się, bo ludzi, którzy dubbingują, jest dużo i po prostu, no pewnie trzeba chodzić i tak dalej. Ja nie chodzę, bo ja mam dużo zajęć innych i ja nie muszę. Choć to jest fajna przygoda.
1: Ale to był dubbing gry komputerowe, to wiadomo, ale też filmów, bajek, lektorskie jakieś takie zadania?
0: Są studia takie, które udźwiękawiają różne materiały, tak? Filmy, bajki, gry komputerowe. No i one jakby zajmują się, mają bank głosów różnych. No i jakby potem wybierają, zapraszają daną osobę do tego, żeby jakąś rolę w tym dubbingu zrobiła. No, więc ja też miałem, no rzeczywiście kilka tych dubbingowych historii miałem, kilka serialowych przygód miałem. Zagrałem tej takiej opowieści o wschodzie, tam u pana Boga za miedzą, za piecem i tam w tym pierwszym odcinku. Mhm. Nawet mnie specjalnie nie widać i nie wiem, czy jestem na liście płac na końcu, ale zagrałem i to była fajna przygoda.
1: To zadanie dla naszych
0: turystę.
1: Dla naszych słuchaczy, jeżeli będą widzieć ten film, to niech sobie zobaczą listę płac.
0: Tak. Pierwszą część. Tak, polecam.
1: I tak dochodzimy do tego, czym się pan zajmuje dzisiaj. Skąd w ogóle pomysł, żeby zostać dyrektorem amfiteatru w Radomiu? Dlaczego zdecydował się pan zamienić Warszawę na Radom? Bo do tej pory to było tak, że głównie te radomianie szukali w Warszawie pracy.
0: Ja w pewnym momencie życia byłem tak dość mocno rozpędzony i trochę zachłysnąłem się tym, co można robić w dobrym, fajnym ośrodku kultury. Trochę przez moje dzieci, bo mieszkałem w jednej z warszawskich dzielnic, mieliśmy małe dzieci i w pewnym momencie pomyśleliśmy z żoną, kurczę, fajnie byłoby zapisać te nasze dzieci na jakieś dodatkowe zajęcia, żeby one się rozwijały, albo żeby sprawdzić ich jakieś potencjalne talenty, które w nich drzemią. No i naturalną rzeczą było, że zajrzeliśmy do dzielnicowego ośrodka kultury, co on oferuje. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że w tym ośrodku kultury jest niewiele zajęć dla dzieci, że ten ośrodek kultury trochę funkcjonował jak teatr, ponieważ ówczesny dyrektor tej instytucji był zakochany w teatrze i się realizował jako bardziej reżyser niż dyrektor. No i mnie to trochę zaniepokoiło, bo myślę sobie, w Warszawie mamy tyle teatrów, to dlaczego dzielnicowy ośrodek kultury ma być kolejnym teatrem, a nie świadczyć usługi takie, jakie powinien dawać ośrodek kultury? No i odbyłem tam kilka rozmów w urzędzie tam w dzielnicy. No i tak znalazłem się w Domu Kultury i zacząłem ten Dom Kultury jakoś tworzyć. Zakończyłem moją warszawską przygodę na awansie do stopnia wicedyrektora. Potem nie chcę opowiadać, co się wydarzyło, bo to nie są fajne historie.
1: Ja rozumiem.
0: I jakby trochę się obraziłem na Warszawę. To może złe słowo, ale otworzyłem setki portal Pracuj w Kulturze i myślę sobie, jeżeli mam zmieniać coś, to z pozycji lidera, a nie szeregowego pracownika. To już nie ten etap. I były dwa wakaty. Jeden był w Radomiu, a drugi był w Bydgoszczy. Ja przez Radom do tamtego czasu chyba raz przejeżdżałem i raz robiłem jakiś event w Radomiu, ale nawet nie potrafię powiedzieć, gdzie było lata temu. I porównałem dwa miasta, myślę sobie tak, do Radomia 100 km z Warszawy, do Bydgoszczy dużo więcej, dużo lepsza trasa, okej, składam papiery, myślę sobie, i tak nic z tego nie wyjdzie, bo no ja z Warszawy, gdzie tam, przecież oni mają swoich ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i ku mojemu zdziwieniu wygrałem ten konkurs, no i tak oto zostałem dyrektorem w Radomiu.
1: To już tak na koniec, na podsumowanie, da się robić fajne rzeczy w Radomiu? Jak on w ogóle odbiera ten Radom?
0: Da się robić fajne rzeczy wszędzie. Warunek jeden jest taki, że mamy pewną wolność w tworzeniu, bo inaczej nie będziemy tworzyć fajnych rzeczy, jeżeli będziemy pracowali pod jakimś naciskiem. Ja tu chylę czoła przed władzami Radomia, że ja mam absolutnie wolną rękę w moich decyzjach jako dyrektor. Nikt tu nie ma takiego zarządzania przez telefon. A wiecie, towarzyszu, trzeba zrobić tamto, czy owam to, trzeba zatrudnić taką gwiazdę, a nie inną. Za to jestem wdzięczny. Mam pełną dowolność. Mam fajny zespół, też, który jakby budowałem przez te lata i to jest też bardzo ważne, bo w pojedynkę to niewiele można zrobić. Działa się zespołowo, bo też się wzajemnie inspirujemy. Skąd brać pomysły czerpać, no właśnie jest on, że jesteśmy zespołem, że siadamy, że robimy burzę mózgów i właśnie na fali tej burzy mózgów wyskakują jakieś kolejne inne pomysły. A poza tym Radom jest fajny. Radom jest fajny. Myślę, że Radom nie do końca ma jeszcze pomysł na siebie i jak to miasto powinno funkcjonować, powinno wyglądać. Fajnie byłoby, żeby ten pomysł się pojawił, bo moim zdaniem szkoda czasu, ale myślę, że Radom ma bardzo duży potencjał.
1: I tu postawmy kropkę. Waldemar Dolecki, dyrektor Radomskiego Amfiteatru, był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Zaczęliśmy od pogody, a skończyliśmy właśnie, że Radom jest fajnym miejscem do życia.
0: I nie jest to kokieteria. Pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego i zapraszam do Amfiteatru.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Wójcikowski, a u nas w studiu niezwykli goście, członkowie zespołu Skytones, którzy się sami przedstawią tak, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Ty pierwszy.
3: No. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy zespołem, który powstał 1,5 roku temu tutaj w Radomiu. Mieliśmy zaszczyt zagrać dla Państwa w Radomiu 2 razy. Pierwszy raz był w Muszli Koncertowej rok temu. Graliśmy wspólnie z radomskim wokalistą Pawłem Mosiołkiem. A bardzo niedawno graliśmy nasz 2. koncert, ale już solowy koncert, gdzie wykonaliśmy nasze najnowsze piosenki, które zabrzmiały na radomskiej scenie i w ogóle na scenie po raz pierwszy.
1: To wizytówkę zespołu już mamy, to może kolega się przedstawi.
4: Witam wszystkich, mam na imię Wasyl, nazwisko Matoszewski. Pochodzę z Ukrainy, ale mam korzenie jakby polskie i mieszkam tutaj już ponad 8 lat i jeżeli chodzi o naszym zespole, to tak jak już koleżka mu mówił, wszystko to tak zaczęło się jakby spontanny, tak na jeden raz, tak poznałem koleżku i tak sobie tak pomyśleli, no dlaczego nie zrobić jakiś zespół, grać, bo jesteśmy muzykanci wszyscy. Sporo lat graliśmy po koncertach na Ukrainie, jakieś jeszcze tam mieszkaliśmy, no i tak sobie postanowili, że trzeba coś tutaj robić, żeby nadal pracować w tej branży, bo to jest, jakby to nie było, to jest nasza pasja. No i tak 1,5 roku temu założyliśmy z Aleksandrem Holowiną, naszym perkusistą, zespół Skytones. I tak jak już koleżka mówił, mieliśmy 2 koncerty tutaj w Radomiu. Pracowaliśmy z Paulem, ale potem jak już zaczęli pracować jako zespół Skytones, sami, bez wokalisty, to mamy już Mikołaja, naszego wokalisty, jaki bardzo ładnie śpiewa, ładnie gra na gitarze, pisze po prostu perfekcyjne teksty, pisze muzyku. No, my wszyscy piszemy muzyki, piszemy teksty, no i zaczęli tak pracować sobie i coś z tego powoli idzie do przodu.
1: Widzę, że nie będę musiał w tym wywiadzie zadawać dużo pytań, bo to oni powiedzą sami o sobie i fajnie, ale musimy najpierw kilka rzeczy uporządkować. Ile osób tworzy zespół Skytones, bo to jeszcze nie wybrzmiało w naszym wywiadzie.
4: W skład zespołu wchodzi 5 osób, 5 chłopaków, czyli perkusista, gitara solo, 2 gitary solo i 2 klawiszowce. Ja jestem jeden z nich. Mikołaj wokal i klawisze, Aleksandr Holowin perkusja, Dima Chorysławiec gitara i Roman Manut klawisze.
1: Jak to się stało, że wyście w ogóle tutaj poznaliście? Jak to? Bo ja rozumiem, że wszyscy, których wymieniłeś, pochodzicie z Ukrainy.
4: Poznaliśmy w taki jakby sposób nietypowy, dlatego że ja pracowałem jako kompozytor, próbowałem pracować jako kompozytor, miałem studio nagrań doma, taką domową, można powiedzieć. No i postanowiłem sobie, żeby znaleźć sobie takich ludzi, którzy myślą tak jak ja, chcą pracować w tej branży, tak jak mówił już, i spotkałem Aleksandra, dowiedział się, że on też jest muzyka, też jest kompozytor, aranżowiec. I w niektórym czasie postanowili sobie, żeby założyć studio nagrań tutaj w Radomiu. Taku też nie aż za bardzo taką dużą studio, ale malutko dla nas tego wystarczyło. Zaczęli sobie we dwóch pracować, pisać piosenki i poznaliśmy Pawła Mosiołka, dla którego też zrobili piosenkę Tylko Ty, do której napisał ja muzyku i Paweł napisał tekst. Właśnie ta piosenka była na koncercie na Dniu Chleba tutaj w Radomiu, jak występowaliśmy, tylko że ona u nas była w takiej akustycznej bardziej wersji, jak idzie na radio albo na YouTubie. I zaczęli z nim współpracować, postanowili sobie, że będziemy grali jego utwory. Zrobiliśmy ten koncert na Muszli Koncertowej. ale tak jak to się mówi, każdy ma swój pomysł na przyszłość. Nie wyszło u nas współpracy. Paweł Mosiolek jest ładny, dobry chłopak, ale on sobie pracuje swoim, my sobie pracujemy swoim. I po tej pracy u nas postanowili sobie, że trzeba nagrać swoje piosenki, swoje teksty, swoją muzykę. Tym bardziej, że mamy gdzie robić aranżacje, robić mastering, mixing. I zrobili sobie już swój zespół taki, typowo nasz, co wokalist nasz, Mikołaj, przedstawiam go jeszcze raz. O, i jakoś to idzie do przodu.
1: Dobra, Mikołaj, to powiedz teraz, jak ty się znalazłeś w tym zespole, skąd w ogóle pomysł, żeby przystąpić do takiego zespołu pop-rockowego?
3: No, skontaktowali się chłopaki ze mną, oczywiście. Bardzo chętnie przyjąłem to zaproszenie, ponieważ jestem muzykiem. Miałem pewne doświadczenie na scenie i w ogóle na różnych konkursach, czy to fortepian, czy też harmonia, czy cokolwiek, ale...
1: Jak to się stało, że zostałeś wokalistą? No bo rozumiem, że tutaj harmonia, no to powinieneś być grać na jakimś instrumencie. To skąd ten wokal się tutaj nagle wziął?
3: No właśnie tak jak kolega powiedział, że zakończyliśmy naszą współpracę z Pawłem Mosiołkiem i...
4: Przed nami powstał wybór. Trzeba było szukać wokalisty.
3: Tak. To nie jest takie proste, prawda?
4: Tak jak śpiewamy my wszyscy, każdy ma głos, ale ze względu na to, że Mikołaj młody chłopak, dziewczyny będą się na niego patrzeć. To taka nasza strategia.
1: Ale rozumiem, że to takie, że zostaje wokalistą, bo jesteś reprezentacyjny po prostu.
3: Tak, znaczy ja grałem na klawiszach oczywiście, bo moje wykształcenie muzyczne jest w kierunku fortepianu. No ale też śpiewam, też właśnie piszę teksty, jak na razie dobrze mi idzie i tak się stało.
1: Rozumiem, że musicie się dotrzeć i że rozumiem, że też chodzi o to, że pewnie różnie tutaj kombinujecie i różnie też sprawdzacie, kto lepiej zagra na jakim instrumencie, komu jaki instrument będzie pasował, stąd te, pewnie te zmiany, ja dobrze myślę też.
4: Tak jest.
1: Powiedz mi, a jak to jest, bo ty śpiewasz w języku polskim, jak to jest, czy to była dla ciebie jakakolwiek trudność, no bo jesteś z Ukrainy, czy śpiewanie po polsku, słyszałem waszą piosenkę Będę Obok, która jest nową piosenką i tutaj no nie powiedziałbym, że śpiewa to ktoś, kto się w Polsce nie urodził czy nie wychował. Jak się śpiewa po polsku?
3: No właśnie nie sprawia mi to żadnego problemu, jest fajnie, niczym się nie różni jakbym śpiewał w swoim ojczystym języku czy też po angielsku, bo po angielsku również mamy połowę repertuaru w języku angielskim, część piosenek i teksty tak samo są pisane przez nas, więc nie sprawia to żadnego problemu i mam nadzieję, że widzom się podoba i że tak naprawdę robimy robotę i że jest okej.
1: Ja tutaj was powiedziałem, że wasz zespół jest taki bardziej pop-rockowy. Poprawisz mnie, czy to faktycznie, bo tak jest na waszej stronie. Jak byś określił ten gatunek muzyczny, który wykonujecie?
4: Powiem tak, nie jest to alternatywny rock, wiadomo. Nie do końca to jest pop, ale co z pośrodku, my jeszcze szukamy ten kierunek, wiadomo, że najlepiej by było zrobić coś takie, którego jeszcze nie ma w ogóle, dlatego to by było coś nowego i ludziom to by się na pewno spodobało, bo takiego jeszcze na rynku nie ma. Jeszcze nie wymyślili co zrobić i na razie pracujemy pośrodku, tak między popem i rockiem, czyli pop rock.
1: A gdzie szukacie inspiracji do tego, do tworzenia muzyki, nie wiem, jakieś zespoły, nie wiem, wplatacie też muzykę lokalną, regionalną, ludową, jak to u was wygląda?
3: Tak naprawdę każdy zespół jest wyjątkowy i każdy muzyk ma swój styl. Weźmy na przykład Pink Floyd. Oczywiście oni grają taki styl, którego którego nie gra żaden inny zespół, tak? Więc my też dążymy do tego, żeby właśnie, tak jak powiedział Wasyl, stworzyć ten swój styl na środku, trochę między popem a rockiem, bo oczywiście mamy w składzie dwie gitary, a to już świadczy o tym, że musi być jakiś kawałek rocka.
4: I cztery pary klawisz.
3: Tak, klawisze robią też swoją robotę oczywiście, no i powstaje taka mieszanka powstaje taka mieszanka, coś między popem a rockiem i nazywamy to pop rock. Piosenki brzmią jak hity, bo naprawdę wchodzą w uszy i podobają się ludziom i to jest najważniejsze.
1: Czyli chodzi o to, żeby to była muzyka, która będzie się podobała na koncertach, żeby można było też, no, śpiewać dla ludzi, po to się to właśnie robi, tak?
4: W każdym bądź razie staramy się zrobić tak, żeby kiedy wychodzimy grać koncert, żeby ta energia od naszych tych piosenek przyszła do tych ludzi, żeby oni dobrze się bawili, żeby im było ciekawo patrzeć na ten koncert, żeby nie, jak najbardziej dostali energii od tego koncertu. Staramy się tak robić.
1: Gdzie chcecie występować? Jakie są wasze tutaj plany? Czy planujecie jakąś płytę wydać? Czy najpierw single? Chcecie docierać do ludzi w mediach społecznościowych? No bo to też jest kanał. Jaki tutaj macie pomysł na siebie?
4: No, w pierwszej kolejności, jak każdy muzykant, chcemy duże koncerty. To każdy tak chce, ale żeby dojść do tego, to musimy po tych schodkach do góry powoli iść tam. No, najpierw zaczniemy od singlów swoich na platformach YouTube, na Spotify, możliwe na jakieś radio. Już zaczniemy pracować w tym kierunku, żeby na radio coś wypuścić, jakąś piosenkę. No i w przyszłości na pewno duże koncerty, duże sceny, dużo ludzi na tych koncertach, żeby było, żeby nasza praca leciała u masy tych ludzi, żeby było widać, co my robimy i w jakim kierunku my pracujemy, jaką muzykę robimy.
1: Tutaj kolega zgłasza się do odpowiedzi, to rozumiem, że ma swój pomysł na siebie.
3: Szykujemy dla Państwa niespodziankę. Będzie to cała płyta, w której będą piosenki jak polskie, tak również angielskie. Będą one naprawdę bardzo energiczne, bardzo w stylu. Będą one naprawdę fajne i mamy ogromną nadzieję, że Wam się bardzo spodobają. Oczekujemy wydanie płyty w okolicach może miesiąca, ale już powoli zaczynamy publikować nasze pierwsze single. Pierwszy singiel, który już jest dostępny na YouTubie oraz na SoundCloudzie.
4: To jest piosenka Będę Obok. To jest nasz pierwszy utwór, który my wypuścili na platformach muzycznych. Muzykę, który napisał Mikołaj, nasz wokalista. Tekst również Mikołaj i ja, we dwóch to robiliśmy. I następny utwór za niedługo też będziemy puszczać na platformę. Tak jak Mikołaj mówił, że to będą piosenki na języku polskim i angielskim.
1: Czyli materiał już jest na płytę. Czy was potwierdzasz to, co mówił Mikołaj, że już ten materiał jest tak duży, że można byłoby pomyśleć o płycie?
4: Powiem tak, że już mamy 9 utworów akurat na pierwszą płytę. Ale jeszcze trzeba popracować, żeby to wszystko wypuścić, ale tak jak mówiłem, 9 utworów już mam.
3: Oczywiście, bo graliśmy je na koncercie, prawda?
4: Tak, wszyscy te utwory były grane na koncercie. Tutaj w Radomiu na Dniu Chleba, na Święcie Chleba i...
1: I jak reagowała na Was publiczność? Jak Wam się ten koncert podobał z perspektywy sceny, Mikołaj?
3: Słuchajcie, to było niesamowite tak naprawdę. Ja jako wokalista patrzyłem na te tłumy ludzi, które się schodziły i ten koncert tak naprawdę zebrał sporą obecność. Tak obserwowałem i cały czas był przypływ ludzi, ludzi stawało się coraz więcej i było naprawdę bardzo miłe i zrozumiałem, że ludziom się podoba nasza energia, więc w jakiś pewny sposób starałem się, próbowałem z ludźmi kontaktować, jakoś pokazywać.
1: Rozumiem, że chodziło ci o to, żeby mieć dobry kontakt z publicznością, tak?
3: Tak, oczywiście, no.
1: Czyli rozumiem, że takie koncerty jak najbardziej ci się podobają i to jest to, im więcej takich koncertów będzie, tym lepiej, tak?
3: Tak, to było tak naprawdę wspaniałe.
1: Co się stało w ogóle, że zajęliście się muzyką? Skąd w ogóle u was taka pasja muzyczna? Jak to się was w twoim przypadku zaczęło? Czy pochodzisz z muzykalnego domu, czy rodzice byli muzykalni, bo to różnie to wygląda, czy po prostu jesteś samoukiem, jak to u ciebie było?
4: U mnie w rodzinie po linii matki mój dziadek to był bardzo takim dobrym muzyką, on grał na skrzypce. Właśnie szkoda, że ja nie umiem grać na skrzypce, powiem to szczerze, ale u mnie się moja kariera muzyczna zaczęła tak jakoś dziwne, bo jak chodziłem do szkoły muzycznej, to miałem 9 chyba lat, to przypadkach tak zdarzało się, że po prostu nie chciał tam chodzić i uciekał przez okno normalnie z szkoły tej. Za ręku matka mnie przeprowadzała z powrotem do tej szkoły, grałem na... uczyłem się na trąbce. Nie pasowała mi ta trąbka, coś nie mógł znaleźć siebie w tej trąbce i jakoś tak wygrałem.
1: Czyli początki u ciebie były trudne dosyć.
4: Tak, wygrałem ja tą walkę z tą muzyką całą i później moja matka powiedziała mnie, słuchaj, nie będzie, ja się z tobą męczyła, siedź lepiej doma i chodź do normalnej szkoły i czysty spokój. Po skończeniu 15 lat z przypadkiem przyszedł, no my tam mieszkali na wsi, takie u nas wieś się nazywa Jezupol, takie typowo polskie miasteczko tam. I była u nas szkoła muzyczna i przyszedł po prostu, bo znałem tych wszystkich, kto tam uczyli w tej szkole, przyszedł po prostu jak kolega zobaczyć, co tu się dzieje w tej muzycznej szkole. Miałem 15 lat. No i orkiestra grała nas i trzeba było na alta zagrać, orkiestra grać na alcie. No i tak jak ja pojęcie trochę miałem, to kierownik mówi, słuchaj Wasyl, dawaj spróbuj na alcie, tam dużo nie trzeba grać. I jakoś spróbowałem, to mnie się to spodobało. Później zacząłem grać na klawiszach, na akordeonie, na gitarze. Jak skończyłem 18 lat, pouczyłem się jeszcze w tej szkole 1 rok, do 16 lat, wzięłem od razu 5 klasu, skończyłem muzyczną szkołę. Później zacząłem grać po weselach, po małych koncertach. I tak wyszło, że moje życie się układało w ten kierunek muzyczny i prawie 26 lat zajmuję się już muzyką, tak. Non-stop, można powiedzieć, chociaż sam jestem malarzem zawodowym. Mm-hmm. Skończyłem uniwersytet jako malarz zawodowy, ale muzyka to z tym, co ja, to jest to, z czym ja urodziłem się.
1: Ale malarz zawodowy, malujesz obrazy?
4: Tak, obrazy.
1: A jakie obrazy malujesz?
4: Mój styl obrazów, który ja maluję, to bardziej natura, pejzaż, jak to mówię, abstrakcja.
1: To można powiedzieć, że poszedłeś całkowicie w stronę taką artystyczną, Wasyl.
4: No, można powiedzieć i tak.
1: Ale te gdzieś pokazujesz te swoje obrazy? Gdzie to może gdzieś można je zobaczyć? Nie wiem, gdyby ktoś był za to, miałeś jakieś wystawy z tym związane? Jak to wygląda? Czy po prostu malujesz dla siebie w tym momencie?
4: Jeszcze jak mieszkałem na Ukrainie, to był rok 2005, to miałem dużą wystawę Iwano-Frankowską u nas na Ukrainie. Tam była pierwsza moja taka wystawa duża. I druga była Тисвиниця, там недалеко Івано-Франковська теж, то теж мявим другу виставу. Так, дві вистави мав в своїй практиці, як маляж. І повім щиро, що від 9 років, як тут мешкам, то мав такий помисл, щоб тут зробити якусь виставу образу, але ще не до кінця здецидувався, бо завжди бракує на то часу.
1: Але розумію, що ти цілий час малюєш, створюєш ті образи, чи маєш якусь колекцію? Mikołaj, za chwilę do ciebie dojdziemy, ale strasznie mnie to zainteresowało, także tymi obrazami, tak.
4: Kolekcji swojej nie mam, bo praktycznie wszyscy obrazy były sprzedane jeszcze na Ukrainie. Tutaj w Radomiu malowałem trochę, ale dawałem jako prezenty, tak, próbowałem tutaj malować, ale tak jak mówiłem, no nie ma za bardzo czasu, żeby malować obrazy. Tym bardziej mam malutkie dziecko, roki 4 miesiąca.
1: A, to zajęty tata po prostu.
4: Chyba nie da się mnie tego zrobić doma. No, trzeba troszeczkę poczekać jeszcze.
1: Ale jak ty malujesz te obrazy, to rozumiem, że ty się malujesz z głowy, czy malujesz gdzieś w plenerze?
4: Nieraz lubię w plenerze malować. Rzeki, jeziora. Lubię wędkować i dlatego dla mnie to jest temat taki bardziej do serca. A w ogóle to z głowy tak sobie wyobrażam sobie coś takiego, maluję taki obraz.
1: Mm-hmm, dobrze, Mikołaj, żeby nie było, że czujesz się pominięty, bo ale naprawdę mnie tutaj, Wasyl mnie tutaj zaskoczył dosyć mocno. A u ciebie jak to się zaczęła ta przygoda z muzyką? Tutaj wspomniałeś o zespole Pink Floyd, trochę się ucieszyłem gdzieś tam w duszy, bo to też jest mój ulubiony zespół, więc może gdzieś znajdziemy zaraz wspólny język, ale jak to się właśnie zaczęło u ciebie, jeżeli chodzi o muzykowanie?
3: U mnie to się zaczęło, jak byłem bardzo mały. Tata kupił mój pierwszy instrument, klawisze. Tanie oczywiście, jakieś takie małe, tak, dziecięce, ale miałem wtedy coś w okolicach 6 lat. No i też powiem wcześniej, już jak mając 3 chyba lata, umiałem już śpiewać pierwszą kolędę na pamięć i to było takie trochę dla moich rodziców taka... Odkryli mój talent, dlatego później tata właśnie postanowił mi kupić te klawisze. Miałem sąsiadkę, która była nauczycielką muzyki właśnie na fortepianie. No i się skontaktowaliśmy z nią i tak właśnie się zaczęła ta przygoda z muzyką, z fortepianem. Tak.
1: Czy chodziłeś do jakiejś szkoły muzycznej?
3: Tak, chodziłem do podstawowej, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Bardzo fajnie. Super.
1: A na czym tam grałeś? Jak wyglądała twoja nauka w szkole muzycznej?
3: Grałem właśnie na fortepianie i bardzo dobrze mi szło. Potem zacząłem jeździć na różne konkursy. Miałem w naszym regionie, tam miałem pierwsze miejsce i też w całym obwodzie lwowskim miałem drugie miejsce z gry na fortepianie. Potem też miałem drugie miejsce w naszym regionie z gramatyki muzycznej, czyli solfeggio. No i tak właśnie było.
1: I co potem? Po tej szkole muzycznej i potem, że dostawałeś nagrody, to rozumiem, że no dawało to taki wiatr w żagle, żeby tą muzyką zająć się, kontynuować tą naukę i to tworzenie muzyki.
3: Powiem
1: co
3: szczerze, ja jestem zwolennikiem improwizacji i grania czegoś, co lubię, tak? Czyli bardziej ze słuchu. Czasami to, co jest w szkole muzycznej, to jest bardziej klasyka, tak? Klasyka oczywiście też jest bardzo ważna, kształci technikę grania i tak dalej, ale kiedy grasz coś, co lubisz i sprawia ci to wielką przyjemność, wtedy czujesz się bardzo dobrze i masz pewną motywację. Tutaj w zespole miałem właśnie szansę pokazać ten swój, że tak powiem, talent, pokazać, że umiem grać ze słuchu, że umiem improwizować i że dobrze mi to idzie. I również po przeprowadzce do Radomia też zacząłem chodzić do szkoły muzycznej tutaj u nas imienia Oskara Kolberga. Zabrakło mi troszkę czasu, bo dwie szkoły naraz to było trochę za trudne, tym bardziej, że muzyczna szkoła była popołudniowa 5 razy w tygodniu, czyli 5 dni w tygodniu i było troszkę ciężko chodzić ze szkoły do szkoły i wracać bardzo późno do domu, więc tutaj, jeżeli chodzi o to, to zostało niezakończone, natomiast oczywiście kontynuuję swoją pracę w dziedzinie muzyki tutaj w naszym zespole i gram to, co naprawdę lubię.
1: A powiedz, bo Wasyl powiedział, że piszesz teksty. Jeżeli chodzi o pisanie tekstów, to to jest tak, że ty siadasz i piszesz, czy ty, nie wiem, masz jakąś wenę? Jak to u ciebie wygląda? Jak dobrze napisać tekst piosenki?
3: Słuchajcie, mieliśmy taką sytuację,

potrebna nikad. Dobro, dobro, dobro.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: FM.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem
2: ćwiczymy aerobik.